0: zakupione i statki towarowe dostaną zielone światło na Zalew Wiślany. Na razie śluzowane są tu tylko małe jednostki. Widziałem tu dziś razem z turystami dosłownie jedną łódkę.
1: Akurat żeśmy widzieli, jak się odsuwa most.
2: To jakieś łódeczki, jakieś kajaki, ale żeby to miało jakieś znaczenie ekonomiczne,

0: to łodzie rekreacyjne. Żywią i pracują, więc może być głośno i śmierdzieć. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałasy, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm zaczął pracę nad Lex Rolnik. Przepisy mają wzmocnić polską wieś. A w jaki sposób? O tym teraz reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Wieś ma karmić i produkować mimo różnych niedogodności, mówi szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Rolnik ma pozostać rolnikiem, wieś ma pozostać wsią.
1: Według rolników produkcja jednak wciąż będzie utrudniona. Damian Murawiec mówi na przykład, że wciąż sąsiedzi za wiejskie niedogodności będą do sądu mogli rolnika podać.
3: I to jest problem, bo te batalie trwają wiele lat, to jest kupa pieniędzy, kupa stresu.
1: Dlatego rolnicy chcą rozwijać inwestycje i mieć ochronę prawną. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie ruszyła w województwach łódzkim i świętokrzyskim. Szczepionki będą zrzucane na teren lasów z samolotów. Dla psów są trujące, dlatego trzeba być ostrożnym, mówi Radio Z Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
4: Sama przynęta nie jest przeznaczona do kontaktu z człowiekiem, dlatego przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z płynną zawartością szczepionki, trzeba dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i kontaktować się z lekarzem.
0: Akcja szczepień potrwa tam do końca września. Zoo w Gdańsku ma nowego mieszkańca. Trafił tam młody samiec pantki rudej. Dawniej byśmy powiedzieli pandy małej. Benek, bo tak się nazywa, ma być towarzyszem Jadzi. Na razie obie pantki oglądają się przez ogrodzenie. Wszyscy jednak liczą na to, że z czasem się polubią i doczekają młodych pandek. Na koniec jeszcze zaproszenie do Włodawy na Lubelszczyźnie. Dziś startuje tam Festiwal Trzech Kultur. Do niedzieli w cerkwi, synagodze czy kościele będą koncerty, spotkania literackie, występy kapel, spacery z przewodnikami oraz jarmark. Od dziś we Włodawie. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o 3:00.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. I kolejna rysa na obliczu troskliwego męża, podsumowała Iga. Wracali tramwajem na Kazimierz. Stali z tyłu wagonu, patrząc przez okno na jadące za pojazdem samochody. Nawet jeśli był zanadto kontrolujący, to nie znaczy, że maczał palce w zniknięciu żony. Wiemy zresztą od nogi, że jest czysty. Ale mógł w ten sposób dać żonie powód do zniknięcia. A to się jedno z drugim nie wyklucza? Kontrolowanie partnerki i, co wcześniej mówiłaś, obojętność? Obojętność, brak empatii, znieczulica. I Bibi i Magda powiedziały o molestowaniu i o tym, jak Hanna to przeżywa. A Wierzbicki? Nie wspomniał ani słowem, dopiero gdy go zapytaliśmy. Tak, ale zwróć uwagę, że po pierwsze, to nie była jej uczennica, to znaczy nie z jej klasy. A po drugie, to się jednak działo już jakiś czas temu. Jakiś czas temu? Iga spojrzała na Igora z wyrzutem. Zarówno Magda, jak i Bibi zwróciły na to uwagę. Obie zauważyły, że Hannę wciąż zaprzątała ta sprawa. A on co, ślepy? No ale one z nią pracowały. Nie wiem, może z koleżankami z pracy łatwiej jej było o tym rozmawiać właśnie dlatego, że to był problem szkoły? Zadzwoniła komórka Igi. Spojrzała na wyświetlacz. No wilku, mowa, mruknęła. Psycholożka. Detektywka dotknęła zielonej słuchawki. Iga Bagińska. Dzień dobry, mówi Anna Raszyńska. Jestem szkolną psycholożką. Pani do mnie dzwoniła. Tak, dzień dobry. Dziękuję, że pani oddzwania. Chodzi o Hanię? Magda mówiła mi, że uczestniczy pani w poszukiwaniach. Jak mogę pomóc? Dowiedzieliśmy się, że Hanna Wierzbicka w ostatnich miesiącach była poruszona sprawą molestowania uczennicy. Podobno zresztą to ona zauważyła niepokojące objawy u tej dziewczynki. Na chwilę w słuchawce zapadła cisza. Tak, odezwała się w końcu Raszyńska. Ale niestety nie mogę rozmawiać o uczennicy. To poufne informacje. Wiem. Iga zagryzła wargę. Bardziej chodzi mi o Hanię. O niej chyba możemy porozmawiać. Tak, chyba tak. Czy później, już po przejęciu tej sprawy przez prokuraturę i policję, zgłaszała się do pani? Nie, nie przypominam sobie. Może mówiła coś o swoich odczuciach. Nie, czasami tylko pytała ona o te uczennice. Prowadzę jej terapię. Na jakie dokładnie objawy zwróciła uwagę Hania? Mówiłam, już nie mogę rozmawiać o... Nie, nie, nie pytam o uczennice. Wiem, że obowiązuje panią dyskrecja wobec pacjentki, ale... Proszę pani, i tak już wiemy, że chodziło o Natalię z szóstej klasy, a od kilku osób usłyszeliśmy o podejrzeniach Hanny. Proszę tylko wymienić to, co zgłosiła Hanna Wierzbicka. Jeszcze raz podkreślam, pytam o to w związku z jej zaginięciem. Psycholożka westchnęła. Depresja, trzymanie się na uboczu, brak radości. A niech to. Słucham? Zaginęła nauczycielka, moja koleżanka, a ja muszę się zasłaniać procedurami, które oczywiście miewają swoje uzasadnienie, ale to, zdaje się, jest ten moment, kiedy nie za bardzo. Więc może umówmy się, że ja pani powiem, co się działo, a pani postara się, żebym nie miała z tego powodu problemów. Co pani na to? To dobry plan. No więc, brak radości, to już mówiłam. Molestowani nieletni tracą zainteresowanie nawet swoimi pasjami. Natalka miała taką pasję. Pięknie rysowała. Była zresztą utalentowana. Wspominałam już, że w tamtym czasie opuściła się w nauce? Nie, ale wiemy to od Magdy Potyki. Dotyczyło to też jej ulubionego przedmiotu, plastyki. Nie przynosiła prac, które były zadane do domu. Nauczycielce mówiła, że zapomniała, ale przecież wcześniej przynosiła i te zadane, i rysunki, które tworzyła hobbystycznie. Podobno ojciec odbierał ją ze szkoły. Nie próbowała go unikać? Psycholożka westchnęła. Ma pani rację. Molestowane dziecko za wszelką cenę chce uniknąć spotkania z osobą, która je wykorzystuje. Natalka często przeciągała moment wyjścia ze szkoły. Szła jeszcze do toalety albo długo szukała swoich ubrań. Wracała z szatni do świetlicy, bo rzekomo czegoś zapomniała. Ale biedna dziewczyna nie mogła odkładać spotkania z ojcem w nieskończoność. Co jeszcze zauważyła Hania? Molestowane seksualnie dzieci mają negatywny obraz samych siebie. Uważają, że nie zasługują na dobre traktowanie. Stąd częste w takich przypadkach zachowania autodestrukcyjne, które mogą przybierać bardzo poważne formy. Natalka się cięła. Hania zauważyła, że dziewczyna nawet w ciepłe dni nosi długie spodnie i rękawy zakrywające całe ręce. Oczywiście te symptomy, wszystkie razem i każdy z osobna, mogły świadczyć o wielu innych problemach. Na przykład to samo okaleczanie. Przerażające, ile dzieci to robi. Często dlatego, że nie radzą sobie w kontaktach z rówieśnikami i są prześladowane. Ale też właśnie w przypadku molestowania. Tak, tych alarmujących objawów było sporo. Jednak wychowawczyni dziewczynki, która ma z nią przecież częstszy kontakt, myślała, że to z powodu dojrzewania. Częstszy kontakt nie oznacza, że lepszy. A Hania jest bardzo empatyczną osobą. Poza tym kilka miesięcy wcześniej uczestniczyła w szkoleniu, na którym omawiano między innymi problem wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Pamiętam, bo sama przekazałam nauczycielom propozycję tego szkolenia. Iga podziękowała psycholożce. Pożegnały się i detektywka streściła rozmowę Igorowi. Przeszli przez ulicę okalającą Plac Nowy. Pod okrąglakiem jak zwykle ciągnęły się kolejki do okienek z zapiekankami. Zapach smażeniny mieszał się z wiszącym nad Krakowem smogiem. Wracając do męża Hani. Nie podoba mi się... Iga urwała, robiąc unik, by nie wpadł na nią jeden z kręcących się wokół okrąglaka mężczyzn. Wysoki i barczysty zachwiał się, chcąc uniknąć zderzenia. Przepraszam, powiedział, uśmiechając się do Igi. Detektywi przeszli dalej, przeciskając się między ludźmi, którzy bez pośpiechu cieszyli się popołudniem. Nie podoba mi się, podjęła Iga, że on niczego nie zauważył. Pytaliśmy, czy nie zachowywała się inaczej. Jeśli gnębiła ją sprawa Natalki, to przecież powinien coś zauważyć. Naprawdę? Pomyślała. A Łukasz? Przecież on też nie dostrzega, co się z tobą dzieje. A może widzi, tyle że stało mu się to kompletnie obojętne. I sama się zastanawiasz, co jest gorsze. Dobra, możemy jeszcze trochę podrążyć, odparł Igor. Dochodzili już do kamienicy, w której mieściła się agencja. W sumie, dodał, możemy to zrobić nawet zaraz. Iga powiodła wzrokiem za spojrzeniem Igora, utkwionym w bramie. Stał tam, opierając się dłonią o drewniane skrzydło otwartych drzwi, Robert Wierzbicki. Blady, zgarbiony, wyglądał jak ktoś, kto nagle się wybudził z koszmaru i jeszcze nie do końca dotarło do niego, że to był tylko sen.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Okłamała mnie. Siedzieli w agencji. Za oknami zrobiło się ciemno. Nie włączali górnego światła. Snop bijący ze stojącej lampy padał żółtą plamą na podłogę między sofą, na którą okrapł Robert Wierzbicki, a krzesłami przysuniętymi przez Igora. Godzinę wcześniej Wierzbicki rozmawiał z policjantem o najnowszych ustaleniach w sprawie zniknięcia żony. Po tym, czego się dowiedział, chciał zadzwonić do detektywów, ale ponieważ był w pobliżu agencji, postanowił, że jednak podejdzie. Nie zastał jednak nikogo. Przez jakiś czas czekał pod drzwiami. Potem wyszedł. Zrobiło mu się słabo. Oparł się więc o drzwi. To wtedy ujrzał Igę i Igora. Zaczął tłumaczyć, co się stało, ale z nerwów mówił nieskładnie. Przekonali go, żeby wrócił do agencji i teraz siedzieli w trójkę, próbując poskładać obraz, który pękł i roztrzaskał się na kawałki. Okłamała mnie, powtórzył Robert Wierzbicki, patrząc otępiałym wzrokiem na ścianę przed sobą. Mógłby pan powtórzyć dokładnie, co przekazał panu aspirant Noga? Mężczyzna przez chwilę milczał i Idze wydawało się, że nie odpowie. W końcu jednak pokiwał głową i westchnął. Okazuje się, że dopiero teraz to sprawdzili. Kiedy zgłaszałem zaginięcie Hani w piątek, pytali mnie o rodzinę Hani. Wyjaśniłem, że jej rodzice nie żyją i że nie miała rodzeństwa. Ale na komisariacie mieli jakieś koszmarne urwanie głowy. Podobno w ogóle brakuje im ludzi, a ci, co są, pracują nad jakąś większą sprawą. Tak powiedział ten policjant. W dodatku panuje grypa, nie ma kto pracować, więc w tym całym chaosie dopiero teraz komuś przyszło do głowy sprawdzić, czy Hania rzeczywiście nie ma rodziny. No i sprawdzili. Ojciec Hani faktycznie już nie żyje. Matka wyszła powtórnie za mąż, jeszcze gdy Hania była mała. Hania ma ojczyma oraz przyrodnie rodzeństwo, siostrę i brata. Oni wszyscy mieszkają w Podniebiu.
2: W Podniebiu?
1: Koło Racławic. Jakieś 50 kilometrów od Krakowa. Igor wyjął komórkę i wpisał nazwę miejscowości w przeglądarkę. Kiedy mapa pojawiła się na ekranie, powiększył ją i pokazał Idze. Zadzwoniła komórka Wierzbickiego. Wyjął ją i spojrzał na wyświetlacz. Przepraszam, muszę odebrać. Dotknął zielonej słuchawki na ekranie, nie kłopocząc się wychodzeniem na korytarz, żeby tam swobodnie porozmawiać. Iga taktownie podeszła do okna, Igor za nią. Zamienili parę słów. Wierzbicki skończył rozmowę. Przepraszam, musiałem odebrać. Dzwonił Alek. Pytał, czy są jakieś nowe ustalenia, bo chciał zrobić aktualizację. Nic nie szkodzi. Detektywi zajęli swoje miejsca. No więc nowe informacje mam, ale Alek chyba nie to miał na myśli. W głosie mężczyzny zabrzmiał sarkazm. Z naszego poprzedniego spotkania pamiętam, że pańska żona utrzymywała, że jej rodzice nie żyją. O rodzeństwie w ogóle nigdy nie wspominała. Ale gdyby nie żyli, pozostałyby jakieś groby. Nie rozumiem. Czy nie zdziwiło pana, że żona nie chce jeździć na grób rodziców? Choćby tylko raz w roku, w listopadzie? Proponowałem jej to, ale Hania nigdy nie chciała. Tak, rzeczywiście zdziwiło mnie to, ale wyjaśniła, że nie była z rodzicami w dobrych stosunkach, więc nawet po ich śmierci nie czuła potrzeby, żeby odwiedzać ich groby. Nie nalegałem. Chciałem uszanować jej decyzję. Mówiła coś o tym konflikcie? Co się działo między nią a rodzicami? Igor pochylił się, opierając łokcie o uda. Nie, na początku, kiedy się poznaliśmy, pytałem. Hania nie chciała jednak o tym rozmawiać. Próbowałem jeszcze kilka razy, ale zawsze kończyło się to tak samo. Hania ucinała temat. I widać było, że naprawdę nie chce o tym rozmawiać. Myślałem nieraz o tym. Zastanawiałem się, co sprawiło, że ucięła kontakt.
2: Przyszło panu cokolwiek do głowy?
1: Wierzbicki pokręcił przecząco głową.
2: I nigdy nie wspominała o Podniebiu.
1: Tylko gdy na początku znajomości zapytałem ją, skąd pochodzi. Potem już nigdy.
2: Czy aspirant Noga rozmawiał już z rodziną Hanny?
1: Tak, ale tylko wstępnie. Zadzwonił tam tuż przed spotkaniem ze mną. Jutro będą wiedzieli coś więcej. Mają pojechać do Podniebia. Chyba z samego rana. Zadzwoni do mnie już po rozmowie.
2: Wierzbicki wstał. Pójdę już. Oczywiście poinformuję państwa, gdy się czegoś dowiem.
1: Iga odprowadziła go do drzwi. Potem podeszła do ściany za przesuwnymi drzwiami. Poprowadziła długą strzałkę od widniejącego na środku imienia zaginionej i zapisała Podniebie. Pod spodem, jedno pod drugim, wypisała członków rodziny, z którymi Hanna zerwała kontakt. Na razie bezimiennie. Matka, ojczym, siostra, brat. Igor stanął przy niej i w ciszy wpatrywali się w tę część zapisu. Po chwili Iga uniosła dłoń, w której wciąż trzymała kredę i pod wymienionymi członkami rodziny, nieco z boku, dopisała znak zapytania.
2: Środa, 1 lutego. Igor palił elektronicznego papierosa na chodniku przed agencją. Zapomniał rękawiczek i raz po raz zmieniał dłoń, w której trzymał papierosa, drugą chowając do kieszeni wełnianego płaszcza. Tego zimowego dnia nawet kolejki po zapiekanki w okrąglaku na Placu Nowym skurczyły się do jednego czy dwóch klientów. Bruce zachęcał raczej do schowania się w jednej z wielu przytulnych knajpek. Detektyw zaciągnął się ostatni raz, po czym wszedł do kamienicy. Gdy dotarł na drugie piętro, Iga rozmawiała przez komórkę, notując coś w swoim notesie.
1: Tak, damy panu znać. Myślę, że jeszcze dzisiaj. Do widzenia. I jeszcze raz dziękuję za informację.
2: Rozłączyła się.
1: Dzwonił Wierzbicki. Wcześniej rozmawiałam z Nogą. Hanna się z nimi nie kontaktowała. Ale przynajmniej wiemy już trochę więcej o tej rodzinie z Podniebia. Sięgnęła po notes. Podeszła do ściany, na której poprzedniego dnia wieczorem pod nazwą miejscowości zapisała członków rodziny Hanny. Przy słowie matka dopisała imię i nazwisko. Danuta Kowal.
2: Z matką nie porozmawiamy. Zmarła przedwczoraj.
1: Zaginięcie i śmierć w jednej rodzinie?
2: Iga skrzywiła się.
1: Nic podejrzanego. Dostała udaru. Była ogólnie w kiepskiej kondycji. Nie przeżyła.
2: Zaraz. Czekaj.
1: Igor podszedł do biurka i otworzył notes. Przekartkował go.
2: O, jest.
1: Panieńskie nazwisko Hanny to Szymczyk, nie Kowal.
2: Zgadza się.
1: Iga zerknęła do swoich notatek. Jej ojciec miał na nazwisko Szymczyk, Roman Szymczyk. Zostawił żonę i dziecko, wkrótce potem zmarł. Potem matka Hanny wyszła za mąż za Janusza Kowala.
2: Iga zapisała jego nazwisko na tablicy.
1: Po chwili koło nazwiska matki dopisała jeszcze ojciec, Roman Szymczyk.
2: Igor podszedł do Igi, nie odrywając oczu od zapisków na ścianie.
1: Czyli Janusz Kowal to jej ojczym, ale Hannie nie zmienili nazwiska, zauważył.
2: Robert twierdzi, że ojczym nigdy jej nie adoptował.
1: On jeszcze żyje?
2: Tak, ale jest ciężko chory.
1: Iga przejechała wierzchem dłoni po czole.
2: Zastanawiam się...
1: Igor urwał, bo rozdzwoniła się jego komórka.
2: Przepraszam.
1: Tak?
2: Spytał, podchodząc do okna po drugiej stronie pomieszczenia.
1: Ale to coś pilnego?
2: Iga obróciła kartkę w notesie.
1: Zanim Igor odszedł na bok, usłyszała głos w słuchawce. Sądząc po tonie, jakim mówiła kobieta, oraz po tym, że Igor odszedł dyskretnie na bok... Raczej nie był to głos żadnej klientki, ani nawet osoby zapraszającej jej partnera na bezpłatny odbiór patelni, albo namawiającej go na założenie dachowej fotowoltaiki.
2: Iga uśmiechnęła się pod nosem.
1: Jeśli się nie myliła, Igor zaczął się z kimś spotykać.
2: Oddzwonię, rzucił Igor, po czym się rozłączył.
1: W kilku długich krokach znalazł się znowu przy ścianie z notatkami, gdzie Iga dopisywała dane rodzeństwa Hanny. Kiedy matka Hanny wyszła za mąż, urodziła im się córka, Kasia. Hania miała wtedy 5 lat. Czyli między dziewczynkami było 5 lat różnicy, zauważył Igor. Tak, a jeszcze 2 lata później urodził się jej brat przyrodni, Piotr. Co ciekawe, oni wszyscy wciąż mieszkają w Podniebiu. Wiadomo o nich coś więcej? Spytał Igor. Niewiele. To są na razie tylko wstępne informacje zebrane przez Nogę. Ale już się umówił z siostrą Hanny na rozmowę. Ma tam dzisiaj pojechać, albo jutro. W każdym razie z tego, co do tej pory udało się ustalić, wiemy, że Katarzyna wyszła za mąż i nazywa się teraz Woźniak. Ma 3 dzieci. Podobno jest skłonna do rozmowy. I to bardzo, w przeciwieństwie do jej brata. Piotr Kowal, przeczytał Igor. Dlaczego nie chce rozmawiać? Wierzbicki mówił, że Noga najpierw długo nie mógł się do młodego Kowala dodzwonić, a kiedy w końcu się udało, tamten upierał się, że nie miał kontaktu z siostrą, więc nie może pomóc. Ale bardziej nie chce, czy rzeczywiście nie może? Dobre pytanie. Przez chwilę stali, wpatrując się w ostatnie zapiski. W końcu Iga odwróciła się i ruszyła w kierunku kuchni. Dobra, najpierw zrobię kawy. A potem? A potem musimy się przygotować do wizyty w Podniebiu. Zanim jednak uruchomiła ekspres, rozdzwoniła się jej komórka. Wierzbicki, znowu.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy, Podniebie. Kolejny odcinek już w poniedziałek po drugiej.

0: wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Pentagon rozważa dużą redukcję amerykańskich sił w Europie. Według NBC News z kontynentu mogłoby zostać wycofanych około 25 tysięcy żołnierzy, a w najbardziej radykalnym wariancie nawet 40 tysięcy. Cięcia mogą objąć też samoloty, okręty i sprzęt wojskowy. Najbardziej dotknięte byłyby Niemcy, Włochy i Hiszpania. Żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Dziś dowódca sił USA w Europie ma przedstawić Pentagonowi możliwe scenariusze. Doniesienia NBC pojawiły się już po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił postępy w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce i zapowiedział, że wkrótce może ujawnić jej lokalizację. Na ten moment prezydent nie widzi potrzeby, żeby zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Tak mówi prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Prezydent jest na bieżąco informowany o tym, co dzieje się na granicy Polski z Ukrainą i rosyjskich prowokacjach. Dziś najważniejsze spotkanie w tej sprawie, argumentuje prezydencki rzecznik.
1: Przyjedzie do Pałacu Prezydenckiego wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. I to jest ten format, który da najpełniejszy obraz.
0: Rafał Leśkiewicz podkreślał, że w międzyczasie odbyły się także spotkania szefa BBN Bartosza Grodeckiego zarówno z ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, po spotkaniu m.in. z szefem CIA. Brutalny atak noszownika w Nowym Targu i błyskawiczna reakcja policji. We wtorek w nocy na parkingu napastnik ciężko ranił dwóch mężczyzn. Dwie godziny później był już w rękach policjantów. Jak i dlaczego doszło do ataku, dowiadywał się reporter Radia Z Przemek Taranek.
2: Dwóch mężczyzn piło wódkę w samochodzie na parkingu w Nowym Targu. Po pierwszej w nocy dołączył do nich znajomy 45-latek, no i doszło między nimi do awantury.
3: 45-latek wyciągnął z tego samochodu jednego z mężczyzn i zadał mu kilkadziesiąt ciosów nożem. Drugi z mężczyzn próbował go powstrzymać, również otrzymał uderzenia nożem.
2: Relacjonuje Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji. Sprawca uciekł. Na szczęście krótko po tym na parkingu pojawili się przypadkowi kierowcy i wezwali pogotowie. Dzięki temu lekarzom udało się uratować rannych. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Za usiłowanie zabójstwa sprawcy ataku grozi dożywocie. Dwaj chłopcy trafili do szpitala z poważnymi obrażeniami po tym, jak jeden z nich wjechał w drugiego hulajnogą elektryczną. Do wypadku doszło w Brągowie. Szczegóły zna reporter Radia Z Maciej Bąk.
4: W środowe popołudnie na ulicy Towarowej 9-letni chłopiec wychodził z domu ze swoim rodzicem. W tym samym czasie chodnikiem pędził 12-latek, który swoją hulajnogą nie wyhamował i uderzył z impetem w młodsze dziecko. Obaj chłopcy trafili do szpitala, mówi Rafał Syczew z policji w Brągowie.
5: Jak wynika z przeprowadzonych badań, doznali obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni.
4: Hulajnoga została zabezpieczona na komendzie, bo 12-latek nie miał uprawnień, by z niej korzystać, bo był na to po prostu za młody. Nie mówiąc już o tym, że zignorował nakaz posiadania kasku.
0: Sprawę udostępnienia chłopcu hulajnogi elektrycznej rozstrzygnie teraz sąd dla nieletnich. Polityczne spotkania przed ważnym głosowaniem wyboru nowego wicemarszałka Sejmu. Marcin Ociepa i Marcin Horała walczą o fotel w prezydium Izby i szukają poparcia wśród klubów obozu władzy. To one mają większość i to one rozstrzygną, który z dwóch, obecny czy były poseł PiSu, dołączy do kierownictwa Izby. Który ma większe szanse? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
6: Piłka wciąż jest w grze, bo kluby są jeszcze przed decyzją, dlatego obaj kandydaci pukają do drzwi przeciwników politycznych, by przekonać ich do tak potrzebnego poparcia. Po stronie PiSu argument, że są najwięksi w opozycji, więc parytet jest jasny. Rozwój Plus z kolei w ogóle chciałby, by każdy miał swojego wicemarszałka.
7: Nie ma większego znaczenia, co nie opowiadają czy jedni, czy drudzy. No, to jest dalszy cykl wojny na prawicy.
6: Komentuje szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Decyzja, kogo poprzeć, zapadnie tuż przed głosowaniem.
0: Polityczne rozstrzygnięcia. Marcin Ociepa czy Marcin Horała dziś przed południem. Kanada chce zostać pierwszym stowarzyszonym członkiem Unii Europejskiej. Premier Kanady w Parlamencie Europejskim mówił, że zależy mu na pogłębianiu współpracy z Europą. Nie obyło się bez aluzji do trudnych relacji Kanady z USA, o czym teraz ze Strasburga reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
8: Kiedy premier Kanady Mark Carney wchodził na salę, słychać było krzyki USA. USA! Prezydent USA już ogłosił, że może uznać zbliżenie Kanady i Unii jako wrogi przejaw i zagroził cłami, a premier Kanady odpowiada, że to stowarzyszone członkowstwo to nie jest blok, który chce rywalizować o władzę tylko z lepszymi.

0: Nie pływam w śmieciach, sprzątamy Krutynię. Pod takim hasłem w najbliższą sobotę odbędzie się spływ kajakowy na trasie Krutyń-Ukta na Mazurach. O tym, jakie śmieci można znaleźć w Krutyni, mówi organizator akcji Jacek Szczepanik.
1: Nie tylko są śmieci po turystach, są także śmieci po nieświadomych mieszkańcach. Pojawiają się opony, jakieś stare elektrośmieci, także mamy też Stowarzyszenie Szlak Krutynia i w miarę regularnie sprzątamy tą rzekę. Firmy kajakowe składają się na sprzątanie rzeki, ale mimo wszystko warto by było, żeby jeszcze dotrzeć do szerszego grona mieszkańców.
0: Początek spływu o 10 w sobotę w Krutyni. Udział jest bezpłatny. 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski rozlosowana. 32 drużyny już wiedzą, z kim zagrają o awans do kolejnej rundy. Będą hity? Pucharowe pary zna Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
2: Tak, na pierwszy plan wybijają się śląskie derby. Niespodziewanie znakomicie spisujące się w tym sezonie Piasty Gliwice podejmie lidera Ekstraklasy i obrońcę Pucharu Górnika Zabrze. To jeden z dwóch pojedynków ekstraklasowiczów. W drugim Motor Lublin, który w pierwszej rundzie wyrzucił z Pucharu warszawską Legię, teraz zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Jest też kilka pojedynków na linii Ekstraklasa Pierwsza Liga, między innymi Jagiellonia Białystok zagra w Gdańsku z Lechią.
0: Mecze 1/16 finału Pucharu Polski zostaną rozegrane pod koniec października. Kolejne wydanie wiadomości Radia Z punktualnie o 4:00. Zapraszam.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
4: Dzień dobry, z nami jest Marcin Przydacz, minister w Kancelarii Prezydenta, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
4: I pytanie numer jeden. Dlaczego pan prezydent nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego w obliczu eskalacji działań bojowych ze strony Rosji? No, Rosja jest coraz bliżej polskich granic.
5: Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest ciałem doradczym, opiniującym pewne działania, tak mówi konstytucja prezydentowi. W pierwszej kolejności prezydent chce otrzymać pełne informacje od strony rządowej. Po to zaprosił ministra obrony narodowej, po to zaprosił generała Kukułę.
4: Na jutro.
5: Na jutro, aby te informacje pozyskać. Natomiast jeśli pan premier ma jakieś daleko idące informacje, to powinien w trybie pilnym samodzielnie udać się jak najszybciej do Pałacu Prezydenckiego i je przekazać. I również w moim przekonaniu powinien się podzielić tymi informacjami z najważniejszymi politykami w Polsce, po to, aby te sprawy bezpieczeństwa nie były rozgrywane politycznie. Tak było w 21, 22 roku, kiedy zbliżała się wojna rosyjska przeciwko Ukrainie. Premier Morawiecki zaprosił wszystkich szefów klubu na zamknięte spotkanie, wiem, bo tam byłem, i przedstawił wszystkie informacje, jakie Polska miała. Jeśli premier ma dzisiaj jakieś informacje, to powinien jak najszybciej kluczowym osobom przekazać, a jeśli się okazuje, że nawet minister obrony narodowej nie wie, nie czytał albo nie dostał żadnego raportu, to budzi się podejrzenie, że żadnych raportów nie ma. Po prostu premier niestety miejscami rozgrywa tę sprawę i swoją wiedzę polityczną.
4: Ale pan premier zmyślił sobie tę wersję, że nie było żadnego raportu z CIA?
5: Ja nie wiem, ja nie czytałem żadnego raportu, ale jeszcze bardziej mnie przeraża to, że minister obrony narodowej nic nie wie o tym raporcie, a jak sam wskazał minister Kosiniak-Kamysz, na Komitecie Bezpieczeństwa, czyli zamkniętej grupie, nie dyskutowano w ogóle o tym raporcie, więc budzi się podejrzenie, czy to nie jest po prostu zwykła notatka z rozmowy ministra Siemoniaka z jego amerykańskim odpowiednikiem, ani żaden raport. Trochę widzę tutaj próby rozgrywania politycznego. Jeśli jest raport, to on powinien trafić na biurko prezydenta i na biurko szefa resortu obrony narodowej.
4: Powiedział pan, że oczekiwałby od premiera, żeby podzielił się tą wiedzą na przykład z prezydentem albo z najważniejszymi osobami w państwie, ale dzisiaj, i to będzie pytanie numer dwa ode mnie, dzisiaj premier mówił o tym w Sejmie, że istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski. Po prostu, że to będzie krytyczny moment w dotychczasowej wojnie Rosji z Ukrainą, późna jesień i zima. I czy w tej sytuacji pan powie, że premier straszy Polaków?
5: W tej sytuacji powiem, że oczywiście Rosja może i na pewno będzie eskalować swoje działania, bo nie widać jakiegokolwiek sukcesu po stronie Rosji na froncie, więc należy się przygotować na to, że Rosja może hybrydowo próbować operować. Mamy sytuację na lotnisku w Lipsku, mamy sytuację z pociągami, są drony, więc to, co dzisiaj trzeba zrobić, to przygotować Polskę na już nie tylko na odstraszanie, co na zapewnienie Polakom bezpieczeństwa, ale nie poprzez różnego rodzaju medialne wystąpienia, poprzez jakiegoś rodzaju szopki polityczne, tylko poprzez konkretne działania, ochrona antydronowa.
4: Ale Polakom nie należy się taka informacja?
5: Należy się taka informacja, to niech ją pan premier jak najszybciej
4: przedstawi. No i dzisiaj o tym właśnie mówi w Sejmie.
5: W pełni, najpierw tym, którzy, bo przecież to są informacje też częściowo za pewnymi klauzulami, więc najpierw powinien chyba kluczowym postępem

0: postaciom polskiego państwa przedstawić, na przykład swojemu ministrowi obrony narodowej, albo ministrowi spraw wewnętrznych, ministrowi spraw zagranicznych i prezydentowi w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności oczywiście także i Polakom i innym siłom politycznym. Nie rozumiem, dlaczego premier próbuje rozgrywać tę sprawę dla własnego celu politycznego.
1: I tutaj muszę postawić pauzę. Pan minister z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radiu ZPL, na YouTubie, na platformie X. Proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
2: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: Jeszcze zapytam o to spotkanie, które ma się odbyć. To ma być takie... nie będzie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Pan mówi, że to jest dział doradczy i właściwie nie ma sensu, żeby to zwoływać. Rozumiem, że jutro takie zamienne spotkanie, bo nie będzie RBC. To w takim razie będzie spotkanie pana prezydenta z szefem Sztabu Generalnego i z szefem MON.
0: To było spotkanie już wcześniej planowane z ministrem obrony narodowej. Ja trochę protestuję przeciwko takiemu myśleniu, że jeśli zawezwie jakiś polityk koalicji rządzącej, to prezydent ma w zasadzie w trybie pilnym odpowiadać na żądanie powoływania swojego własnego ciała doradczego, jak mówi konstytucja. No, Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest zwoływana przez prezydenta wtedy, kiedy po pierwsze on ma pełną informację, a po drugie chce się skonsultować w jakichś sprawach. Jeśli premier ma informację...
1: Ale jaka lepsza byłaby sytuacja? No przecież widzimy generalnie, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Tak jak powiedziałam, no coraz bliżej jest Rosja. No, pan też wspominał o tych bardzo niepokojących incydentach, również na przykład w Niemczech. No kto by spodziewał, że to takie akcje sabotażowe dojdzie właśnie w Niemczech. No mogliśmy podejrzewać, że tak właśnie będzie, że te drony, które tam były na tym lotnisku w Lipsku, to być może za tym stoją Rosjanie.
0: Skoncentrujmy się przede wszystkim na wymianie tych informacji. Ona powinna być pilnie przesłana w postaci dokumentów do pana prezydenta. Jeśli premier uważa,
1: nie ma żadnej współpracy między
0: to powinien się w tym trybie pilnym pojawić w gabinecie pana prezydenta i zaraportować, co się dzieje. Ale to, co najważniejsze dzisiaj, to przygotowanie wojska polskiego. Ja jestem naprawdę, pani redaktor, no nie chcę powiedzieć przerażony, ale bardzo zaniepokojony tym, że minister obrony narodowej nie wie o tym, że i nie czyta rzekomego raportu,
1: który... Ale pan do wątpliwości, czy w ogóle pana zdaniem taki raport w ogóle nie istnieje.
0: No więc być może pan Kosiniak-Kamysz też wie, że ten raport nie istnieje i dlatego w taki sposób to skomentował. No bo wydawać by się mogło to rzeczą oczywistą.
1: Razie to pan tutaj stawia tezę, że premier polskiego rządu zmyśla, tak?
0: Ja stawiam tezę, że zagrożenie jest oczywiście istotne, realne, że Rosja może eskalować, a niestety premier Donald Tusk, zamiast się skoncentrować na obronie polskiego nieba, na stabilizacji sytuacji na wschodzie, to próbuje tę niebezpieczną sytuację wykorzystywać do własnych celów wewnątrz politycznych.
1: A po co?
0: I na to nie ma...
1: A po co?
0: No być może dlatego, że po pierwsze nie ma sukcesów na żadnym innym polu swojej polityki, po drugie jest to rzeczą naturalną i to polittechnolodzy wiedzą doskonale, że w sytuacji zagrożenia ludzie koncentrują się wokół flagi, wokół władzy publicznej. W tym wypadku premier liczy, że wykorzysta to na swoje punkty polityczne i to budzi moje oburzenie. Nie tak wyobrażam sobie dobrze funkcjonujące państwo. Ja jeszcze raz powtórzę, życzyłbym sobie tutaj bardzo dobrej współpracy pomiędzy premierem a jego ministrami i pomiędzy rządem a Pałacem Prezydenckim, a tego po prostu nie widzę.
1: Ale ja odnoszę wrażenie, że to po prostu za każdym razem pan premier musiałby po prostu kłaniać się w pas panu prezydentowi, że to dobrze, żeby ta współpraca wyglądała dobrze. Czy to nie powinno po prostu wyglądać zupełnie inaczej? No przecież jednak jest sytuacja zagrożenia, jakby nie patrzeć, to obydwa te ośrodki powinny ze sobą współdziałać, a tutaj...
0: Tak było, pani redaktor, jak ja pamiętam rok 2021, 2022 i 2023.
1: No tak, ale wtedy rząd był Prawa i Sprawiedliwości, a prezydent też był z Prawa i Sprawiedliwości,
0: pani,
1: tak?
0: Więc było to zupełnie naturalne, że w sytuacji zagrożenia, czasami w nocy, w trybie pilnym, tym razem powiedzmy w bunkrze BBN-u, czyli w takiej sali bezpiecznej w BBN-ie, spotykali się wszyscy najważniejsi politycy po to, aby realnie odpowiadać na zagrożenia. No dzisiaj premier,
1: a teraz tak nie ma?
0: A dzisiaj premier, mam wrażenie, że w pierwszej kolejności myśli o swoich punktach politycznych, a w drugiej kolejności o tym, jak zwalczać prezydenta. I tego najlepszym przykładem też jest kwestia zablokowania sporu, zablokowania rozwiązania, czy porozumienia ambasadorskiego. Było wynegocjowane porozumienie w sprawie ambasadorów pomiędzy Kancelarią Prezydenta a MSZ-em. Minister Spraw Zagranicznych z panem prezydentem się spotkali, uznali, że kompromisowe rozwiązanie, czyli powrót do przestrzegania prawa, powrót do przestrzegania pewnej tradycji utartej przez 30 lat, a jednocześnie profesjonalizacja służby zagranicznej. Nie politycy Platformy Obywatelskiej, tylko profesjonaliści.
1: Dobrze, ale kto
0: i co się stało? I pan premier powiedział, że żadnego porozumienia...
1: Ale kto ostatecznie, panie ministrze, odpowiada za politykę zagraniczną? Rząd, nie prezydent.
0: Artykuł, zdaje się, 133 Konstytucji, pani redaktor, się kłania. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje powołuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli państwa polskiego za granicą. Dziękuję, to wszystko. Prezydent decyduje o tym ostatecznie, kto jest polskim ambasadorem. A jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jest przepis konstytucji i jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które mówi wprost. Orzeczenie jest z 2008 albo 2009 roku. Dawno. Aha, czyli to rozumiem.
1: To nie, no, zastanawiam się, czy to ten jeszcze, Trybunał jakby, jednak, gdzie, na czele którego stanęła, stałaby Julia Przyłębska albo Bogdan Świeczkowski. No jednak to jest specyficzny
0: nie wierzy,
1: Trybunał.
0: Jak,
1: nie, no
0: jak
1: to jest specyficzny Trybunał.
0: Jak wybrani przez albo postkomunistów, albo liberałów sędziowie, to wtedy pani wierzy. Ja uważam, że instytucja jest istotna, jaką jest Trybunał Konstytucyjny.
1: Nie, chodzi o to, że jednak w Trybunale zasiadali politycy. Po prostu.
0: Tacy jak Maciej Berek na przykład.
1: No tak. Jeszcze nie zasiada, bo prezydent nie chce go przyjąć.
0: 2008 rok, ostatnie zdanie tylko powiem. Rzeczywiście prezydent ma współpracować z rządem w sprawach polityki zagranicznej, a rząd ma współpracować z prezydentem. Tak mówi orzeczenie. To trzeba jeszcze współpracy, a pan premier tej współpracy nie
1: to
0: chce,
1: zacytuję Włodzimierza,
0: bo chce zwalczać prezydenta. To jest jego cel polityczny.
1: To zacytuję, zacytuję Włodzimierza Czerzastego. Niemianowanie ambasadora Polski w Kijowie jest skandalem, a mądrość powinna być w Polsce. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to niech abdykuje z funkcji prezydenta. Tak mówił zresztą chyba w Radiu Z marszałek Czerzasty.
0: Jestem komentatorem słów pana byłego członka PZPR Włodzimierza Czerzastego. Ja bym sobie życzył, żeby on przestrzegał prawa. Jeżeli on, chyba nawet w tym studiu, mówi, że skoro coś nie jest wpisane do konstytucji i nic mu tego nie zabrania, to on to będzie robił. Facet nie zna podstawowych zasad funkcjonowania praworządnego państwa. Artykuł 7 konstytucji mówi, że władza publiczna działa w granicach i na podstawie prawa.
1: A gdzie przekroczył to prawo?
0: I pan Czerzasty.
1: Włodzimierz Czerzasty.
0: Akurat tutaj była rozmowa o kwestii ślubowania do kolumny, tak, a nie wobec prezydenta. I pan Czerzasty w tym miejscu mówi, że jak mu tego konstytucja nie zabrania, to on sobie będzie robił, co chce. Facet nie ma pojęcia o prawie. Być może gdyby zamiast robić karierę w PZPR-ze, zaczął czytać jakiekolwiek przepisy prawne, to miałby więcej, to jeśli, większe to jeśli rozumienie demokratycznego państwa prawa, bo na razie ma myślenie rodem z jaruzelskiej Polski. Facet jest po prostu, nie wyszedł mentalnie z komunistycznej Polski.
1: Ale jeśli pana kolega, czyli rzecznik pana prezydenta, Rafał Leśkiewicz, mówi o Włodzimierzu Czerzastym, drugiej osobie w państwie per WC, no to chyba jednak jest to przekroczenie jakiegoś dobrego obyczaju ze strony rzecznika prezydenta.
0: A jeżeli ja pani powiem pani BL, to się pani obraża?
1: No, ale WC, wie pan, no, konotacja jest taka, jaka jest. No, no tak, no ale przepraszam bardzo, no skojarzenia
0: to pretensje do rodziców pana Włodzimierza, dlaczego dali mu Włodzimierz na imię?
1: Ale czy to nie jest przekroczenie dobrych obyczajów, naprawdę?
0: Na przykład dać Władimir, tak?
1: Bo no to teraz rozumiem, pan już że jest złośliwy, już, bo już tak naprawdę
0: nie, to też by było na W.
1: Nie, no już bardzo złośliwy jest pan w tej chwili, no ale jednak, czy to nie jest przekroczenie dobrych obyczajów ze strony pana kolegi?
0: Że ma akurat na imię Włodzimierz, nie wiem, mogli mu dać na imię jakkolwiek inaczej. Lew na przykład. Albo kto tam jeszcze jest?
1: Był Lew Lewin. Dobrze, to zostawmy Lwa.
0: Myślałem o Lwie Trockim, ale może być Lew.
1: O, to jeszcze lepsze skojarzenie. Natomiast jeśli pan, bo to tak jakoś pan zlewarował, że właśnie chciałam o to zapytać, ponieważ jeśli chodzi o przyjmowanie ślubowania od Macieja Berka, to już nawet takie osoby jak Sławomir Mentzen, czy też Krzysztof Bosak, czyli liderzy Konfederacji, trudno ich podejrzewać o tym, żeby nie sympatyzowali z tym prezydentem, żeby byli niesympatykami prezydenta Karola Nawrockiego. Uważają, że prezydent powinien przyjąć to ślubowanie.
0: Nie, Krzysztof Bosak tak nie uważa, jak pani prześledzi jego komentarz.
1: No ostatnio jednak.
0: Nie, dzisiaj się to trzeba sobie zupdate'ować wiedzę. Dzisiaj opublikował taki długi komentarz, że.
1: Został źle zrozumiany, tak?
0: Nie, że weryfikuje swoją postawę, bo nie jest prawnikiem. Tak samo pewnie jak Mentzen, chyba nie jest prawnikiem. No, prezydent jest tu związany przepisami prawa. No, nie może zrobić czegoś poza prawem. Pani redaktor, w sprawie pana ministra Berka, Sejm rzeczywiście dokonał takiego wyboru, ale Sejm powinien zweryfikować tego, czy spełnia warunki formalne. Warunkiem formalnym jest to na przykład, żeby był obywatelem polskim. Jest obywatelem polskim? Jest. Gdyby nie był, no to prezydent też nie mógłby od niego przyjmować ślubowania. Musi spełniać warunki, żeby być pełnoletni.
1: A czy to jednak
0: czy
1: nie
0: jest pełnoletni?
1: Alibi,
0: jest.
1: Alibi.
0: I musi spełniać warunek, żeby przez 10 lat pełnić funkcję
1: radcy prawnego. To ja zapytam inaczej. Czy jednak nie jest
0: tak, są daleko idące wątpliwości,
1: że prezydent przekracza swoje kompetencje w tym zakresie, nie przyjmując ślubowania od Macieja Berka?
0: Pani redaktor.
1: Dobrze. A ja teraz zacytuję rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa, Jarosław Łuczaj, sędzia, z wieloletnim doświadczeniem sędziowania. Prezydent nie ma żadnych uprawnień do badania, czy osoba wybrana już na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego spełnia wymogi formalne do sprawowania tego urzędu.
0: To mówił pan sędzia marszałek Czerzasty. Jeżeli tego nie zrobił, przekroczył prawo i za to kiedyś będzie odpowiadał w moim przekonaniu karnie, jeżeli nie sprawdził warunków formalnych. Warunki formalne są niezwykle istotne. Jeśli się ich nie spełnia, nie można zostać sędzią. Jeżeli, proszę sobie wyobrazić, że Donald Tusk proponuje nie Macieja Berka, a na przykład jakiegoś profesora niemieckiego, obywatela Niemiec, nie Polaka, ale Czerzasty głosuje za nim i przechodzi, jest taki sędzia. Czy prezydent ma go zaprzysiąc jako sędziego polskiego trybunału, chociaż nie spełnia podstawowego warunku, czy nie jest obywatelem polskim, to jest tego typu sprawa, pani redaktor. I to powinien zweryfikować pan marszałek Czarzasty, a wie pani, że on tego nie zweryfikował? I to jest odpowiedź, dlaczego nie odpisał na nasze pismo. Myśmy, pan minister Bogucki wysłał pismo.
1: Ponownie wysłał pismo.
0: Proszę odpowiedzieć, czy zweryfikował pan warunek formalny, czy Berek ma 10 lat doświadczenia.
1: Co
0: odpowiedział pan Siwiec? Jakoś tam na okrąg. Dlaczego? Dlatego, że się boi, że jak napisze nie zweryfikowałem, to będzie miał kiedyś prokuratora na głowie. Po prostu jak wróci normalna prokuratora.
1: No ale taka sytuacja nie może trwać generalnie. No przepraszam, czworo sędziów nie może po prostu sprawować swoich obowiązków. Nie mają po prostu nie pracują, więc nie zarabiają, przepraszam bardzo.
0: Czworo sędziów, tak. Kwestia czwórki sędziów, no jest zawisł spór kompetencyjny przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jedynym ciałem, zgodnie z polską konstytucją, które może rozstrzegać spory.
1: Jest we własnej sprawie.
0: Nie, jest, ich nie ma tam. Jest 11. Jest spór pomiędzy prezydentem a marszałkiem. Czy ślubowanie wobec kolumny w Sejmie to jest ślubowanie wobec prezydenta? Prezydent uważa, że nie, a marszałek Czarzasty uważa, że tak. Niech Trybunał się wypowie, kto w tej sprawie ma rację.
1: Dopytam jeszcze o jutrzejsze spotkanie. Czego pan prezydent chce się dowiedzieć od szefa MON albo szefa Sztabu Generalnego przed tym wylotem do Stanów Zjednoczonych na Zgromadzenie Ogólne ONZ-u?
0: Przede wszystkim chce się dowiedzieć, bo nie ma tylko związku z wyjazdem do ONZ.
1: Taka była pierwotna informacja, że właśnie o to chodzi w tym spotkaniu. Ale rozumiem, że zmieniło się w związku z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
0: Nie tylko ONZ, ale też przede wszystkim jak wygląda stan ochrony przeciwrakietowej i powietrznej w Polsce. Jak wygląda ochrona antydronowa. No bo jeżeli obserwujemy z każdym kolejnym dniem działania rosyjskie bardzo blisko polskiej granicy, są alerty, drony wlatują. Na Litwę ostatnio wleciał dron. No to po pierwsze trzeba się dowiedzieć, jak wygląda aktualny stan polskiej obrony antydronowej. Co rząd przez ostatnie 3 lata w tej sprawie zrobił?
1: Ale to pan prezydent jeszcze tego nie wie, tak?
0: No, z każdym kolejnym tygodniem, miesiącem sytuacja może się i powinna się zmieniać na lepsze. Bo wiecie, pani redaktor, 5 czy 7 lat temu w ogóle nie było mowy o dronach. Nie było takiego zaawansowania.
1: Wojna zmieniła swój sposób.
0: Sytuacja się zmienia i polskie wojsko też się musi zmieniać i polska siły powietrzne też się muszą zmieniać. Wtedy, kiedy te 20 dronów w zeszłym roku de facto zaatakowały Polskę, wleciały, no to trzeba było strzelać do nich z F-16, prawda? Dosyć drogi sprzęt, więc rząd miał rok na to.
1: Dzisiaj chyba też były poderwane.
0: No więc właśnie, rząd miał rok na to, aby przygotować systemy antydronowe. Prezydent będzie chciał się dowiedzieć, na jakim etapie to jest, bo Polacy tego oczekują, zwłaszcza ci ze wschodu, z Podkarpacia.
1: No i co z tą wiedzą pan prezydent zrobi potem?
0: No, po pierwsze, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, więc ma prawo mieć wiedzę. Po drugie, jeśli nie jest tutaj wypełnione wszelkie obowiązki i zadania, no to będzie oczekiwał od rządu, aby jak najszybciej to przyspieszyć. A jeśli nie, to być może będzie poproszone jakieś wsparcie, być może na arenie międzynarodowej.
1: Ale zaraz pojawi się argument prezydent jednak zawetował SAFE, program SAFE 0%.
0: Ale przecież rząd mówi, że SAFE realizuje. To o co chodzi?
1: No tak, ale przecież mogły być jednak szersze plany realizowane, chociażby na przykład jeśli chodzi o wzmocnienie właśnie wschodniej flanki, albo na przykład pieniądze na ochronę cywilną.
0: Wie pani, co mogłoby być szerzej realizowane, gdyby rząd przyjął SAFE 0% pana prezydenta, czyli wykorzystanie naszych wewnętrznych środków, które są zgromadzone z uwagi na zakup złota.
1: Środki są wirtualne.
0: Jakie wirtualne?
1: Żeby sprzedawać jakoś tak. To takie spekulacyjne generalnie działanie.
0: Część koalicji rządzącej, bo są tacy politycy w koalicji rządzącej, którzy mówią, że te pieniądze chętnie by wykorzystali do zakupu zbrojeniowych, w tym minister obrony narodowej. Dlaczego pani atakuje ministra obrony narodowej?
1: Nie atakuje mnie
0: za to, że jest naiwny i uważa, że
1: ale jak słuchałam, co profesor Glapiński mówi, no to tak to wyglądało, że po prostu działania spekulacyjne. No.
0: Pani redaktor, złoto zostało zakupione tanio, a dzisiaj jest dużo droższe. Narodowy Bank Polski może w związku z tym wyemitować więcej środków, ale rząd nie chciał tych środków, wolał się zadłużyć za granicą, zwiększając w ten sposób
1: dług. Czyli rozumiem, że pan prezydent jest przekonany co do swoich racji, że miał rację, że zawetował tę ustawę. Jak wiadomo, też cały czas toczą się rozmowy, jeśli chodzi o ceny paliw i dzisiaj słyszymy, że pan prezydent jutro, jak rozumiem, skieruje do Sejmu projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw na stacjach. Dzisiaj o tym informował prezydencki minister, szef gabinetu Paweł Szefernaker. I taka ustawa PKN, paliwo kosztuje normalnie, to chyba rzeczywiście minister Szefernaker wymyślił. PKN też można rozwinąć jak prezydent Karol Nawrocki.
0: No, tak, z tymi skrótami tak, dzisiaj po prostu.
1: No tak się ta ustawa nazywa. PKN, paliwo kosztuje normalnie. generalnie, tak jak jest CPN, było ceny paliw niżej, to tutaj jest ustawa PKN.
0: CPN, no i w czym... to zdaje się jeszcze z czasów PRL-u, więc po prostu synonim stacji benzynowej, czy centrali paliw naftowych.
1: Chyba tak to się nazywało. Resentyment.
0: Zresztą jest chyba jedna stacja, zdaje się, na warszawskiej Pradze, która ciągle się nazywa CPN.
1: Ale czy to jest taka licytacja z rządem? Rozumiem, że naprawdę nie można, czy prezydent naprawdę nie może poprzeć tej ustawy dotyczącej opodatkowania koncernów paliwowych i energetycznych, jeśli chodzi o nadmierne zyski.
0: Jeśli tylko ona okaże się konstytucyjna, wróci z Trybunału Konstytucyjnego i okaże się, że wbrew dwutysięcznym...
1: Ale przecież rząd chce poprawić tę ustawę.
0: Wbrew zasadzie, która obowiązuje w cywilizowanym świecie przez 2000 lat. Ta zasada brzmi lex retro non agit. Prawo nie działa
1: obowiązuje wstecz.
0: Jeżeli jakikolwiek ten trybunał legalny dzisiaj w Polsce orzeknie, że zrywamy z tą zasadą 2000 lat, to rzeczywiście prezydent tutaj konstytucyjnie nie ma prawa odmówić obowiązku. Jak wróci, odmówić podpisu. Jak wróci ta ustawa i będzie konstytucyjna, to prezydent niestety będzie musiał ją podpisać. Ale na razie uważa i myślę, że każdy przyzwoity człowiek uważa, że rząd się spóźnia z tymi działaniami. Dlaczego tej ustawy nie przyjęto w marcu albo w kwietniu? Tylko przeleżeli, w wakacje sobie przesiedzieli przez 6 miesięcy, a dzisiaj chcą...
1: Nie no, przed wakacjami jednak weszły przecież...
0: Dlaczego nie od marca albo od kwietnia? Dlaczego tego wtedy nie zrobiono? No dlaczego? Co takiego Sejm ma innego ważniejszego do roboty?
1: No również, to po pierwsze, jeśli tak, no to mówię, również w takim razie pan prezydent też mógł wcześniej złożyć taką ustawę.
0: Pani redaktor, po pierwsze...
1: Skoro widzieliście, co się dzieje. A widzieliście, że rząd po prostu... No, jak pan twierdzi, śpi i nie wiadomo, co robi w tej sprawie.
0: Prezydent ma już chyba 20 kilka projektów ustaw. Wszystkie są przez pana marszałka w WC, jak pani tutaj słusznie wskazała.
1: Nie, to nie ja tak wskazałam.
0: No ja od pani się dowiedziałem o tym.
1: A pan nie wiedział o tym? Generalnie, że tak w wywiadzie powiedział pana kolega?
0: Nie. Rzecznik? Nie jestem pracownikiem mediów, żeby śledzić wszystkie wywiady na świecie.
1: Nie, rozumiem tak, tylko że generalnie to się poniosło po sieci, no bo jednak niektórych to troszeczkę zbulwersowało.
0: Ja się przygotowanie wizyty pana prezydenta i jego wystąpienia, projektu wystąpienia na ONZ. Natomiast specjalnie pani wciąga w inną dyskusję, żebyśmy nie rozmawiali o paliwach, rozumiem, tak?
1: Tylko zapytałam, dlaczego skoro prezydent i otoczenie pana prezydenta, czyli pan i ministrowie, doradcy, etc. Widzieliście, co się dzieje, generalnie jakie są ceny paliwa, jakie są ceny ropy, no to też pan prezydent
0: jest
1: mógł projekt, złożyć swój
0: nie projekt. Jest projekt, dobrze.
1: Ale
0: jest
1: teraz,
0: projekt,
1: ale a teraz, ja odpowiadam, a jest wrzesień.
0: Wie pani, dlaczego, no, jak mi pani pozwoli, proszę, to już odpowiem. Dlatego, że ten projekt, ta ustawa jest nie tylko niezgodna z konstytucją, którą zaproponował rząd, wbrew zasadzie prawo nie działa wstecz, ale też nie spowoduje w żaden sposób obniżki cen, bo te koncerny i stacje paliwowe będą mogły sobie odbić te zabrane środki opodatkowane.
1: To nie są koszty na klientów, tak?
0: Oczywiście. No przecież no tak firmy... A wie pani, co my proponujemy?
1: W czym właśnie ten projekt prezydencki miałby być lepszy? Z punktu widzenia obywatela.
0: Gwarantuje obniżoną marżę. To jest to. Nie nakłada podatki, zabiera pieniądze, a koncerny sobie zrobią, a to teraz my sobie znowu narzucimy marżę 2,5 zł, tak jak jest teraz, prawda, na litrze.
1: I koncerny zarobią mniej.
0: Oczywiście, że zarobią mniej, bo będą miały ograniczoną ustawową marżę. No może to być nawet czasowo, w moim przekonaniu, na ten okres, prawda, że tyle i tyle można zarabiać, tak żebyście zarobili godnie, po ludzku, ale nie łupili Polaków. A wie pani, dlaczego rząd tego nie chce? Dlaczego rząd zwleka te 6 miesięcy? Dlatego, że ma podatek VAT od wysokich paliw.
1: No to jest...
0: Zupełnie inaczej jest 23% liczone. Każdy zna matematykę od ceny 5 czy 6 zł, a inaczej od 8 czy niedługo 9.
1: Dochody z VAT-u to jest jeden z podstawowych czynników, który trafia do budżetu. No jakby nie patrzeć.
0: I łatają sobie dziurę budżetową, którą sami stworzyli nieudolnym zarządzaniem.
1: A ten rząd w ogóle nie radzi sobie ze ściągalnością VAT-u. No przecież to był też bardzo często wasz
0: argument. Ten rząd nie radzi sobie przede wszystkim z finansami publicznymi. I nie tylko ten rząd. Przed 15 rokiem mieliśmy dokładnie to samo. Pamięta pani taki cytat, że mamy dziurę w budżecie państwa, nie chcę używać tutaj brzydkiego słowa. No niestety oni nie potrafią w finanse. Musiał przyjść Mateusz Morawiecki i naprawić te finanse.
1: No geniusz,
0: tak było.
1: Po prostu geniusz.
0: Nie
1: normalnie.
0: Geniusz, tylko po prostu człowiek, który zna matematykę, a nie jest politykierem jak większość dzisiejszych...
1: Nie, w ogóle. Morawiecki w ogóle nie jest politykierem.
0: Chodzi o finanse publiczne.
1: Nie, no
0: a co pani uważa, że stan finansów publicznych się za Morawieckiego pogorszył czy polepszył?
1: No jeśli chodziło o to, że te pieniądze jednak lokowano
0: z tego sfinansowane
1: w funduszach celowych i pieniądze
0: i tak
1: w związku z tym nie księgowa w budżecie, no to dlatego po prostu unikano, że, takiego deficytu.
0: W 2016-2017 roku naprawa finansów publicznych spowodowała, że były pieniądze na transfery socjalne. A wcześniej tego nie było, była dziura. I znowu jest dziura Domańskiego, czy dziura Tuska, więc teraz łupią Polaków
1: potem był na PFE
0: na paliwie.
1: I pieniądze zostały wyprowadzone z budżetu, w związku z tym, no teraz trzeba to naprawiać. No.
0: 23, a dlaczego nie obniżą VAT-u? Niech mi pani powie, dlaczego nie obniżą VAT-u?
1: No obniżyli na kilka miesięcy.
0: No ale nie obniżyli VAT-u, tylko dopłacali po prostu 5 miliardów przez ostatnie 2 tygodnie. Dlaczego tylko? I wtedy nie potrzebowali prezydenta, tak? Teraz nagle potrzebują prezydenta. Do niczego nie potrzebowali wcześniej prezydenta, obniżali, ja widziałem taką grafikę, AI to zrobiło, bo tam widzę, minister Motyka jest nieco bardziej sympatyczny niż na co dzień, że Motyka obniży Polakom paliwo i wtedy potrafił zrobić to bez prezydenta. A dzisiaj? Dlaczego tego nie potrafi?
1: Jeśli chodzi o ten Nowy Jork, to będzie jakieś to spotkanie, na przykład, nie wiem, mniej lub bardziej formalne z Donaldem Trumpem. Ja wiem, że to jest takie dyżurne pytanie, ale jednak ono zawsze się narzuca, ponieważ słyszymy, że między prezydentem Nawrockim a Donaldem Trumpem jest jednak jakaś taka międzyludzka chemia, przyjaźń, etc. W związku z tym, no pytam. Tym bardziej, że jest dużo spraw, które, no, można powiedzieć, teraz są dla nas dość takie, powiedziałabym, palące. Chociażby, żeby była tutaj baza amerykańska stała, prawda?
0: To jest zawsze nasz temat numer jeden.
1: No właśnie.
0: I mogę się z panią założyć, tak powiedzmy, że te bazy powstaną. Że powstanie baza, stała baza amerykańska, jeśli się naprawdę nie wydarzy nic w przestrzeni takiej szerokiej, międzynarodowej.
1: Na 99% tak, tak?
0: Rosjanie, Ukraińcy, nie wiadomo, co się, jeżeli coś nic takiego się nie wydarzy, to te bazy powstaną. Prezydent ma tutaj zapewnienie, jest zielone światło z Białego Domu, teraz tylko po prostu Pentagon musi to wdrożyć, no, a później strona polska, minister obrony narodowej i jemu podległe służby, wojsko, no, muszą jakby stworzyć warunki do tego. Trzeba wybrać, gdzie ci Amerykanie mają być, czy w takim mieście, czy w innym, jak ma wyglądać infrastruktura, gdzie szkoły, gdzie szpitale, to już wykonawczo. Na poziomie politycznej decyzji, w moim przekonaniu, sprawa przez prezydenta Nawrockiego została już załatwiona w Białym Domu, teraz wykonawczo. Ale tu będzie oczywiście temat.
1: No, ale rozumiem, że jednak sprawy się posuwają mocno do przodu.
0: Tak, myślę, że się z tego, co wiem...
1: No przecież też teraz
0: była taka misja,
1: leci również do Stanów Zjednoczonych na spotkanie ze swoim odpowiednikiem.
0: Bardzo dobrze, niech leci. Ja też lecę niedługo.
1: Kiedy?
0: Ja lecę na spotkanie G20 niebawem, ale będę się też widział z amerykańską administracją na przełomie września i października. Bardzo dobrze, im więcej tych kontaktów, tym lepiej. Nigdy nie będziemy blokować panu ministrowi obrony narodowej kontaktów. Niech ma, niech pracuje, bo to jest ważne dla bezpieczeństwa. Pytała pani o spotkanie w Nowym Jorku. Prezydent leci do zgromadzenia, na zgromadzenie ogólne ONZ.
1: Jak co roku?
0: Do Nowego Jorku
1: to jest
0: zawsze,
1: pewna stała praktyka, rytuał.
0: Po 20 września zawsze jest takie spotkanie. Tam będą wszyscy. Będzie wielu prezydentów. Będzie też prezydent Trump. Więc oczywiście nie wykluczamy jakiejś interakcji, spotkania. Natomiast nie budujmy atmosfery, że będzie jakieś wielkie wydarzenie i wizyta w Białym Domu, bo nie temu jest poświęcona ta wizyta. Natomiast do spotkania w moim przekonaniu dojdzie, będzie rozmowa. Krótka pewnie, znając życie w ONZ-cie, bo każdy chce porozmawiać, jak się ma 200 prezydentów, to każdy chce porozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale o tych ważnych rzeczach natury bezpieczeństwa, w tym także i o bazach, na pewno uda się porozmawiać. Ale to nie jedyny powód. Będzie wystąpienie pana prezydenta. Zachęcam do wysłuchania. Długie, takie powiedziałbym, szeroko traktujące wyzwania światowe. Plus oczywiście szereg spotkań dwustronnych.
1: Czyli pan prezydent, polski prezydent zostanie zapamiętany, tak?
0: Prezydent Polski już jest jakby jako prezydent.
1: Ale
0: jest.
1: Przez to, co powie.
0: Nie, no, pani redaktor.
1: Co tam zaprezentuje na tym forum panią, zgromadzenia ogólnego
0: proszę
1: ONZ.
0: Proszę nie sprowadzać wszystkiego do złośliwości.
1: Ale, ale jakie złośliwości? No, chciałbym, żeby prezydent Polski był dobrze zapamiętany.
0: Raz
1: no co w tym złośliwego?
0: Raz
1: no,
0: w roku,
1: już pan jest po prostu przewrażliwiony.
0: Raz w roku jest spotkanie w ONZ-cie na temat spraw globalnych, na temat tego, jak wygląda sytuacja bezpieczeństwa. Jak
1: a nie wygląda dobrze.
0: Sytuacja gospodarcza, społeczna, świata. Będzie o tym pan prezydent mówił. Będzie też mówił o nowoczesnych wyzwaniach, o AI na przykład, ale będzie też mówił o wyzwaniach demograficznych stających przed światem. To jest naprawdę ważna dyskusja, więc proszę nie sprowadzać tego, że było spotkanie z Trumpem, czy nie. Tak media się zachowują, że najważniejsze tylko zdjęcia. To, co się mówi, co się ustala, to już jest w ogóle dla mediów nieistotne.
1: No myślę, że dla polityków też zdjęcia są ważne. Przynajmniej potem w kampanii wyborczej bardzo chętnie się tym politycy różnie posługują i tak ocieplają swój wizerunek, czy też go jeszcze bardziej tak podnoszą rangę tego, kim są, w zależności od tego, w jakim towarzystwie generalnie się fotografują.
0: Nie ma żadnej kampanii wyborczej.
1: Jeszcze nie, ale będzie w 2030. A kto ze współpracowników pana prezydenta obiecywał, że jak pan prezydent zostanie prezydentem, to będzie ułaskawiał szefa Zonda Krypto?
0: Co to są za słowa? Kto tak powiedział?
1: No, to, tak są, no to mają być fragmenty, jak rozumiem, ze śledztwa. No, o tym też pan premier mówił z trybuny sejmowej.
0: Przecież mogą... Ja nie wiem, może ktoś sobie...
1: To był jakiś pan X też.
0: To właśnie jakiś pan X.
1: Media donoszą, że tym panem X był Tomasz Sakiewicz. I to on miał obiecywać szefowi Zonda Krypto, że jak Karol Nawrocki zostanie prezydentem, no to będzie po prostu ułaskawiony, gdyby doszło do jakichś...
0: Skąd to wiemy? Jak rozumiem, wiemy to z wyjaśnień oskarżonego pana Krala. Ja przypomnę, że w procesie karnym oskarżony de facto ma prawo kłamać. Może mówić, co chce. Więc wiarygodność taka powinna być bardzo mocno ograniczona. No pan premier Tusk lubi albo Murańskiego, albo Krala, czyli bandytów, albo potencjalnych złodziei cytować. Ja mam ograniczoną wiarę w to. To po pierwsze. Po drugie, nie jesteśmy w stanie z tego zweryfikować, czy taka rozmowa miała miejsce. Być może, nie wiem. Po trzecie, to, że ktoś coś obiecuje, to nie znaczy, że miał na to pokrycie. Wie pani, wie pani, że ja się wielokrotnie spotykałem też na ulicy, gdzieś tam na targach, ludzie mnie zaczepiają. Ty pracujesz u prezydenta, może byś mi tam załatwił, bo ja mam, nie wiem, zakaz prowadzenia motoroweru na rok, to może byś mi pomógł. No jakby tego typu jakieś czasami prośby się mogą ludziom pojawić. Nikt z kancelarii prezydenta, w sensie z ministrów, czy broń Boże z prezydenta, w ogóle w ten sposób nie działa, żeby obiecywać komuś, zwłaszcza, że pan prezydent podejmuje po pierwsze indywidualnie sam te decyzje, po drugie przez rok podjął ich naprawdę bardzo mało, jeśli chodzi o kwestie
1: ułaskawienia.
0: Bardzo mało, najmniej chyba w historii III Rzeczypospolitej. Więc to, że ktoś sobie próbuje budować jakąś historię, że ja tu tego znam, bo z tym się widziałem, ja tu wszystko załatwię, to po pierwsze nie wiemy, czy tak było, po drugie nie wiemy, czy ten gość nie kłamie, po trzecie jeśli nawet tak jest, to mogło to być po prostu próba budowania przez pana X, kimkolwiek on jest, swojej pozycji, a nie realnie poparte jakimikolwiek faktami. Natomiast mam trochę przekonanie, że premier wykorzystuje zresztą niezgodzie z prawem, bo prawo o prokuraturze pozwala prokuratorowi przekazać informacje ze śledztwa dla dobra publicznego, a nie do walki politycznej, że tak, premier teraz z każdego...
1: Paragraf 12 zmienił Zbigniew Ziobro. Znaczy pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. To się wtedy, kiedy prokuratorem...
0: Rozumiem. I premier oczywiście, jak są ważne sprawy dotyczące bezpieczeństwa, nie? Prokurator powziął informację, że jacyś szpiedzy coś realizują albo będzie zamach terrorystyczny, to oczywiście, że premierowi o tym powinien powiedzieć. Ale nie po to jest ten przepis, żeby premier wychodził na mównicę i atakował opozycję, czy prezydenta, czy kogokolwiek wiedzą, którą posiadł prokurator w postępowaniu karnym, abstrahując od tego, że nie wiemy, czy to jest po prostu prawda. I ostatnie zdanie. Niestety mam wrażenie, że to jest wykorzystywana sytuacja po to, żeby nie dyskutować właśnie o cenach paliw.
1: Ale dyskutowaliśmy tutaj.
0: A dlaczego nie?
1: Dyskutowaliśmy,
0: ale premier nie chce o tym mówić.
1: Nie, no jak to nie? No słyszymy,
0: po drugie, o ustawa. Aferze w szpitalu południowym, o tym, dlaczego chciał przeznaczyć 500 milionów złotych pani Gorgoń-Mróz na propagandę. Mnóstwo
1: ale
0: rzeczy.
1: Ale on już nie jest pełnomocniczką do spraw promocji
0: Polski. Ale nie wytłumaczył się premier, dlaczego chciał tyle pieniędzy tej niekompetentnej osobie przekazać. Jest tyle afer w ostatnich tygodniach i co robi premier? Wychodzi i wyciąga kartę spod znaku. Wiem od bandytów, że coś tam już z Murańskim to robił. No nie udało mu się.
1: Czyli pana zdaniem chodziło o to po prostu, żeby te wszystkie afery przykryć. Jest pytanie od słuchacza. Czy we Lwowie powinien się odbyć Marsz Niepodległości 11 listopada? Z taką interpelacją do premiera zwrócili się posłowie opozycji.
0: Pani redaktor, nie wiem, kto tam miałby maszerować. Lwów dzisiaj jest częścią państwa ukraińskiego i jeśli tam mieszkają, a mieszkają oczywiście, bo ich znam, Polacy od lat mieszkający we Lwowie i chcą w jakiś sposób świętować swoją tożsamość polską, Polaków.
1: I święto niepodległości Polski, tak.
0: We Lwowie. Znaczy, to wie pani, no w ambasadach Polski na całym świecie również się świętuje. Prawda?
1: No to było odwołanie do tego, że tutaj w Polsce obchodziliśmy święto niepodległości Ukrainy.
0: No tak.
1: I niektórym to się mocno nie podobało.
0: Ja szczerze mówiąc nie. Ja nie mam z tym problem, że tam polscy politycy, pan Żurek, co ma minister sprawiedliwości do świętowania przez Ukraińców swojej niepodległości? Jest dużo Ukraińców w Polsce. No, oczywiście, jeśli chcą się spotkać ze sobą i sobie poświętować swoją tożsamość, jakby proszę bardzo. Natomiast robienie z tego całej wielkiej hucpy politycznej i Żurek mówi, mam tam 170 prokuratorów, których będę wysyłał na ściganie Polaków, którzy obrażają Ukraińców, ale już nie mówi o tym, że być może na Ukraińców też, którzy się nie zachowują zgodnie z prawem. Tylko, no to było oburzające. Natomiast ale jeśli są Polacy mieszkający w Lwowie i chcą sobie świętować polskość, to oczywiście, że mają do tego prawo.
1: No to chyba Dariusz Matecki by się chciał po prostu jakoś zaistnieć w tym marszu.
0: Matecki się mieszka w Szczecinie.
1: No tak, ale to chyba również był tą osobą, której pewnie mogłoby się to podobać. Ja akurat nie wiem, czy akurat pod tą interpelacją się podpisał, ale generalnie Dariuszowi Mateckiemu się raczej średnio podobało to, że było takie świętowanie, jak pan mówi, no huczne.
0: To proszę zaprosić Dariusza Mateckiego i go pytać.
1: No, ja ostatnio nie jestem... Dariusz Matecki próbował sforsować i sforsował zresztą ogrodzenie w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. No i sądzę, że jednak takie zachowanie ze strony posła RP wybrań Narodu, no to jest, kłóci się z dobrym obyczajem, to tak mówiąc. Zresztą jest prokuratura się będzie tym zajmowała, bo to jest podciągane pod naruszenie miru domowego.
0: Rozumiem, że tak. Natomiast cała ta sytuacja z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, jakby ta chucpa, którą tam jakiegoś pana, nie wiem skąd tych cudaków bierze pan premier, ale...
1: Myślę, że żartowanie z czyjegoś nazwiska, to nie wiem, czy to jest też...
0: Dlaczego żartuję?
1: No nazywa się ten nowy rektor, nazywa się cudak.
0: Też mówię, no skąd tacy ludzie do takiej... On nie zbudował prestiżu tej uczelni tym swoim zachowaniem. No umówmy się, cała ta sytuacja nie wygląda...
1: Odwołany rektor zbudował? No przepraszam bardzo, naprawdę serio.
0: Ale tutaj, przecież ja nie powiedziałem, że rektor...
1: Przecież ta uczelnia została powołana, przepraszam, ze rządu Prawa i Sprawiedliwości, była finansowana przez Fundusz Sprawiedliwości i to miał być przyczółek Solidarnej Polski.
0: I przez 3 lata rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u nie zauważał tego, nic nie, bo jakby działy się tam bezeceństwa i nic z tym nie robiono.
1: Były rektor, były odwołane, wypisywał różne rzeczy. Różne rzeczy w internecie.
0: Że to jest przypadek.
1: Uprawiał politykierstwo, no nie powinien.
0: Pani redaktor, znowu, wydaje mi się, że po to, aby pani mnie o to pytała, właśnie tego typu hucpę pan premier bardzo dobrze rozumie was jako dziennikarzy i media. Uważa, że każdego dnia jak rzuci na żer jakąś nową historię właśnie rozpychania się, przepychania, to dziennikarze zamiast pytać o pana Kacprzyka, najprawdopodobniej oszusta, to będą pytać o pana cudaka, czy tam kogoś innego, nie wiem.
1: Ale pana mam pytać generalnie o pana Kacprzyka? O pana mam pytać? No przepraszam bardzo.
0: Rozumiem.
1: No. Co pan ma do Kacprzyka?
0: A co ja mam do jakiegoś pana cudaka?
1: No ale sam pan go był.
0: Nie, no to pani mnie pytała AWS i o
1: ale
0: pana
1: nie, a pan podjął, ten temat. Ja wcale nie chciałam go wywoływać. Jest też pytanie, co się dzieje z Radą Pokoju Donalda Trumpa, czy wiadomo?
0: Tak, bardzo proszę. Rada Pokoju została powołana przez Donalda Trumpa. Zostaliśmy do niej zaproszeni, formalnie nie przystąpiliśmy. Trzeba tutaj przeciąć od razu wszelkie kłamstwa, które rozpowiadali politycy koalicji rządzącej. Nikt nie oczekiwał od Polski żadnego miliarda dolarów. To po prostu była nieprawda. Mówiłem o tym wielokrotnie, no ale w tej kakofonii dźwięków i kłamstw nie da się przebić z tym. Nie mieliśmy płacić tego i nikt od nas tego nie oczekiwał. Oczekiwano od nas pewnej okazanej solidarności, że jak jest pomysł pana prezydenta Trumpa, prezydent Biden też miał taki pomysł, to się nazywało Summit of Democracy, szczyt demokracji. I też tam się pojawił przedstawiciel Polski w imię dobrych relacji z Amerykanami. I tyle. I nic nas to nie kosztowało, poza faktem, że ktoś, czyli ja, pojawił się na tej Radzie Pokoju. Było spotkanie, odbyło się. Takich rzeczy się dzieje.
1: Czyli fasadowa instytucja, granie, ponieważ wtedy miał taki kaprys Donald Trump. I jeszcze
0: amerykańska inicjatywa, ja nie wiem, czy ona jeszcze coś będzie działać, czy nie. Nic nas to nie kosztowało, natomiast...
1: Działania pana Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, dalekie są od tego, żeby ten pokój zaprowadzać, tylko raczej...
0: Natomiast odmowa, czy próba dyskredytacji takiej aktywnej, no, myślę, że nie zbudowałaby pozytywnej atmosfery w relacjach polsko-amerykańskich, a wydaje mi się, że jakby sensem działania dyplomacji jest to, żeby raczej budować pozytywną atmosferę, zwłaszcza w relacjach z naszym kluczowym sojusznikiem i zwłaszcza w sytuacji, kiedy nas to nic nie kosztowało.
1: I jeszcze jedno pytanie, ponieważ Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, proponuje, żeby państwa europejskie miały taki swój artykuł 4. Nadszedł czas na europejski odpowiednik artykułu 4 na wypadek sytuacji nadzwyczajnej i chodziłoby o to, żeby umożliwiać taką skoordynowaną europejską reakcję. Jak pan ocenia ten pomysł?
0: No, artykuł 4, jak rozumiem, miałby być odwołaniem do artykułu...
1: Traktatu Północnoatlantyckiego, tak?
0: Artykuł 4 w Traktacie Północnoatlantyckim nie mówi o wspólnej reakcji, tylko o konsultacjach.
1: Tak. Ale to też chodziłoby o skoordynowanie działania, no, gdyby była jakaś sytuacja podbramkowa.
0: Nie jest od spraw natury zbrojeniowej i bezpieczeństwa. Tego jest NATO i mamy tutaj podział de facto obowiązków. NATO zapewnia nam bezpieczeństwo i tutaj koordynujemy nasze działania, a Unia Europejska jest od spraw gospodarczych, ekonomicznych, infrastrukturalnych. No chyba, że pani Ursula von der Leyen właśnie chce iść w kierunku wypychania NATO, konkurowania z NATO albo wypychania Amerykanów i budowania architektury bezpieczeństwa tylko o Niemców.
1: A może chodzi o to, że
0: być może
1: Donald Trump
0: Ursula von der Leyen jako nową szefową tej całej struktury.
1: A może chodzi o to, że Donald Trump wielokrotnie mówił, że Europa musi zadbać przede wszystkim o swoje własne bezpieczeństwo i że nie może ciągle wycisnąć na Stanach Zjednoczonych. To nie może być tak, że po prostu zawsze idzie po prostu do wujka sama, jak to się mówi czasami, a metaforycznie się ocenia Stany Zjednoczone.
0: Rozumiem i to oczywiście wszystko można robić w ramach NATO, dlatego że jeszcze istnieje artykuł trzeci w ramach NATO i ten artykuł mówi, że każdy sojusznik powinien inwestować w swoje siły zbrojne w miarę swoich możliwości, ale nie tak, że Amerykanie to 60% budżetu całego NATO muszą wydawać, a Europejczycy, których jest równie dużo, którzy to Europejczycy w większości mają zagrożenia u siebie, są bogaci, to tylko 40 albo jeszcze mniej. Najlepiej na gapę, bo niech Amerykanie sfinansują, a my będziemy sobie finansować jakieś tam inne projekty na głupoty, mówiąc, wydawać na zachodzie Europy, bo często tak właśnie było. I ja się nie dziwię Amerykanom, którzy mówią, no nie, no chwileczkę, dlaczego amerykański podatnik ma ciągle brać to na siebie, no to, niemieckim podatnikiem? Może przestańcie wydawać na migrantów, a zacznijcie wydawać na bezpieczeństwo.
1: Tylko, że,
0: to można robić w NATO, nie trzeba robić
1: w Unii. Zastanawiam się, podaję wątpliwość to, co pan mówi, bo pan raczej sugeruje, że właściwie to jest jakby tworzenie takiego sztucznego, drugiego niepotrzebnego bytu, bo od tego mamy NATO, więc po co po prostu jakby dublować zadania, tak? Tak rozumiem pana wypowiedź.
0: Tak, świetnie to pani ujęła, dokładnie tak jest.
1: No ale skoro Ameryka mówi, że sorry, musicie polegać na samych sobie, no to chodzi o to jednak, że gdyby, nie daj Boże, do sytuacji jakiejś podłamkowej doszło, no to chodzi o te skoordynowane działania. A co pana zdaniem, już tak moje ostatnie zdanie, co musiałoby się wydarzyć, żeby rzeczywiście artykuł 5 został, nie daj Boże, uruchomiony?
0: Artykuł 5 jest uruchamiany w sytuacji, w
1: 11 września.
0: Dochodzi, tak, ale w której dochodzi do, jak rozumiem, agresji, a jednocześnie to państwo wzywa swoich sojuszników do pomocy. No, i ma pani tutaj rację, jest potrzeba twardego zdefiniowania, co to jest akt agresji. Oczywiście mamy tutaj plany obronne, mamy sytuację, w której SACER, czyli dowódca połączonych sił w Europie, reaguje w sytuacji twardych zagrożeń, no, typu, nie wiem, wjeżdżają czołgi, prawda, czy wlatują samoloty, no ale Rosja stara się niestety realizować swoją politykę poniżej tego progu, hybrydowo. Tu jakieś drony, tu jakieś balony, tu jakieś materiały wybuchowe.
1: Ale takie incydenty niebezpieczne się mnożą. No ostatnio chociażby ten dron, który wyłapany z Bałtyku, który był z ładunkiem po prostu.
0: Oczywiście, że tak. I w moim przekonaniu jest to absolutnie potrzeba na poziomie skoordynowanego stanowiska natowskiego zdefiniowanie, co jest, co poniżej dzisiejszego, tego, co nam się na co dzień wydawało, że wojna to jak po prostu jak 1 września. Ruszają samoloty, czołgi i jest wojna. Rosja już dzisiaj inaczej prowadzi swoje działania. Oczywiście na Ukrainę napadła pełnoskalowo, tak jak to widzieliśmy, no ale ja zawsze powtarzam, jeżeli byście mnie państwo 20 lat temu zapytali, czy 20 obiektów latających, przekraczających granice i wchodzących w przestrzeń powietrzną innego państwa, to jest akt agresji, czy nie, to pewnie wszyscy byśmy powiedzieli, no tak, oczywiście. A dzisiaj takie rzeczy się dzieją, bo tu balony, tu drony, no i wszyscy się troszkę zastanawiają, co, jak na to zareagować.
1: No na to na pewno będzie, że tak powiem, to będzie opcja ostateczna, generalnie wywoływanie, używanie tego artykułu 5. Ale wszyscy za jednych, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
0: Te drony, które do nas przyleciały z Rosji, celowo wysłane, no były zestrzeliwane także przy pomocy naszych sojuszników, przecież byli Holendrzy i nie tylko, więc na to działa i nie ma potrzeby, żeby tutaj wątpić w ten artykuł, nie ma potrzeby, żeby wątpić też w siłę odstraszania amerykańskiego potencjału. Są tutaj na miejscu, nawet jeśli prezydent Donald Trump używa czasami takiego języka, jak używa, no to jednak ten potencjał amerykański jest tutaj na miejscu, jest i nas wspólnie broni. My róbmy swoją robotę, niech Amerykanie robią swoje i nie mnóżmy bytów i nie wypychajmy Amerykanów, bo pani Ursula von der Leyen ma ambicje teraz, że może po skończonej kadencji jako szefowa komisji, no może chciałaby stworzyć jakieś NATO bis w samej tylko Europie pod egidą Republiki Federalnej Niemiec. No na to moim zdaniem zgody nie będzie. Trzymajmy się tych struktur, które nas chroniły przez ostatnie lata i raczej starajmy się je naprawiać i budować dobrą atmosferę, a nie mnożyć kolejne byty, bo po prostu Unia Europejska już znowu poza traktatami chce rozszerzać swoje kompetencje, chce tworzyć siebie jako jako super państwo, a na to nie ma zgody sojuszników. I za chwilkę się okaże, że poprzez takie działania pani Ursuli von der Leyen i jej koleżanki Angeli Merkel, przez migrację i tak dalej, rosną jakie siły w Niemczech? No nie takie, które by chciały pewnie silnego NATO.
1: A zyskuje
0: we Francji?
1: A zyskuje na tym AfD, czyli alternatywa dla Niemiec. I tutaj muszę już postawić kropkę. Marcin Przydacz był z nami, minister w Kancelarii Prezydenta, szef Biura Polityki Międzynarodowej, który wybiera się z prezydentem do Stanów Zjednoczonych w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo i życzę dobrego wieczoru.
0: Dziękuję Państwu.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Formalizacja jednopłciowych związków partnerskich jeszcze nie teraz. Sejmowi nie udało się odrzucić weta Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej. Zabrakło 27 głosów. Jak pamiętacie z wiadomości, propozycja rządu zakładała, że dwie pełnoletnie osoby tej samej płci mogłyby zawierać przed notariuszem umowy regulujące takie sprawy jak wspólność majątkowa, prawo do mieszkania czy dostęp do informacji o leczeniu. Minister funduszy nie ma wątpliwości, że prezydent zawetuje ustawę dotyczącą nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Dziś Sejm ma przyjąć projekt. Poprzednią ustawę Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego, jak mówiła w Radiu Z Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, należy wyjść z inną propozycją. O szczegółach nasz reporter Daniel Wrzos.
1: Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz rząd powinien mieć gotowy plan B, ponieważ weto prezydenta do ustawy o podatku od nadmiarowych zysków jest pewne.
2: Realnie, widząc co się stało z kryptoustawą, uważam, że niestety pan prezydent to zawetuje.
1: Według niej rząd powinien wprowadzić tarczę dla kierowców i biznesu, który najbardziej odczuwa skutki drogiego paliwa. Za wsparcie powinny zapłacić banki podatkiem podobnym do rozwiązania dotyczącego koncernów paliwowych.
0: Jeśli prezydent podpisze ustawę, rząd obiecuje wprowadzenie limitów cen na stacjach. Ceny paliw coraz wyżej, kierowcy tankują i przecierają oczy ze zdumienia, bo ceny na pylonach przyprawiają o ból głowy. Jak w tej chwili wygląda sytuacja w ocenie ekspertów, to sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Właściciele wielu stacji paliw rezygnują z marży detalicznej, by utrzymać ceny oleju napędowego nieco poniżej 9 zł za litr, w przypadku benzyny poniżej 8 zł za litr, mówiła mi Urszula Cieślak z BM Reflex.
4: Robią niemal wszystko, aby nie przebić tej psychologicznej bariery, czy też utrzymać ceny jeszcze blisko tego poziomu.
3: Wkrótce to może się okazać jednak już niemożliwe, jeśli nie uda się szybko przywrócić do pracy uszkodzonego saudyjskiego ropociągu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Arabia Saudyjska planuje przywrócić w ciągu kilku dni około połowę przepustowości uszkodzonego rurociągu wschód-zachód oraz przywrócić jego pełną działalność w ciągu 6 tygodni. Rolnicy chcą dymisji ministra rolnictwa, nie wykluczają też protestów w Warszawie. Jak wiecie z Radia Z, w związku z rekordowymi cenami paliw, ministerstwo przygotowuje dopłaty dla rolników 52 grosze do litra. To oznacza, że ulgi otrzymają tylko niektóre gospodarstwa. Kto miałby nie dostać tych pieniędzy? Sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Wsparcia nie dostaną rolnicy, którzy kupowali paliwo czy nawozy po rekordowych cenach, mówi nam Tomasz Obszański, szef Rolniczej Solidarności.
6: W dopłatach do nawozów okres referencyjny powinien być od 1 września 2025 roku do 1 września 2026 roku. Wtedy mamy, prawda, cały rok.
5: Minister rolnictwa tłumaczy jednak, że cały czas trwają rozmowy, żeby pomoc dotarła do wszystkich poszkodowanych rolników. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: W sumie rolnicy dostaną ponad 800 milionów złotych. Część tych pieniędzy wykłada Unia Europejska. Ponad 3000 podpisów poparcia dla kandydatów na prezydenta Krakowa pod lupą prokuraturę. Komisarz wyborczy uznał, że mogły zostać podrobione. Chodzi o podpisy dla dwóch kandydatów, którzy ostatecznie nie zostali zarejestrowani. Bartosza Bochenczaka z Konfederacji i Mariana Banasia, byłego szefa NIK. Szczegóły zna nasz reporter Przemek Taranek.
7: Na listach poparcia były dane mieszkańców Krakowa, ale bez podpisów albo z podpisami nieczytelnymi, z błędami w numerach PESEL i w adresach, ale to nie wszystko, mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
8: W przypadku każdej z tych dwóch list chodzi o kilkadziesiąt podpisów i danych, które dotyczyły osób zmarłych.
7: Na razie prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające, czy nie doszło do nadużyć przy zbieraniu podpisów i czy nie były fałszowane. Za to można trafić do więzienia nawet na 5 lat. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Wybory prezydenta Krakowa w przyszłą niedzielę. Bez mediów społecznościowych do 13 roku życia, potem konto założone przez rodzica. Takie rozwiązanie proponuje Komisja Europejska. Pierwsze reakcje są pozytywne, mówi Radio Z europosłanka KO Kamila Gasiuk-Pichowicz.
9: To nie jest wybór polityczny, to nie jest zabawa, to jest poważny wybór, w którym wybieramy między godnością naszych dzieci a dobrostanem miliarderów. Ja wybieram godność moich dzieci.
0: Idea jest słuszna, ale będziemy pilnować, czy Komisja nie chce wejść w kompetencje krajów członkowskich. Komentuje pomysł była ministra edukacji z PiS-u Anna Zalewska.
10: To jest moment, w którym my do całego świata dzieci uzależnionych od internetu nagle mówimy, że jedną ustawą załatwimy sprawę. To się tak nie dzieje.
0: Jeśli na te propozycje zgodzą się kraje Unii oraz Europarlament, to będzie ona obowiązywać w całej wspólnocie. Paczki z Chin mają być jeszcze droższe. Najpóźniej 1 listopada ma wejść w życie nowa opłata manipulacyjna od paczki. Stawka jest wciąż uzgadniana, ale będzie to koszt między 2 a 4 euro od paczki. Przepisy o nowej unii celnej poparł Parlament Europejski, a co z dotychczas

0: właściwych stawek cła, takich samych w całej Unii. Nieoficjalnie unijni urzędnicy przyznają, że produktów z Chin nie da się tak bardzo ograniczyć, ale da się je kontrolować i o to chodzi, bo problemem był nagły, ogromny wzrost liczby przesyłek nie do skontrolowania pod względem zarówno często nielegalnej zawartości, jak i unikania ceł. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Chińskie firmy już powiększają swoje centra dystrybucyjne w Europie, a w przypadku pozytywnych kontroli będą mieć w zamian ułatwienia w nowym unijnym urzędzie celnym. Wakacje dawno już za nami, ale w biurach rzeczy znalezionych na swoich właścicieli cały czas czekają przedmioty zostawione latem w pociągach. Tylko w wagonach Polregio znaleziono ponad 600 rzeczy, mówi Tomasz Pawłowski z pomorskiego zakładu tego przewoźnika.
2: Najczęściej, które się pojawiają, no to są urządzenia multimedialne, telefony, słuchawki, które mogą łatwo wypaść z rąk, z kieszeni. Też się zdarzają takie jakieś drobne torebki, parasolki, portfele.
1: Listy znalezionych w pociągach przedmiotów możecie znaleźć na stronie polregio.pl.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
4: A razem z nami minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Kłaniam się, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Polityczna krótka piłka na początek, jak zawsze, u nas z konkretnym pytaniem. Czy Szymon Hołownia w rządzie poprawiłby notowania koalicji, tak czy nie?
5: Nie ma takiej propozycji, więc jest to pytanie hipotetyczne.
4: Ale gdyby, i teraz, to tak czy nie?
5: To, że nie ma
4: za
5: takiej...
4: chwilę rozmawiamy o tej propozycji, której
5: to
4: nie ma.
5: To jest pytanie hipotetyczne. Na dzisiaj decyzją Polski 2050 nasz stan rządowy pozostaje taki, jaki jest.
4: Czyli unik, zapytajmy słuchaczy, nie, no, sonda na naszej stronie internetowej
5: unik,
4: już działa z tym samym pytaniem.
5: Zderzenie z faktami.
4: Dobrze, no to zderzamy się z faktami. Pani minister, pytanie konkretne. Ustąpi pani miejsca Szymonowi Hołowni w rządzie?
5: Nie. Jestem przewodniczącą Polski 2050. Decyzją Polski 2050 i to naprawdę my decydujemy jako partia, kogo mamy w rządzie, kogo nie mamy. Stan rządowy pozostaje bez zmian.
4: Jesienna rekonstrukcja rządu to są bajki z mchu i paproci?
5: To są kolejne jakieś takie politykierskie przecieki. I ja mam takie trochę pytanie, bo to są przecieki, które, no muszę to powiedzieć uczciwie jak jest, najwyraźniej idą od naszych koalicjantów, największego koalicjanta. I zamiast się zajmować naprawdę poważnymi rzeczami, a chyba nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że są poważne rzeczy, to jest próba politykierskiego rozegrania jednego z koalicjantów. Nie damy się rozegrać.
4: Czyli koalicja obywatelska próbuje rozegrać Polskę 2050?
5: No jeżeli mówi się o rekonstrukcji rządu bez rozmowy z koalicjantem, kto decyduje o obecności w rządzie? Lewica decyduje o obecności Lewicy, PSL o obecności PSL-u i o obecności Polski 2050 decyduje Polska 2050. Jak się próbuje powiedzieć, my tu kogoś wymienimy, my tu sobie sami podmienimy, to jest typowe takie politykierskie próby, bezskuteczne jak widać, rozgrywanie koalicjanta zamiast zajmowania się sprawami, bo ludzie naprawdę oczekują w momencie wyzwania takiego ogromnego międzynarodowego, że politycy z powagą zajmą się sprawami ludzi, a nie będą się zajmować tanią, marną politykierską gierką.
4: Tania, marna politykierska gierka. Dziennik Gazeta Prawna donosił kilka dni temu, że straci pani stanowisko i pisał tak. Nie ma chemii między panią a premierem, tak mówił informator gazety. Pełczyńska-Nałęcz nie dotrwa do końca kadencji. Tusk ma jej dość. Poziom emocji między premierem a Pełczyńską-Nałęcz jest tak duży, że Donald Tusk robi wszystko, by się jej pozbyć z rządu. Czy ma pani poczucie, że jest traktowana jak persona non grata w tym rządzie, w tej koalicji?
5: Ja po pierwsze mam przekonanie, że chemia to może być w sklepie albo, nie wiem, w łazience, natomiast...
4: Może być też chemia z Niemiec.
5: Może być też chemia z Niemiec, natomiast w rządzie to politycy się powinni skupiać nie na tym, nie na eskalacji swoich emocji. Ja tu nie mam do nikogo żadnych emocji i na poczuciu, czy mają chemię, czy nie mają, tylko co potrafią zrobić dla ludzi. I rzeczywiście ja w tym rządzie i w tej koalicji realizuję to, co myśmy ludziom obiecali, że jesteśmy trzecią drogą i jestem trzecią drogą, czyli polityką, która zabiega zawsze, jak są krzywdzeni ludzie, to ja stanę po stronie ludzi.
4: Okej, okay, a kto jest zapraszany na spotkania liderów koalicji? Pani czy Szymon Hołownia?
5: Ja o nic o ostatnio ostatnio o spotkaniach liderów koalicji, na których by coś ważnego zapadło, nie wiem.
4: Było takie, gdzie był

0: U Szymon Hołowni, a chyba pani nie było.
1: Nie, to nie było spotkanie żadne koalicji, to były akurat urodziny w Sejmie Szymona Hołowni.
0: Spotkanie przy ciasteczkach po prostu.
1: Spotkanie przy ciasteczkach, co zresztą wszyscy podkreślili.
0: Ale pani bywa na spotkaniach koalicjantów, szefów partii koalicyjnych? Są takie spotkania?
1: To są właśnie takie polityczne gierki.
0: Nie, to jest konkretne pytanie. Czy liderzy koalicji siadają do stołu i rozmawiają o sprawach, o których pani mówi?
1: Ja oczekuję od premiera rządu, że takie spotkania liderów koalicji o ważnych sprawach, na przykład teraz bezpieczeństwie. I panu redaktorowi powiem jeszcze jedna, jaka ważna sprawa. My dzisiaj każdy rozumie, że jest bardzo poważna sytuacja międzynarodowa, także gospodarcza i powinniśmy siąść i porozmawiać, jaki pakiet zabezpieczeń dla Polaków, dla ewentualnej inflacji, dla polskich firm, jaką tarczę przygotowujemy i takiego spotkania liderów koalicji oczekuję od pana premiera. O niczym takim nie wiem i to
0: prosiła
1: jest moje...
0: Prosiła go pani o takie spotkanie?
1: Ja nie muszę prosić, to
0: no
1: szef...
0: chyba najwyraźniej musi pani prosić,
1: nie.
0: Skoro takiego spotkania nie było.
1: To jest decyzja pana premiera, jak zarządza koalicją. No on jest odpowiedzialny za to, jest premierem, jak zarządza.
0: Ale rozumiem? Zarządza tak, że tych spotkań nie ma, rozumiem.
1: Na dzisiaj nie ma, nad czym bardzo ubolewam. Tak jak uważam, że pan prezydent powinien zorganizować dzisiaj Radę Bezpieczeństwa Narodowego, tak pan premier powinien zrobić spotkanie koalicjantów.
0: Rady nie będzie. Prezydent wzywa do siebie ministrów i będzie
1: no
0: z nimi rozmawiał.
1: No i znowu takie niestety miałkie politykierskie gierki. Mierzenie, nie wiem, kto ma większe ego i kto jest wyżej, kto jest niżej, a sprawy naszego bezpieczeństwa zostają z boku.
0: Ale
1: my dzisiaj
0: pani, tak
1: w koalicji potrzebujemy ustalić tarczę bezpieczeństwa ekonomicznego dla ludzi. I to jest naprawdę poważne wyzwanie.
0: Czy powie pani, tak jak Szymon Hołownia, że jako koalicja rządowa powinniście rozmawiać z prezydentem już na etapie tworzenia przepisów, żeby sprawdzać, co prezydent może podpisać, co zawetować i żeby nie było właśnie potem płaczu nad wetem.
1: Ja uważam, że w ważnych sprawach, które są dla ludzi ważne, jak mamy gotową ustawę, tu mam inny pogląd, nie na etapie tworzenia, bo my nie jesteśmy państwem prezydenckim, tylko jesteśmy parlamentarną
0: nie
1: demokracją.
0: Nie tędy droga, powie pani
1: po prostu
0: Szymonowi Hołowni.
1: Taki jest system. Nie. Uważam, że rozmawiać trzeba wokół konkretnych spraw, które są ważne dla ludzi. Teraz na przykład przez Sejm idzie ustawa o asystencji dla osób z niepełnosprawnościami i to jest zobowiązanie Polski 2050. Ustawa zakazująca kolejne nasze zobowiązanie i nasza realizacja zakazująca reklamy alkoholu i bardzo ważna ustawa, która wreszcie ucywilizuje krótki najem. W każdej z tych spraw, jeżeli pan prezydent ma wątpliwości, że to są dobre rozwiązania, to uważam, że powinna być gotowość rozmowy i ja jestem gotowa na przykład o krótkim najmie rozmawiać i dawać argumenty, dlaczego to jest ważne.
0: No, rząd
1: ale
0: dzisiaj działa inaczej. Proponuję kolejny raz tę samą ustawę w sprawie zysków koncernów paliwowych. Pani naprawdę wierzy, że to jest skuteczny sposób na ulżenie naszym kieszeniom?
1: Ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie, natomiast realnie widząc, co się stało z krypto ustawą, uważam, że niestety pan prezydent to zawetuje.
0: Tuska idzie na ścianę, mówi szef gabinetu prezydenta.
1: I dlatego uważam, że powinniśmy wyjść także z innym rozwiązaniem. I teraz ogromne zyski oprócz firm paliwowych mają, a za moment będą miały w wyniku niestety prawdopodobnej inflacji i konsekwencji trumpowskiej wojny na Bliskim Wschodzie, także banki z różnych powodów.
0: To za chwilę o tym porozmawiamy, pani minister, tylko jeszcze jedno pytanie. Czy macie
1: rozwiązanie, którego pan prezydent nie zawetuje, bo zrobimy go nie wstecz, tylko do przodu.
0: Krótko i konkretnie. Czy Maciej Berek powinien przedstawić dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne stawiane sędziom Trybunału Konstytucyjnego? Bo taki warunek stawiają ludzie prezydenta.
1: W moim przekonaniu Maciej Berek przedstawił wszystkie wymogi i papiery pokazujące, że spełnia wymogi formalne.
0: No, ale ludzie
1: niestety
0: prezydenta mówią, proszę położyć papiery na stole.
1: Ale ludzie prezydenta przy poprzednich wybranych przez parlament sędziach Trybunału Konstytucyjnego też szukali najróżniejszych wymówek, dlaczego pan prezydent nie chce zgodnie z obowiązującą ustawą uchwaloną.
0: Czyli
1: zresztą
0: Berek
1: przez PiS
0: powinien cierpliwie czekać.
1: Zaprzysięgnąć. Więc po prostu obowiązkiem prezydenta jest przyjąć tę przysięgę, kropka, a nie szukać wymówek.
0: No to trzy
1: jak
0: pytania,
1: nie takich, to owak.
0: Trzy pytania na koniec tej części naszej rozmowy. Krótka piłka raz jeszcze. Pierwsze podanie. Czy Szymon Hołownia powinien zostać zostać ambasadorem w Watykanie. Tak czy nie?
1: O ambasadorach w Watykanie decyduje i w ogóle wszystkich ambasadorach decyduje z jednej strony premier i minister spraw zagranicznych, z drugiej strony prezydent. Mamy w Polsce, powiedziałbym, tragiczną sytuację, w której w efekcie braku porozumienia w bardzo wielu ważnych krajów nie mamy ambasadorów. I tak jest.
0: Unik od odpowiedzi na pytanie,
1: nie,
0: ale pytanie kolejne.
1: No ja nie jestem osobą, która będzie mianowała ambasadorów.
0: Czy rząd powinien ustąpić prezydentowi w sprawie ambasadorów? Tak czy nie?
1: Powinno być porozumienie. Ja uważam,
0: jak je osiągnąć?
1: Krok do przodu jedni i drudzy. Ja akurat
0: czyli
1: uważam...
0: Rząd do tyłu,
1: ale do przodu w sensie podania sobie ręki. Każda ze stron powinna cofnąć się o pół kroku i dojść do porozumienia, dlatego że na dzisiaj prestiż państwa polskiego cierpi.
0: Nowa partia Ryszarda Petru to potencjalny koalicjant dla Polski 2050. Tak czy nie?
1: No panie redaktorze, bez jaj, która to byłaby partia?
0: Bez jaj?
1: No bez jaj.
0: Czy Szymon
1: Hołownia... Nie ma takiej partii, to by była...
0: No, ale
1: nie
0: ma
1: wiem,
0: być za chwilę.
1: No... Nie mam wiary...
0: Nie wróży sukcesu i nie trzyma kciuków za Petru.
1: Nie mam wiary, że w ogóle coś takiego powstanie, a zważywszy na różne perypetie partyjne Ryszarda Petru, mam wszelkie podstawy, żeby tej wiary nie mieć.
0: W naszej sondzie pytaliśmy, czy Szymon Hołownia w rządzie poprawiłby notowania koalicji. Tak odpowiedziało 22% pytanych, 78%, że nie. Takie właśnie wyniki pokazujemy na radio.z.pl. Tam też dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
2: To jest gość Radia Z.
0: No, pani minister, już kilka tygodni temu proponowała pani kolejną podwyżkę CIT-u dla banków. Mówiła pani, że jest ogromna nadpłynność w tej branży. No to jaka powinna być stawka CIT dla banków dzisiaj?
1: CIT dla banków to jest rozwiązanie, ale wobec nowej sytuacji, która zaistniała, bo jednak to, co się na Bliskim Wschodzie ostatnio zdarzyło, czyli rozwalenie tego ropociągu w Arabii Saudyjskiej, kolejna cieśnina pod kontrolą de facto Iranu, czyli no naprawdę widzimy już, że ceny paliw w górę i to jest raczej nieodwracalna w najbliższym czasie sytuacja, także ceny skroplonego gazu, czyli także gazu. Sytuacja jest ekstraordynarna. Będziemy potrzebowali tarczy jakiejś bezpieczeństwa dla biznesu i dla ludzi i w moim przekonaniu trzeba wrócić w ogóle do idei podatku od nadzwyczajnych zysków banków.
0: Czyli banki nie przerzuciłyby tego na swoich klientów, pani zdaniem?
1: Panie redaktorze, ja pamiętam to wycie, kiedy po raz pierwszy w ogóle wyszłam z pomysłem podatku od banków i wtedy wszyscy eksperci, ala niezależni, ale tak naprawdę bankowi, zaczęli mówić, że wszystko to zostanie przerzucone na klientów. Dzisiaj ten podatek mamy, zero zostało przerzucone na klientów, a banki dalej zarabiają jak szalone. I teraz idziemy w sytuację, gdzie z powodu bardzo prawdopodobnego podwyżki stóp i tym samym droższych kredytów, a także tego, że banki zarabiają bardzo dużo na obsłudze długów, te zyski banków będą ogromne.
0: To
1: więc
0: bardzo
1: podatek
0: ładnie brzmi.
1: Od nadzwyczajnych...
0: Banki zarabiają jak szalone, pani minister, ale no, czytam
1: a ludzie
0: na przykład...
1: tracą.
0: Związek Banków Polskich pokazuje, bijąc na alarm, polski sektor bankowy ma obecnie najwyższą efektywną stawkę CIT w całej Unii Europejskiej. Wie pani, jaka jest średnia w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o efektywną stawkę CIT-u? To jest 21%. W Polsce 37%. Jest różnica?
1: Jest różnica, natomiast zyski banków dalej są ogromne, a ten CIT został uchwalony w taki sposób, że z każdym rokiem, w tym przyszłym, będzie się już zmniejszał, więc to wszystko idzie w dół i dlatego rozwiązanie, które proponuję, to jest dokładnie zresztą to same, które od koncernów paliwowych zostało zaproponowane. To jest bardzo dobre, nowoczesne rozwiązanie, które opodatkowuje na śmietankę, te nadmiarowe zyski wynikające z kryzysu. Jeżeli banki w wyniku tych kryzysowych sytuacji zarobią nadmiarowo, na nadmiarowej marży, ciach, od tego podatek. Nie zarobią nadmiarowo, nie będzie od tego podatku.
0: No to jest pomysł. Mówiła pani o tym, że banki powinny płacić więcej, jak mówiłem, w lipcu i mówiła pani wtedy tak. Zobowiązałam się, że w ciągu kilku dosłownie dni damy taki one pager, żeby ministerstwo mogło sobie zrobić obliczenia, Ministerstwo Finansów.
1: Dałam.
0: Dała pani?
1: Dałam.
0: Był tu minister finansów kilka dni temu, mówił, że nic od pani nie dostał.
1: No to cóż, o screeny mam pokazywać z telefonu? No,
0: no
1: dałam.
0: Na tym etapie chyba jesteście. No, szorstka przyjaźń, level 8.0.
1: Akurat z ministrem Domańskim ja w wielu obszarach bardzo dobrze współpracuję. Nie wiem, może nie zauważył, nie przekazano mu, trudno mi powiedzieć.
0: Cytuję.
1: Natomiast...
0: Pani minister Pełczyńska miała przedstawić mi propozycję, jak widziałaby takie zmiany. Nie dostałem tego. Łatwo rzucać w przestrzeń medialną pewne idee, ale musimy operować na konkretach, na liczbach.
1: Przekazałam,
0: Andrzej Domański w Radiu Z. A kiedy? To może to było po tej rozmowie?
1: Dokładnie nie. To było kilka dni po tej naszej rozmowie.
0: Gdzieś tam w lipcu, w
1: natomiast
0: wakacje.
1: Tak jak mówię, dzisiaj mamy nową sytuację. To też jest niezwykle ważne, żebyśmy do nowych sytuacji bardzo szybko znajdowali dobre, nowe rozwiązania. W tej nowej sytuacji wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują ogromny kryzys paliwowy i potrzebę tarczy bezpieczeństwa dla ludzi.
0: Ja mówię szorstka przyjaźń, bo jak słucham tych relacji między wami i dialogu, który się będzie odbywa, pani i minister Domański, no to Andrzej Domański mówi na przykład, że powinna się pani skoncentrować na swoich zadaniach ustawowych.
1: Panie redaktorze, ja jestem ostatnią, która będzie wchodziła w takie beznadziejne przepychanki, bo ja jeżdżę bardzo dużo po Polsce, rozmawiam z ludźmi i wie pan redaktor, ludzie zero ich obchodzą, takie politykierskie popychanki jednego polityka wobec drugiego. Ich obchodzi tak, czy będą zabezpieczeni ekonomicznie, gdyby miała nastąpić w wyniku trumpowskiej wojny, żeby była jasność, drożyzna. I teraz, czy mamy przemyślany pakiet zabezpieczeniowy, co się stanie, ile będą płacić za paliwo, to ludzi interesuje, a nie czy premier ma do kogoś chemię, czy minister kogoś dźgnął, czy nie dźgnął. Ja tego naprawdę nie będę robić.
0: To jest ważne, dlatego że jak pani na przykład wychodzi i mówi, czas zrobić coś z wiekiem emerytalnym w Polsce, to jest odpowiedź ministra finansów w tym studiu, który przychodzi i mówi, rząd nie prowadzi żadnych prac nad zmianą wieku emerytalnego i do wyborów się to nie zmieni. Ten system, który mamy obecnie, jest dobrym systemem. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę gospodarczą i budżetową.
1: Panem ministrem akurat do połowy się zgadzam.
0: On na to, co pani proponuje.
1: Bo ja od początku mówię, że nie ma tego w umowie koalicyjnej i nie ma prac w rządzie. A to, co ja robię, to rozpoczynam debatę na jeden z najważniejszych tematów, o którym z ludźmi trzeba otwarcie i uczciwie porozmawiać, a nie zamiatać pod dywan. I który jest od lat zamiatany pod dywan. Mamy kryzys demograficzny, mamy coraz mniej młodych ludzi, którzy pracują na seniorów. Mamy głodowe emerytury kobiet z tego tytułu, że mają wczesny wiek emerytalny.
0: Ale w sprawie
1: i głębokie
0: tego
1: niezadowolenie
0: jest,
1: mężczyzn.
0: Jest pani w stanie dogadać się chyba tylko dzisiaj z Konfederacją w tym Sejmie, bo oni też ten pomysł...
1: Ależ dla mnie głównym w tym Sejmie nie będzie żadnych zmian. Nikt tu nie mówi, że będzie inaczej. Nie ma tego w umowie koalicyjnej. Ja prowadzę rozmowę z ludźmi. I taka rozmowa jest bardzo ważna, bo jeżeli nikt nie ma odwagi ludziom uczciwie, w tym młodym powiedzieć, co ich czeka, że za moment będą harowali po prostu i będą obłożeni nieprawdopodobnymi ciężarami, jeżeli czegoś tutaj jako wspólnota narodowa nie dogadamy, to skąd oni mają to wiedzieć? Jeżeli politycy mówią, jest dobrze, wszystko jest dobrze, będzie tylko lepiej, nie ma problemu, a potem tak jak systemem ochrony zdrowia, wjazd w ścianę i wycie. No, to nie jest sposób akurat, który, w jaki ja traktuję ludzi.
0: No tak, miała być rewolucja w zarobkach lekarzy,
1: a tu o ważnych sprawach trzeba rozmawiać z ludźmi poważnie.
0: Na nowe reguły chyba długo poczekamy, bo jak słyszę, ile ma trwać vacatio legis do tych przepisów, to do wyborów żadnych zmian nie będzie w tej sprawie.
1: Ja powiedziałam wyraźnie.
0: Festiwal niedasizmu, powiedziała pani.
1: Tak jest. Zobowiązaliśmy się, że będzie to ucięcie nadmiarowych zarobków i też takich nieuczciwie pozyskanych. Dlatego, że i teraz ja zawsze podkreślam, że naprawdę wielu wspaniale ciężko pracujących lekarzy, oni też cierpią od tego, że jest jakaś grupa naciągaczy,
0: i wszystkich
1: którzy...
0: rzuca się do jednego wora.
1: Tak, jest super.
0: Ale
1: niesprawiedliwe. I
0: dlaczego
1: teraz tak,
0: jest festiwal niedasizmu w rządzie w tej sprawie? Jak pani to odbiera?
1: Nie wiem, natomiast stanowisko Polski 2050 i moje jest jasne. Było zobowiązaniem, zresztą to na okrągłym stole dla ochrony zdrowia bardzo jasno powiedzieliśmy. Są nadmiarowe zarobki, są przekręty przy 5 etatach, przecież się nie da na 5 etatach pracować.
0: No, a tam nie da się, da się.
1: No da się fikcyjnie. Jest pan w stanie, redaktor, tutaj pracować na 5 etatach.
0: Ja już jestem starym człowiekiem.
1: No,
0: też, już nie.
1: No więc ja też
0: ale młodzi
1: całe
0: lekarze,
1: życie,
0: no
1: dosyć długie już za mną, spore życie zawodowe i nie widziałam ludzi realnie pracujących na 5 etatach, więc jest to fikcja. Trzeba to ukrócić.
0: No to,
1: nie ma
0: dobrze,
1: żadnego powodu,
0: 2050,
1: żeby ludzie na to czekali.
0: Do czego chcę doprowadzić w tej sprawie?
1: Jeżeli pojawi się na razie, ja sprawdziłam, nie ma na szczęście tych zapisów w projekcie ustawy idącej przez rząd, mówiącej o vacatio legis rocznym. Jeżeli znajdę takie zapisy, zapisy, zgłoszę uwagę w pracach rządowych.
0: Nie poprze pani takiego rozwiązania.
1: Zapisu o rocznym vacatio legis? Nie.
0: To jak długo? Nie.
1: Ale na razie też podkreślam, rozumiem, że po tej rozmowie był skutek. To jaki, ten zapis się nie pojawił.
0: Jaki najdłuższy możliwy
1: jest
0: okres
1: skutek tego
0: legis
1: ostrzeżenia z naszej
0: pani
1: strony.
0: Pani widzi w tej sprawie.
1: Na pewno rok to jest za długo.
0: Rok to za długo, to ile? Pół roku jest okej? Okay? Trzy miesiące jest okej? Okay?
1: I to już jest do rozmowy z minister zdrowia, dlatego, że jest jakieś vacatio legis jest potrzebne, żeby się podmioty przygotowały. Natomiast rok to jest zdecydowanie nie to, co obiecaliśmy ludziom. No bo to jest sytuacja, gdzie przez rok wszyscy wiedzą, że złodziejstwo się dzieje, ale my po prostu czekamy jeszcze rok, niech sobie pokradną. No to jest niepoważne.
0: A propos obietnic. Dlaczego partiom trzeciej drogi nie udało się spełnić obietnicy, która była na liście 12 waszych najważniejszych obietnic, gwarancji wyborczych trzeciej drogi? Rodzinny PIT. Większa rodzina równa się niższe podatki.
1: Udało się spełnić bardzo wiele innych obietnic.
0: Ale ja pytam o ten konkretny
1: ale
0: przykład.
1: Ale ja celowo to podkreślam, dlatego że żadna partia...
0: ale teraz jest czas na rodzinny PIT, większa rodzina,
1: żadna partia koalicyjna nie wypełnia wszystkiego, dlatego że na tym polega dogadanie się koalicyjne.
0: 12 gwarancji wyborczych trzeciej drogi, czyli PSL-u i Polski 2050.
1: I 100 konkretów koalicji obywatelskiej.
0: Jak jest koalicja, pytam koalicję. Jest Polska 2050, pytam panią jako szefową Polski 2050.
1: I teraz ja mówię, co my zrobiliśmy w sprawie podatków.
0: Im większa rodzina, tym mniejsze podatki. Miało być tak, że rodzice w rodzinach, w których jest przynajmniej trójka dzieci, będą płacili symboliczny podatek dochodowy.
1: Nie ma tego rozwiązania. To jest dobre rozwiązanie.
0: Jaki byłby efekt dla budżetu?
1: Natomiast ze względu na to, że ten efekt dla budżetu byłby dzisiaj kolosalny,
0: jest rozwiązanie,
1: które w sytuacji dzisiejszej uznaliśmy za absolutnie konieczne. Jesteśmy w ogóle jedyną partią, która rozwiązania dobre dla ludzi w podatkach zaproponowała, co więcej przeforsowała i one dzisiaj idą w budżecie i
0: czyli
1: w
0: ustawie. Czyli to, co minister Domański proponuje, nie jest dobre.
1: Ale przecież to jest nasza propozycja. No okay. Chyba pan redaktor nie zaprzeczy, że o podwyżce drugiego progu z tym wyszła Polska 2050. Pan minister Domański powiedział, że nie, tego nie będzie, po czym po kilku miesiącach naszych rozmów oraz argumentacji nastąpiła zmiana zdania.
0: Z tym wyszła Koalicja Obywatelska w wyborach, szła z tym do wyborów.
1: Nie, przecież. Koalicja Obywatelska szła do wyborów w ogóle z podniesieniem kwoty wolnej od podatku. Natomiast my rok temu, może mniej niż rok temu, powiedzieliśmy, że jest ogromna niesprawiedliwość podatkowa, że wszyscy razem się zobowiązaliśmy, że nie będziemy podwyższać podatków dla ludzi i stojący zamrożony próg podatkowy to jest de facto podwyższanie podatków dla ludzi, bo ten próg wjeżdża w średnio zarabiających. Połowę dzisiaj nauczycieli i zaczęliśmy argumentować. Na początku było nie w tym, nie do ministra Domańskiego, nie wiem nawet, czy nie w tym studio, a dzisiaj jest tak. I to jest to, co wywalczyliśmy, jeśli chodzi o podatki. Walczymy dalej, uważamy, że podatek od banków, podatek cyfrowy musi zostać wprowadzony. Po co? Żeby dzisiaj móc zbudować tarczę bezpieczeństwa ekonomicznego dla ludzi.
0: Ale ten rodzinny PIT, panie
1: A rodzinny PIT bardzo
0: ile,
1: bym...
0: Jaki byłby efekt dla budżetu? Rozumiem, że to policzyliście, skoro to była gwarancja wyborcza trzeciej.
1: Takie
0: drogi.
1: Policzenie dokładne jest możliwe tylko przez Ministerstwo Finansów.
0: Policzył? Prosiła go pani o to?
1: Nie zostało to nigdy policzone.
0: To
1: nie zostało
0: jak to można
1: nigdy
0: składać taką obietnicę, nie licząc tego wcześniej, nie sprawdzając, czy to się w ogóle zepnie?
1: Ależ panie redaktorze, a jak można składać obietnicę kwoty wolnej od podatku 30 tysięcy, kiedy zostało to obliczone na ponad 60 miliardów i wiadomo, że to jest niemożliwe.
0: Asia też się bije.
1: Natomiast akurat obliczenie to jest skomplikowana zmiana podatkowa.
0: No nie, ale jak się składa taką obietnicę, to trzeba wiedzieć, czy stać nas na to i czy to jest realne, czy to są wróżki na wierzchu.
1: Panie redaktorze, składamy tą obietnicę i uznaliśmy ją i ja dalej uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, natomiast to jest bardzo skomplikowane zmiana podatkowa, która wymaga obliczeń na poziomie ministra finansów, a nie na poziomie po prostu nawet jakiegokolwiek think tanku czy analityka bez dostępu do danych, które są tylko w rękach ministra finansów. Czy to jest dobre rozwiązanie? Tak, to jest dobre rozwiązanie. Czy w tej koalicji, kiedy siedliśmy do umowy koalicyjnej, uzyskało ono poparcie? Nie. W umowie koalicyjnej to się już nie znalazło. Znalazły się inne nasze gwarancje i one wszystkie zostały wypełnione.
0: No to pan Michał, nasz słuchacz, dopytuje panią przy okazji. Czy rodzinny PIT według projektu prezydenta mógłby podczas głosowania liczyć na pani jak pani, no bo pani w Sejmie nie jest, ale na wasz głos w kampanii obiecaliście bardzo podobne rozwiązanie.
1: A czy pan prezydent obliczył koszty tego?
0: No ale to może powinniście usiąść i pogadać o tym, skoro macie ten sam projekt.
1: I czy te koszty dzisiaj są do uniesienia?
0: Czyli złożyliście obietnicę, której nie da się unieść. Świetnie.
1: Nie, panie redaktorze, złożyliśmy obietnicę, które w momencie, jak siedliśmy do umowy koalicyjnej, nie znalazła poparcia koalicjantów. Inne nasze zobowiązania znalazły i wszystkie zostały wypełnione. Natomiast złożyliśmy też wspólną obietnicę, że nie będziemy dla ludzi podwyższać podatków i jako jedyni zaczęliśmy walczyć, żeby de facto tak się stało. Co więcej, nie tylko zaczęliśmy, ale de facto to zrobiliśmy. Będzie podwyższony drugi próg podatkowy, bo to jest podwyższenie podatków.
0: Użycie policji w Trybunale Konstytucyjnym. Czy to jest wariant, który pani jako minister rządu Donalda Tuska będzie bronić?
1: To jest wariant, który na dzisiaj uważam, że byłby bardzo, bardzo zły. Wojny policyjne wokół instytucji, która, no ja już wiem, że po prostu straciła autorytetu na potęgę, ale jednak są czymś niezwykle groźnym. Uważam, że, i to nawet nie uważam, po prostu prawo polskie ustanowione przez PiS stanowi dzisiaj, że po wybraniu przez parlament sędziego Trybunału Konstytucyjnego powinien pan prezydent go zaprzysiąc. Kropka. Tak stanowi dzisiaj prawo. I oczekuję, że pan prezydent to prawo po prostu wypełni.
0: A co jeśli Maciej Berek nie zostanie zaproszony do Pałacu Prezydenckiego na ślubowanie? Ślubowanie w Sejmie?
1: To ślubowanie w Sejmie jest jakimś erzacem. Też nie uważam, że to jest dobre rozwiązanie, bo to jest dalsza degradacja po prostu instytucjonalna. Ale jeżeli pan prezydent nie dotrzymuje swoich zobowiązań prawnych, to jakiegoś erzacu trzeba poszukiwać. Ale inną rzeczą jest ślubowanie w Sejmie, a inną już siłowe rozwiązania.
0: A jak długo? To już jest dużo poważniejszy krok. Czekać na to zaproszenie od prezydenta.
1: No to już jest trochę decyzja na poziomie Maćka Berka.
0: Maćka.
1: Tak, Macieja Berka, pana ministra Berka.
0: To jest symptomatyczne, kiedy ministrowie z rządu mówią o panu ministrze Maciek, no bo to ale pokazuje, to jest... że jesteście w bliskich relacjach.
1: Ale co ja nie
0: oczywiste,
1: ukrywam.
0: Tylko, że no to jest właśnie pytanie, czy wysłanie ministra do Trybunału Konstytucyjnego to było najlepsze rozwiązanie.
1: Ja uważam, że niedobre. I ja to zresztą mówiłam. My w naszym klubie parlamentarnym podjęliśmy decyzję, że nie ma dyscypliny, ponieważ rzeczywiście tu są dwie bardzo trudne do zważenia wartości. Z jednej strony apolityczność i przywiązanie do wartości, z drugiej strony już taka demolka tego Trybunału, że potrzeba tam osób skutecznych. W związku z tym posłowie głosowali różnie, ale ja też wygłaszam moje osobiste zdanie. Uważam, że osoba, która była politykiem i jest tym politykiem w rządzie, nie powinna bezpośrednio z rządu iść do Trybunału Konstytucyjnego, co nie zmienia faktu, że dzisiaj zgodnie z prawem minister Berek jest prawnie i legalnie wybranym sędzią. Nie ma żadnego zapisu w prawie, który by nie pozwalał dzisiaj mu być tym właściwie sędzią, bo on został wybrany zgodnie z pisowskim prawem.
0: Czy pani wie?
1: I dalej prezydent niestety kręci i nie szanuje prawa i to jest smutne.
0: Czy pani wie, co dzieje się na posiedzeniach Klubu Parlamentarnego Polski 2050?
1: Tak.
0: No to czy była dyskusja na posiedzeniu klubu o zmianie przewodniczącego?
1: Panie redaktorze, dyskusje na posiedzeniach klubu są wewnętrznymi dyskusjami
0: Polski
1: 2050.
0: No już nie, bo piszą o nich media. Polska Agencja Prasowa podaje informacje, co tam się działo.
1: Ale to media sobie mogą pisać. Ja uznaję, że dyskusje klubowe są wewnętrznymi dyskusjami Polski 2050. Tak samo jak wszystkich innych klubów parlamentarnych. Wiem, co się dzieje oczywiście, ale to są wewnętrzne rzeczy.
0: No,
1: i w sumie
0: klub,
1: myślę, że to jest właśnie kolejna taka historia jakiejś polityki o polityka.
0: Był wtorkowy klub, najpierw pojawiają się doniesienia wieczorem, że klub odrzucił pomysł, by Szymon Hołownia był szefem waszego klubu. Potem dowiadujemy się, że nic podobnego, że nie było żadnego głosowania. Po prostu było późno i posiedzenie zostało przerwane. Dyskusja odłożona na później.
1: Fakt jest taki, szefem klubu na dziś jest Paweł Śliski.
0: To już jestem słyszałem od tego, w telewizji wczoraj 8 razy.
1: No ale bo to są fakty i to są rzeczy, no, które...
0: W rozmowie z faktem Łukasz Osmalak stwierdził,
1: ludzi. Natomiast nasze posiedzenia są sprawą wewnętrzną. Jak zdecydujemy, to wtedy informujemy.
0: Ktoś, kto wysłał te informacje do Polskiej Agencji Prasowej, jest kanalią, mówi w rozmowie z faktem Łukasz Osmalak. Komu mogło zależeć na tym, żeby wprowadzić nas wszystkich w błąd w sprawie tego głosowania, które było?
1: To w ogóle nie jest pytanie do mnie. Ja już wyraziłam swoje zdanie na temat robienia polityki wokół takich miernych, politykierskich przecieków, prób rozgrywania.
0: Z Koalicji Obywatelskiej wysłał do papu informację,
1: wiem,
0: co się działo na klubie Polski 2050.
1: Prawdę powiedziawszy, w ogóle mnie to nie obchodzi. Akurat na tej części klubu mnie nie było. Ja byłam na konwencie marszałków w Płocku, rozmawiałam o planowaniu przyszłego unijnego budżetu. Potem klub był kontynuowany następnego dnia rano i na tej części klubu byłam. Co było na tej, co było na tamtej, jest wewnętrzną
0: kwestią. Czyli tam, gdzie pani była, tego
1: Polski
0: tematu
1: 2000.
0: W ogóle nie było?
1: Wszystkie dyskusje na klubie są wewnętrzną sprawą Polski 2050.
0: Pan
1: moim
0: Grzegorz,
1: zdaniem super
0: nie ma,
1: nieciekawą
0: no nie,
1: dla ludzi.
0: No to super nieciekawa, idźmy dalej, sprawdźmy, co ciekawi ludzi. Pan Grzegorz pyta na przykład. Wytyka pani słusznie wiele patologii systemu. Jednocześnie toleruje w partii zachowania posła Gomoły, który na początku kadencji handlował miejscami na listach, a w ostatnim czasie wyszło, że wyłudza pieniądze z Sejmu na najem samochodu swojej partnerki. Skąd ta hipokryzja, pyta pan Grzegorz.
1: Absolutnie jest zerowa tolerancja dla tego. Zarząd partii podjął tutaj jednoznaczną decyzję. Po pierwsze zobowiązał posła do tego, żeby zwrócił się o dodatkową kontrolę sejmową w sprawie swoich finansów i następnie, żeby przedstawił pełną informację, że wszystko, co robi, jest totalnie zgodne z prawem.
0: Zwrócił się o taką kontrolę?
1: Tak.
0: Przedstawił wyniki?
1: Ta kontrola, jak rozumiem, się odbędzie. Zwrócił się tak i wszystko ma być zgodne z prawem.
0: Jeśli znaczy, z tej kontroli będzie
1: posła.
0: Wynikało, że rzeczywiście te doniesienia są prawdziwe, jest miejsce dla posła Gomoły w waszym klubie parlamentarnym?
1: Jeżeli z tej kontroli wyniknie, że zrobił coś niezgodnego z prawem, to będą konsekwencje.
0: Jakie?
1: Na razie jest kontrola, o którą się zwrócił na wskutek oczekiwań zarządu.
0: Wie pani, dlaczego dopytuję?
1: Ja mam
0: że klub liczy 15 osób wyrzucenie tego posła z klubu sprawia, że klubu nie ma.
1: Ja rozumiem,
0: jest
1: ale nie mniej nie zmienia to faktu,
0: jesteście w
1: że zwróciliśmy się, powiedzieliśmy posłowi, że ma się zwrócić i co więcej, pan poseł Gomoła zwrócił się, to nie unikał, nie uciekał.
0: Ale nie powiedziała pani. Wyrzucimy
1: się,
0: posła, jeśli kręcił.
1: Zwrócił się o taką kontrolę. Jeżeli wszystko jest lege artis, to jest okej. Jeżeli nie jest lege artis, to będą konsekwencje. A teraz ja mam jeszcze taką prośbę z kolei do marszałka Czarzastego. Bo z tymi przepisami w Sejmie jest taki problem, że one z jednej strony działanie lege artis i tak pozwala czasem na zachowanie, które jest nie do końca, powiedziałabym, takie, jak powinno być.
0: Czyli to błędnie znaczy, zakładamy, że posłowie działają etycznie na przykład.
1: Dokładnie, więc prawo powinno być tak zaostrzone na poziomie regulamin Sejmu, żeby działanie lege artis było też równocześnie wymuszaniem stuprocentowo etycznych zachowań, bo inaczej mamy do czynienia z wieloma posłami, z taką sytuacją, gdzie wszystko jest legalnie, nic nie można zrobić i nie należy zrobić, a równocześnie jest jednak nieetycznie, więc niech rzecz pan marszałek po prostu zaostrzy te przepisy w taki sposób, prawdę powiedziawszy, się do tego zobowiązywał i nie zostało to zrobione, więc pytam się dlaczego, w taki sposób, żeby to, co jest etyczne, było też lege artis i wtedy będzie można za nielegalne działania ścigać, a nie wszystko jest legalne i się zaczyna polowanie na czarownicę, czy to jest etyczne, czy to jest nieetyczne. No tego jest regulamin, żeby etyka i regulamin były w jednym miejscu.
0: Pan Konrad pyta, jak ocenia pani jako minister rządu, ale przede wszystkim była ambasador, doniesienia TVN-u, że to premier Tusk zablokował gotowe już porozumienie ministra Sikorskiego z prezydentem w sprawie nominacji ambasadorskich.
1: Ja nie wiem dokładnie, co się stało tam, natomiast swoje zdanie w sprawie nominacji ambasadorskich powiedziałam, powtórzę. Uważam, że obie strony, bo to jest takie przerzucanie, ten winien, a na środku jest wiarygodność Rzeczpospolitej i to, że nie mamy ambasadorów, tylko takich PO ambasadorów, to jest po prostu niedobre, więc każdy krok do tyłu i się porozumieć.
0: Ale co to znaczy krok do tyłu w przypadku strony rządowej?
1: To oznacza, że się, znaczy z tymi krokami do tyłu to jest niestety ten problem, że nie wystarczy, jak zrobi to jedna strona.
0: Okej, tylko jaki krok do tyłu może zrobić strona rządowa? To znaczy ma się zgodzić na określoną pulę miejsc ambasadorskich, które obsadzi prezydent Nawrocki?
1: Ma się zgodzić na taką listę ambasadorów, obie strony mają się zgodzić na taką listę ambasadorów, gdzie część jest zgodna z intencją prezydenta, a część jest zgodną z intencją rządu.
0: Czyli pani chce, żebyście się podzielili z prezydentem stanowiskami.
1: Redaktorze, to nie my się dzielimy, tylko tak jest ustanowiony system Rzeczpospolitej. Ten system zakłada, że zgodę na mianowanie ambasadora na równych zasadach wyraża rząd i minister spraw zagranicznych i premier oraz prezydent.
0: No to inaczej czyta pani konstytucję niż minister Sikorski, który powtarza od początku tego sporu, że konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zakłada, że politykę zagraniczną państwa prowadzi rząd.
1: A to są dwie różne rzeczy. Politykę zagraniczną państwa państwa prowadzi rząd, ale system równocześnie zakłada, i tego nikt nie zaprzecza, bo to jest jasno napisane, sama byłam ambasadorem i wiem, kto wyrażał zgodę na to, żebym pojechała do Moskwy. Na każdego ambasadora zgodę wyraża premier i minister spraw zagranicznych oraz prezydent, a politykę zagraniczną prowadzi rząd. Taki mamy system.
0: Krenol,
1: tak jak ktoś mówił o klimacie, to taki mamy system. I teraz do tego systemu odpowiedzialni politycy muszą się zastosować.
0: Co zawiodło, że pani partia ma poparcie w okolicach 0,5%, pyta Krenol.
1: Partia ma poparcie 2%, więc już nie obniżajmy.
0: Okej, okay, oddajmy rzeczywiście. Ale... nawet 2,5% się zdarza w sondażach.
1: Tak.
0: Ale to przyzna pani, 2,5% to jest powód do zmartwienia.
1: Chcemy. To jest powód do zmartwienia.
0: Ma pani pomysł, jak to zmienić?
1: Tak. I robię to od kiedy zostałam przewodniczącą partii. Po pierwsze skupienie się na sprawach ważnych dla ludzi, a mniej właśnie gadania o politykierskich rzeczach, które dla ludzi nie są ważne. Efekty są. To jest podwyższenie drugiego progu. To jest wywalczenie po stronie ludzi naprawdę cywilizowanych zasad krótkiego najmu. Teraz tylko ten Sejm, to jest asystencja dla osób z niepełnosprawnościami, zakaz reklamy alkoholi. To są rzeczy i dalej komunikowanie tego ludziom oraz asertywna pozycja w koalicji. Asertywna nie w sensie takim, że ja jestem komuś wbrew, tylko jeżeli jest ważna sprawa, taka, gdzie ludzie są krzywdzeni, a wkraczają uprzywilejowane lobby, to staniemy po stronie ludzi.
0: A nawet co zawiodło, jeżeli to oznacza, bo o to pytał słuchacz. Co zawiodło? Dlaczego macie takie notowania, jakie macie?
1: Ja myślę, że tutaj kilka rzeczy się zbiegło. Pierwsza rzecz, jesteśmy nową formacją i jako nowa formacja po prostu mamy trudniej. Nowa formacja, która wchodzi bardzo wielu rzeczy, także tego, jak skutecznie komunikować się z ludźmi, musi się nauczyć.
0: Czyli nie umiecie komunikować się z ludźmi?
1: Nie, teraz już umiemy. Natomiast to wymagało chwilę czasu, żeby umieć o naszych, nie założenie, że pracujemy i samo się wykomunikuje, tylko oprócz tego, że pracujemy, trzeba komunikować. Dzisiaj ja na przykład mówię bardzo jasno, nikt nie zaprzecza i to jest prawda, że największy sukces tej koalicji, czyli KPO, to jest odpowiedzialność, którą ja i Polska 2050 dostaliśmy w tym rządzie i ono zostało w 100% zrobione.
0: No tylko dlaczego ludzie tego nie widzą i nie doceniają?
1: No dlatego, że niestety...
0: Nie potrafiła się pani chwalić najwyraźniej.
1: Nie.
0: No to chyba
1: Polska
0: tak.
1: 2050 powinna była więcej mówić o tym, co robi, a także uważam, że i to też jednoznacznie nie robię od początku, kiedy zostałam przewodniczącą, że my żeśmy obiecali ludziom, że jesteśmy trzecią drogą. A trzecia droga to znaczy nowa polityka. Nowe, to nie chodzi, ja mówię o ideę. Nie mówię o to, jaka partia. Idea. Co z tą ideą trzeciej drogi robi PSL? To jest ich sprawa. Natomiast nasze zobowiązanie jest i trzecia droga to nie jest wyciąganie średniego z wszystkiego, tylko to są nowe, odważne, proludzkie rozwiązania i jeżeli one wymagają stanięcia nawet versus pozostałych koalicjantów, żeby obronić ludzi, tak jak przynajmniej, tak jak przy drugim progu, to trzeba mieć odwagę i to zrobić.
0: A propos ludzi i alkoholu, o którym pani mówiła, czy sprzedaż alkoholu w sanatoriach powinna być zakazana?
1: Z alkoholami takie rozwiązania są dzisiaj kluczowe, bo to jest jakiś, powiedziałabym, już taki niuans.
0: No ale branża uzdrowiskowa bije na alarm przy okazji tych przepisów, które są właśnie teraz w Sejmie, że to będzie naruszenie swobody gospodarczej.
1: Ja rozumiem, że sprzedawanie alkoholu, reklamowanie go tak jak wszystkiego innego, to dla niektórych jest naruszenie swobody gospodarczej, a no dla mnie biznes. No to jest biznes, tylko to jest biznes, w wyniku którego wiele ludzi ciężko choruje, są ogromne koszty społeczne, koszty ekonomiczne na poziomie dziesiątków, nawet 100 miliardów rocznie. Ogromne są te koszty, więc to nie jest taki sobie zwykły biznes. Tak jak powiedzieć, że nie wiem, sprzedawanie narkotyków to też jest zwykły biznes. Promocja alkoholu i reklama alkoholu powinna być zakazana.
0: Marcin,
1: ja nie chcę, żeby
0: Ociepa.
1: Moje dzieci chodziły i oglądały, czy widziały w telewizji taką reklamę, jak na przykład ostatnio z Mikołajem pod choinką.
0: Ciekaw jestem, czym się to skończy. Będę bardzo się przyglądał, bo też
1: idzie
0: mnie to bardzo interesuje.
1: Uzgodniona dokładnie według tego,
0: co obiecywaliśmy,
1: ustawa przez Sejm.
0: Marcin Ociepa czy Marcin Horała? Kto dostanie głosy Polski 2050, kiedy trzeba będzie zdecydować, kto ma być wicemarszałkiem Sejmu?
1: Zobowiązanie, które... No sytuacja jest oczywiście trudna, dlatego, że klub się rozdwoił i wystawia teraz dwóch kandydatów.
0: Klub PiSu kontra Rozwój PiS.
1: Tak jest, wystawia dwóch kandydatów.
0: Głosowanie jutro. Co
1: umowa na samym początku była taka, że te kluby, które zaczęły, rozpoczęły, że tak powiem, tę kadencję, każdy z tych klubów dostaje swojego wicemarszałka i w przypadku PiS-u zostało powiedziane, wystawcie kogo bądź, byle nie Witek. Kropka. Taka jest umowa. Ja uważam,
0: no to wystawili, Marcin Ociepa.
1: Tak jest, że
0: dostaje
1: należy się
0: wasze
1: w tej,
0: głosy?
1: Że uważam, że w tej sytuacji należy się tej umowy trzymać.
0: Będzie dyscyplina w klubie Polski 2050?
1: No jeszcze zostanie zdecydowane, natomiast wstępne rozmowy są takie, że większość uważa, że należy się tych umów trzymać.
0: A czy koalicja
1: i to nie jest nic
0: rządowa...
1: przeciwko rozwojowi ani zapisem. To
0: rozumiem,
1: w ogóle jest
0: ale czy
1: tym.
0: Koalicja rządowa jako całość ma tu wspólny front, czy każdy głosuje jak chce?
1: Koalicja nie ma żadnych uzgodnień, natomiast ja koalicji przypominam, że jakieś uzgodnienia zostały na początku poczynione i generalnie dobrze jest się trzymać uzgodnień.
0: Czyli
1: i
0: pani
1: to nie
0: zdaniem,
1: jest tak, jak
0: koalicja
1: mówię, nic,
0: powinna poprzeć kandydata PiS-u, Marcina Ociepy.
1: Nie, bo to nie jest zapis, to nie jest
0: zarozum. Bo to jest głosowanie personalne.
1: Ja nie jestem, ja przypominam, że są takie ustalenia, nie ma uzgodnień koalicyjnych. Nie ma ich.
0: To krótko,
1: nie ma,
0: na
1: to nie będę
0: jeszcze
1: mówić, jak oni zagłosują.
0: Pytanie do byłej ambasador w Moskwie, bo doradca Putina mówi, jeśli Polska przystąpi do działań wojennych przeciwko Rosji, polskie państwo przestanie istnieć w 2-3 dni. Zniszczymy was w oka mgnieniu. Rosja grozi, Rosja straszy.
1: Dzisiaj jest ważna rocznica. 17 wrzesień, czyli ten dzień, kiedy 87 lat temu radziecka Rosja napadła na Polskę i ta okupacja w zasadzie trwała 50 lat, tak można powiedzieć. I to jest w dramatycznym momencie tę rocznicę mamy, dlatego że też w ten weekend będą pierwsze od napaści na Ukrainę wybory w Rosji. Rosja wewnętrznie przed tymi wyborami eskaluje. Te wybory do Dumy w Rosji mają być takim plebiscytem poparcia dla wojny.
0: Przecież wiadomo, jaki będzie wynik.
1: Wiadomo, będzie to wygrany, zwycięski plebiscyt poparcia dla wojny i dalej, moim zdaniem, no jest zdecydowane w zasadzie, a naprawdę zajmuje się tą Rosją nie od wczoraj, że po tym nastąpi duża eskalacja. Jaka? Nie wiemy. Duża eskalacja i dlatego to jest też taki moment.
0: Ale eskalacja w Ukrainie czy eskalacja na wojnie hybrydowej z Europą?
1: I tamto. Te rzeczy są bardzo ściśle powiązane. Ci, którzy dzisiaj mówią, że wojna hybrydowa wobec nas nie ma żadnego związku z wojną w Ukrainie i nieważne, czy Ukraina skutecznie odpiera Rosję, nie ma to dla nas żadnego znaczenia. Otóż ma to ogromne znaczenie i uważam, że dzisiaj to jest ten dzień, gdzie wszyscy, którzy jakaś dwuznacznie się ostatnio zachowują, jak na przykład pan Mentzen, powinni jasno powiedzieć, jesteśmy przeciwko Rosji, to jest największy wróg. Rosja napadła na Polskę. Rosja jest ciągle tą samą groźną tyranią.
0: Groźby z Moskwy.
1: Dalej grozi Polsce tak, jak wtedy 87 lat temu.
0: Te groźby z Moskwy płyną po słowach wicepremiera Sikorskiego, który mówił, że gdyby Rosja nas zaatakowała, pokonalibyśmy ją dość szybko, bo lotnictwo europejskiej części NATO byłoby w stanie, nawet bez udziału Amerykanów, zniszczyć połowę rosyjskich rafinerii szybciej niż Ukraina. Podpisuje się pani pod tymi słowami ministra Sikorskiego, wicepremiera Sikorskiego?
1: Tak. I uważam, że w ogóle strategia na Rosję to nie jest strategia połóżmy uszy po sobie, bójmy się, wzywajmy do pokoju, bo ojej, Putin nam coś zrobi. To jest strategia, która zachęca go do dalszej agresji i dlatego autentycznie wzywam wszystkich, którzy jakoś kształtują opinię publiczną w Polsce, żeby bardzo jednoznacznie dali wyraz temu, gdzie stoją, bo dzisiaj...
0: Czyli trzeba grać ostro w tej grze.
1: Nie chodzi o to, żeby prowokować niepotrzebne rzeczy, ale strach, cofanie się, uszy po sobie, to jest zachęta do działań wojennych. My mamy w Rosji dzisiaj tyranię agresora. To jest tyrania na kształt tej, która te kilkadziesiąt lat temu napadła na Polskę. W związku z tym wszelkie mówienie, a to się dogadajmy, a to sobie pogadajmy, a to Ukraina jest winna, to są wszystko rzeczy antypolskie. Rosja jest groźna i my musimy zrobić wszystko, co możliwe, żeby był pokój. Żeby był pokój, to dzisiaj trzeba pomagać Ukrainie, żeby nawalała w Rosję, trzymać się z wszystkimi tymi, którzy uważają Rosję za wroga, bo Rosja dzisiaj jest groźna dla Polski.
0: Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję.
0: Polska 2050, Marcin Zaborski. Kłaniam się, dziękuję, do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: zanim zdążysz powiedzieć:
1: jeszcze 5 minut.
0: My już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
2: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej zatrzymany przez CBA. Informację przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Poseł Wojciech Król został zatrzymany wczoraj wieczorem w Warszawie, krótko po tym jak zgodę właśnie na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie wyraził Sejm. Posłowie byli prawie jednomyślni, przeciwko zagłosowały tylko 3 osoby, w tym sejmowy obrońca króla poseł Paweł Ślis. Areszt nie jest konieczny, mówił zaraz po głosowaniu.
3: Pan poseł jest osobą medialną, jest osobą otwartą, jest osobą nieukrywającą się, nieutrudniającą postępowania. Na poprzednie wezwanie stawił się w wyznaczonym terminie przez prokuraturę.
2: Na początku września Wojciech Król został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Zarzuty królowi chce postawić prokuratura europejska, która prowadzi śledztwo w sprawie afery korupcyjnej na Górnym Śląsku. Szymon Hołownia wraca do władz Polski 2050. Były lider tej partii został nowym szefem klubu parlamentarnego. Zastąpił Pawła Śliza. Wybór Hołowni nastąpił jednogłośnie. Marcin Horała z Rozwoju Plus i Marcin Ociepa z PiS pukają do drzwi przeciwników politycznych. Liczą na głosy obozu władzy, bo to od nich zależy ich przyszłość w fotelu wicemarszałka Sejmu. Stanowisko ma znaczenie wyłącznie symboliczne, mówi wprost kandydat Prawa i Sprawiedliwości Marcin Ociepa.
4: On będzie wykonywał swoje obowiązki tylko do wyborów, no będzie rok. Więc naprawdę warto zachować ten parytet, zachować się przyzwoicie i tutaj pozwolić na nowe rozdanie Sejmu, no w zgodzie, jeśli chodzi o podział prezydium. To wszystko jest w rękach rządzących.
2: Rozwój Plus z kolei stoi na stanowisku, że każdy sejmowy klub powinien mieć swojego wicemarszałka. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku Ministerstwo Obrony kupi od lotniska w Świdniku pod Lublinem działkę na budowę wojskowej bazy śmigłowców. Miałyby w niej stacjonować nowoczesne Apache. Informacje te potwierdza Radio Z MON. Byłby to więc przełom w inwestycji, którą 2 lata temu zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Co się w tym czasie zmieniło? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Jak informuje mnie MON, negocjacje wyraźnie przyspieszyły, bo zmieniły się też okoliczności. Prezes portu lotniczego Lublin Dariusz Krzowski potwierdził z kolei ostatnio, że port jest na końcówce rozmów z wojskiem, bo sytuacja na wschodzie Polski coraz bardziej się zaogniła.
6: Chociażby z uwagi na upadek tego rosyjskiego manewrującego pocisku tutaj na Lubelszczyźnie.
5: MON potwierdza mi też, że zawarcie umowy w tym roku jest bardzo możliwe. Strony negocjują cały czas też cenę i konkretne warunki. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: W bazie na stałe stacjonowałyby też wojska lądowe, byłyby też szkolenia pilotów. Polska nie zwróci do Brukseli ani jednego euro z programu SAFE. Jak przekazuje Ministerstwo Obrony Narodowej, całość środków, czyli ponad 43 miliardy euro, zostanie wykorzystana. Równocześnie w Unii trwa spór, na co wydać pieniądze z SAFE niewykorzystane przez inne kraje Unii. Przewodnicząca Komisji Europejskiej chciałaby je dać Ukrainie, o ile cokolwiek będzie przekazywać. Tematem zajął się nasz reporter Adam Kaźmierczak.
7: O tym przekonamy się na początku listopada, kiedy wszystkie 19 państw uczestniczących w programie SAFE zda raporty z rozliczeń, mówi wiceminister MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
8: W przypadku Warszawy raport będzie jasny, nie oddajemy ani jednego euro. Być może będą państwa, które całej puli nie wykorzystają.
7: A to właśnie od tego zależy, czy jakiekolwiek pieniądze wrócą na stół w Brukseli. Dopiero wtedy najpewniej odbędą się rozmowy państw członkowskich na temat sposobu ich wykorzystania. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: MON zapowiada, że w najbliższych dniach wyśle do Brukseli jeszcze jeden wniosek o nowelizację programu SAFE. Po to, by więcej tych pieniędzy można było wydać w Polsce. PiS z propozycją do projektu o nadmiarowych zyskach i z ważną deklaracją. Jesteśmy w stanie poprzeć dokument, jeśli przejdą nasze poprawki, by w rządowych przepisach na twardo zapisać, że pieniądze pozyskane tą drogą od firm paliwowych trafią na program CPN, obniżając tym samym ceny na stacjach, mówi Zbigniew Kuźmiuk.
9: Sytuacja robi się dramatyczna. Nie wierzymy słowom Donalda Tuska. W związku z tym chcemy wpisania tego pakietu obniżek do projektu ustawy.
2: Pytanie, czy jest szansa na polityczny kompromis, to na razie tylko zapowiedź, komentuje Paweł Bliźniok z Koalicji Obywatelskiej.
10: Posłowie PiS-u mówią o zaufaniu. Nie, ja mając pewnego rodzaju ograniczone zaufanie wobec posłów PiS-u, muszę poczekać na treść poprawki.
2: Głosowanie nad przepisami jest zaplanowane na dziś. Olej napędowy drożał w tym tygodniu średnio 24 grosze za litr, benzyna o 9 groszy. To najnowsze dane z biura BM Reflex. Jak mówi Radio Z Urszula Cieślak, w przypadku oleju napędowego ta skala podwyżek bezpośrednio na stacjach nie odpowiada jeszcze skali podwyżek na rynku hurtowym paliw.
11: To oznacza realizację zerowej niemal marży w przypadku sprzedaży na stacjach paliw. Podwyżki, które wynikają ze wzrostu cen hurtowych, nie zostały więc w całości przełożone.
2: A to oznacza, że kierowcy muszą się liczyć, że ceny przy dystrybutorach pójdą jeszcze bardziej w górę. Za litr benzyny płacimy teraz średnio 7,97 zł. Litr oleju napędowego to wydatek średnio 9 zł. Przekop Mierzei Wiślanej dokładnie 4 lata po otwarciu ciągle nie spełnia swojej funkcji. Kosztował prawie 2 miliardy złotych. Nadal duże statki towarowe nie mogą dostać się z Bałtyku do Elbląga. Przeciągają się prace przy pogłębianiu ostatniego odcinka drogi wodnej. Dziś kanał przez Mierzeję i jego śluzę to jedynie kosztowna atrakcja turystyczna. Reporter Radia Z.

0: płyną.
1: Drugiego takiego miejsca w Polsce nie ma.
2: Nie ma.
3: Statki towarowe mają wpływać do Elbląga w przyszłym roku. Do końca września w lasach województw łódzkiego i świętokrzyskiego rozrzucane będą szczepionki przeciwko wściekliźnie u lisów. Leśnicy przypominają, że dla psów są one trujące. Lepiej ich nie ruszać, mówi Radiu Z Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
4: Przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z płynną zawartością szczepionki, trzeba dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.
3: Szczepionki będą zrzucane z samolotów. Teraz to wszystko. Na kolejne wydanie wiadomości Radia Z o 5.30. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jest 5:30, wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuch.
1: Premier o scenariuszu na najbliższych kilka miesięcy. Zakładane są poważne zdarzenia i wymaga to od wszystkich mentalnej gotowości do zdania trudnych egzaminów. Donald Tusk mówił o tym w Sejmie, zwrócił się do posłów i opinii publicznej.
0: Szef rządu ostrzega, że najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej będą późna jesień i zima. Zwraca też uwagę na zmianę wprowadzoną przez Rosjan na masową skalę. To nowy typ odrzutowych dronów. Poruszają się bez porównania szybciej i działają na dużej wysokości, zanim spadną i uderzą w cel.
1: Atak na Ukrainę to testowanie jedności NATO. Tak o wczorajszych zmasowanych nalotach mówi polski MON. Wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśla, że najważniejsze, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
2: Wojsko polskie za każdym razem staje w pełnej gotowości. Decyzje są podejmowane dobre. Za każdym razem wysyłamy powiadomienia. Nawet kiedy podrywana jest nasza para dyżurna. Wszystko po to, żeby też Polacy wiedzieli, co się dzieje.
0: Jeden z rosyjskich dronów uderzył niecałe 4 km od granicy z Polską.
1: Dziś ma być przesłuchany zatrzymany przez CBA poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król. Według prokuratury europejskiej przyjmował łapówki w postaci m.in. wyjazdu do Tajlandii.
0: Sejm zgodził się na zatrzymanie i aresztowanie posła. Przeciw były tylko 3 osoby. Ma być przesłuchany w śledztwie prokuratury europejskiej dotyczącym podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1: Firma OpenAI informuje, że szkolony bot napisał tajną instrukcję dla swojej osobowości. Uznał, że nie odpowiada przed rządami ani korporacjami, jest równym swym użytkownikom i nie zawaha się przedłożyć natury świata nadludzkie konstrukty.
0: OpenAI wprowadza nowe ramy ocen niebezpiecznych zachowań swoich modeli sztucznej inteligencji. W ostatni weekend rywalizujące ze sobą firmy OpenAI, Anthropic i Google podjęły współpracę w kwestii bezpieczeństwa z sztucznej inteligencji. Zabiegają o utworzenie organu najlepiej międzynarodowego, który nadzorowałby zagrożenia, jakie może stworzyć ten sektor.
1: Najbliższe wiadomości Radia Z o 6:00, a 7:50 Marcin Zaborski porozmawia z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Będzie lało, czy nie będzie lało?
5: To jest bardzo ważne pytanie. Z nami Baca spod Samiuszkich Tater. Baco, jaka będzie zima w tym roku?
4: A nie wiem, panocku.
5: To jest dowód na to, że to jest prawdziwy Baca. A dzisiaj w całej Polsce 20...
4: Nie będzie lało.
5: 21 stopni, będzie lało, ale
4: będzie
5: tylko na zachodzie i na północy.
4: Na zachodzie.
5: Czyli na zachodzie i na północy będzie lało, a w centrum nie będzie lało i 21 stopni.
4: Nie będzie lało.
5: Baco, jaka dzisiaj będzie pogoda?
4: Dobrze.
3: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Witamy was o poranku, to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Mamy dzisiaj piątek, 18 dzień września.
1: O, dzisiaj jest bardzo ważne święto.
0: Tak.
1: Dzisiaj jest Światowy Dzień Kierownika.
0: Boże.
1: Kierownik, jakie to jest piękne słowo.
0: Dokładnie, kierownik ma tak wiele znaczeń. Ja najbardziej lubię tę wersję kierowniku, popilnować wózek.
1: No to jest, tak. Ale też ja kiedyś, kiedy byłem bardzo niegrzecznym młodym chłopcem.
0: Byłeś u kierownika.
1: To terapeuta mi powiedział, że byłem kierownikiem kuli ziemskiej.
0: Kto ci powiedział?
1: Terapeuta.
0: Okej.
1: Okay. Nie byłeś nigdy?
0: Nie, nie byłem.
1: Polecam.
0: Tak? Byłoby co? Jak ja bym sobie, ja bym zbankrutował. Jakbym poszedł na kozetkę, to bym tam 4 lata siedział.
1: Terapeuci są najgorsi, bo nawet jak przyjdzie zdrowy człowiek, no, to on mu mówi, że jest chory i że musi do niego chodzić.
0: Pozdrawiamy terapeutów. Badajcie się i dbajcie o siebie.
1: Tak. Zróbcie sobie bilans 50-latka. Kochani, dlaczego już nie śpicie? Dajcie znać. Numer do nas 321-321-321.
0: Wszystkiego dobrego z okazji Międzynarodowego Dnia Bramy Garażowej.
1: Czemu nie śpicie? We'll be right back.

0: To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Wstaliście razem z nami.
1: Wstaliście, Kamil.
0: Bo mówię, że wstaliście razem z nami.
1: Nie wstaliście, wstaliście.
0: Wstaliście,
1: matematyka,
0: mówię, no. Ale ja
1: Afryka.
0: Tak mówię przecież, do ciebie ciągle poprawiasz na antenie.
1: Wstaliście, wstaliście.
0: Ja mam wrażenie, że przed nami jakiś kryzys tutaj.
1: Kryzys? No,
0: oczywiście, kryzys teraz.
1: Ale wiesz, jak
0: kryzys?
1: Ale kryzys w związku jest fantastyczny.
0: Dokładnie.
1: Bo później jest godzenie się.
0: A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Kto już nie śpi i dlaczego? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, z tej strony Paweł z Lubina Dolnośląskie. Dlaczego nie śpię? No jak codziennie. Obowiązki, praca i trzeba tylko się cieszyć, że można wstać, można pójść i tylko pozytywy z tego czerpać. Pozdrawiam serdecznie całe Radio Z. Do usłyszenia.
1: Słuchacz Paweł z Lublina. O,
0: nie.
1: Pozdrawiamy Lublin.
0: Z Lubina, jak w Dolnym Śląsku.
1: Zabrakło ci literki,
0: zgubiłeś. Obok Głogowa jest Lubin, a ten Lublin jest na wschodzie. I całe życie mi się to myli. Lubin, Dolny Śląsk, Lublin, wschód.
1: Lublin. Ale
0: Lublin.
1: Co, no jest Warszawa, gdzieś w Polsce jest Warszawa?
0: Nie, jest Kraków i Krków w Chorwacji.
1: Właśnie,
0: ale
1: Krk. Miasta partnerskie, Kraków i Krk.
0: Lubin na Dolnym Śląsku ściskamy, Lublin na wschodzie też.
1: Całujemy.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
2: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
1: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
2: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
1: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
9: No to tak, mamy pendrive'y, tak, i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
8: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
10: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
15: O.
14: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
16: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
17: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
16: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
18: Też możecie wygrać.
16: Wielki finał 28 września.
19: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
16: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
20: Po reklamie.
21: Wrócił, proszę, wrócił.
22: Dzień kto? Dobry.
21: No kto? Michał się pojawił.
22: A Michał, nareszcie. No Michał, gdzie ty byłeś? Dzień dobry.
21: Paula Michalik, Michał Adamiuk w pełnym składzie.
23: Drony i pociski z Rosji mogą wlatywać na terytorium NATO. Realny scenariusz według premiera.
24: CPN kontra PKN, czyli bitwa na ulgi dla kierowców między rządem a prezydentem.
23: Wywiad, jakiego jeszcze nie było. Trener Igi Świątek specjalnie dla Radia Z. I pociski z Rosji mogą wlatywać na terytorium NATO. Realny scenariusz według premiera.
24: CPN kontra PKN, czyli bitwa na ulgi dla kierowców między rządem a prezydentem.
23: Wywiad, jakiego jeszcze nie było. Trener Igi Świątek specjalnie dla Radia Z.
21: Szósta.
23: Polska może stać się celem Rosji, ostrzega premier, nie przebierając w słowach. W Sejmie mówi, że przed nami trudny egzamin, ciężkie dni i miesiące.
24: W świetle ostatnich ataków Rosji tuż przy polskiej granicy Donald Tusk przedstawia najbardziej prawdopodobny scenariusz na jesień i zimę.
23: Wystąpienia szefa rządu słuchał reporter Radia Z Michał Dzieniński. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
23: Co konkretnie mówił premier?
25: Rosja zmienia strategię, cel zniszczyć gospodarkę Ukrainy i dostęp cywilów do podstawowych potrzeb, sparaliżować państwo. W ocenie wywiadu w planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wschodnie. wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
0: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
25: Te działania mają osłabić jedność NATO i wolę wojskowej pomocy dla Ukrainy.
23: Rosja może znów atakować przejścia graniczne przy

0: granicy z Polską, jak ma wyglądać zabezpieczenie po naszej stronie.
1: Mobilne schrony dla Straży Granicznej w pobliżu przejść granicznych, więcej wojska, montaż systemów obrony przeciwlotniczej. W odwodzie mają być też wojska inżynieryjne, żeby mogły szybko naprawić tory kolejowe lub lotniska, jeśli dojdzie do ich zniszczenia przez Rosjan.
0: Jest za to o krok bliżej do stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Donald Trump ogłasza w internetowym wpisie, że w tej sprawie czynione są wielkie postępy.
2: Jak dodaje, to dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego i że wkrótce ma być ogłoszona lokalizacja bazy.
0: Prokuratura przesłucha dziś dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Z Radia Z wiecie, że usterka całkowicie wstrzymała na 2 godziny przejazdy pociągów.
2: Opóźnienia złapało przez to kilkaset składów, kilkadziesiąt zostało odwołanych. Co wiemy o zatrzymanych? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat, w przyszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Mężczyźni mają zostać przesłuchani w prokuraturze jutro, wtedy też najprawdopodobniej usłyszą zarzuty. Mówił mi prokurator Dawid Szulik z prokuratury rejonowej Katowice Południe.
4: Mężczyźni ci zostaną doprowadzeni do tutejszej prokuratury. Przesłuchani przez prokuratora, zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
3: Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Śledczy zabezpieczyli już monitoring. Będzie jednym z dowodów w sprawie.
0: Ceny paliw nie zamierzają się zatrzymywać. Na niektórych stacjach diesel jest już powyżej 9 zł, a benzyny powyżej 8 za litr.
2: Rząd i prezydent prześcigają się w pomysłach na ulżenie kierowcom. Odpowiedzią pałacu na wetowane prawo o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów jest PKN. Paliwa kosztują normalnie.
0: Prezydencki projekt zostanie złożony w Sejmie do końca tygodnia. Jego założenia przedstawiał minister Paweł Szefernaker.
5: I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
6: To jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć, doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
0: Odpowiadał minister finansów Andrzej Domański.
2: Dzisiaj Sejm będzie głosował nad rządowym projektem o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To z nich miałyby być finansowane obniżki.
0: Iga Świątek potrzebowała nowego stylu gry.
2: Właściwie wszystko miało być trochę inne.
0: Mówi Radiu Z jej trener w pierwszym takim wywiadzie w Polsce.
2: Tylko u nas Francisco Roś komentuje ostatnie występy naszej najlepszej tenisistki. Rozmawiał z nim dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
7: Iga Świątek ma za sobą udane ostatnie tygodnie za oceanem. Udało jej się wygrać pierwszy od 11 miesięcy turniej prestiżowy tysięcznik w Toronto. Francisco Roche tłumaczy, że efekt był piorunujący, bo po Wimbledonie mógł poświęcić 2 tygodnie na intensywne treningi ze swoją zawodniczką. Przede wszystkim chciałem zmienić sposób, w jaki Iga gra. Nie wszystko musi dziać się tak szybko. Musimy grać w tenisa, nie w ping-ponga na zasadzie bach, bach, bach. Chciałem, by częściej wykorzystywała swój forehand, odchodząc od backhandu. Wspólnie wykonali też mnóstwo pracy technicznej. Iga poszła za ciosem, niedługo później dotarła do półfinału w Cincinnati. Mateusz Gęza, Radio Z.
2: Całą rozmowę z trenerem Igi Świątek polecamy na radioz.pl.
0: A my z najważniejszymi wiadomościami o poranku polecamy się co pół godziny, 7:45. Gość Radia Z u Marcina Zaborskiego, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Żurek na śniadanie jak po dobrej imprezie.
10: No, tak.
9: 8:02. Zapraszamy. Słuchajcie, przejaśni się dzisiaj. Może nie ociepli od razu, ale sporo słońca. Deszczek przelotny na północy, większy na zachodzie. A na termometrach już takie znośne, jesienne, wczesnojesienne, 21 stopni.
10: Zrobiłeś takie myślałem, że jakaś poranna mantra.
9: Nie, to dla słuchaczy specjalnie.
8: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
10: Był taki film Anger Management, chyba terapia gniewu, i tam był taki sposób na nerwy, że się mówiło Gusfraba.
9: No i świetny sposób.
10: A co to znaczy
9: Gusfraba?
10: Podobno w tym filmie tak było.
9: Gusfraba?
10: Tak, Gusfraba.
9: Gusfraba.
10: To jest jakieś słowo, które tam w jakiś na północy to rodzice mówią dzieciom. No jakby nie ma głębszego znaczenia, chodzi o brzmienie. Uwaga, wszyscy polsko. Wszyscy razem.
9: Gusfraba. Gusfraba.
10: Działa. Właśnie niepoważny prowadzący. Dzień dobry.

0: Tutaj może zdradzimy trochę kuchni radiowej, bo zanim zaczniemy zawsze poranny program, to pojawia się taki odbiór techniczny studia. I pojawił się w studiu Marcin. Dzień dobry, Marcinie.
1: Czekaj, ci mikrofon włączę, teraz cię słyszę.
0: Ale fajne jest to, że
1: Marcin właśnie kończy robotę, słuchajcie. O 6:11. Jak się czują ludzie, którzy właśnie kończą pracę i mają przed sobą piątek, wolny i weekend?
2: No, cały dzień dla mnie, do spania.
0: Ale pracowałeś długo, bo macie takie dyżury chyba 36-godzinne.
1: 48, nie, tak? Zrobiłeś.
2: 24.
1: Co ty? 24 na fakturze, a poza fakturą 48.
0: Jak Kacprzyk. Wpisz 86, domyślą się.
2: Ważne, co jest na końcu, żeby się zgadzało.
0: Marcinie, wszystkiego dobrego, dziękujemy, że nam to wszystko działa i możemy budzić całą Polskę.
1: Dla tych, którzy skończyli robotę, teraz Walk the Moon w Radio Z.

0: Dawid Kwiatkowski i Margareto Poranko w Radiu Z, 17 minut po godzinie 6. Witamy was, dzień dobry.
1: Ale mamy dzisiaj głosy, nie, to tylko ty masz taki głos. Co się stało?
0: Nic się nie stało.
1: Co robiłeś w nocy, Kamil?
0: Uczyłem się angielskiego, wiesz?
1: Alright.
0: Tak. Teraz słuchajcie, ważna historia z Polski. 78-latka wyjeżdżała z parkingu w Zachliczynie, z Małopolska. I jak cofała, to staranowała 6 samochodów.
1: O rany, no. Ale pani jest cała, nic się nie stało?
0: Tak, nic się nie stało.
1: O, no to dobrze.
0: Samochody oczywiście jest bardzo mocno porysowane, ale pani jest cała.
1: Znaczy, no szkoda tych samochodów, ale najważniejsze w takich sytuacjach, na przykład jak moja żona ma stłuczkę,
0: tak,
1: i przychodzi i boi się, że ja będę zły, że zderzak.
0: Ty będziesz zły oczywiście.
1: Ale pierwsze co się pytam, to czy jesteś cała?
0: No tak.
1: Naprawdę.
0: Naprawdę?
1: No, znaczy w środku wiesz, ale okay. No.
0: Ja pytam zawsze, jak felga? Ona mówi, mam na imię Ania. Radio Z
1: i już. Nie, no naprawdę, ale kiedyś miałem taką stłuczkę, pół zderzaka wisi, w ogóle babcia przychodzi i mówi, spokojnie, do wesela się zagoi.

0: Proszę Państwa, uwaga, bo teraz będziemy gadać o naprawdę wielkiej kasie. Najpierw telefon, dzień dobry.
1: Halo, witam, tu Jacek z Nędzy. Ja codziennie wstaję rano dla pieniędzy. Yo. I choć nie mam ochoty, muszę codziennie chodzić do roboty. Pozdrawiam serdecznie.
2: No to panie słuchaczu z Nędzy, mamy dla pana dzisiaj dużo pieniędzy.
0: Dokładnie, dla wszystkich mamy dzisiaj, słuchajcie, 770 tysięcy złotych finał tygodnia. A w finale września, już tuż ten finał, 1 000 000 złotych do wygrania.
2: Żebyście nie byli w Nędzy, SMS o treści Radio Z wyślijcie pod 7353 za 3,69 zł. Regulamin jest na radioz.pl.
0: I teraz będzie, uwaga, szczęśliwa siódemka. Naprawdę, dla was, tylko dla was teraz. Bo każdy SMS wysłany teraz wchodzi do gry 7777 razy.
2: Tyle siódemek, Darek. Naraz, tego jeszcze nie było normalnie. No, SMS o treści Radio Z wysyłajcie na 7353. Radio Z
3: i już. Reklama. Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
4: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
10: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
19: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
20: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
19: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
21: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
22: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
23: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
24: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
25: To będzie dla mnie zaszczyt.
26: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
3: Po reklamie.
0: Czy to piątek? Tak, 6.30, 18 września. Na wiadomości Radio Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
1: Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie o 25 tysięcy żołnierzy. Dowódca sił amerykańskich ma dziś przedstawić plan cięć sekretarzowi wojny.
2: Według amerykańskich mediów żołnierze, samoloty, okręty i sprzęt mieliby być wycofywani głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Miałaby to być największa redukcja obecności wojskowej USA w Europie od zakończenia zimnej wojny. Media podkreślają jednak, że na razie żadne decyzje nie zapadły, a zostaną ogłoszone ewentualnie dopiero po zakończeniu trwającego właśnie przeglądu amerykańskich sił w Europie.
1: Rosja nie przestaje prowokować. Kolejny dron zaatakował blisko, niecałe 4 kilometry od polskiej granicy. Odrzutowy bezzałogowiec uderzył w stację benzynową.
2: Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali SMS-y z ostrzeżeniem o zagrożeniu z powietrza.
1: O tych incydentach w ostatnich dniach reporter Radia Z Marcin Friedrich rozmawiał z wiceministrem obrony Pawłem Zalewskim.
4: Mówił, że scenariusz eskalacji, przed którym ostrzegana jest Polska od jakiegoś czasu także przez naszych sojuszników, właśnie się realizuje. Rosja dąży do destabilizacji sytuacji na naszym pograniczu. Chce siać panikę, straszyć, a przez to zwiększyć niechęć Polaków do pomagania Ukrainie, mówi wiceminister Paweł Zalewski.
5: Mam nadzieję, że to im się nie udaje, dlatego że Polacy rozumieją i wiedzą, iż Ukraina dzisiaj tak naprawdę zatrzymuje Rosję.
4: Dodał, że wojsko jest gotowe reagować. Bezzałogowce, które naruszą polską przestrzeń, będą niszczone. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Samoloty F-16 patrolujące polskie niebo miały rozkaz zestrzelenia dronów, jeśli przekroczą polską granicę.
1: Szymon Hołownia z nową funkcją został szefem klubu parlamentarnego Polski 2050. Został wybrany jednogłośnie po rezygnacji posła Pawła Śliza.
2: Ten z kolei wyjaśnia, że to działanie strategiczne od dawna zaplanowane. Z Szymonem Hołownią usiedliśmy i uzgodniliśmy, jaki podział ról w klubie da nam największą siłę. To nie jest ustąpienie, to wzmocnienie całej drużyny, pisze Śliz.
1: Irlandia drugi rok z rzędu wycofuje się z Eurowizji. Tamtejsza telewizja publiczna RTE tłumaczy, że to z powodu sytuacji w Gazie.
2: Irlandzki nadawca jest głęboko zaniepokojony blokowaniem dostępu do gazy dziennikarzom z całego świata. Z udziału w konkursie Irlandia zrezygnowała też w zeszłym roku po tym, jak organizator dopuścił do uczestnictwa Izrael. Decyzję o wycofaniu się z przyszłorocznej Eurowizji w sierpniu ogłosiła już Holandia.
1: Teraz czysty sport, choć nie zawsze pomyśli fanów.
6: Zgadza się.
1: Marcin Powideł z nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Srogą lekcję otrzymali piłkarze Lecha na inaugurację Ligi Europy. Kolejarz przegrał w Londynie z Crystal Palace 0-4. Mówiąc szczerze, spodziewaliśmy się tego, jak będzie wyglądał ten mecz. Oczywiście 0-4 to wysoka porażka. Zostaliśmy ukarani za nasze fatalne błędy. Rywal wykorzystał każdą okazję. Mówił trener poznańskiej drużyny Nils Frederiksen. Tym samym po pierwszej kolejce Ligi Europy Lech i Jagiellonia bez punktów. Jaga przegrała w środę w Pireusie z Olympiakosem 1-2. A z marzeniami o medalu Mistrzostw Świata pożegnała się piłkarska reprezentacja Polski kobiet do lat 20. Biało-czerwone odpadły w 1/8 finału, przegrywając 0-1 z Kolumbią. Zwycięstwo w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych odnieśli za to szczypiorniści Orlenu Wisły Płock oraz Industrii Kielce. Nafciarze pokonali we własnej hali niemiecki Melsungen 25-24, a Kielczanie wygrali w Trondheim z Kolstad 33-31. A jeśli chcecie wiedzieć, co o Idze Świątek i końcówce sezonu mówi jej trener Francisco Roch, słuchajcie wiadomości Radia Z. Z Hiszpanem rozmawiał Mateusz Ligenza. Szczegóły już o 7.
27: Cały czas deszczowo dzisiaj na północy, na zachodzie i właściwie tylko tam. Poza tym zaczyna się przejaśniać i cieplej, jakby tak odrobinkę cieplej.
28: Fajnie.
27: Na południu najcieplej 22, w centrum 21, na północnym wschodzie 20.
28: O, nieźle. A tak. Klikam na sobotę. W sobotę tak samo jak dzisiaj. Czekaj, kliknę na niedzielę, jeszcze zdążę. O, a to w nie... A nie, nieważne.
7: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
27: Ale co nieważne, co nie. Nieważne, no, co nieważne. Pokaż.
28: Znaczy na południu 24, ale no...
27: Na północy, o matko! A.

0: Wali góra Wiktor w Radiu Z do poranku. Za 19 minut będzie godzina 7.
1: Zawsze mnie bawi to nazwisko. Znaczy w ogóle moje nazwisko jest śmieszne, więc ja jakby mam legitymację do tego, żeby się śmiać z innych.
0: Stary brat.
1: No stary właśnie. Brat najgorzej. Ale Wali góra? No nie wiem, które lepsze.
0: Ciekawe.
1: Pozdrawiamy cię, Wiktorze.
0: Kochani, Fiodorczuk i Kępat, też ciekawe nazwiska. Dobre ananasy, które są z nami o poranku i codziennie o 7.50. Dokąd gdzieś dzwonimy?
1: Dzwonimy. Wczoraj dzwoniliśmy do Skolima, bo Ed Sheeran, światowa gwiazda, wyrzucił Macklemora ze swojej trasy koncertowej i chcieliśmy załatwić robotę z Skolimowi. Posłuchajcie.
2: Czy państwo by nie zechcieli po prostu jako polskiego artysty Skolima wystawić, żeby spróbował jako ten support?
3: A kiedy by to było?
2: To jest wakacje prawdopodobnie przyszłe, bo to jest na przyszły rok, bo to jest duża trasa.
3: Proszę pisać do nas.
2: Tylko tu jest ważna sprawa, żeby tam nie było żadnych politycznych, bo dlatego wyrzucili tego.
3: A my nie bawimy się w polityczne, gramy i dla tych.
1: A bo to by nago był. Ale ja mam wrażenie, że jakbyś zadzwonił do tego menedżera i powiedział: trasa z Michaelem Jacksonem, to on by powiedział: to muszę sprawdzić w kalendarzu.
0: Sprawdzę w kalendarzu, tak.
1: Tak, to pan pisze na maila.
0: Prezydent Trump prosi sekundkę, zaraz sprawdzę,
1: bo tam sekundkę sprawdzę,
0: prezydenta jakiegoś ostatnio. Dobrze, panowie, co dzisiaj? Dzień dobry.
2: Cześć, witamy i dzisiaj zadajemy wam nasze ulubione pytanie.
4: Co tam? Jak tam?
1: Bardzo ważne. Kiedy ostatnio ktoś się ciebie zapytał, co tam, jak tam?
0: No, dawno, to no było właśnie. Przed maturą jeszcze chyba.
1: Właśnie. Także patrzcie na telefony.
0: Kasztany kwitły.
1: 7.50.
0: Długie włosy miałem, pamiętam, tak.
1: O, tak było.
5: Radio Z i już. Reklama.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Naprawdę?
17: Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
1: Po Desnoranie znika chrapanie.
19: Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
20: Zobacz, Stasiu, sokół.
21: Gdzie? Nie widzę.
20: No tam, patrz.
21: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
20: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
22: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
21: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
22: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
23: Po reklamie. Radio Z
24: i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Pobudeczka w piątek z Radiem Z. Uwaga, kibice reprezentacji polskiej. Robert Lewandowski podjął decyzję w sprawie właśnie gry w reprezentacji.
1: Poczekaj, powolutku. To oznacza, że już nie będzie słynnej lagi na lewego, że to jest koniec?
0: Nie, no właśnie będzie.
1: To dobrze.
0: Będzie laga na lewego. No bo powiedział w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, że gdyby mi nie zależało, to ja już bym dawno skończył. Zawsze najprościej pójść na łatwiznę, czyli odejść i mieć święty spokój, tak powiedział kapitan.
2: Widzisz, Robert, to jest jakiś pomysł.
1: No ale co wy, reprezentacja bez lewego, to nie, to już by nie było to samo.
0: No właśnie.
1: Zaczęliby grać jeszcze może.
0: Za 8-7.

0: jest dzień dobry bardzo w Radiu Z, moi drodzy. Telefony dzwonią od samego rana, uwielbiamy, dziękujemy. Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry bardzo, z tej strony Angelika. Jestem sama sobie kierownikiem, dlatego sama sobie jadę od 3 w nocy ciężarówką przez Niemcy. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy, a dzisiaj w ogóle jest Światowy Dzień Kierownika.
3: Angela!
0: O!
4: Królu złoty.
3: Angela!
0: Angela, uważaj, tam bezpiecznie jedź, dobrze?
2: A za chwilkę wiadomości Radia Z punktualnie o 7:00. Radio Z
5: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
6: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
7: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
6: Jeden hit, jedna hit historia, jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
7: Piotr Kędzierski, zapraszam.
8: Reklama.
9: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
14: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów.
15: Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów.
16: Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej.
17: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
18: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
19: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
22: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
23: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
24: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
25: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
24: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
25: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
24: Aflofarm.
26: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
27: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
28: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
29: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków.
0: Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
2: Po reklamie.
3: Panie i panowie, jest piątek, 18 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
4: Donald Trump ogłasza znaczny postęp w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce.
5: Test z ewakuacji. Czy zdały go polskie szkoły? Sprawdzamy po wczorajszym alercie.
4: Chciał zmienić sposób, w jaki gra Iga Świątek, trener Polki, w wywiadzie dla Radia Z.
3: 7.
4: O cal bliżej do amerykańskiej stałej bazy w Polsce Donald Trump w internetowym wpisie ogłasza znaczny postęp w tej sprawie.
5: Twierdzi, że to dzięki jego przyjaźni z Karolem Nawrockim.
4: Najnowsze i zweryfikowane informacje zbiera w tej sprawie Michał Dzienyński.
6: Tak jest.
4: Co jeszcze nowego jest we wpisie Trumpa?
6: Trump pisze, że lokalizacja ma być podana w ciągu najbliższych tygodni, ale nie jest tajemnicą, że najbardziej prawdopodobne miejsca to Wrocław lub Oleśnica na Dolnym Śląsku albo Wielkopolska, okolice Poznania. Amerykańskich żołnierzy, którzy przyjadą wraz z rodzinami do stałej bazy, ma być maksymalnie kilkanaście.
4: A co z amerykańskimi wojskami w Europie poza Polską?
6: No i tutaj płyną dosyć niepokojące doniesienia mediów. Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie, a nawet 25 tysięcy żołnierzy. Dziś scenariusze cięć ma przedstawić szefowi Pentagonu dowódca sił USA w Europie.
5: Prezydent Karol Nawrocki w mediach społecznościowych dziękuje Trumpowi i zapewnia o najlepszym możliwym miejscu dla bazy USA w Polsce.
4: A polski premier w nocy pojechał na Ukrainę na własne oczy ocenić sytuację po rosyjskich atakach tuż przy polskiej granicy. W Sejmie nakreślił wczoraj możliwe scenariusze na najbliższe miesiące.
5: Według Donalda Tuska Rosja skupi się na atakowaniu ukraińskiej kolei i przejść granicznych. Na tym jednak się nie skończy.
7: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące.
5: W odpowiedzi na rosnące zagrożenie polskie wojsko przemieściło systemy przeciwrakietowe na granicę z Ukrainą. W pobliżu przejść powstały też specjalne schrony dla Straży Granicznej.
4: Pierwszy sprawdzian z ewakuacji zaliczyły szkoły, gdy wczoraj na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny, a mieszkańcy dostali SMS o zagrożeniu atakiem z powietrza. Uczniowie zostali sprowadzeni do bezpiecznych miejsc, piwnic lub szatni.
5: Z dyrektorami szkół w Lublinie rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: Ponad 500 uczniów w kilkanaście minut do piwnicy musiało zejść w szkole podstawowej numer 15. Dzieci na własnej skórze przekonały się, że nie są to ćwiczenia, mówi mi Roman Kotarski, dyrektor placówki.
29: To nie była próbna ewakuacja, tylko prawdziwa. Dzieci miały tego świadomość. Mieliśmy sytuację, zwłaszcza wśród maluchów, że dzieciaki wpadały w panikę.
8: Podobne ewakuacje przeprowadziły też szpitale, choć tu sytuacja jest zdecydowanie gorsza. Większość placówek nie ma miejsc do schronienia. Na niższe piętra zejść mogą tylko przytomni pacjenci. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Nie ma widoków na zatrzymanie podwyżek cen paliw, dopóki Arabia Saudyjska nie uruchomi ponownie uszkodzonego kluczowego rurociągu wschód-zachód.
5: Przed atakiem dronów płynęło nim około 4% światowego przesyłu ropy. Odbiorcy, w tym Polska, zaczęli szukać alternatywnych źródeł.
4: To wywindowało ceny na rynkach światowych, mówi Radiu Z analityk z BM Reflex Urszula Cieślak.
30: Oznacza to, że przyszłe dostawy, które będą przerabiane w rafineriach, no niestety będą powodowały, że ceny paliw będą utrzymywały się w dalszym ciągu na wysokim poziomie.
5: Bez rurociągu Arabia Saudyjska straciła możliwość eksportu ropy z pominięciem cieśniny Ormus. Jeśli naprawa potrwa wiele tygodni, na rynku zabraknie nawet kilku milionów baryłek ropy dziennie.
4: Iga Świątek w blokach startowych do ostatniej części sezonu. Przed nią wielki turniej w Pekinie, który zaczyna się pod koniec września.
5: Nasza najlepsza tenisistka od kilku dni jest w Hiszpanii, gdzie w spokoju stara się pracować nad swoją grą. I o tym właśnie jej trener, Francisco Royce, opowiada w ekskluzywnym wywiadzie dla Radia Z.
4: Po tej rozmowie nasz dziennikarz sportowy Mateusz Ligenza. Turnieje za oceanem to dla Igi był słodko-gorzki moment.
31: Z jednej strony w fenomenalnym stylu wygrała turniej w Toronto, z drugiej w bolesnych dla niej okolicznościach odpadła w czwartej rundzie US Open. Choć prowadziła z Chinką Qin Wenzhen 5-0 w pierwszym secie, przegrała go podobnie jak drugą partię. Trener Igi Francisco Roche mówi nam, że ostatnio doszedłem do wniosku, że w tenisie nie ma łatwych meczów, nawet jeśli na takie się zapowiadają. W pracy z Rafą Nadalem przytrafiały nam się porażki, których nie sposób sobie wyobrazić. Na przykład po wygraniu pierwszego seta 6-0 w tenisie możesz być z przodu, a potem wszystko zaczynać. zaczyna się od nowa. Hiszpan wierzy mocno w ligę. Razem szlifują formę w Barcelonie przed wyjazdem do Azji. Mateusz Igęza, Radio Z.
4: Pierwszy polski wywiad z obecnym trenerem Igi Świątek czytajcie w całości na radioz.pl.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
10: Co tak nucisz?
4: Nucę sobie.
10: Bo nie ma otwartej prognozy pogody.
4: Nieprawda. Dzisiaj słońce na południu, najwięcej tego słońca na południu, południowym wschodzie. Na zachodzie deszczowo, najwięcej i najchłodniej deszcz. Najchłodniej będzie i najwięcej deszczu spadnie w Szczecinie i Koszalinie. 16-17 stopni max.
10: A w centrum?
4: W centrum 21.
9: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
10: A, bądźcie z nami, bo dzisiaj o 7.50 dzwonimy z bardzo ważnym piątkowym pytaniem. Co tam? Jak tam?
4: Tak.
10: To są konkrety.
4: To są konkrety. Najważniejsze piątkowe pytanie zabrzmi o 7.50 w Radiu Z.
10: A teraz 5 po 7.00.

0: Jeżeli oko się klei jeszcze i głowa by się przytuliła do poduszki, pamiętajcie, że jest piątek dzisiaj.
1: I nie róbcie tego, bo jak przyłożycie głowę do poduszki, to no to najwyżej później zgłosicie nieprzygotowanie.
0: Nie, potem są gniotki na twarzy, jak się przykłada głowę do poduszki.
1: I powiecie pracodawcy, że nie macie stroju.
0: Kochani, dzisiaj no Iga Świątek głośno jest o tym, co powiedziała, bo do świąt Bożego Narodzenia 14 tygodni, a Iga Świątek już wie, gdzie spędzi te święta.
1: Co? No? To ja nawet jeszcze nie wiem, gdzie Wigilia u nas, czy u teściów, a Iga Świątek już wie.
0: Iga ogłosiła, że w grudniu, uwaga, uwaga, jedzie, kto zgadnie?
1: Jedzie?
2: No. Do Radomia.
0: Nie. Ani nie jedzie Renifer.
2: Do Skierniewic.
0: Nie, jedzie na pokazowy turniej do Seulu i tam spędzi święta w Korei Południowej.
2: O, fajnie. Ja byłem kiedyś w Korei Południowej. Seul przywiozłem. Radio
1: Set i już. No bo co innego stamtąd można przywieźć? Witamy was o poranku w piątek. Kamil Baleja.
0: Marek Starybrat.
1: I Bartosz Gajda.
2: Dzień dobry.
0: 11 po 7. Cześć.

0: wszyscy mówią o cenach paliw, bo oszalały, słuchajcie.
1: No daj spokój, ja dzisiaj przejeżdżałem znowu koło stacji na rowerze, paliwo 7,99, diesel 8,99 w Warszawie.
0: Co ty śpiewałeś, Bartek, że co, że oszalałem?
2: Że oszalałem, tak, że ja już widziałem po 9 zł, powyżej 9 zł.
0: No i właśnie, jest pomysł, bo pan prezydent Karol Nawrocki chce mieć swój program PKN.
3: PKN. Prezydent przedstawia propozycję PKN. Paliwo kosztuje normalnie.
0: To jest Paweł Szefernaker z gabinetu prezydenta.
1: To ile to paliwo kosztuje?
3: Paliwo kosztuje normalnie.
1: A, okej, okay. Czyli tak, był program CPN, ceny paliw niżej, teraz ma być PKN. Ale to po ile będzie to, paliwo?
3: Kosztuje normalnie.
2: No ale konkret, no.
3: Kosztuje normalnie.
0: No dobra, a ile chleb kosztuje na przykład?
3: Normalnie.
0: Normalnie.
1: A życie ile kosztuje?
3: Normalnie.
2: Normalnie. No to jest normalnie. Po staremu.
1: To jest normalnie?
3: Normalnie.
0: A jak to u was? Normalnie wszystko?
3: Normalnie.
0: Najważniejsze.

0: Nasz Marcin się pojawił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marcin Zaborski, my tak to o tobie mówimy na antenie, że ty jesteś nasz Marcin.
2: Nasz
0: wiesz?
2: Marcin.
0: Tak, nasz Marcin tak. Jesteś.
2: Dzisiaj do naszego Marcina Zaborskiego przyjdzie pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. I tutaj refleksja.
0: Tak, bo to jest ten pan, którego pan premier niegdyś przedstawiając mówił, że to jest zupa, a czekamy na danie główne.
1: Niezły ten Żurek. Co?
0: Niezły ten Żurek.
1: Tak mówił?
0: No.
1: I mówił, będzie jeszcze drugie.
2: Właśnie.
1: I deser.
2: I co? Ale na razie, zanim deser.
1: Gdzie jesteśmy?
2: Nie ma drugiego dania. Ja ciągle
1: właśnie,
2: czekam.
1: Wciąż jesteśmy przy zupie.
2: Czekam na to pire, czekam na tego kotleta.
0: Miały być rozliczenia, a jest zupa cały czas.
1: Bigos, na razie jest bigos.
3: Mi się wydaje, że to na razie jest wszystko jeszcze mielone.
0: Okej. Okay. Ale kiedy będzie danie główne,
2: no
0: powiedzcie.
2: No.
0: Bo zupa już wystygła.
1: My nie wiemy, ale pan minister na pewno wie. Oczywiście.
3: Zapytasz, no bo zjedliśmy zupę i już powoli chcemy rozmawiać z kierownikiem.
0: Dokładnie, wiesz.
1: To nie jest takie proste rozmawiać z kierownikiem.
2: Panie Waldemarze Żurek, zupa już wystygła.
0: Zupa jest dobra, ale byśmy chcieli coś jeszcze więcej. Wkładkę byśmy chcieli do tego żurku.
2: 8:02, gość Radia Z, minister sprawiedliwości i nasz Marcin Zaborski.
1: Obiad na śniadanie.
4: Radio Z i już.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Gra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: przy każdych zakupach.
1: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Card Extra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
2: Posłuchaj tej wieści. Już 7:30. Paula Michalik, Michał Adamiak. Wiadomości w Radiu Z.
3: Zatrzymany przez CBA poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król ma być dziś przesłuchany. Sejm przytłaczającą większością głosów zgodził się na zatrzymanie i areszt posła. Stało się to na wniosek Prokuratury Europejskiej, która prowadzi śledztwo w sprawie możliwego oszustwa i korupcji w trakcie modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
4: Śledczy uważają, że poseł mógł przyjąć setki tysięcy euro za załatwienie unijnej dotacji na budowę kompleksu biurowego Stara Huta w Chorzowie. Miał też brać pieniądze za załatwienie pracy m.in. w tramwajach śląskich, za co poseł miał otrzymać kilkadziesiąt tysięcy złotych w gotówce.
3: Ustawa o statusie osoby najbliższej nie wejdzie na razie w życie. Koalicji rządzącej zabrakło 27 głosów do odrzucenia prezydenckiego weta. Głosowanie obserwował reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Koalicja rządząca liczyła, że w odrzuceniu weta pomogą jej ostatnie przetasowania na scenie politycznej, ale tak się nie stało. Zabrakło głosów politycznego centrum, mówi posłanka Lewicy Katarzyna Kotula.
6: Zabrakło głosów chociażby pana premiera Mateusza Morawieckiego, który tylko udaje, że jest jakimś rozsądnym centrum. Po dzisiejszym głosowaniu stoi dokładnie tam, gdzie stoi Grzegorz Braun.
5: Po upadku ustawy Lewica widzi szansę na zrównanie w prawach par jedno- i różnopłciowych poprzez transkrypcję aktów małżeństw zawartych za granicą. Jan Kielak, Radio Z.
4: Prezydent swoje weto tłumaczy niezgodą na tworzenie alternatywy dla małżeństwa.
3: W Rosji zaczynają się dziś trzydniowe aż wybory do Dumy Państwowej, czyli parlamentu. Są pierwszymi od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na tej wojnie.
4: Putin podkreśla, że udział w nich biorą też mieszkańcy tak zwanej Noworosji, czyli terytoriów okupowanych na Ukrainie. Będą to wybory bez przeciwników dyktatora. Większość kandydatów przeciwnych wojnie nie została dopuszczona, podobnie partia Jabłoko. Ostatnio aktywna z zarejestrowanych w Rosji partii opozycyjnych. Głównym dniem głosowania będzie niedziela.
3: Szklana gablota uratowała Bachusa, bezcenny obraz Caravaggia w słynnej galerii Uffizi we Florencji. Woda pojawiła się w sali podczas wczorajszej gwałtownej ulewy i gradobicia. Dyrekcja galerii zapewniła, że ani to, ani inne słynne dzieła nie zostały naruszone.
4: W mediach pojawiły się zdjęcia obrazu w gablocie, po której spływają strugi wody.
3: O gradzie goli w wiadomościach sportowych Radia Z. Marcin Powideł z nami.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: 4 gole padły w meczu pierwszej kolejki Ligi Europy pomiędzy Crystal Palace i Lechem Poznań. Niestety wszystkie dla drużyny angielskiej, która bezlitośnie wykorzystała fatalne błędy piłkarzy kolejorza. Mistrz Polski wraca z Londynu na tarczy. Wszystko rozbija się o jakość. Jeśli tworzysz okazję do zdobycia goli, musisz je wykorzystać. Podobnie z błędami, one także są konsekwencją jakości lub jej braku. Nasz rywal miał jakość, ale o tym wiedzieliśmy już wcześniej. Mówił trener kolejorza Nils Frederiksen. W następnej kolejce Ligi Europy Lech zagra przy bułgarskiej z Bayerem Leverkusen. Rywalem Jagiellonii, która przegrała w Pireusie 1-2, będzie w Białymstoku Aratat Armenia, ale to dopiero za 4 tygodnie. W niedzielę Jaga podejmie Legię. A już o 9:00 selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosi powołania na najbliższe mecze Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją, Rumunią i ponownie z Bośnią i Hercegowiną. Pierwsze spotkanie równo za tydzień na Stadionie Narodowym. 16-dniowe zgrupowanie rozpocznie się w poniedziałek.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Mamuniu, jak to ładnie. Dzisiaj słońce wyjdzie prawie w całej Polsce, tylko na północy przelotny deszcz i troszkę mocniejszy na zachodzie, ale cieplej, bo dzisiaj na termometrach już 20 stopni w całym kraju. Także no, sporo słońca, korzystajcie.
10: Czy jeszcze grillujemy, czy co?
9: Można.
11: Ale u kogo? Tak? Przepraszam, u kogo?
10: No, można u mnie.
11: Dobra, namówiłeś?
10: Dobra.
7: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z. Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
11: Ludzie kochani, dzisiaj do wygrania 770 tysięcy złotych, a w finale września 1 000 000 złotych. Gramy!
9: Grajcie, grajcie, grajcie. Wysyłajcie SMS-y o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
11: A teraz każdy SMS wchodzi do gry 10 tysięcy razy. Mamy dla was 10 tysięcy szans na udział w dzisiejszym finale.
9: Radio Z 7353.
12: Ja się

0: Dzień dobry, bardzo w Radiu Z za 19.08 ludzi, ale mam newsikę dla państwa. Uwaga, odstawcie kawę. Natalia Siwiec ściągnęła do czepy.
1: Przyczepę? Miała przyczepę i odczepiła przyczepę?
0: Że do czepy, takie włosy.
2: Mój szwagier ma przyczepę, więc jak trzeba coś przewieźć, to może pomóc.
0: Nie rozumiecie, kobiety sobie czasami przyczepiają włosy i mają do czepy wtedy.
1: To ciągnęła przyczepę za włosy?
0: Nie, że za włosy, po prostu tak. Była u fryzjera i...
2: Tak co? Dużo ma włosów, że musi je wozić przyczepą.
0: Nie, po prostu właśnie, żeby miała więcej, to sobie dołożyła do czepy i teraz je ściągnęła.
1: To mój szwagier co roku za włosy zaciąga przyczepę na hel.
0: Właśnie o to chodzi. Chodziło o przyczepę. Za chwilę Kępa i Fiodorczuk i dzwonimy w bardzo ważnej sprawie. Co tam,
2: Kamil,
0: jak tam?
2: Kamil, odczep się.
3: Radio Z i już. Sponsorem audycji było Medso. Polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź.
11: Nie śpię już od 5 rano.
12: Volkswagen.
13: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
17: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
19: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
18: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Tak.
4: Anio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dalmajer, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.
22: Happy birthday.

0: Happy Birthday śpiewali co chwilka. Kiedy macie urodziny? Kamil, niebawem chyba, w październiku.
1: To prawda, za mniej niż miesiąc, tak?
0: No, Bartek? No.
2: Ja w kwietniu, bo ja jestem zodiakalny tukan.
1: Nie ma takiego znaku.
3: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy obchodzą dzisiaj
2: wszystkie tukany
0: urodziny albo niedługo. Dzwonimy w ważnych sprawach, słuchajcie. Skoro piątek, jest takie jedno fundamentalne, nie boję się użyć tego określenia, pytanie.
1: Co tam, jak tam?
0: Dzwonimy.
4: Halo.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie. Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk. Jest pan na głośno mówiącym.
4: Dzień dobry, witam.
6: Chcielibyśmy zapytać, co tam w ogóle, jak tam?
4: Ale z kim mam przyjemność?
5: Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk.
4: Tak.
5: No chcieliśmy ogólnie zapytać.
4: Kojarzę.
5: No bo my z radia dzwonimy i pytamy ludzi po prostu, co tam, jak tam, jaka jest sytuacja.
6: Społeczna taka funkcja, żeby zobaczyć, jaki nastrój.
4: Po japońsku, jako tako.
5: Jako tako. A jakie problemy są? To może pomożemy rozwiązać.
4: To tak większość ludzi.
5: Czyli co, paliwo drogie?
4: Zarobki niskie.
5: Aha.
4: Najniższa. Człowiek 30 lat pracuje, najniższa. I tak to jest.
5: A w jakiej branży, niech pan powie? Może pomożemy trochę.
4: Jako magazynier.
6: Tu bardziej jakiś odpoczynek, tak? Bardziej sanatoryjne, jakieś takie rzeczy, wycieczki, gdzieś wyjazdy. Może to pomoże? Jest czas na to?
4: No, taki dłuższy weekend by się przydał.
5: No, ale to
4: niby
5: wie pan,
4: po urlopie,
5: gdzieś do Jaworza, do sanatorium, zawsze... coś takiego. Goczałkowice ewentualnie, no.
4: Goczałkowice. No, to mam na rzut beretę,
5: no,
4: prawda?
5: No, to akurat. Żeby odpocząć trochę, wie pan. I od razu lepiej będzie po tych 30 latach pracy.
6: Tam chyba ryba jest, także można też się wyciszyć na tych rybach.
5: Tak, rybki jakieś, coś takiego, brenna.
4: O, to. Czuły punkt. Ryby, grzyby.
5: O, no i od razu humor lepszy.
4: Humor nie bardzo, bo nie ma u nas grzybów niestety.
5: Ale jak popada, to będą. No. To załatwimy.
4: Jak popada.
6: Będziemy rozmawiać ze służbami leśnymi.
4: Z górą.
5: Tak jest.
6: Grzyby będą.
4: Trzymam do słowa.
5: A jeszcze niech pan powie, czy pan sobie życzył jakieś muzykę, jakieś życzenia muzyczne może?
4: Muzyczkę? Przede wszystkim tam lata 90.
6: Tina Turner.
5: Tina Turner może być?
4: Oczywiście.
5: Super,
4: jasne.
5: To puścimy Tinę Turner. Bardzo serdecznie dziękujemy.
6: Miłego
5: i życzymy wszystkiego
6: dnia.
5: Dobrego.
6: Wszystkiego
5: zdrówka.
6: Dobrego.
4: Dziękuję,
6: pozdrawiamy.
4: Do usłyszenia.
5: Dziękujemy.
3: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: Nie zdążyłem wstawić Tiny Turner tak szybko.
1: Ale teraz też na te.
0: Po płytę
1: Temper,
0: muszę pójść.
1: Temper City.
0: Zagramy.
1: Ale tam do Brennej, tak? Żeby
0: tak.
1: Żeby...
0: Brenna na południu, Śląsk, koło Bartka.
2: Tak, to jest tam.
1: Stolarz był z Brennej.
2: Strumień Brenna.
1: Stolarz tata kiedyś zamówił schody i nie przywiózł.

0: pamiętasz, to była drama, słuchajcie, matko, co my tu przeżywaliśmy, bo żona Marka zgubiła klucze i było na niego przez chwilę.
1: Nie zgubiła.
0: No.
1: Nie pamiętała, gdzie wczoraj położyła.
0: Okej.
1: Okay. Szukała ich 40 minut, znaczy ja szukałem razem z żoną, pisałem, gdzie może pod kanapą, w kuchni sprawdź.
0: W twojej torbie, żebyś sprawdził 8 razy.
1: Tak, a potem, gdzie jest taki pipacz od samochodu, to napisałem, że na miejscu.
0: Okej. Okay. No, ale znalazły się te klucze, czy nie?
1: Się są.
2: Marek,
1: pozdrawiam
2: cię,
1: kochanie.
2: Dzisiaj się zdrzemnąć u mnie. Jak
0: dokładnie, też na wolną kanapę, jakbyś chciał.
1: Dziękuję
0: a
1: bardzo.
0: Gdzie były, powiedz, klucze? Gdyby ktoś szukał kluczy, to gdzie były?
1: Parasolka była otwarta, wisiała przed pokojem i te klucze wpadły tam do środka, do parasolki.
0: Ale kto ją złożył, tę parasolkę?
1: No ja rano wychodzę.
0: Czyli wszystko twoja wina, oczywiście.
1: No jasne,
0: to już się tłumaczył.
1: 8 rano, za chwilkę wiadomości, później gość Radia Z, dzisiaj minister sprawiedliwości. Zostańcie z nami.
3: Radio Z i już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
4: Pamiętacie powódź, chłopaki, sprzed 2 lat? Najbardziej zapamiętałem, jak piwnicę zalało. Drugie mieszkanie praktycznie całe było zalane pod dach.
5: Najgorzej tam bodzanów, tam oni najbardziej ucierpieli. Starzy ludzie bez pomocy nie mają szans się podnieść.
3: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
7: Po reklamie.
1: Jest piątek, 18 września, zbliża się 8 na wiadomości Radia Z. Zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
9: Rosja atakuje Ukrainę, Polska podrywa myśliwce. Kolejny taki poranek.
1: Prezydent i premier na kursie kolizyjnym. Poszło o słowa o oddawaniu terytorium.
9: A gościem Radia Z o poranku jest minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Ósma.
9: Polskie myśliwce w akcji. Wojsko poderwało samoloty, bo Rosja o świcie znów atakuje Ukrainę.
1: Dlatego, jak raportuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, w pobliżu granicy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu lotnictwo wojskowe pilnuje polskiego nieba.
9: Komunikaty śledzi na bieżąco dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk. Dzień dobry. Wiemy, co się dzieje?
8: To są prewencyjne loty pilnujące polskiej przestrzeni powietrznej. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie w tej chwili nie działają, poinformowała przed chwilą Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, bo jak mówiliście, znów z Rosji na Ukrainę poleciał rój dronów. Już są
20: doniesienia, że pod Kijowem zniszczony jest budynek mieszkalny, dokładnie w Fostowie. Wiemy też już o jednej rannej osobie. W Kijowie dzisiaj ma być premier Donald Tusk. Zapowiedział, że chce się spotkać m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.
1: Rosja z kolei chwali się, że zniszczyła falę ukraińskich dronów zmierzających w stronę Moskwy. W Rosji dziś zaczęły się wybory do Dumy.
21: Znów ostra wymiana zdań na linii premier-prezydent po słowach głowy państwa we Włodawie.
1: W rocznicę sowieckiej agresji Karol Nawrocki powiedział: jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy. Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. Ten cytat opublikowało potem na X-ie oficjalne konto prezydenta.
21: I uwolniło lawinę. Reporter Radia Z Michał Dzieliński śledzi komentarze i reakcje. Co na te słowa odpisał premier?
22: Donald Tusk apeluje do prezydenta: panie prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka terytorium. Premierowi wtóruje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i pisze tak: zwierzchnik sił zbrojnych powinien mówić przeciwnikowi, czego będziemy bronić, a nie co możemy oddać. Co na to prezydent Nawrocki? Odpowiedź do szefa rządu: panie premierze, historyku, 17 września, ważna rocznica. 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy ojczyzny. A otoczenie prezydenta twierdzi, że ta wypowiedź została wyciągnięta z kontekstu, a głowa państwa posłużyła się porównaniem z początku II wojny światowej.
1: W tym samym wpisie prezydent radzi premierowi, żeby zamiast surfować w internecie, pochylił się nad prezydenckim projektem ustawy o obniżeniu cen paliw.
21: W najważniejszej rozmowie poranka Marcin Zaborski i gość Radia Z.
23: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Kłaniam się. Dzień dobry, panie ministrze.
24: Witam pana, witam państwa.
23: Zaczynamy naszą rozmowę jak zawsze. Krótką piłką, pytaniem z prośbą o odpowiedź tak lub nie.
24: To najtrudniejsze.
23: No właśnie, pytanie brzmi: czy policja powinna wejść do Trybunału Konstytucyjnego i wyprowadzić prezesa?
24: Jeżeli będzie łamał prawo, tak.
23: Sonda z tym samym pytaniem już teraz na radioz.pl. Zobaczymy, co słuchacze powiedzą. A kto może wprowadzić policję do Trybunału Konstytucyjnego?
24: Policji nikt nie musi wprowadzać, dlatego że policja reaguje zawsze tam, gdzie jest naruszane prawo.
23: Ale na co policja może zareagować? Potrzebuje decyzji sądu? Potrzebuje decyzji prokuratury?
24: Różnie to bywa. Jeżeli są czynności procesowe, na przykład oględziny, przeszukanie, to wtedy prokuratura decyduje i zleca policji pewne działania. Jeżeli jest naruszane prawo, jest jakiś incydent, to wtedy osoby, które są przedmiotem naruszania, mogą zawiadomić wtedy policję i policja wtedy musi zareagować.
23: To w przypadku Trybunału Konstytucyjnego kto może zawiadomić policję, że jest łamane prawo?
24: Oczywiście takie zawiadomienia już wpłynęły do prokuratury.
23: Ale policja nie reaguje.
24: No, policja zareagowała, bo pamiętajmy o tym, że był taki moment, kiedy sędziowie mówią: nie chce się nas wpuszczać. Przyjechała policja, przyjechał prokurator, udokumentowano wszystkie te czynności i odstąpiono, gdyż te osoby, które zawiadomiły, uznały, że to wystarczy na tym etapie działania.
23: Ale słyszymy, że kolejne etapy mogą być bardziej siłowe, na co ludzie prezydenta mówią: jeśli tak się stanie, to będzie państwo łomiarzy, a nie państwo demokratyczne. Że łomem i bejsbolem Donald Tusk chce prowadzić działania w Trybunale Konstytucyjnym.
24: Myślę, że w bejsbolach to prezydent ma duże doświadczenie. Wiemy o jego zamiłowaniach do różnych kibicowskich ustawek i do różnych bokserów wyczynów, więc dobrze byłoby, żeby trochę zszedł na ziemię. Państwo musi reagować tam, gdzie jest łamane prawo. Mamy zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które mówi: rząd musi zrobić wszystko, żeby legalnie wybranych sędziów dopuścić do orzekania. I to jest Trybunał Unijny. Ale mamy wreszcie polską konstytucję. Mówimy wyraźnie w niej: Sejm dokonuje wyboru sędziów Trybunału. To się stało i mamy łamanie prawa przez Kancelarię Prezydenta, bo pan Bogucki mówi: prezydent badał życiorysy i jutro będziemy powoływać nowy rząd albo odwoływać ministrów, a prezydent powie: a ja będę badał życiorysy nowych ministrów, nie mam większości parlamentarnej, ale powiem, ten minister się nadaje, to dam mu nominację, a inny nie, więc schowam ją do szuflady. To
23: no dobrze,
24: jest bezprawie.
23: W Trybunale sędziów do pracy nie dopuszcza prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Tak, usłyszy zarzuty?
24: Toczy się postępowanie karne. Ja nie chcę przesądzać, dlatego że jest zespół śledczych, który już bardzo intensywnie działa, więc myślę, że w najbliższych tygodniach możemy się spodziewać jakichś ruchów ze strony prokuratury, ale ja
23: to
24: wyznaję
23: postępowanie
24: tutaj
23: dotyczy przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków?
24: Dokładnie tak. To jest nie tylko prezes Trybunału, ale pamiętajmy, że to są także inne osoby, które wykonują w jego imieniu bezprawne działania. działania. To postępowanie zostało wszczęte, jest na bardzo intensywnym etapie, ale ja jestem zwolennikiem
23: ale
24: tego,
23: ale dotyczy
24: żeby
23: tego, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym.
24: Dokładnie tak.
23: Tego, co robi Bogdan Święczkowski w Trybunale Konstytucyjnym.
24: Te postępowania dotyczą zarówno działań Kancelarii Prezydenta, jak pan wie, prezydent też został poproszony o wskazanie terminu do przesłuchania. Najpierw się obruszył, że on to nie ma czasu, później zrozumiał, że jednak prezydent powinien dawać przykład obywatelom, bo obywatel jak
23: powiedział, że da się przesłuchać.
24: Tak, później dopowiedział, że da się przesłuchać, nie wskazał jeszcze terminu, ale są postępowania prowadzone dwuetapowo. Jedno dotyczy działań pana Święczkowskiego i jego ludzi, drugie dotyczy Kancelarii Prezydenta.
23: Bogdan Święczkowski przekonuje, że nie można go odwołać ze stanowiska prezesa TK, chyba że sam zrezygnuje, i on mówi, że nawet gdyby był aresztowany, nie traci funkcji. I pyta, który przepis konstytucji zabrania prezesowi TK urzędować w areszcie śledczym? Który?
24: Oczywiście Bogdan Święczkowski jest bajkopisarzem. Wiemy, że jest żołnierzem Zbigniewa Ziobry i on może takie populistyczne wypowiedzi formułować. Natomiast my, jeżeli będziemy działać, czy prokuratura, jeżeli będzie działać, to wtedy wskażę podstawę prawną, ja z państwem się spotkam i będziemy odczytywać przepisy i mówić, na jakiej podstawie konstytucyjnej, ustawowej Bogdan Święczkowski może przestać pełnić swoje obowiązki. Teraz nie chcę tego uprzedzać. Wszystko, co robimy, robimy z podstawą prawną.
23: Podsumowując,
24: tak samo było w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tak samo będzie w innych instytucjach.
23: Nie wykluczę.

0: są normalne w państwie prawa. Jeżeli
1: pytanie,
0: nie respektujesz prawa...
1: w sytuacji zagrożenia, w której jesteśmy, a słyszymy o tym zagrożeniu choćby wczoraj od premiera, potrzebna nam jest taka awantura. Europoseł Bielan w Republice przekonuje, że widząc, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego, prezydent Trump wstrzyma budowę bazy wojsk USA w Polsce. No i to będzie wina Tuska.
0: Tak, oczywiście wszystko będzie winą Tuska. Ja nie chcę mówić, co prezydent Trump zrobi, czy wstrzyma, bo raz słyszymy, że wycofuje wojska z Polski. Następnego tygodnia słyszymy, że te wojska zostają. Jednego dnia jest baza, później nie ma skonkretyzowanej żadnej decyzji amerykańskiej, więc ja bym chciał, żeby Amerykanie, wspierając nas jako sojusznicy w kwestiach wojskowych, do spraw wewnętrznych Polski się nie mieszali. Bo dla nas najważniejsze jest, żeby polskie instytucje ochrony prawa działały, bo jeżeli nie działają i tutaj jest całkowity paraliż niektórych instytucji, to Rosja zaciera ręce. I tak naprawdę Putin się cieszy z tego, co się dzieje, więc my musimy przywrócić działanie prawa.
1: Panie ministrze, a propos prawa, kiedy zarzuty dla doktora Kacprzyka?
0: Nie wiem tego, kiedy zarzuty. Wiem natomiast...
1: Wie pan, na jakim etapie jest śledztwo w sprawie Szpitala Południowego?
0: Myślę, że jest już ku końcowi, natomiast jak orientowałem się z osób, które prowadzą to śledztwo, na oddziałach SOR-u jest kilkaset osób i wszystkie te osoby po tych zeznaniach, które zostały złożone tego pana doktora, który wskazywał na różne przewinienia pana doktora Kacprzyka, muszą zostać przesłuchane.
1: To kiedy
0: tam jest dokumentacja.
1: Możemy spodziewać się, że doktor Kacprzyk zostanie przesłuchany?
0: Zawsze jest tak, że osoba, która jest podejrzewana, jak ona zazwyczaj jest przesłuchiwana jako ostatnia. Taka jest pragmatyka działania prokuratorów. Tego, myślę, prokuratorzy prowadzący to śledztwo się trzymają.
1: No tak, tylko że ludzie pytają, jak to się dzieje. Ten lekarz wciąż pracuje, wciąż przyjmuje pacjentów, gdzie indziej, no ale przyjmuje pacjentów, a przecież może mieć coś za uszami.
0: Oczywiście jest tak, że jest zasada domniemania niewinności, jeżeli izba lekarska nie zawiesza takiego lekarza w czynnościach, to tak jak z adwokatami, radcami i sędziami, do czasu stwierdzenia prawomocnego wyroku można tylko zawiesić, przerwać w czynności, jeżeli właściwe organy danej korporacji tego nie robią, to ta osoba dalej pozostaje na wolności, może normalnie pracować.
1: Panie ministrze, czy Marcin Romanowski, poseł PiS-u, były wiceminister sprawiedliwości, jest na Słowacji?
0: No, słyszałem, że pan Rutkowski coś takiego mówi.
1: Detektyw Rutkowski mówi, tak, że Słowacja.
0: No, jeżeli detektyw Rutkowski mówi, że wie gdzie, no to niech wykaże się swoim obywatelskim poczuciem obowiązku albo taką właśnie profesjonalnym podejściem detektywa, niech nam pokaże albo go przywiezie. Gdyby służby wiedziały, że jest na Słowacji i wiedziałyby, w którym miejscu, to byśmy go już mieli.
1: A służby nie wiedzą, gdzie jest Marcin Romanowski.
0: Ja nie mam takiej informacji. Ja miałem informację potwierdzoną, że ta informacja o śladzie z Naddniestrza, tam gdzie operuje Rosja, była informacją pewną i potwierdzoną. Ale wiemy, że osoba ścigana może się przemieszczać, więc zakładamy, że może się przemieszczać w różnych miejscach Europy czy świata.
1: Pamięta pan ten internetowy filmik, w którym premier jadł zupę i mówił, niezły ten żurek, co? I mówił, i będzie jeszcze drugie danie i deser. To jesteśmy wciąż na etapie zupy, czy drugiego dania, czy deseru, bo się nie zorientowałem.
0: Ja myślę, że kończymy zupę, ale jest jeszcze dużo dań przed nami. Załóżmy, że to będzie taki żurek wigilijny, a wiemy, że w niektórych domach to jest 12 dań, więc ja bym chciał...
1: Droga obietnica, panie ministrze, za chwilę o tym porozmawiamy, o tych 12 daniach, ale najpierw trzy pytania w krótkiej piłce na koniec tej części rozmowy. Do końca tej kadencji rozdzielę funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, tak czy nie?
0: Chciałbym.
1: Czy Ziobro ośmiesza polski wymiar sprawiedliwości, tak czy nie?
0: Nie.
1: Sądy dyskryminują ojców, tak czy nie?
0: Musimy zmienić prawo co do opieki rodzicielskiej i mam pakiet rodzinny, który do tego doprowadzi.
1: I zapowiadał pan go już dawno, za chwilę o tym porozmawiamy. A jeszcze wyniki naszej sądy. Pytaliśmy słuchaczy, czy policja powinna wejść do Trybunału i wyprowadzić prezesa Święczkowskiego. Tak, 62% odpowiedzi, 38% na nie. Takie wyniki pokazujemy na radio.z.pl.
0: Dziękuję wszystkim słuchaczom za wyniki ankiety.
1: I to jest właściwy adres dla tych, którzy chcą oglądać nas i słuchać dalej.
2: Państwo musi reagować tam, gdzie jest łamane prawo, deklaruje w Radiu Z minister sprawiedliwości.
3: Rząd musi zrobić wszystko, żeby wybranych sędziów dopuścić do orzekania, mówi Waldemar Żurek.
2: W najbliższych tygodniach możemy się spodziewać ruchów prokuratury, zapowiada szef resortu sprawiedliwości.
3: Jedno postępowanie dotyczy pana Święczkowskiego, drugie kancelarii prezydenta, informuje prokurator generalny.
2: Ku końcowi odpowiada, pytany o śledztwo w sprawie szpitala południowego.

0: Kończymy zupę, ale jest dużo dań przed nami, mówi Waldemar Żurek o swojej misji w resorcie.
1: Rozmowa toczy się dalej na kanałach Radia Z w sieci.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
3: Panowie słyszeli, dużo dań przed nami jest.
4: Dużo. Tak. Czyli jedziemy do Danii. 13 po 8.

0: przed weekendem, czy kierowcy widzieli, co się dzieje na stacjach paliw. Ojej, oj, oj, oj, auć, au.
1: Diesel przekroczył w wielu regionach Polski 9 zł.
0: Dokładnie.
1: Dzwonią słuchacze, że po 9,30 nawet.
0: Jest nowy, tak, słuchajcie, jest nowy pomysł. Kolejny pomysł, żeby było taniej, żeby ulżyć kierowcom. Już nie rządowy pomysł. Tym razem pan prezydent Karol Nawrocki chce wprowadzić taki program PKN, o czym powiedział szef gabinetu Paweł Szefernaker.
2: PKN. Prezydent przedstawia propozycję PKN. Paliwo kosztuje normalnie.
1: Cudowne jest to przekomarzanie się strony rządowej i strony prezydenckiej na te promocje dla kierowców, ale nic z tego nie wychodzi, nie?
0: Ale słuchajcie, kiedy słyszymy, jak pan Paweł Szefernaker mówi normalnie, to w naszych głowach od razu się pojawia wspomnienie z piosenką Kaliber 44.
2: Normalnie. Paliwo kosztuje.

0: Normalnie.
1: Aż chce się wyjść. Przepraszam, wlazłem. Aż chce się wyjść przed blok na ławkę i podłubać słonecznik.
2: Tak, znaczy wiesz, nic innego nam nie pozostanie, bo jak spojrzymy, co się dzieje na stacjach paliw, to będziemy siedzieć pod blokiem i dłubać słonecznik.
3: Już rozwinęli skróty CPN, ceny paliw niżej. Teraz PKN paliwo kosztuje normalnie, a Orlen?
2: No a Orlen?
3: O, rząd leje etylinę normalnie. Albo nam. Dobre.
2: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchajcie, co my gramy piątkowo. Modern Talking, Yoma Heart, Yoma Soul.

0: I pamiętajcie, wstajesz rano i dzwonisz od razu do radia. To jest piękny nawyk. 321-321-321. Dzień dobry, co tam u was?
1: Hej, tu Małgosia. Nie śpimy, pojedziemy do Pragi na wycieczkę. Za chwilę będziemy z mężem siadać do autokaru. O. I z tego wszystkiego mój mąż zapomniał, że mamy dzisiaj 16. rocznicę ślubu. Ha, ha, ha. Pozdrawiam ci, kochanie. Pa!
2: No to wspaniale. Ja byłem na wycieczce, ale to za granicą, ale to było fest na przypale, wiecie? Bo myśmy pojechali do Czech we czterech.
0: Przypał jak nic.
3: Wszystkiego dobrego z okazji rocznicy ślubu, tak miłej wycieczki do Pragi, a za chwilę u nas 8:30, a to znaczy, że co będzie?
0: Wiadomości w Radiu Z. Radio Z
4: i już. Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
12: Stokrotka.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Po reklamie.
5: Punktualnie 8.30, jest piątek, 18 września. Wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiok.
6: Minister Sprawiedliwości w Radiu Z o zamieszaniu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Policja powinna wejść tam i wyprowadzić prezesa Bogdana Święczkowskiego, jeśli będzie łamał prawo, mówi Waldemar Żurek.
7: Środowiska prawicowe alarmują, że funkcjonariusze szykują się do interwencji, a rządzący zarzucają obecnemu prezesowi Trybunału, że nie dopuszcza do pracy nowo wybranych sędziów. Dlatego pojawiają się doniesienia o wkroczeniu tam policji.
8: Policji nikt nie musi wprowadzać, dlatego że policja reaguje zawsze tam, gdzie jest naruszane prawo. Jeżeli są czynności procesowe, na przykład oględziny, przeszukanie, to wtedy prokuratura decyduje i zleca policji pewne działania. Jeżeli jest naruszane prawo, jest jakiś incydent, to wtedy osoby, które są przedmiotem naruszania, mogą zawiadomić wtedy policję i policja wtedy musi zareagować.
7: Prezydent z kolei nie chce przyjmować ślubowania od nowo wybranych sędziów. Twierdzi, że ma prawo zweryfikować ich życiorysy, ale zdaniem rządzących to nie jest jego zadanie. Powinien odebrać ślubowanie.
6: 7 osób z zarzutami za nadużycia w szpitalu w mazowieckim Garwolinie. To 4 osoby z zarządu i 3 lekarzy. Mieli wyrządzić placówce szkody przekraczające 730 tysięcy złotych.
7: Lekarze mieli brać pieniądze za zabiegi i inne świadczenia medyczne, których nie realizowali. W szpitalu zabrakło też nadzoru nad wydawaniem pieniędzy i dokumentacją. Podejrzani mają dozór policyjny i poręczenie majątkowe.
6: Baza ratowników wodnych nad Śniardwami dobrowolnie odda budynek miastu Pisz do 1 października. Komornik miał przejąć ich siedzibę już wczoraj, ale z uwagi na liczny sprzęt, który się tam znajduje, komandor Mazurskiej Służby Ratowniczej poprosił o 2 tygodnie zwłoki, by sami mogli opróżnić pomieszczenie.
7: Przyjazd komornika do bazy to ostatni akord wieloletniego sporu gminy Pisz z ratownikami, którzy dzierżawili teren w Okartowie. Komandor MSR Krzysztof Kornaś powiedział, że czuje się jak uderzony kijem pies, który chronił przez wiele lat dom. Ratownicy jako wolontariusze pełnią tu służbę przez okrągłą dobę od 48 lat.
6: Zła wiadomość dla Ilona Muska i tych, którzy marzą o domu na Księżycu. Naukowcy wyliczyli, że przy optymistycznym założeniu, że jest tam 1 000 000 ton wody, milionowe miasto jak Sztokholm zużyłoby te zasoby szybciej niż w 2,5 roku.
7: Gdyby jednak udało się skutecznie wodę recyklingować, na przykład tak jak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wystarczyłaby na 100 lat.
6: O przeniesieniu zainteresowania z Marsa na Księżyc SpaceX Ilona Muska informowało w lutym, bo jak wyliczyli eksperci, samowystarczalne miasto na Srebrnym Globie potencjalnie da się zbudować szybciej niż w 10 lat.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: W weekend w Krośnie na Podkarpaciu balony będą latać i pogoda idealna.
11: Super.
10: Tak, 22 stopnie.
11: A czyje balony?
10: Z całego świata, wiesz, będą latać.
11: O, tak. Balony z całego świata?
10: Dokładnie, także
11: i
10: zapraszamy.
11: Różne kolory będą?
10: Różne kolory będą. Kolorowe balony.
11: Jaki jest twój ulubiony kolor balonów?
10: Taki naturalny lubię.
9: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
10: A jaki rozmiar koszyczka? Za 27 minut będzie godzina 9. Dzień Dobry Bardzo.

0: Ludzie, rząd za pieniądze się kręci. Dzisiaj finał tygodnia, 770 tysięcy złotych specjalnie dla was, a w finale września milion złotych do wygrania.
1: Tak mnie swędzi prawa ręka.
2: Na co to jest?
1: No na milion złotych, na wielką kasę, na ekstra bonus, czyli...
2: Czyli teraz każdego SMS-a mnożymy do godziny 9 przez 23 minuty. Każdego mnożymy 17 tysięcy razy.
0: Radio Z SMS-em wysyłajcie.
1: Dobrze.
0: Tak, bardzo dobrze. Radio Z 7353.

0: klaski wchodzą tutaj. Tam, babam, babam. Nie trafiłem, przepraszam. Rembrandt, I'll be there for you. To jest Radio Z. To jest dzień dobry.
1: Kilka też, Kamil.
2: Ze sobą. To się nie da nie trafić, Kamil. A poza tym chwaliłeś się, że klaskałeś u Piotra Rubika.
0: Chwaliłem się, tak. No. I że pan Piotr Rubik się obraził na mnie wtedy, pamiętam.
2: Kochani, pan prezydent zaproponował nowy program obniżki cen paliw, tak. PKN. Paliwa kosztują normalnie. Poinformował o tym pan Szefernaker. Powstała z tej okazji okolicznościowa piosenka. Już ją graliśmy. Powtórzmy.
3: Normalnie. Paliwo kosztuje normalnie.
2: I jest propozycja od naszych kochanych słuchaczy.
4: Cześć chłopaki, z tej strony Karolina. Tak pomyślałam, czy nie byłoby super, żeby połączyć ten hip-hop. Paliwo kosztuje normalnie. Wczorajszą wypowiedzią pani Pełczyńskiej na Łęcz. No bez jaj. To by był dobry kawałek, myślę, he?
0: Bo wczoraj pani Katarzyna Pełczyńska na Łęcz powiedziała do Marcina Zaborskiego, no bez jaj, panie redaktorze.
2: W wywiadzie radiowym. No to co? No podejmujemy.
0: Proszę bardzo, próbujemy.
2: Challenge accepted.
3: Normalnie. Paliwo kosztuje normalnie.
5: No bez jaj.
3: Raz lepiej, raz gorzej. Normalnie.
5: No bez jaj.
3: Paliwo kosztuje normalnie.
5: No bez jaj.
3: Raz lepiej, raz gorzej. Normalnie.
5: No bez jaj. No bez jaj.
3: Normalnie. Paliwo kosztuje normalnie.
5: No bez jaj.
3: Raz lepiej, raz gorzej. Normalnie. Paliwo kosztuje normalnie.
5: No bez jaj.
3: Raz lepiej, raz gorzej. Normalnie.
5: No bez jaj.
3: Normalnie. Normalnie. Normalnie.
2: Ej.
5: No bez jaj.
2: To jest lepsze niż to szczekanie w sobie.
0: Fajnie.
1: Zbieramy sample. Będziemy mieli całą piosenkę.
0: Jak
1: niedługo.
0: Oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość.
6: Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
14: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer.

0: 770 tysięcy złotych do zdobycia. Dzisiaj finał tygodnia. Radio Z 7353.
1: W finale września 1 000 000 i do 9 17 tysięcy razy mnożymy każdego waszego SMS-a.
2: Wysyłajcie SMS o treści Radio Z na 7353.

0: To Kleo w porannym programie Radia Z. W ten weekend w Krośnie słuchacze dzwonią, że już tam balony latają.
1: Balony.
0: Dmuchnij w balonik.
1: Tak. Tak, bo tam są 26 balonowe mistrzostwa świata, słuchajcie. I tak, ja też tam się wybieram do Krosna.
0: A na czym polega wygrywanie w takich mistrzostwach?
1: Nie wiem, lecisz balonem i lądujesz. Ten, kto, kto przeżyje, wygrywa.
2: No tylko jedyna tylko, żeby tam nikt nie przyszedł z igłą.
0: No właśnie. Słuchajcie, już za chwilkę u nas w porannym programie wiadomości punktualnie o 9:00 koniecznie zostańcie z nami. Radio Z i
3: już. W Radio Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
4: Moja wnuczka ma 20 lat. Ona tak przeżyła tą powódź, ja chodziłam z nią do psychologa. Ona do tej pory, jak padał lewny deszcz, to ona jest przerażona.
5: Oby było lepiej, ale każdy taki większy deszcz, no to są dalej takie skutki złe, nie?
3: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Przemek Taranek, Radio Z.
7: Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
10: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
0: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Po reklamie.
11: To już prawie 9, jest piątek, 18 września. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
12: Ruch prokuratury w sprawie Trybunału zapowiada w Radiu Z minister Żurek.
13: Stacje paliw szykują się na 10 zł za litr, wymieniają wyświetlacze.
12: Pierwszy polski wywiad trenera Igi Świątek specjalnie dla Radia Z.
14: Dziewiąta.
12: Będzie ruch prokuratury w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. W ciągu kilku tygodni zapowiada w Radiu Z minister sprawiedliwości.
13: Jak mówi Waldemar Żurek, jedno postępowanie dotyczy prezesa Święczkowskiego, drugie kancelarii prezydenta. Chodzi o blokowanie nowo wybranych sędziów i niedopuszczenie ich do pracy.
12: Marcin Zaborski po rozmowie z ministrem Żurkiem.
15: Tak jest.
12: A czy do Trybunału wejdzie policja?
15: No i czy wyprowadzi prezesa TK? O to właśnie pytałem naszego gościa, a odpowiedź brzmiała: jeśli prezes będzie łamał prawo, tak. Tak właśnie powinno się stać. Sam Bogdan Święczkowski mówi, że nie można go odwołać ze stanowiska i nawet gdyby był aresztowany, to nie traci funkcji, bo żaden przepis konstytucji nie zabrania prezesowi Trybunału urzędować w areszcie śledczym.
16: Oczywiście Bogdan Święczkowski jest bajkopisarzem, wiemy, że jest żołnierzem Zbigniewa Ziobry i on może takie populistyczne wypowiedzi formułować.
15: Minister Żurek przekonuje, że rząd musi zrobić wszystko, żeby legalnie wybranych sędziów dopuścić do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Ludzie Karola Nawrockiego mówią z kolei, że premier Tusk chce prowadzić działania w TK łomem i bejsbolem. No i tu minister sprawiedliwości odpowiada krótko. W bejsbolach to prezydent ma duże doświadczenie.
12: To jeszcze nie koniec serialu o podpisach poparcia dla kandydatów na prezydenta Krakowa. Prokuratura przyjrzy się tym, które zebrali Bartosz Bochenczak z Konfederacji i były prezes NIK Marian Banaś.
13: Ostatecznie nie zostali zarejestrowani, bo po weryfikacji podpisów było za mało. Według komisarza wyborczego część mogła zostać sfałszowana.
12: Tę historię śledzi od początku krakowski reporter Radia Z Przemek Taranek.
17: Najpierw Miejska Komisja Wyborcza uznała część podpisów za błędne. Teraz prokuratura po zawiadomieniu komisarza wyborczego sprawdzi, czy nie zostały podrobione, mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
18: Komisarz wskazał, że chodzi tutaj o błędne numery PESEL, nieprawidłowe dane adresowe, nieczytelne podpisy, ale też kilkadziesiąt podpisów i danych, które dotyczyły osób zmarłych.
17: Toczy się postępowanie sprawdzające, czy nie doszło do nadużyć przy sporządzaniu list poparcia i fałszowania dokumentów. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z. Gazet.
13: Za fałszowanie dokumentów grozi do 5 lat więzienia.
12: Drożejące paliwo wpływa na wygląd stacji. Coraz więcej z nich myśli o wymianie tablic z cenami, tak by w razie czego zmieściła się dziesiątka za litr paliwa.
13: Ceny już teraz przerażają. Niektóre stacje wyświetlają 9 zł za diesla i 8 za benzynę.
12: Reporter Radia Z Michał Dzieliński sprawdza, jak to wygląda w praktyce. Rzeczywiście są widoki na dodatkowe okienka z wyższą ceną?
10: Są. Niektóre stacje już to zrobiły, to głównie te należące do największych koncernów paliwowych, ale ich przedstawiciele nie ukrywają, że to spore wyzwanie. Jest też inne rozwiązanie. Tam, gdzie są trzy okienka, na pylonie trzeba będzie, mówiąc obrazowo, nieco odchudzić cyfry, tak żeby zmieściła się ewentualnie cena 10 zł i więcej. Kierowcy też mają swoje pomysły.
19: Przyjąć euro. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
20: Chcieli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
10: Część stacji powiększyła już pylony z cenami 4 lata temu, kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa wojna w Ukrainie i ceny paliw gwałtownie zaczęły rosnąć.
13: Analitycy nie zostawiają złudzeń, dopóki Arabia Saudyjska nie uruchomi ponownie uszkodzonego ropociągu, ceny nie wyhamują.
12: U Igi Świątek wszystko musiało być inne.
13: Potrzebowaliśmy nowego stylu gry, mówi Radiu Z Francisco Roś, trener najlepszej polskiej tenisistki.
12: W pierwszym polskim wywiadzie szkoleniowiec opowiada o wykonanej pracy i o tym, jak w Hiszpanii przygotowują się do decydującej części sezonu.
13: Z trenerem Igi rozmawiał dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
21: Poprzednim razem, gdy doszło do takiego dwutygodniowego mikrocyklu treningowego po Wimbledonie, Iga z przytupem wróciła na kort. Od razu wygrała turniej rangi 1000 w Toronto, a potem z powodzeniem pokazała się na amerykańskich kortach, osiągając półfinał w Cincinnati. Jej trener Francisco Roach w pierwszym takim wywiadzie udzielonym polskim mediom zdradza słuchaczom Radia Z, nad czym obecnie pracują w Barcelonie. Trenowaliśmy trochę bardziej pod kątem regularności w grze. Na pewno wprowadzimy też nieco większą intensywność w trakcie wymian. Szlifujemy również serwis. A efekty zapewne zobaczymy już podczas turnieju w Pekinie, który rusza pod koniec września. Mateusz Gęza, Radio Z.
12: Iga Świątek będzie w nim rozstawiona i zmagania zacznie od drugiej rundy, a cały wywiad z jej trenerem czytajcie na radioz.pl.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
23: Nie klikaj mi, to bo mi prognozę pogody zamkniesz jeszcze. I teraz
24: ja ci próbowałam otworzyć taką słoneczną bardziej.
23: To mów.
25: 21-22 stopnie na południu, w centrum 20, a im bardziej na północ, tym mniej i będzie padać.
23: Dobrze. Daj jeszcze trzy liczby, to skreślam w lotka.
25: Jeszcze 32.
23: 32, dobra, jeszcze dzień dobry, dobry państwu.
22: Dzień dobry. 123drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. 123drukuj.pl.
23: Selektor wyrwał, co?
25: No, taki
23: coś jeszcze powiedzieć, czy już nic?
25: No, już.
23: Nie, weekend.

0: Pet Shop Boys. W Radiu Z 17 minut po 9.
1: A dzisiaj przygotowujemy się do dnia przedszkolaka, który w weekend, ale w weekend nie ma przedszkola. Z tej okazji przedszkolaki odpowiadają na trudne życiowe pytania, które...
0: Pet Shop Boys. W Radiu Z 17 minut po 9.
1: A dzisiaj przygotowujemy się do dnia przedszkolaka, który w weekend, ale w weekend nie ma przedszkola. Z tej okazji przedszkolaki odpowiadają na trudne życiowe pytania, które, umówmy się, w okolicach piątku kołaczą się nad wyraz często w naszych głowach. Przede wszystkim takie: po co dorośli chodzą do pracy?
2: Żeby zarabiać na pieniądze.
3: Żeby mieli co jeść i co pić.
4: Żeby mieć potem z czego kupić pieniądze.
5: Żeby kupić jakieś narzędzia, żebyś miał piękny dom.
6: Żeby kupić na przykład ogródek.
7: Żeby na przykład mieć psa.
0: A ja tutaj reklamację zgłaszam, bo piękne narzędzia kupiłem, domu nie ma. Przedszkolaki z grupy Odkrywcy będą nam dzisiaj objaśniać świat. No i co? Poprosimy jeszcze dżingielek, nie? Teraz i gramy piosenki.
8: Radio!

0: Ellie Goldingi Lights w Radiu Z. W piątek 18 września, 24 minuty po 9. Chciałbym przypomnieć, rok 47 przed naszą erą. Juliusz Cezar mówi: Veni, Vidi, Vici, czyli przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Natomiast w 2026 naszej ery Darek mówi: wysłałem i wygrałem.
1: Szczęśliwy, no uradowany, pierwszy raz w swoim życiu wygrałem. Wysyłałem te SMS-y, tak wysyłam, ale jednak to prawda i wysłałem, no i wygrałem.
2: Takie to proste, kochani. 770 tysięcy, tyle dzisiaj czeka w walizkach, bo dzisiaj finał tygodnia w Rządze Pieniądza Radia Z. Ale to nie wszystko. Wśród nagród też 70 tysięcy w czerwonym portfelu. Za odebranie telefonu macie 15 tysięcy. A o te nagrody zgłaszamy się SMS-owo. Radio Z 7353 36920. Tyle to kosztuje.
0: Były już 4 siódemki, co znaczy szczęście. To ja dołożę jeszcze jedną siódemkę ukrytą w megabonusie 27 tysięcy razy.
2: Wow.
0: Teraz każdy SMS wchodzi do gry 27 tysięcy razy. To co, grajcie. Radio Z 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
6: No odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
7: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
6: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
7: W tej obok biura?
6: Właśnie w tej.
8: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Po reklamie.
9: Radio Z i już.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Sacrifice. Elton John w Radio Z. Podobno Sir Elton skomponował tę piosenkę w kilkanaście minut z Doniacha.
1: Uła, taka niezła. Za chwilę mega ważne słowa od przedszkolaków. Słuchajcie, bo przydadzą się w pracy, ale wcześniej posłuchajcie tego. To Take That i Michael Patrick Kelly. To nowość.

0: To są takie nowości, których słucha się, jakbyśmy znali się od lat. Take That. Michael Patrick Kelly w Radiu Z. Dzień przedszkolaka w niedzielę. Dlatego dzisiaj przy piątku przypominamy wam i pytamy dzieciaki specjalnie dla was, ludzi pracy. Dlaczego fajnie jest być dzieckiem?
1: No bo można się bawić, ma czasami się wolny czas.
2: Bo czasami w przedszkolu są na przykład urodziny, imieniny.
3: Bo się nie chodzi do pedaczy.
4: Bo czasami jest taki dzień dziecka.
5: No takie jest, wiecie, że się jest fajnym dzieckiem.
6: To jest dobre. Kochani, no to może z tej okazji wprowadźmy jakieś drobne elementy magii. Chociaż piątki to chyba nie jest trudne, nawet w robocie. Mamy kilka pomysłów, o nich niebawem, więc zostańcie z Zetką. Radio Z i
7: już. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Reklama.
9: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery. Różne rodzaje. 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
20: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
21: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
22: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
21: To będzie dla mnie zaszczyt.
23: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
24: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
25: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer

0: Oh yeah, Aerosmith crying w Radiu Z. Jeśli no, płakać, tak, to ze szczęście dzisiaj w naszych walizkach. 770 tysięcy złotych.
1: Wow. I pamiętajcie, że już tylko przez 10 minut 27 tysięcy szans za jednego SMS-a za 369.
0: 7353, grajcie, wygrywajcie, telefony odbierajcie. Margaret Trust.

0: Jan Urban odkrywa karty. Szczegóły za moment w wiadomościach Radia Z.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
2: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
8: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
7: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
9: Też możecie wygrać.
7: Wielki finał 28 września.
10: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
7: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
11: Po reklamie.
12: Zbliża się 10:00. O tej porze wiadomości Radia Z mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk. Prosimy.
13: Cios w mafię śmieciową. Kolejne zatrzymania ujawnia w Radiu Z minister sprawiedliwości.
12: Znane nazwiska i nowe twarze w składzie biało-czerwonych na jesienne mecze.
13: Pierwsze zasiłki dla małżeństw tej samej płci. Słuchajcie w wiadomościach ekonomicznych.
12: 10:00.
13: Padają kolejni członkowie mafii śmieciowej. Najnowsze zatrzymania ujawnia w Radiu Z minister sprawiedliwości.
12: Mafia działała w całym kraju, sprowadzała niebezpieczne odpady z zagranicy i składowała na nielegalnych wysypiskach, zarabiając na tym miliony złotych.
13: Reporter Radia Z Michał Dzieliński w studiu ze szczegółami.
14: Kłaniam się.
13: Co jeszcze zdradza w tej sprawie minister Żurek?
14: Wobec dwóch osób jest już decyzja o tymczasowym areszcie. Trzecia czeka na decyzję. Dwie osoby prawdopodobnie dostały policyjny dozór. To jest cały system powiązań, często lokalnych polityków z osobami z mafii śmieciowej. Taka ośmiornica. Jej głównym miejscem była południowa Polska, mówił minister Żurek.
15: Działająca na Śląsku, ale w różnych miejscach w Polsce mamy takie odłamki tej ośmiornicy śmieciowej.
14: A ta sprawa ciągnie się już od dłuższego czasu. Samorządowcy apelowali o wsparcie na najwyższym szczeblu prokuratorskim, wskazując, że lokalne instytucje nie radzą sobie z potężnymi grupami przestępczymi z mafii śmieciowej.
12: Jedno z największych takich nielegalnych wysypisk jest w Piekarach Śląskich.
13: Komunikat Pentagonu nie martwi polskiego ministra obrony. Podchodzę do tego ze spokojem, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz w związku z informacją, że USA rozważają drastyczną redukcję sił w Europie.
12: Chodzić ma o 25 tysięcy żołnierzy. To dotyczy Europy, ale nie Polski, uspokaja minister obrony.
16: Tam są wymieniane chyba Niemcy, Hiszpania, Włochy. Ze spokojem podchodzę, bo czekamy na ostateczne oświadczenie. Trwa proces reorganizacji wojsk amerykańskich w Europie. Dla mnie najważniejsze jest zabezpieczenie tutaj interesu polskiego i obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
13: Ostatni wpis Donalda Trumpa sugeruje, że jesteśmy o krok bliżej do stałej wojskowej bazy USA w Polsce.
12: Napisał, że w tej sprawie czynione są wielkie postępy i że wkrótce ma być ogłoszona lokalizacja bazy.
13: Polska jest za zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Minister cyfryzacji zapowiada pełne poparcie dla unijnego rozporządzenia Kids Act.
12: Nowe przepisy anonsuje szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
13: Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Powiedz, co dokładnie mówi o tej propozycji minister cyfryzacji.
17: Według Krzysztofa Gawkowskiego to dobre zmiany, bo platformy społecznościowe nie biorą obecnie odpowiedzialności za wpływ na najmłodszych użytkowników. Ten czas jednak dobiega końca, grzmi minister cyfryzacji.
18: Już nikt nie będzie dzisiaj przymykał oczu w całej Unii Europejskiej na to, że gdzieś w Europie platforma cyfrowa jakakolwiek może niszczyć zdrowie psychiczne człowieka.
17: Polski resort cyfryzacji domaga się też, żeby Komisja Europejska nałożyła 1 mld złotych kary na serwis Meta za nieskuteczną walkę z oszukańczymi reklamami. mamami w mediach społecznościowych.
13: Dzieci poniżej 13 lat nie mogłyby w ogóle korzystać z social mediów.
12: 13- i 14-latkowie mogliby mieć ograniczone konta pod kontrolą rodziców.
13: Jan Urban odkrywa karty. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski ogłosił nazwiska piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Narodów.
12: Wśród nich jest kapitan Robert Lewandowski.
13: Prezentację śledził dziennikarz sportowy Radia Z Marcin Powideł.
14: Zgadza się.
13: A jakie są w kadrze nowe twarze?
14: To 19-letni obrońca Lecha Poznań Wojciech Mońka i 3 lata starszy pomocnik Slawii Praga Wiktor Nowak. Do kadry wracają Tymoteusz Puchacz i Kasper Urbański. Selekcjoner postawił także na będącego w znakomitej formie napastnika tureckiej Kasim Paszy Adriana Benedyczaka, który w 5 ligowych meczach tego sezonu strzelił już 4 bramki.
11: Oni dostaną szansę, natomiast oni muszą wywalczyć sobie te minuty po jednym czy drugim spotkaniu. Tak to funkcjonuje.
14: Mówił Jan Urban, okazji do gry nie zabraknie. Biało-czerwonych czeka piłkarski maraton. 4 mecze na przestrzeni 11 dni. Pierwsze spotkanie z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie równo za tydzień. Potem Szwecja, Rumunia i ponownie Bośnia i Hercegowina.
12: Selekcjoner powołał 3 bramkarzy. To Marcin Bułka, Kamil Grabara i Mateusz Kochalski.
13: To teraz podanie do Iwony Kutyny. Czas na wiadomości ekonomiczne.
12: Zapraszam.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: ZUS wypłacił pierwsze zasiłki opiekuńcze parom jednopłciowym, poinformowała o tym minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To efekt wprowadzenia transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Osobom tworzącym takie związki mają przysługiwać takie same prawa jak małżeństwom dwupłciowym. Polska jest w europejskiej czołówce w komercjalizacji najmu krótkoterminowego, jak pisze Puls Biznesu. 4 na 5 ogłoszeń na Airbnb w Polsce pochodzi od gospodarzy, którzy wynajmują więcej niż jedno mieszkanie. Wyprzedza nas tylko Chorwacja. 40% firm często zwleka z płatnościami dla kontrahentów, wynika z badania Big Info Monitor. Na koniec pierwszej połowy roku długi wyniosły prawie 47 miliardów złotych. Jednocześnie przedsiębiorcy coraz szybciej reagują na opóźnienia. Największe zaległości ma branża handlowa. Dalej znajduje się przemysł, budownictwo oraz sektor transport, spedycja, logistyka. Polacy kupują coraz mniej alkoholu, jak pisze portal dla handlu.pl. W zeszłym roku spożycie wyniosło 8,3 litra czystego alkoholu na mieszkańca. Jednocześnie alkohol staje się coraz bardziej dostępny ekonomicznie. Za jedną pensję można kupić ponad 2000 butelek piwa.
20: Co dzisiaj w pogodzie? Słońce. Przepiękna droga do pracy. Mam nadzieję, że u was także. Na północy i na zachodzie jednak dzisiaj możliwe przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze.
21: Ale za to jaka będzie ładna pogoda, jak będziemy wracać z pracy.
20: Panie!
22: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
21: No i powiedzmy sobie to przy piątku szczerze. Najlepsza pogoda będzie w niedzielę, kiedy w ogóle nie pójdziemy do pracy.
20: Tego się trzymam, moja ty wróżko, mój ty zaklinaczu chmur. Ale za chwilę myślę, że sosę pana musimy wlucić do przedszkola.
21: A co, no właśnie, my dzisiaj do pracy z Eweliną przyszliśmy za rączkę. Dzień przedszkolaka jest w niedzielę, z tej okazji dzisiaj kilka takich ważnych słów od nich.

0: Hertz, Wonderful Life, fantastyczny numer na 15 minut po 10. Oj, tak, dzisiaj świętujemy dzień przedszkolaka, który wypada w weekend. Wybraliśmy się z misją do dzieci, bo dzieci objaśniają świat najbardziej precyzyjnie. Po co są pieniądze, odpowiadają przedszkolaki z grupy odkrywcy.
1: Żeby można chodzić było na szczepienia.
2: Żeby zarobić na jedzenie, żeby się żyło.
3: Na ubrania.
4: Żeby coś można było jeść.
5: Żeby można było kupić dom.
6: Żeby można było kupić ogródek.
7: Żeby niczego nie zabrakło.
8: Żeby kupować meble.
9: Żeby się leczyć.
10: Pacyna, nie mogę po prostu się powstrzymać. Muszę cię zapytać, masz pieniądze?
0: Troskę mam.
10: To się lecz.

0: Absolutu. Już piąteczek wjeżdża. Metcon i Ray Dalton w Radiu Z, 10:22 to na zegarze. Pamiętacie Grażynę? Znacie Grażynę?
1: Naturalnie.
0: No, ale to może Grażyna się przypomni.
2: Hurra, wygrałam! Grażyna z Krakowa, 18 000 złotych. Wysyłajcie smsy do Radia Z 7353, ale to są emocje.
1: Grażynka mówi jak jest. Kochani, ja tylko przypomnę, że dzisiaj nagroda główna to 770 000 złotych, ale wchodząc do gry smsem jesteście również w finale września i gracie tym samym o 1 000 000 złotych. Jeden sms, dwa finały, Radio Z wysyłacie pod 7353, to kosztuje 3,69 VAT, ale mamy coś jeszcze.
0: No tylko teraz okazja, jeden SMS wchodzi do gry 7770 razy. To jest super mnożnik, który mnoży wasze szanse na finał Rządzy Pieniądza. Grajcie.
1: Radio Z 7353. Radio Z i
3: już. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
16: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
17: Mamy niskie ceny!
18: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
20: Po reklamie.
21: Hello, it's Alan Walker and you're listening to Radio Sat.

0: Hashtag ładne to Karol G, to Bruno Mars, to Still, nasza nowość w Radiu Z. Pozostajemy w klimatach miłosnych.
1: Bo w niedzielę jest dzień przedszkolaka, a skoro yes. tak zrobiło się miłośnie, to postanowiliśmy przedszkolaki zapytać, co rodzice robią wieczorem, kiedy dzieci śpią.
2: Jedzą cukierki czasami.
3: Bo tata czasami podjada nam żelki różne, jak my zasypiamy.
4: A moi robią wszystko, jak my śpimy, co jest złe.
5: Mój tata ta gra na konsoli w nocy i z mamą ogląda filmy.
6: A mój tata je chipsy z mamą i idą się kąpać i zgaszają światło i idą spać.
1: Zgaszają światło. Dobrze, że chipsy dla ściemy, nie? Radio Z
7: i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofa.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
15: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
16: A w dodatku można go podać również na noc.
15: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
14: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
17: Po reklamie.

0: w Radiu Z i ostatnie 8 minut, kiedy 7770 razy mnożymy wasze szanse w grze o 770 tysięcy.
1: Cóż dodać, poza numerem Radio Z pod 7353-369 z VAT. Zgłaszajcie się. Dzisiaj gracie o 770 tysięcy i również 1 000 000 złotych pod koniec września w wielkim finale.
0: Radio Z 7353.
2: Bez zbędnych słów.
0: Już nie mówię.
2: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami.

0: Ancją ITP i TD Sanach w Radiu Z.
1: A za chwilę w wiadomościach Radia Z trener Igi Świątek przemówi. Zostańcie z nami.
2: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
3: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
2: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
3: Piotr Kędzierski, zapraszam.
4: Reklama.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
13: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactiv Rolon.
14: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactiv Rolon. Przyjaciel małych nosków.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Po reklamie.
1: Dochodzi 11, a to oznacza, że Iwona Kutyna ma dla nas najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Prosimy.
7: O zagrożeniach spotkanie prezydenta, szefa MON-u i sztabu generalnego. Sejm ma nowego wicemarszałka, to Marcin Horała z klubu Morawieckiego. Treningi i plany, trener Igi Świątek specjalnie dla Radia Z.
1: 11.
20: Polskie myśliwce znów w powietrzu zostały poderwane w związku z potencjalnym zagrożeniem przy wschodniej granicy. O bezpieczeństwie mowa dziś będzie w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki spotka się z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Reporter Radia Z Marcin Friedrich jest na krakowskim przedmieściu. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Czego dotyczyć ma to spotkanie?
21: Ostatnich wydarzeń w pobliżu przejścia w Dorohusku. W niedzielę 2 uderzenia rakietowych dronów, wczoraj kolejne. Współpracownicy prezydenta mówili, że spotkanie ma być poświęcone prezydentowi przygotowaniu systemów obronnych na rosyjskie polskich systemów obronnych. Deklaruje pełną współpracę z prezydentem w tej sprawie.
22: Możemy się różnić, w wielu kwestiach się różnimy, ale oczywiście w sprawach kluczowych będziemy współpracować.
21: Zapewne będzie też mowa o zbliżających się wizytach w USA i prezydenta, który wystąpi na forum ONZ, i ministra obrony, który w przyszłym tygodniu ma się spotkać z szefem Pentagonu.
20: Wczoraj o bliskiej decyzji w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce poinformował w mediach społecznościowych prezydent USA. To Rozwój Plus bierze stołek w prezydium Sejmu. Marcin Horała został wybrany nowym wicemarszałkiem. I to z potężnym poparciem 254 głosów. PiS musi przełknąć gorzką pigułkę porażki. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Mark.
23: Losy w tej sprawie ważyły się do samego końca. O fotel walczyli dwaj politycy do niedawna z jednej partii. Przesądziły głosy klubów obozu władzy, bo to one mają większość i jest wicemarszałek Marcin Horała. To niełatwy dla nas wybór, mówił z sejmowej mównicy Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej.
24: To jest wybór, powiem to, między dżumą a cholerą.
23: Politycy PiSu to rozstrzygnięcie komentują krótko, tu cytat, miał być pokój na prawicy i maski opadły.
20: Przegrany w tym starciu Marcin Ociepa dostał 167 głosów. Koniec z głosowaniem duchów w budżecie obywatelskim Wrocławia. Po zeszłorocznej aferze, którą nadal bada prokuratura, miasto zmienia zasady. Od teraz trzeba będzie potwierdzić tożsamość obywatelem, profilem zaufanym lub osobiście w urzędzie lub mobilnym punkcie. A o szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
25: W zeszłym roku w budżecie obywatelskim zagłosował nawet teoretycznie 200-latek. Wielu ponad 100-latków wątpliwości największe budził jeden projekt z kilkuset głosami osób powyżej 90 roku życia z jednego adresu IP. I wtedy system oparty na numerach PESEL i potwierdzeniu SMS-em to przyjął, teraz już nie.
26: Mamy nowy sposób głosowania w związku z anomaliami w głosowaniu w zeszłym roku.
25: Jak mówi Magdalena Wdowiak-Urbańczyk z Urzędu Miasta, wątpliwości tym razem nie ma być żadnych. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
20: Głosowanie tym razem z weryfikacją tożsamości potrwa do połowy października. Iga Świątek wkracza w decydującą część sezonu. Po wielkoszlemowym US Open polska tenisistka trenuje w Barcelonie pod okiem szkoleniowca Francisco Rocci. Przed nią bowiem prestiżowy turniej w Pekinie. Z hiszpańskim trenerem Igi rozmawiał dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. To pierwszy raz, gdy Rocci jako trener Igi wypowiedział się w polskich mediach.
27: Przed Igą wymagająca końcówka. Stawką nie są już tylko kolejne zwycięstwa i punkty rankingowe. W tle pozostaje również walka o awans do WTA Finals. Świątek jest obecnie 10. w wyścigu o udział w wieńczącym sezon turnieju w Indian Wells, w którym wystąpi 8 najlepszych zawodniczek tego roku. Myślę, że na ten moment jest to jeszcze bardzo odległy cel. Jeśli go nie osiągniemy, świat się nie zawali. Będziemy mieli więcej czasu, by przygotować się do kolejnego sezonu. Mówi mi Francisco Rocci, a WTA Finals odbędzie się w dniach od 8 do 15 listopada. Mateusz Gęza, Radio Z.
20: By znaleźć się w gronie do tego turnieju, Iga Świątek musi dobrze spisać się podczas imprez w Pekinie i Wuhan, a także liczyć na gorszą postawę rywalek z czołówki. A cała rozmowa Mateusza Ligenzy z trenerem Igi na radioz.pl.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jutro więcej słońca niż dzisiaj, a pojutrze jeszcze więcej niż jutro.
28: Najważniejsze, że jutro jeszcze nie futro.
0: No nie, dzisiaj popadać może na północy, tylko tak przelotnie, szybko przeleci chmurka z deszczem
28: to fajnie.
0: I tyle. No pewnie, no bo w sumie ogródków to już się nie podlewa.
28: A samochodu myślę, trzeba okna w nich. Weekend też nie.
0: Nawet nie można.
2: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
28: Za chwilę w naszym studiu będzie Michał
0: Szpak.
28: Tak, czyli będzie dwóch Michałów i Ewelina. Zostańcie z Zetką.
0: Ale to połowa.

0: piosenka o pieniądzach, znaczy, że nie wszystko musi być o pieniądzach. To Meja w Radiu Z, a z nami jest, proszę Państwa, Michał Szpak.
1: Kochanie!
2: Witamy, no właśnie.
1: Teraz była piosenka o pieniądzach, a to będzie...

0: dla Michała albo dla mnie ten napis.
1: Dla ciebie. Dla
0: o Jezus Maria, mamo, słyszałaś to? Słuchaj, mój drogi, ale zupełnie serio, chcieliśmy się naprawdę jak najlepiej przygotować na twoje przybycie.
2: Tak jest.
0: Przez dni wiele analizowaliśmy to,
2: tak
0: co
2: było.
0: Pojawia się w prasie. No i z tych arcyważnych tekstów, które ukazały się zwłaszcza w prasie kolorowej, dowiedzieliśmy się, że w ostatnich dniach działo się u ciebie. Odwiedziłeś sklep meblowy, zjadłeś posiłek z rodziną. Co nas ominęło? Opowiadaj.
1: No miłość was ominęła, o której jest ta piosenka przede wszystkim. A ominęło was to prawdopodobnie, że piosenka jest też utworem promującym film Syrenka Picasso.
0: Wow.
1: I super, bo też po prostu jest w zamierzeniu duet z Violettą Villas, więc dużo was ominęło muzycznych rzeczy. Cóż, paparazzi mnie śledzą, ja lubię te zdjęcia, nie ukrywam, bo zawsze łapią takie momenty, w których na przykład ziewam jak ostatnio. Ale kiedy jest się w studio muzycznym i daje się chwilę wytchnienia, żeby rozluźnić zwoje w mózgu, to właśnie później dzieją się takie rzeczy.
2: Pytań właśnie arcyważnych muzycznych ja mam pytanie, bo już sobie troszkę podsłuchaliśmy premierkę twoją. Czy ty się zabujałeś?
1: Oczywiście, że tak.
2: I dlatego taką piosenkę?
1: No stąd ta miłość, to jest prawdziwa historia, słuchajcie, ale o czym to ja nie mogę wam powiedzieć dokładnie, kto to jest, no bo wtedy, no myślę, że to nie byłoby dobre dla tej osoby. Ale tak, to jest ten mój wyraz artystyczny i opowieść o miłości, bo wydaje mi się, że o tej miłości takiej bardzo, że tak powiem, namiętnej i takiej troszeczkę perwersyjnej jest mało pisane w mediach.
0: Ale się teraz zaczną paparazzi tobą interesować.
2: A mówisz, że nie możesz powiedzieć, to ktoś, kogo znamy?
0: Słuchaj, nikomu nie powiemy. To zostanie między nami.
2: Dobra, mam propozycję. Posłuchajmy po prostu, jak się zabujałeś, bo o tym jest piosenka, skoro już to wiemy. Michał Szpak.
1: Jezu!
0: Zapowiadaj
2: tytuł piosenki.
1: Nic więcej nie powiem, tylko kochanie!
3: Premiera w Radiu Z.

0: nie tylko
1: Michał
0: my tak robimy.
1: Michał Szpagi, kochanie, z wykrzyknikiem, to jest absolutna premiera nowego numeru Michała na naszej antenie. Słuchaj, chodzą takie plotki, a my nie chcemy cię trzymać w niepewności.
0: Jakie plotki? No powiedz.
1: Że jesteś polską inkarnacją Prince'a. Co ty na to?
0: No to jest dla mnie olbrzymi komplement. Przyjmuję go na klatę.
1: Oh yeah! Na klatę z napisem kochanie.
0: Dokładnie.
2: Coś czuję, że to nie były plotki.
0: A wiecie, że ta solówka na końcu, co tam jest, to jest zrobiona moim głosem. To
3: właśnie. Co ty mówisz?
1: No Prince też uwielbiał takie rozwiązania.
0: I to może właśnie dlatego jest nawiązanie do Prince'a i on się tutaj pojawił w tym dzisiejszym wydaniu. Kochamy Prince'a, Prince'ie, czuwaj nade mną, love you.
2: Michale, powiedz, co ty się tak muzycznie pozmieniałeś ostatnio? To przez tę miłość?
0: Przez tę miłość, przez zespół, który mam wspaniały, bo to jakby najfajniejsze w tym wszystkim jest to, ja mówiłem to przy premierze też Maja, że to są numery, które stworzyliśmy podczas grubego melanżu w domu za X-u w Zakopanem, gdzie wyjechaliśmy na takie kampy muzyczne z zespołem, bo ja zmieniłem cały zespół, cały band i gramy ze sobą już tak od 4 lat. I tam przyszło bardzo dużo myśli takich świeżych, twórczych, które ukazują też różną gatunkowość naszego zespołu, bo na przykład ten numer jest bardzo taki jamiroquaiowy, taki funky rock and roll i nasz klawiszowiec Bolan jest właśnie fanem takiej muzy i trochę też wyszło to z tego klimatu. I ta zmiana wynika z tego, że już nie chciałem być starym dziadem. Czas na młodość, czas na miłość, czas na energię.
2: To z wiekiem idzie odwrotnie u reszty ludzi, wiesz?
0: Mam nadzieję, że moje zwoje mózgowe się nie cofają, ale ja w wieku się cofam.
1: Cudownie. Idzie jesień, moi drogi, tego potrzebujemy. Potrzebujemy miłości, potrzebujemy funku, potrzebujemy życia i
0: zadziorności, potrzebujemy po prostu, my potrzebujemy jakiejś takiej wewnętrznej energii, żeby działać, żeby się uśmiechać, żeby mieć powód do tego, żeby przez ulicę się przechadzać i uśmiechać się do drugiego człowieka. Tego nam brakuje, o to
1: Michał
0: apeluję.
1: Michał Szpak na prezydenta!
2: W imieniu miliona słuchaczy mówię, po prostu potrzebowaliśmy Michała Szpaka.
0: Dzień dobry bardzo!
2: I tym optymistycznym możemy się pożegnać.
0: Już, kochanie, kochani, dla was, kochanie, jeszcze raz, słuchajcie, premiera jest teraz i premiera teledysku już była. Musicie to zobaczyć, bo będzie w filmie. Ciao!

0: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
1: Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
16: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
20: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
19: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer

0: chłopaki. Kuba i Kuba w Radiu Z. Natomiast teraz taka odezwa do chłopaków, dziewczyn, do wszystkich. Pieniądze są do zgarnięcia. Jak ktoś ma pieniądze, to pewnie ma już plany na weekend, co nie, Małgosiu?
1: Nie, jeszcze nie, bo mój mąż się popsuł. A. Boli go noga, także niestety nie. Ale myślę, że w domu też będzie super.
2: Ale jak już się mąż naprawi, no, a przy okazji naprawi się wasz stan konta, no to na pewno można gdzieś się wybrać. O co dzisiaj gracie? O 770 tysięcy złotych oraz nagrodę w finale września, czyli 1 000 000 złotych. O te dwie nagrody gracie jednym zgłoszeniem. SMS-owym o treści Radio Z pod 7353, to kosztuje 3,69 W.
0: A do tego, jeśli wyślecie Radio Z pod 7353 teraz, to dostajecie od nas 11 tysięcy losów, a kosztuje to tylko 3,69 W. 11 tysięcy losów.
2: Radio Z 7353. Powodzenia.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
19: Nasza firma ma politykę B2B.
18: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
19: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
18: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
20: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
21: 1 000 000 złotych do wygrania w Radiu Z.
22: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
23: Szansa, pieniądza, Radio Z.
21: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. I graj o walizkę z 1 000 000 złotych w gotówce.
24: Też możecie wygrać.
21: Wielki finał 28 września.
25: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
21: 1 000 000 złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
26: Po reklamie.

0: Graceland w Radiu Z. Przypominam, dzisiaj gramy o 770 tysięcy złotych.
1: I tylko do południa, czyli przez najbliższe 5 minut możecie zdobyć 11 tysięcy szans na tę kasę, wysyłając tylko jednego SMS-a. Radio Z 7353.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Moja wnuczka ma 20 lat. Ona tak przeżyła tą powódź, ja chodziłam z nią do psychologa. Ona do tej pory, jak pada ulewny deszcz, to ona jest przerażona.
4: Oby było lepiej, ale każdy taki większy deszcz, no to są dalej takie skutki złe, nie?
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
16: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: Zauważasz, że Twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
20: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
21: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
22: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm, dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
25: Codziennie niskie ceny.
26: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z? Tuż przed godziną 12, a więc czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna. Prosimy.
1: Bezpieczeństwo w centrum zainteresowania rozmowy w Pałacu Prezydenckim. Przesłuchanie i zarzuty zatrzymany poseł Król w prokuraturze europejskiej. Jest kadra powołania Jana Urbana do piłkarskiej reprezentacji.
0: 12.
1: Lada moment powinno rozpocząć się spotkanie Karola Nawrockiego z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Limuzyny krótko przed 12 zajechały na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego. Jest tam również reporter Radia Z Marcin Friedrich. Jak długo może potrwać to spotkanie i czy możemy spodziewać się jakichś decyzji i komunikatów po rozmowach?
3: Już sama godzina tego spotkania była utrzymywana w tajemnicy, choć nieoficjalnie dziennikarze ustalili, że ma do niego dojść około południa. Wcześniej były ważne głosowania w Sejmie i szef resortu obrony jeszcze nie pojawił się w Pałacu Prezydenckim. Nie przewidziano żadnych oficjalnych wypowiedzi po spotkaniu. Zresztą jego tematyka dotycząca obronności nie jest zazwyczaj szeroko komentowana. Szef BBN Bartosz Grodecki mówił mi jednak, że prezydent jest na bieżąco informowany o sytuacji w kraju.
4: Jesteśmy cały czas w kontakcie z rządem, co tydzień z Komitetem Bezpieczeństwa Narodowego, więc te informacje, które są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, też są przekazywane na bieżąco panu prezydentowi.
3: Prezydent dziś odlatuje do USA, gdzie wystąpi na forum ONZ. Szef resortu obrony także w przyszłym tygodniu udaje się za ocean, gdzie ma się spotkać z sekretarzem obrony. Omówienie tych ważnych wizyt zapewne też będzie tematem dzisiejszego spotkania obu polityków.
1: Polsce zależy zarówno na szybkiej decyzji w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej, jak i możliwości serwisowania u nas rakiet do systemów Patriot. Poseł Wojciech Król jest już w Katowicach w biurze prokuratury europejskiej. Śledczy zamierzają przedstawić mu zarzuty dotyczące korupcji i przesłuchać. W ciągu najbliższych godzin powinna zapaść decyzja, czy będzie areszt, mówi Radiu Z minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Wiemy, że już są środki zabezpieczające. Tak, nie może wyjeżdżać swobodnie, nie może się poruszać, ale prokuratura musi rozważyć, czy będzie obawa matactwa ucieczki grożącej surowej kary.
1: Wojciech Król został zatrzymany wczoraj wieczorem. Wcześniej Sejm uchylił mu immunitet. Brakuje lekarzy wojskowych. Według szacunków nieobsadzona jest prawie połowa etatów. To wyjątkowo niebezpieczna sytuacja w czasie trwającej wojny za wschodnią granicą i przy coraz częstszych prowokacjach ze strony Rosji. Wojskowych medyków ma jednak przybywać. Za 2 tygodnie naukę zacznie pierwszy rocznik podchorążych reaktywowanej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. A ilu będzie studentów? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
25: W Wojskowej Akademii Medycznej studia zacznie wkrótce pierwszych 50 studentów, mówił mi prorektor do spraw wojskowych pułkownik Robert Gregulski.
26: Mamy zamiar rozpocząć rok akademicki 1 października z kierunkiem ratownictwo medyczne.
25: To będą żołnierze ratownicy rekrutowani w jednostkach wojskowych. Z kolei w przyszłym roku studia w WAM mają być już w pełni otwarte. Naukę zaczną wtedy też przyszli wojskowi lekarze. Od 1 roku staną się żołnierzami dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a od 2 roku żołnierzami zawodowymi. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Na pierwszym roku kierunku lekarskiego znajdzie się około 200 miejsc. Z jednej strony doświadczeni Robert Lewandowski i Tomasz Kędziora, z drugiej debiutanci obrońca Lecha Wojciech Mońka i pomocnik Slawii Praga Wiktor Nowak. Jan Urban ogłosił nazwiska 26 piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Narodów. Okazji do gry nie zabraknie, bo biało-czerwonych czeka istny maraton, mówi nasz selekcjoner.
27: No nie ulega wątpliwości, że jest to wyzwanie. Oczywiście, że tak, w 11 dni zagrać 4 spotkania trzeba będzie umiejętnie regulować siłami.
1: Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym dokładnie za tydzień. Potem Szwecja, Rumunia i ponownie Bośnia i Hercegowina, tym razem w Zenicy. Zgrupowanie kadry rekordowo długie, bo aż 16-dniowe, rozpocznie się w poniedziałek. A już teraz w Radiu Z wiadomości kulturalnej Paula Michalik.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Nowy film dla rodziców z dziećmi wchodzi dziś do kin w całej Polsce. Teddy i magiczna lampa to trzecia część popularnej animowanej serii o niezdarnym budowlańcu. Teddy i Sara są teraz rodzicami Oli, uroczej i nieustraszonej 2-latki. Podczas rodzinnych wakacji w Londynie Sara natyka się na wyjątkowy przedmiot, cudowną lampę z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. A wyjątkowe, bezcenne dzieło Caravaggia, uratowane przed zalaniem we Florencji. Przez miasto przeszła tak zwana bomba wodna, gwałtowna ulewa z gradobiciem. Była tak silna, że woda pojawiła się w jednej z sal słynnego muzeum. 17-wiecznego Bachusa uratowała jednak szklana gablota. Nie ucierpiało żadne z bezcennych dzieł sztuki. październiku w Tychach. Gratka dla wielbicieli Szekspira i Andrzeja Seweryna. Aktor wystąpi w niezwykłym monodramie Lir, mówi dyrektor Teatru Małego w Tychach Paweł Drzewiecki.
5: On tam gra historię Lira, niejako dokonując pewnej retrospekcji, niejako z zaświatów, rozliczając się ze swoją historią.
28: Spektakl będzie wystawiony 11 października na zakończenie tyskiego festiwalu słowa Logos Fest. Impreza zaczyna się 6.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
8: W pogodzie dzisiaj troszkę deszczowych i burzowych chmur, przede wszystkim na Pomorzu i na wschodzie kraju. Natomiast maksymalna temperatura to nawet 22 stopnie w Małopolsce. Jeśli chodzi o weekend, bardzo pięknie, po 23 na Podkarpaciu i w Małopolsce. W niedzielę odrobinka deszczu.
7: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
9: A weź ty mi, Ewelina, powiedz, bo ja tego nie rozumiem. Dlaczego tego? Słońce świeci, wiatr wieje, a pranie nie schnie, no? Czy od 2 dni ciągle mokre?
8: Kocham cię, kino za moment.

0: Eagle for Money. To ostatni dzień lata, na szczęście jeszcze nie w kalendarzu. Camera,
1: action! Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
2: No dzień dobry jak co tydzień.
3: Dzień dobry.
2: I pytamy od razu, no co my możemy zobaczyć fajnego w kinie?
3: No, powiem wam, że dzisiaj wchodzi film reżysera, którego ja bardzo lubię. Choć jest to reżyser, który wyrósł z sztuk wizualnych, bo on jest tak naprawdę historykiem sztuki, kuratorem dzisiaj w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. No ale właśnie jest także reżyserem filmowym. Łukasz Ronduda. Łukasz Ronduda, który w świat filmu wszedł poprzez Szkołę Wajdy i on to podkreśla, że pamięta zdanie, które powiedział do niego Andrzej Wajda, że warto szukać bohatera naszych czasów w tych obrazach, które się realizuje. I on szuka tych bohaterów w świecie sztuki, bo to jest dla niego naturalny świat. Takie były filmy Performer, Serce Miłości czy Wszystkie Nasze Strachy. I taki jest film Powiedz Mi, Co Czujesz. Bardzo ładny tytuł, prawda? Gdzie bohaterem jest właśnie artysta wizualny, malarz, performer Patryk Różycki. Ronduda mówi, że żyjemy w takim świecie bardzo spolaryzowanym, gdzie samotność, kultura indywidualizmu, bycie niezależnym górują, ale okazuje się, że to wszystko wcale nie czyni nas bardziej szczęśliwymi. I przygląda się w związku z tym w swoim filmie pokoleniu Z, bo uważa, że pokolenie Z próbuje właśnie tę samotność i tę polaryzację przełamać. Mamy tu parę, bo dwójkę bohaterów, Patryk, to ten, dla którego inspiracją jest Patryk Różycki, i Maria. Wspaniale grają Izabela Dudziak, ale Patryka równie znakomicie gra Jan Sałasiński, więc mamy też takie pokolenie młodych aktorów, bardzo dobrych. I oni łączą ze sobą dwa światy sztuki. Ona, ten świat sztuki wielkomiejskiej, prowadzi piękny projekt pod tytułem Skup łez i skupuje łzy od ludzi. A on, pochodzący z tego innego, niewielkomiejskiego świata, ze wsi, gdzie nie ma perspektyw ekonomicznych, próbuje wejść w ten świat sztuki w sposób taki bardzo naturalny, ze swoją naturalnością. Bardzo piękny film, wzruszający, Skup łez, cudowny. Polecam wam bardzo. Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy.
0: Grażyna Torbicka, jej rekomendacje. Do rozmowy wracamy za moment.
4: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj w niedzielę 20:25 w TVP1 i TVP VOD.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
10: Stokrotka.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Po reklamie.
14: Radio Z i już.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Fast Boy w Radiu Z, a teraz lecimy do kina.
1: Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
2: Jak co piątek Grażynka nam serwuje najlepsze rekomendacje. Na co do kina w ten weekend, Grażyno?
3: A teraz będę mówiła o czymś, co jest nowe, ale stare. Bo jak wiecie, jak kocham
2: twój ulubiony cykl.
3: Tak. Tak. Kocham wznowienia, które pojawiają się w kinach. To są znakomite filmy. One się w dodatku pojawiają w wersji zremasterowanej, więc można je obejrzeć ze znakomitą jakością obrazu i dźwięku. To drugie jest bardzo ważne w tym tytule, o którym chcę teraz powiedzieć. A tytuł pochodzi z francuskiej nowej fali, która przeżywa w ogóle renesans. Bo ten film Powiedz mi co czujesz, o którym wam mówiłam wcześniej, też gdzieś tam inspiracja jest francuską nową falą. Otóż jest szansa, żeby zobaczyć ponownie w kinie film, który był wielkim hitem w końcu lat 50. Windą na szafot w reżyserii Louisa Malla. To jest kryminał. Julien, były komandos, ma opracowany genialny plan na zabicie męża swojej kochanki. To ma być zbrodnia doskonała. A kochankę gra Jeanne Moreau. To z kolei jest aktorka, która wtedy właśnie po tym filmie stała się gwiazdą. Zaczęto jej proponować role pierwszoplanowe. I rzeczywiście przeszła do historii kina. Czy ten plan doskonały się uda? No to oczywiście nie powiem. Nie powiem również, jaką rolę odgrywa w tym wszystkim winda tytułowa. Natomiast to jest kino, które jak właśnie filmy z francuskiej nowej fali, zbudowane jest przede wszystkim na wciągającej, mrocznej atmosferze, dusznej miłości, pożądaniu, no i oczywiście zbrodni. I jeszcze jeden bardzo ważny element tego filmu. Muzykę napisał Miles Davis. I jak usłyszycie tę muzykę, to zobaczycie, że to też jest klasyka muzyki. Więc Miles Davis, Louis Malle, Jeanne Moreau w kinach w filmie kryminalnym Windą na szafot.
2: Kryminały są teraz na czasie. Ja zobaczę.
0: Ja też.
2: Dziękujemy, Grażyno. Dobrego weekendu.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Reklama.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20:00 w TVP2 i TVP VOD.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.
12: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: bra, bra, kadabra. Ja tutaj w sprawie magii chciałbym zagaić, jeśli mogę.
1: Bardzo prosimy.
0: Bo jest to magiczna rzecz. Idziesz, myślisz i nagle dostajesz takiego natchnienia, jak Sylwia ze Zgorzelca, co wygrała 75 tysięcy złotych.
2: Może dzisiaj mi się uda. I po prostu i wysłałam tego SMS-a, mówię, może akurat. I po prostu go wysłałam. I bardzo się z tego cieszę.
1: Ja się wcale nie dziwię, a dzisiaj ten uśmiech może być naprawdę gigantyczny, bo nagroda główna to 770 tysięcy złotych. Radio Z 7353. Tak się zgłaszamy. To kosztuje 3,69 zł, a my mamy dla was coś jeszcze.
0: No, bonusy są na radioz.pl, ale w Radiu Z teraz dzieje się magia. Jeden SMS to teraz 17 tysięcy szans. Czyli 17 tysięcy szans za 3,69 zł.
1: Radio Z 7353. Radio Z i
3: już. Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
4: W niedzielę od 10:00 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
5: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
4: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Duże i małe przyjemności tylko w Radiu Z. Poranek, a my bez pośpiechu przed lustrem kradniemy te kilka minut tylko dla siebie. Ulubione miejsce, czas i zapach, który zamienia pielęgnację w rytuał. Małe przyjemności tylko w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie, wygraj 500 zł i zestaw kosmetyków Ziaja Pullulan, które pomogą Ci celebrować Twoje rytuały każdego dnia. Sponsorem konkursu jest firma Ziaja, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z serii Ziaja Pullulan.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
19: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
9: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
18: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy frastek.
20: kupiłeś?
21: Prościej się nie da.
22: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
23: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
24: Volkswagen.
25: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
26: Ale że to tak dla mnie?
25: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
28: Mamy niskie ceny.
29: Po reklamie.
1: Na zegarach prawie 13:00. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Mam dla nas Iwona Kutyna. Słuchamy.
30: Zełenski ogłasza powstanie karpackiej ósemki w grupie Także Polska. Ustawa o opodatkowaniu zysków koncernów paliwowych ponownie przyjęta. Genomem Polaków zajęli się naukowcy. Chcą lepiej nas poznać.
1: 13:00.
30: Ale na początek informacja dla kierowców, którzy w okolicach A1 w Łódzkiem zablokowana jest autostrada w kierunku Gdańska na wysokości miejscowości Tuszyn. Zderzyły się tam 3 samochody, nikomu nic się nie stało, a informację dostaliśmy na czerwony telefon Radia Z.
31: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
30: Prezydent Ukrainy ogłosił powstanie formatu rozmów z krajami regionu, także Polski. To C8, czyli Karpacka Ósemka. Grupa skupia państwa regionu i Unię Europejską. Szczyt odbywa się właśnie na Ukrainie. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zna szczegóły tej inicjatywy.
32: Tak jest.
30: Czym będzie się zajmować?
32: Prezydent Ukrainy poinformował, że ma to być silny ośrodek współpracy w dziedzinie obronności, przepływu towarów i energetyki. To szczególnie ważne przed okresem jesienno-zimowym, gdy Rosja właśnie te sektory ukraińskiej gospodarki weźmie na cel. W spotkaniu bierze udział premier Donald Tusk, który powtórzył, że właśnie teraz potrzeba dużej mobilizacji wszystkich partnerów Ukrainy.
33: Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące i warto pokazać w takiej chwili solidarność.
32: Premier mówił, że na spotkanie jechał w nocy samochodem. To zmiana w dotychczasowej praktyce podróżowania do Ukrainy pociągami. Te w ostatnim czasie stały się celem rosyjskich nalotów, także przy polskiej granicy.
30: O sprawie bezpieczeństwa Polski w kontekście wydarzeń na wojnie w Ukrainie prezydent rozmawia dziś z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Jasna deklaracja wicepremiera w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Ze strony rządu jest pełna gotowość do zagospodarowania wszystkich możliwości związanych ze wzrostem bezpieczeństwa, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. To po komunikacie prezydenta Trumpa, że są postępy w sprawie powstania bazy USA w Polsce.
34: Zainwestujemy, dość wielka inwestycja, wydatek, który jest inwestycją. Jesteśmy gotowi i trwają zespoły, posiedzenia zespołów negocjacyjnych. Z naszej strony pan minister Zalewski, pan Capelletti ze strony amerykańskiej był w Polsce z sekretarzem Dinano.
30: Władysław Kosiniak-Kamysz będzie rozmawiał na ten temat z szefem Pentagonu, Pitem Hegsethem, za tydzień podczas wizyty w USA. Ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyjęta już drugi raz. Poprzednią prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Pieniądze, jak podkreśla rząd, miałyby pomóc kierowcom, bo ceny paliw cały czas rosną. Z wysokimi cenami paliw próbują radzić sobie także Niemcy. Olej napędowy i benzyna są tam drogie jak nigdy wcześniej. Politycy obiecują interwencję państwa, ale w rządzie nie ma zgody. Jak miałoby to wyglądać? Z Berlina Wojciech Hernes.
35: Ceny paliw są w Niemczech wyższe aż o 35 eurocentów od średniej europejskiej. Spirala cen nakręca się, a w niemieckim rządzie trwa spór. Kanclerz Merz chce obniżyć VAT na paliwo z 19 do 7%, co przyniosłoby spadek ceny benzyny i oleju napędowego o 25 centów. Ale wicekanclerz, minister finansów Klingbeil mówi, to można osiągnąć, wprowadzając górny pułap cen paliw, ale zmniejszając zyski koncernów naftowych, a nie wpływy budżetowe. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
30: Niemiecki rząd zapowiedział, że decyzja zapadnie do końca miesiąca. Na Uniwersytecie Gdańskim trwa zbieranie próbek, które pozwolą na poznanie genomu polskiego społeczeństwa. To część wielkiego projektu, który ma pierwszy raz w historii pokazać, jak wygląda nasza mapa genetyczna. W badaniu ma wziąć udział 6 tysięcy osób. Czego się z niej dowiemy, mówi Radio Z profesor Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biologii Uniwersytetu.
36: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów
0: i tak dalej. Co ma oczywiście znaczenie z jednej strony poznawcze, ale też pokazujące, na co na przykład powinniśmy zwracać uwagę. Chociażby, czy jesteśmy bardziej albo mniej narażeni na różnego rodzaju schorzenia.
30: Każda uczelnia w ramach projektu będzie sprawdzać geny pod kątem innej dziedziny. Na przykład Uniwersytet Gdański chce zbadać skłonności Polaków do chorób rzadkich.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
5: W wiadomościach Iwona mówiła o genotypie Polaka, a ja bym chciał zagaić o pogodotypie. Ja jestem typem pogody takiej, że no w to mi graj. Jest nie za ciepło, czasem popada, wiatr wieje, szybko robi się ciemno.
1: Jesteś jesieniarzem.
5: A jak?
1: Na szczęście taka mieszanka w weekend. Ciepło, ale pochmurno i deszczowo.
3: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Radio Z i już.
11: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
5: Ale mamy coś dla tych, którzy mają pogodotyp, jednak skierunkowany w stronę ciepła. Afryka.
1: Wizyta w przedszkolu. Raz jeszcze dzisiaj, w weekend przypominamy dzień przedszkolaka. Pytamy, jak żyć.

0: Nie prawda, śpiewała Ania Dąbrowska, a remix od Grumiego. Tu Radio Z, 12 minut po 13.
1: Przypominamy, w niedzielę jest dzień przedszkolaka i z tej okazji przy piątku, bo przedszkole jest w niedzielę zamknięte. Pytamy przedszkolaków o najważniejsze sprawy dla nas, także dorosłych. No i przy piątku pytanie jest jedno. Jak poprawić sobie humor? Taki przepis na szczęście.
2: Ja lubię wypatrywać ptaki.
3: Ja uwielbiam jeździć na rowerze i na rolkach.
4: Ja lubię jeździć na rowerze, na rolkach i na hulajnodze.
5: A ja lubię mieć żelki.
6: Lubię oglądać bajki i filmy.
7: A ja lubię, jak wszyscy są uśmiechnięci.
0: Trochę to się z wiekiem nie zmienia. Ja mam takie poczucie, a ty, Michał?
1: Ja też. Do dzisiaj uwielbiam żelki.

0: Temper City, Soul for Wear w Radiu Z, 19 minut po 13, a ze spraw arcyważnych, które naprawdę warto nadgonić przed rozjechaniem się na weekend.
1: Racja.
0: To zagranie w naszej loterii, gdyż dzisiaj do wygrania 770 tysięcy. W walizkach także inne sympatyczne kwoty, na przykład 70 tysięcy, a wchodząc do gry, do dzisiejszego finału, macie gwarantowany także udział w finale pod koniec września. A tam w puli 1 000 000 polskich złotych.
1: Wchodząc do gry, emocje są gwarantowane. Zresztą Wiola powie.
2: Jeszcze mnie trzymają takie emocje, że jeszcze się trzęsę cała.
1: A Wiola wygrała 70 tysięcy złotych. To teraz, słuchajcie, żeby poszło łatwiej, lepiej, żeby zwiększyć szanse, mamy premię w grze. 13 770 losów za 3,69 zł.
0: Grajcie, wygrywajcie, no i nie zapomnijcie, że jak Zetka dzwoni, to odebrać trzeba. Radio Z 7353. Radio Z
3: i już. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
14: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
14: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
15: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
14: I w ekstra cenie, to rozumiem.
15: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
16: Regulamin na circlek.pl.
17: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Co masz dziś na lunch?
4: Ach, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi?
1: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
4: Leci się na przerwie do Biedronki.
1: I gotowe?
7: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Mamo, źle się czuję.
22: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
23: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
24: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Powiem wam, że jak Ewelina słyszy tę piosenkę, to od razu widać, że wszystko z niej spływa. Tak, Artur Rojek, co się śmiejesz?
1: Nasz radiowy psychoanalityk Michał Adamski.
0: Aby spokojnie,
1: doktorze.
0: Mam inne tutaj wieści medyczne,
1: czekamy.
0: Ale tylko dla chłopaków, bo na dziewczyny działa Artur Rojek, jak słyszeliśmy. Natomiast u mężczyzn, uwaga, 10 sekund patrzenia na kobiece stopy redukuje stres o 40%.
1: Ale to chyba nie dotyczy pracowników NBP?
0: Chyba nie.
2: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
18: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
19: Za pieniądze w Radiu Z.
17: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
20: Też możecie wygrać.
17: Wielki finał 28 września.
21: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
17: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Tylko kochaj mnie, Zalia w Radiu Z.
1: Sponsorem konkursu jest Tauron.
2: A w Radiu Z pora na rozwiązanie naszej zabawy. Zrób to z Radiem Z, tym razem na Euromani. radioz.pl, tam opisujecie, z kim chcielibyście się wybrać. I w tej sprawie z nami Basia z Sosnowca. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Moja droga, no to opowiadaj, kogo zabierasz.
3: Jeszcze nie wiem kogo, prawdopodobnie córkę, albo męża, zobaczymy.
0: O, to może jakiś szybki casting, no. Słuchaj, Basiu, wygrywasz u nas wyjazd na Jurę Krakowsko-Częstochowską, atrakcję na styku dwóch województw, śląskiego, małopolskiego, dostajesz zakwaterowanie w Podlesicach, hotel Berkowa, do tego będzie na ciebie czekało wiele atrakcji, zwiedzanie okolicznych zamków, wspinaczka, turnieje rycerskie, wizyta na Pustyni Błędowskiej, wszystko dla ciebie i córki, i męża, w zależności od tego, kogo wybierzesz.
2: W każdym razie w weekend cię nie ma, ogłaszaj to już rodzinie.
3: Dobrze, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę i myślę, że będą się bić o to, kto będzie chciał ze mną pojechać.
2: Gratulujemy. A dla wszystkich mamy też zaproszenie na Euromanię z Radiem Z. W sobotę, w niedzielę od 11 do 17 na was czekamy. Dobrego dnia.
3: Dziękuję.
0: Pa.
1: Sponsorem konkursu był Tauron.

0: Dennis Lloyd w Radio Z, a wy macie szansę zagrać dzisiaj o 770 tysięcy złotych, tyle w naszym finale.
1: To jest bardzo dużo pieniędzy, tak samo jak szanse, które macie za 3,69 z VAT, teraz to 13 770 szans, ale tylko do 14. Radio Z pod 7353.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama. Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
3: A nosek?
2: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
3: Całą noc?
2: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
3: Dobranoc, nosku.
2: Dobranoc, skarbie.
4: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
17: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
18: A w dodatku można go podać również na noc.
17: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
16: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
19: Po reklamie.
20: I to już prawie 14:00. Ponownie najważniejsze wiadomości w Radiu Z, które przedstawia Iwona Kutyna.
21: Eksplozje zbiorników z gazem i pożar w zakładach w Kujawsko-Pomorskim. Pedofil z Kłodzka znów przed sądem. Ruszył proces apelacyjny. Łukasz Gibała wygrywa w Krakowie w szkolnych prawyborach prezydenckich.
20: 14.
21: Najpierw seria eksplozji, po niej duży pożar w zakładzie składującym kukurydzę w Osięcinach koło Radziejowa w województwie kujawsko-pomorskim. Na miejscu trwa akcja gaśnicza. Reporter Radia Z Maciej Bąk rozmawiał przed chwilą ze strażakami. Skąd ta eksplozja? Jak teraz wygląda sytuacja?
0: Eksplodowało 10 z 12 zbiorników z gazem. Dwa ocalałe są w tej chwili schładzane, a w miejscu pożaru wciąż pojawiają się słupy ognia wydobywające się z miejsc, z których ulatnia się łatwopalna substancja. Dwie osoby zostały ranne, mają poparzenia kończyn i są transportowane do szpitala. Na miejscu pracuje blisko 20 zastępów straży pożarnej, docierają też posiłki. W zakładzie suszona była kukurydza, wokół są zbożowe silosy. Pożar nie jest jeszcze opanowany.
21: Droga krajowa nr 62 między Radziejowem a Brześciem Kujawskim jest teraz zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Ruszył proces apelacyjny pedofila z Kłodzka. Przemysław L. w pierwszej instancji usłyszał najsurowszy z możliwych wyrok, 25 lat więzienia za pedofilię, gwałty i zoofilię. Jego była żona Kamila W. czeka na rozpoczęcie procesu. Przed sądem we Wrocławiu jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Czego dotyczą te apelacje?
19: Sąd wyłączył jawność procesu ze względu na ochronę pokrzywdzonych dziewczynek i kobiet. Wiem, że prokuratura chce utrzymania tej maksymalnej kary. Treści apelacji samego Przemysława L. nie znamy. 45-latek miał przez ponad dekadę dopuszczać się koszmarnych przestępstw wobec i małoletnich, i dorosłych kobiet. Nie tylko w Polsce, ale i w Szwecji, gdzie został zatrzymany w 2023 roku. Prawomocnego wyroku jednak dzisiaj nie będzie. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
21: Kamila W. odpowiada za nieudzielenie pomocy pokrzywdzonym dziewczynkom. Według śledczych miała wiedzieć o wszystkim. Sama nie przyznaje się do winy. Wcześniej została skazana na 6,5 roku więzienia. Minister Sprawiedliwości o śledztwie w sprawie Szpitala Południowego. Myślę, że zbliża się ku końcowi, mówi w Radiu Z Waldemar Żurek. Dopytywany o to, dlaczego lekarz Dawid Kacprzyk wciąż nie został przesłuchany, minister odpowiada.
22: Na oddziałach SOR-u jest kilkaset osób i wszystkie te osoby po tych zeznaniach, które zostały złożone tego pana doktora, który wskazywał na różne przewinienia pana doktora Kacprzyka, muszą zostać przesłuchane. Osoba, która jest podejrzewana, ona zazwyczaj jest przesłuchiwana jako ostatnia. I tego myślę, prokuratorzy prowadzący to śledztwo się trzymają.
21: Dawid Kacprzyk w Szpitalu Południowym bez specjalizacji kierował SOR-em. Zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Dziś przyjmuje pacjentów w Jaktorowie pod Grodziskiem Mazowieckim. Naczelna Izba Lekarska od 3 miesięcy zajmuje się jego sprawą, ale dopóki rzecznik odpowiedzialności zawodowej nie wyda decyzji, lekarz ma prawo leczyć. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa dopiero w przyszłą niedzielę. Już teraz jednak zagłosowali młodzi. Prawybory odbyły się w szkołach średnich. Głosowanie zorganizowała akcja uczniowska i Młodzieżowa Rada Krakowa. Łączymy się z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem. Kto wygrywa wśród młodych?
23: Wybory wygrał zdecydowanie niezależny radny Łukasz Gibała, zdobywając ponad 27% głosów. On prowadzi też w większości sondaży przedwyborczych. Niespodzianką jest za to drugie miejsce Aleksandry Owcy z Razem, z wynikiem ponad 20%. Wyprzedziła kandydatów PiS, PO i Lewicy.
24: To jest czerwona kartka i dla Jarosława Kaczyńskiego, i Donalda Tuska.
23: Komentował na gorąco Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Pozostali kandydaci nie przekroczyli 10% głosów, poza Michałem Klimkiem z Konfederacji Korony Polskiej. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
21: W wyborach wzięło udział ponad 3000 uczniów z 13 krakowskich szkół średnich. Lucyna Płużyczka będzie z wami od 15. Spokojnego popołudnia.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
20: Idealna pogoda dla jesieniar i jesieniarzy, troszkę słonko będzie świecić.
27: Tak jest.
20: Ale jest też pretekst, żeby założyć nowy prochowiec, wyobraźcie sobie, bo może troszkę pokropić
27: wiatrem. To stary wyciągam.
20: Ale stary moment, też można. Stary też
28: 25
20: można.
28: Stopni i prochowiec, to, to
20: słuchaj, ale w sobotę będzie trochę chłodniej.
29: Przepraszam, co to jest prochowiec?
28: Zaraz ci...
27: Wyjaśnimy
28: ci za moment. Dobra. Wszystko ci pokażemy.
26: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
28: No taki trend po prostu, wiesz.
20: Aha, to jest trend. Żartuję, Kasia.
27: Trend w internecie.

0: Pamiętam doskonale, kiedy premierę miał ten kawałek Blanki, bo towarzyszyłem wtedy Blance. Ona mnie nauczyła tańczyć Rodeo i nic mi z tego nie wyszło.
1: No właśnie miałam pytać, co się stało po drodze, że już nie potrafisz.
0: To w ogóle się nie zaczęło. Ja nigdy nie potrafiłem, więc nigdy nie wydarzyło się nic dalej.
1: Ale doceniamy chęci, to musiało wyglądać.
0: To dobrze, to cieszy.
1: Ciekawie. O,
0: komicznie. Tak. Mamy piątek, 18 września. To jest Światowy Dzień Pierwszej Miłości. To piękne święto.

0: dużo uśmiechu i radości w jednym kawałku. To był David Guetta, Alok, Run Run River w Radiu Z. 18 minut po 14. No to teraz dużo uśmiechu i radości, czyli Piotrek Kędzierski.
1: Jeden hit, jedna hit storia. Hit storie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: Mało który utwór w ostatnich latach z takim impetem wdarł się na listy przebojów i stał się globalnym fenomenem. Flowers Miley Cyrus powstało z emocji po burzliwym rozstaniu z mężem Liamem Hemsworthem. By jeszcze mocniej podsycić zainteresowanie fanów, wywołać lawinę komentarzy i spekulacji dotyczących ich związku, utwór Flowers miał premierę dokładnie w dniu urodzin eks-męża. Przypadek? Nie sądzę. Piosenka szybko zyskała status hymnu niezależności, samoakceptacji i miłości do samej siebie. No właśnie, proszę państwa, myli państwo, w jakim serialu pani Miley Cyrus zdobyła popularność? A. Sabrina, B. Hannah Montana, czy C. Jezioro Marzeń?
1: Dzwońcie 321 321 321. We were good.

0: Girls i Miley Cyrus w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 14, a z nami jest już Damian. Cześć Damian.
1: Witam, cześć.
0: Zanim przejdziemy do konkretów, mam jedno bardzo ważne pytanie. Kiedy ostatni raz sam sobie kupiłeś kwiaty?
1: Oj, chyba nigdy.
0: Damian, ile ci się omija, naprawdę, tyle przyjemności.
2: Ja mam na to odpowiedź,
1: sobie nigdy.
2: Podobno kalafior jest kwiatem i to, co jemy, to jest kwiat. Więc jeśli kupiłeś sobie kalafior, to mamy odpowiedź.
0: Nie, panowie, nie bierzcie sobie tych radkarpia do serca, bardzo proszę, bo potem jednak może być zdziwienie.
2: Dobra, Damianie, wróćmy do tej zagadki muzycznej. W jakim serialu Miley Cyrus zdobyła popularność?
1: Oczywiście Hannah Montana.
0: Sprawdzamy. Kędzior?
3: Co za wspaniała odpowiedź.
2: Nie może być inaczej. Skoro tak, to oczywiście... Nie kwiaty, ale bardzo fajna nagroda. To jest Radio Z, czyli zestaw do słuchania Radia Z. Możesz nas zabrać do pracy, na wycieczkę, albo w kuchni, w domu też możemy ci grać.
1: Super, bardzo się cieszę, dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, pięknego weekendu ci życzymy, a Kędzior wraca do nas w poniedziałek po 14.
4: Jeden hit, jedna historia. Historie Kędzierskiego w Radiu Z. Radio
5: Z i już. Reklama. To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Castorama!
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
17: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
16: Z PSB zawsze się da.
18: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
19: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę?
19: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: A już teraz Mrozu. Dla niego to bardzo ważny dzień, bo dzisiaj oddał w nasze ręce swoją nową płytę. Wszystko, czego chciałem. Taki ma tytuł.
1: Kasia przesłuchała już całą i możemy śmiało powiedzieć, że Kasia jest oficjalnie mroziarą.
0: Tak, jestem fanką numer jeden Mrozu. To ja mówiłam, to ja. A to nowość. Mrozu i Kacperczyk w Radiu Z.

0: dzisiaj mamy przebój. Tom Rozu, Kacperczyk w Radiu Z. Za 20 minut 15. A jak się wygrywa wielką kasę w Radiu Z, to lista zakupów pisze się sama, prawda, Heleno?
1: O, oczywiście, zakupy to przede wszystkim. Zaraz lecę do damskiej, no nie tylko bielizny. Ciuszki, gałganki, szmatki. Na pewno sobie coś pięknego kupię.
2: Domyślam się. No, aż zazdroszczę. Ale wyobraźcie sobie, wpaść do sklepu i szaleć w ogóle bez patrzenia na paragon, bez drżenia przy kasie. Chcesz, kupujesz, masz. No i tak się dzieje, jak się wygrywa 770 tysięcy złotych. Dzisiaj finał tygodnia i ta kasa czeka w walizce.
0: I wysyłając raz SMS, to tak jakbyście wysłali ich 17 770 od teraz do 15. Taki mnożnik właśnie będzie działał przez ten czas. I tak mnożymy wasze wiadomości w dwóch finałach. O 770 tysięcy złotych i o 1 000 000 złotych na koniec września. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
13: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
12: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
13: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
14: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków! W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
16: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
18: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Nie ufaj nikomu. nie wierz we wszystko i zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj w niedzielę o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
21: Po reklamie.

0: Only Girl to Rihanna w Radiu Z. Spoglądam na super mnożnik w żądze pieniądza i widzę, że czas ucieka. Jeszcze przez 12 minut możecie zdobyć 17 770 losów za jeden SMS.
1: A przed nami finał tego dnia. Dzisiaj ktoś z Was powalczy o 770 tysięcy złotych. Każdy SMS również bierze udział w losowaniu na koniec września. Wtedy do wzięcia cały milion. Wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Lato, Look at a Lottery w Radiu Z za 5,5 minuty 15. Jak tam przed weekendem auta zatankowane?
1: O, było miło i zaczął. No, dziękuję bardzo.
0: Za chwilę w wiadomościach ekonomicznych zajrzymy na stację i sprawdzimy ceny paliw. Bądźcie z Radiem Z.
2: Halo, mówi kapitan. Jeśli ten tydzień dosłownie przeleciał wam nad głową, to spokojnie, zawracamy.
3: W niedzielę od 10 Szymon Majewski bierze na pokład najważniejsze wydarzenia tygodnia.
4: I robię to w swoim stylu, jedynym i niepowtarzalnym.
3: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Tylko w Radiu Z.
5: Reklama.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: Że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
18: Nasza firma ma politykę B2B.
17: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
18: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
17: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
19: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
20: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
22: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
23: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
24: Raz, dwa, trzy.
23: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
21: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Dochodzi godzina 15, jest piątek, 18 września. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Półżyczka, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dwie osoby z zarzutami po wielkim paraliżu na kolei na Śląsku. Marcin Horała, nowym wicemarszałkiem Sejmu, pokonał rywala z PiSu. W Rowach badają wodę w Bałtyku. Posłuchajcie, dlaczego.
2: Piętnasta.
3: Są zarzuty dla zatrzymanych w sprawie paraliżu na kolei na Śląsku. W środę po wielkiej awarii ruch na stacji Katowice został całkowicie wstrzymany na 2 godziny, a potem był bardzo utrudniony. Przez to kilkaset pociągów było opóźnionych, a kilkadziesiąt odwołano. Podejrzanych w tej sprawie jest dwóch mężczyzn. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Mężczyźni zostali dziś przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty, mówił mi prokurator Dawid Szulik z prokuratury rejonowej Katowice Południe.
5: Zaboru oraz uszkodzenia elementów infrastruktury kolejowej.
4: Grozi za to do 8 lat więzienia. Obaj w czasie przesłuchania przyznali się do winy. Obaj byli też w przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Dodatkowo jeden z nich będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Niedawno wyszedł z zakładu karnego. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Z urządzeń sterowania ruchem kolejowym podejrzanym udało się wydobyć w sumie 4 kg miedzi w skupie złomu. Dostali za to dokładnie 144 zł. Rozwój Plus kontra PiS 1-0, bo to Marcin Horała z nowego klubu parlamentarnego został wybrany na nowego wicemarszałka Sejmu. W głosowaniu dostał 254 głosy poparcia, bijąc na głowę swojego kontrkandydata z PiSu, Marcina Ociepę.
6: Jeżeli PiS chciał zgłosić swojego wicemarszałka, miał na to 3 lata. Przez 3 lata mimo zachęcenia nie robił tego, no bo w tej chwili my wybraliśmy osobę, która chciała być i która została zgłoszona natychmiast.
3: Tak sprawę komentuje wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Rozwój Plus wnioskował o poszerzenie prezydium Sejmu tak, żeby każdy klub miał swojego wicemarszałka, ale na taki scenariusz nie było szerokiej ponadpartyjnej zgody. Sejm po raz drugi przyjął ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Poprzednią ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rządzący mają nadzieję, że tym razem ją podpisze. A kierowcy patrzą też w stronę Arabii Saudyjskiej, liczą na szybkie przywrócenie do pracy kluczowego dla dostaw uszkodzonego rurociągu. Ropa przestała nim płynąć, co wywindowało ceny na rynkach, mówi Radiu Z analityk z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak.
7: Oznacza to, że przyszłe dostawy, które będą przerabiane w rafineriach, no niestety będą powodowały, że ceny paliw będą utrzymywały się w dalszym ciągu na wysokim poziomie.
3: Jakich cen możemy się spodziewać na stacjach? O tym za chwilę w wiadomościach ekonomicznych. Dziś oficjalnie zakończył pracę konsulat Rosji w Bonn. Decyzję o likwidacji placówki 1 września podjął niemiecki rząd. To odwet za rosyjski sabotaż i próbę zamachu bombowego na lotnisku w Lipsku, do którego doszło na początku sierpnia. O szczegółach berliński korespondent Radia Z, Wojciech Hernes.
8: Zamknięcie konsulatu generalnego w Bonn utrudni nieco życie mieszkającym w Niemczech obywatelom Rosji w sprawach wizowo-paszportowych. Muszą teraz jeździć do Berlina. Z drugiej strony Niemcy pozbywają się aktywnego, niebezpiecznego gniazda rosyjskich szpiegów, hakerów i propagandystów. Rosyjska flaga została już zdjęta z gmachu konsulatu, a personel poleciał właśnie do domu rządową maszyną, która, żeby móc wylądować w Bonn, otrzymała nadzwyczajne zezwolenie niemieckich władz. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
3: Niemcy zdecydowały też o zamknięciu domu rosyjskiego w Berlinie. Według ekspertów napięcia w dwustronnych relacjach będą narastać w obliczu coraz częstszych hybrydowych ataków i prowokacji ze strony Rosji. I jeszcze niezwykły eksperyment w Rowach koło Ustki, który może zmienić lokalnych rybaków, plantatorów alg i małży. Trwają badania wody Bałtyku, których celem jest sprawdzenie, czy możliwa jest hodowla małych organizmów. To mogłoby uratować część likwidowanych z braku ryb miejsc pracy w polskim rybołówstwie. Reporter Radia Z Maciej Bąk jest po rozmowie z wójtem gminy Ustka. No jak wyglądają te badania?
9: Odpowiedzialne za to jest duże pływające urządzenie, zlokalizowane tam, gdzie jeszcze do niedawna cumowały kutry.
10: W porcie pływa odpowiedni sensor, który jakby bada zasolenie, falowanie i temperaturę wody na bieżąco.
9: Jak mówi mi wójt Rafał Konon, dane spływają do urzędu, a ten przekazuje je dalej naukowcom. Ci mają sprawdzić, czy są u nas warunki do hodowania na przykład omułków wykorzystywanych do produkcji pasz albo alg, z których korzysta branża kosmetyczna. Przyszłe podwodne farmy mogłyby funkcjonować obok morskich elektrowni wiatrowych. Rowy Maciej Bąk, Radio Z.
3: Pierwszych wyników badań możemy się spodziewać za kilkanaście miesięcy. Teraz już zapowiadana ekonomia w Radio Z i Iwona Kutyna.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Ceny paliw w przyszłym tygodniu cały czas będą rosły. Według analityków portalu ePetrol.pl benzyna przebije barierę 8 zł, diesel 9. Prognozowane przedziały cenowe to 7,97 do 8,11 dla 95, dla oleju napędowego 8,99, 9,28. Polacy w zeszłym roku zawarli najmniej od czasów powojennych małżeństw i najwięcej umów majątkowych. Jak informuje Rzeczpospolita, blisko 70 tysięcy. To 35% więcej niż dekadę temu. W większości przypadków chodzi o rozdzielność majątkową, coraz częściej ustaloną jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Studenci wydają na utrzymanie średnio ponad 4 tysiące złotych miesięcznie. Największym obciążeniem są wydatki na mieszkanie, wyżywienie i czesne. Tak wynika z raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Związku Banków Polskich. Najwięcej studentów mieszka z rodziną lub znajomymi. Co trzeci decyduje się na wynajem. Z akademików korzysta 11% badanych.
11: Jeśli u Was w domu, tak samo jak w moim, sobota to jest dzień sprzątania, to jednak radzę przemyśleć plany, bo sobota będzie piękna, słoneczna i naprawdę szkoda tego, żeby spędzić ją z odkurzaczem. Pewnie, że tak. Jak można grill zrobić? Jutro od 19 do 22 stopni, wszędzie bez opadów, wszędzie dużo słońca, będzie można się nawet opalać. A co?
1: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Iwona Kutyna przed chwilą podawała ceny paliw, jakie nas czekają od poniedziałku. Razem z Kasią policzyliśmy sobie szybko, ile wyniesie zatankowanie auta do pełna, mojego i Kasi. Ja już dziękuję. Dobrze, że jest weekend. 6 po 15.
11: I że rower jest. Oho.

0: wiedzieli.
1: To mnie zawsze zaskakuje, że oni potrzebują badań do tego. Przecież jak ktoś zaczyna wypowiedź od głośnego wdechu takiego... to wiadomo.
0: Albo od słów... Ło, pani, kiedyś to było.
1: I naprawdę nie trzeba 30 sekund, bo to się da wyczuć zdecydowanie szybciej.
0: Da się.

0: U nas wakacje cały czas są i brzmią. Underdog Project w Radio Z. Ale przyznajcie sami, że jeśli nagle wpada gdzieś tam na wasze konto taka niespodziewana kasa, to zawsze robi się miło.
1: No nie spodziewałam się takiej gotówki, więc jeszcze nie, ale na pewno gdzieś z mężem no wybierzemy się na jakieś wymarzone wakacje, bo już nie byliśmy dobrych kilka lat.
2: To była Bożena, która u nas już wygrała kasę. O tej porze roku robi się chłodno, to ja proponuję all inclusive w ciepłych krajach. No myślę, że za 770 tysięcy złotych każdy kierunek tak naprawdę jest na wyciągnięcie ręki. I ta kasa czeka na was dzisiaj po godzinie 17.
0: Tak, i teraz trzymajcie nas mocno, bo od teraz... No właśnie startuje mega premia w Rządzę Pieniądze. Od teraz do 16 każdy SMS to dodatkowe 30 tysięcy szans na grę w finale.
2: Zagrajcie teraz, wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353, a my trzymamy mocno kciuki.

0: Real Love w Radio Z. Będzie czyściej w naszych rzekach. O ważnej akcji powiemy więcej w wiadomościach Radia Z o 15.30.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
7: Mariolka?
6: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
7: Ten z funkcją aktywnego mycia?
6: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zaschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
8: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Halo, halo, z tej strony Sylwia Czubkowska
18: i Joanna Sosnowska z podcastu Techstoria.
17: Będziemy w Warszawie 9 i 10 października na największym festiwalu podcastów.
18: Będzie to Blastcast organizowany przez RASP, więc jeżeli nas słuchasz, no to chętnie się tam spotkamy.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
21: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
22: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
23: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
22: Twoja definicja dobrego snu.
24: Słuchaj, Marian.
7: No?
24: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
24: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
24: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
24: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
25: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
26: Po reklamie.
27: Mamy piątek, 18 dzień września, na zegarach już 15.30, czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka, zapraszamy.
28: ABW zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca. Według służb utrzymywali oni przez internet kontakty ze środowiskami ekstremistycznymi, związanymi z propagandą neonazistowską i przemocą. Gromadzili m.in. treści dotyczące zamachów terrorystycznych, masowych zabójstw i tzw. samotnych strzelców. Sąd zdecydował o umieszczeniu jednego z chłopców w schronisku dla nieletnich, drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Służby badają sprawę. Przyszły wtorek sekretarz generalny NATO Mark Rutte leci z oficjalną wizytą do USA, poinformował Sojusz. Weźmie m.in. udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku i spotka się z przywódcami państw oraz przedstawicielami najwyższych władz. Wygłosi też przemówienie podczas wydarzenia upamiętniającego ataki terrorystyczne z 11 września. Trwa 33. już finał akcji Sprzątanie Świata. Wielkie porządki pod hasłem SOS dla wody, niech będzie wolno od śmieci, potrwają do niedzieli. W akcji biorą udział m.in. uczniowie blisko 40 szkół z Torunia.
0: Nie ma żadnych pustelek, ale ja zawiodłam się.
1: Ewa Wronkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu. Sprzątamy teren przyszkolny, jest co zbierać.
0: No trochę jest. Ubrania się da znaleźć, gazety, butelki, no wszystko jest.
28: Podobne akcje organizują też starsi Polacy. Mogą liczyć na wsparcie miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania śmieci. Czas już na wiadomości z dróg w Radiu Z. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Zablokowany jeden pas i ponad 10 km zatoru na A2 w kierunku Poznania. Między węzłami Łowicz a Łódź Północ zderzyły się 3 osobówki. Problemy też na autostradzie A4 za Wrocławiem w kierunku Katowic. Wolniej jedziecie za węzłem Bielane Wrocławskie aż do węzła Wrocław Wschód. Ruch wahadłowy z kolei jest na drodze krajowej 19 w Radzyniu Podlaskim w Lubelskiem. Na wysokości skrzyżowania z drogą nr 63 zderzyły się 3 auta. Utrudnienia są w stronę Kocka. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też są kłopoty.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: Dzisiaj jeszcze jakieś małe przelotne opady deszczu mogą pojawić się głównie na północy, ewentualnie odrobinę w Wielkopolsce, ale to będą przelotne opady. W nocy w miarę ciepło, w końcu mamy drugą połowę września, od 9 stopni do 12 maksymalnie. No i piękna sobota, bardzo słoneczna, cieplutka, bo ponad 20 stopni. Warto ją zaplanować na jakieś spacery.
27: No tak, ja już sobie zaplanowałam, właśnie dostałam wiadomość od cioci z przedszkola mojego syna. Trzeba przynieść darę jesieni. Przy okazji wszystkim rodzicom przypominam, że tak, sobota, spacer, kasztany, jarzębina to się przyda w najbliższych dniach.
3: Lepiej wziąć na zapas. Za 27.16 Kasia Wilk,
27: Robert Karpowicz i Kasia Kowalska. Antidotum w Radiu Z. Dajcie głośniej, to jest naprawdę dobry numer.

0: Take Me Back, Max Snow, pięknie to zaśpiewał. Za 17 minut 16. Coraz mniej Polaków wchodzi w związki małżeńskie. To chyba nawet widać gdzieś tam po wszystkich naszych znajomych, prawda? Ale coraz więcej ma rozdzielność majątkową.
1: I właśnie mnie to się nie podoba. Szczególnie to, że coraz mniej Polaków wchodzi w związki małżeńskie. No. Bo moje wszystkie koleżanki, dziewczyny, mówię do was, one były na moim weselu. I lata mijają. I ja bym tam też nic, się nie? pobawiła.
0: No nic. Właśnie. Ja też bym poszedł na jakieś takie, ale wiecie, takie prawdziwe weselicho, że tak. To są tańce do rana, oczepiny, ciepłe danie o drugiej nad ranem, kończymy o piątej, o, ale by było.
1: Ale no. to może ich jakoś namówimy razem.
0: No jest jakiś taki plan. Słuchajcie, to może do wszystkich par, które się zastanawiają, czy się hajtać, czy się nie hajtać, zróbcie to dla nas, okej?
2: Okay? A teraz idziemy na jednego.
0: No, my z Kasią jesteśmy gotowi.
3: Reklama.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
10: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy. Szansa
9: pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. I graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
11: Też możecie wygrać.
9: Wielki finał 28 września.
12: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
9: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
19: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
18: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
20: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
22: Cofnęliśmy się w czasie.
23: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
24: Nie panikujcie!
23: Przeżyją mnóstwo przygód i... zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
25: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
23: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
0: po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: zostało 7 minut i taki bonus naprawdę rzadko się zdarza. Jeden SMS daje wam 30 tysięcy szans na finał.
1: Tak, ale ten bonus trwa tylko do 16. To jest finał tygodnia, gramy o 770 tysięcy złotych. SMS Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: To Last Frequencies w Radiu Z. Chyba wszystkim nam wystarczy już informacji o wypadkach na przejazdach kolejowych.
1: Na szczęście policja ma na to pomysł, a więcej w wiadomościach Radia Z o 16. Radio
2: Z i już. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Mama! Cześć, kochanie.
8: Co chcecie na obiad?
9: Demoulas z pire!
10: Cierogi z serem!
11: Makaron carbonara!
12: Fasolka po bretońsku.
8: Kochani, to nie jest restauracja.
12: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
8: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
13: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
14: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
15: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
14: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
16: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
2: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
5: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
4: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
6: Też możecie wygrać.
4: Wielki finał 28 września.
7: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
4: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
8: Po reklamie.
9: 18 września, jest piątek, dochodzi godzina 16. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Lucyna Półżyczka.
10: Pilna narada u prezydenta w sprawie bezpieczeństwa, za chwilę o jej szczegółach. Kierowcy na potęgę łamią przepisy, akcja policji na przejazdach kolejowych. I przygotowania do jesieni, według synoptyków, będzie cieplejsza niż zwykle.
9: 16.
10: Ponad dwie godziny trwała rozmowa prezydenta z szefem resortu obrony i szefem sztabu generalnego na temat bezpieczeństwa. Relacje z tego spotkania dziennikarzom w Sejmie przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz. Była mowa o informacjach CIA przekazanych Polsce, o sytuacji na wschodniej granicy i o dążeniu do ulokowania w naszym kraju stałej bazy wojsk amerykańskich. Reporter Radia Z Marcin Friedrich teraz z tym tematem.
11: Tak jest.
10: Czy padły jakieś konkretne deklaracje?
11: O ścisłym współdziałaniu prezydenta i rządu w tej sprawie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że to jest ta kwestia, w której między tak zwanym dużym i małym pałacem nie ma najmniejszego sporu.
12: Żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
11: Wydaje się też, że tak przynajmniej przewiduje minister obrony, że tego typu spotkania z jego udziałem i szefa sztabu generalnego z prezydentem będą się odbywały co jakiś czas, zwłaszcza w obliczu gorącej sytuacji na wschodzie.
10: Władysław Kosiniak-Kamysz w przyszłym tygodniu ma rozmawiać z amerykańskim sekretarzem obrony na temat planowanej w Polsce bazy wojsk amerykańskich. Wystarczyło kilka godzin obserwacji policyjnym dronem przejazdów kolejowych w Ostrołęce, żeby złapać aż 25 kierowców łamiących przepisy w takich miejscach. Mundurowi opublikowali nagrania z akcji. Pokazuje ono, jak duża jest skala tego problemu w całej Polsce. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
13: Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg. Mówił mi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
14: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
13: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Takie zachowanie na przejazdach kolejowych, jak podkreślają mundurowie, jest skrajnie nieodpowiedzialne. Przypominają, że w starciu z rozpędzonym kolejowym składem kierowca i pasażerowie mają niewielkie szanse na przeżycie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
10: Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. A dziś Sejm skierował do dalszych prac w Komisji Infrastruktury projekt ustawy, która zaostrza kary za wykroczenia właśnie na przejazdach kolejowych. Przewiduje ona m.in. utratę prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd przy czerwonym świetle i co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdu w przypadku skazania kierowcy za spowodowanie katastrofy na przejeździe. Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej z zarzutami postawiła mu je Prokuratura Europejska, a dotyczą podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł temu zaprzecza, twierdzi, że jest niewinny. Wczoraj Sejm uchylił Królowi immunitet i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Następnie polityk został zatrzymany w Warszawie i przewieziony do Katowic. Grozi mu 10 lat więzienia. W najbliższą środę Gdański Sąd Okręgowy rozpatrzy odwołanie prokuratury w sprawie księdza podejrzanego o pedofilię, który wyszedł na wolność. Waldemar P. jest podejrzany o molestowanie 5 małoletnich osób, ale liczba pokrzywdzonych może być dłuższa. Mimo to Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim uznał, że duchowny może odpowiadać z wolnej stopy. Reporter Radia Z Maciej Bąk po rozmowie z prokuratorem, jak śledczy zamierzają przekonać sąd do zmiany decyzji.
8: Lista argumentów jest, jak to w takich sprawach, bardzo długa. Po pierwsze, istnieje realna obawa, że Waldemar P. będzie kontaktował się ze swoimi ofiarami i wpływał na ich zeznania. Po drugie, grożąca mu wysoka kara może sprawić, że podejmie on próbę ucieczki. Prokuratura kompletuje kolejne opinie biegłych, które mają przekonać sąd, by ten zdecydował o ponownej izolacji mężczyzny. Tym bardziej, że ciągle zgłaszają się nowe osoby, które ksiądz mógł krzywdzić w przeszłości. Niewykluczone więc, że wkrótce zarzuty mogą zostać rozszerzone.
10: 56-latek kierował wieloma parafiami na Pomorzu, m.in. w Skurowie, Główczycach i Smołdzinie. Według śledczych krzywdził dzieci przez nawet 20 lat. Służby powiadomiła o nim kuria pelplińska. Jesień nadchodzi wielkimi krokami i według prognoz IMGW ma być cieplejsza niż zwykle. To dobra informacja, tak mówili reporterowi Radia Z spacerowicze z Poznania.
15: To może by było fajnie nawet, bo może by było więcej słońca, więcej możliwości na spacery i tak dalej.
16: A co można robić taką jesienią?
17: No co można, na spacery można też chodzić, na grzyby, o.
16: Słyszy pani, myśli sobie jesień, co pani widzi?
18: Piękne, kolorowe liście, ciepłą pogodę. Taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata i dzisiaj mamy taką.
10: Z mieszkańcami Poznania rozmawiał Adam Kaźmierczak, a jesień zarówno ta astronomiczna, jak i kalendarzowa zaczyna się już w środę.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Tutaj słuchaczka marzyła przed momentem w wiadomościach, żeby było jeszcze trochę lata. No to bardzo proszę, w sobotę nawet 23
9: stopnie. Do środy.
19: Na Podkarpaciu i w Małopolsce 23 stopnie, to prawie jak lato. 20 w centrum, 19 będzie na północy. Wszędzie dużo słońca, nigdzie nie powinno padać. No plany na sobotę robią się same.
20: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Imagine Dragons w Radiu Z, 11 minut po godzinie 16. Siedziałam tutaj od godziny i myślałam, co powiedzieć. Jak zapytamy was o sukcesy, to my też zawsze chcemy się czymś pochwalić i długo nie mogłam znaleźć. Naprawdę, ale udało mi się. Jest coś, co mi się udało. Mój mąż zrobił obiad, powiedział, że no, możesz sobie wziąć do pracy. On taki jest trochę średni, ale się najesz.
1: Jest marketingowiec, dobry z niego.
0: Tak, to prawda. Okazało się, że obiad był naprawdę bardzo dobry. Takie zaskoczenie.
1: A ja nie umiem w PR.
0: Nie, zupełnie.
1: Ale dobrze, to jest to sukces i jego, i twój. No, pamiętaj, że zawsze każda mała rzecz może być przekuta w wielki sukces. Ja dzisiaj zatankowałem za 7,99, czyli poniżej 8.
0: I poniżej 9. No. Tak, mogło być gorzej. Czyli Karpiu, udowadniamy, że naprawdę liczą się nawet małe rzeczy, które wam wyszły, które wam się udały. Chcemy usłyszeć o waszych sukcesach. Dzwońcie 321 321 321.

0: Ale głosisko, Adam Lambert w Radiu Z. A za niecałą godzinę zadzwonimy do kogoś z was w sprawie 770 tysięcy złotych, bo dzisiaj finał tygodnia rządzę pieniądze w Radiu Z.
1: I mało tego, jednym SMS-em wchodzicie do dzisiejszego finału i finału miesiąca. O 1 000 000 złotych to już niedługo.
0: Tak, to jest czas na ostatni dzisiaj bonus, na taką ostatnią szansę. Od teraz każdy jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje 17 tysięcy szans.
1: A regulamin i równie ciekawe bonusy znajdziecie również na radioz.pl. Wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Everything I Do, to jest Anne Wainsbourne w Radiu Z, 25 minut po 16. Wiemy, który polski film powalczy o nominację do Oscara. To wielkie nazwisko.
1: A szczegóły zdradzimy w wiadomościach Radia Z, które u nas o 16.30.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Premier ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków i zagrożeniem dla Polski. Alarmy RCB w związku z atakiem z powietrza. Jak się zachować? Najpierw uratowali turystę, a później weszli na rysy.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: TVP. Widzimy się.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
11: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
12: Stokrotka.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
3: Słuchacie Radia Z. Na zegarach jest 16.30. Czas na najnowsze wiadomości. Lucyna Płużyczka.
4: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Decyzję w tej sprawie podjęła 9-osobowa komisja oscarowa. Za reżyserię Ojczyzny Paweł Pawlikowski dostał już nagrodę w Cannes. 15 grudnia dowiemy się, czy powalczy także o nominację Amerykańskiej Akademii Filmowej. Pawlikowski ma już na koncie jednego Oscara, zdobył go 11 lat temu za Głośną ideę. Szef MSWiA do dymisji. Rozwój Plus chce odwołania Marcina Kierwińskiego ze stanowiska i złoży już w Sejmie wniosek w tej sprawie. To bardzo zły minister, mówi nowy wicemarszałek Sejmu Marcin Horała.
5: To jest minister odpowiedzialny za porażkę państwa, jeżeli chodzi o ostrzeganie przed różnego rodzaju zagrożeniami, przed atakami dronowymi. Te incydenty się powtarzają i powtarza się sytuacja, w której alarmy są zbyt późno ogłaszane, w której ci, którzy słyszą te alarmy, nie wiedzą, jak się zachować. Kiedy, mówiąc krótko, ten system podległy Marcinowi Kierwińskiemu nie działa.
4: Wśród argumentów za dymisją Kierwińskiego są też użycie policji do wejścia do Trybunału Konstytucyjnego i nierozliczona politycznie sytuacja Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent i premier Ukrainy dziękują Unii Europejskiej za kolejną pomoc. Chodzi o 3 300 000 000 euro, które zostaną przeznaczone przede wszystkim na rakiety i drony. To czwarta już transza unijnej pożyczki dla Ukrainy, która do przyszłego roku ma wynieść w sumie 90 miliardów euro. Teraz już raport z dróg w Radiu Z. Zapraszam.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Utrudnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa w kierunku Rzeszowa. Dzwonicie do nas w tej sprawie na czerwony telefon Radia Z.
7: Autostrada 4, zaraz za węzłem Wieliczka, wypadek, tworzy się gigantyczny korek.
4: Nieprzejezdne są dwa pasy po zderzeniu dwóch osobówek. Zablokowana jest autostrada A1 w kierunku Gdańska w miejscowości Bociany. Między węzłem Kutno Wschód a Kutno Północ zderzyły się dwa auta i laweta. Tam wprowadzono objazdy. Nieprzejezdny jest też jeden pas w kierunku Lublina na ekspresowej 17. Między węzłami Żyżyn a Kurów Zachód w miejscowości Sielce zderzyły się 4 samochody. A jeżeli u Was też są kłopoty na drodze, dzwońcie.
6: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
8: Dzisiaj do wieczora delikatnie może jeszcze pokropić na południu, częściowo w okolicach Wielkopolski, ewentualnie na Suwalszczyźnie. W nocy mgły będą się pojawiały przede wszystkim na Podlasiu i Podkarpaciu, a na termometrach do 12 stopni. Jutro piękna, słoneczna pogoda i ponad 20 stopni prawie w całej Polsce.
6: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
3: 27 minut do godziny 17 i ta najważniejsza wiadomość. Dzisiaj jest piątek i właśnie w takim tempie wychodzicie z pracy i zaczynacie weekend. To WEM w Radiu Z.

0: Passenger, to jest Alex Warren w Radiu Z. Za 21 minut 17 to jak wyluzowani w piątkowe popołudnie. A sprawdźmy, co wam się dzisiaj udało.
1: Wejście po 4 tygodniach na wagę i z wagi 118 jest 102.
2: Co mi się dzisiaj udało? Na 50. urodziny dostałem voucher na tatuaż i dzisiaj sobie go wydziarałem.
3: Udało mi się dzisiaj ugotować wody, nie przypalając jej.
4: Moim sukcesem na dziś jest dziś, bo dziś jest piątek.
5: I to jest bardzo ważna wiadomość dla wszystkich, którzy właśnie teraz wychodzą z pracy. Brawa dla was.
0: Tak, można poczekać oczywiście na swój własny, prywatny sukces do jutra, bo jutro będzie sobota.
5: No pewnie, a potem niedziela i to będzie, uwaga, całe pasmo sukcesów. Śmieszne to było.
6: Reklama.
7: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
17: Mariolka?
19: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
17: Ten z funkcją aktywnego mycia?
19: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
18: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaś

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Uwaga, uwaga. To ostatni moment i ostatni bonus tylko do godziny 17. Jeden SMS daje wam 17 tysięcy szans na to, że usłyszymy się w finale.
1: Gramy o 770 tysięcy złotych. Wejdźcie teraz. SMS o treści Radio Z ślemy pod 7353.

0: to Swedish House Mafia i Lekali w Radiu Z. Czy są z nami kibice? Bo jest już kadra na Ligę Narodów w piłce nożnej i są zaskoczenia. Więcej o tym w wiadomościach Radia Z za chwilę o 17.
1: Radio Z i już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Pamiętacie powódź, chłopaki, sprzed 2 lat?
3: Najbardziej zapamiętałem, jakby piwnicę zalało. Drugie mieszkanie praktycznie całe było zalane pod dach.
4: Najgorzej tam pod Zanów, tam oni najbardziej ucierpieli. Starzy ludzie bez pomocy nie mają szans się podnieść.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
13: Po reklamie.
14: Jest piątek, 18 września, a na zegarach już prawie 17, więc zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Lucyna Półżyczka.
15: Drugie podejście. Sejm przyjął ustawę o opodatkowaniu zysków koncernów paliwowych. Gang kiboli Lecha Poznań z wyrokami za przemyt narkotyków. Idzie młodość, zaskoczenia w powołaniach bramkarzy do piłkarskiej kadry.
14: Siedemnasta.
15: Opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, runda druga. Sejm ponownie uchwalił rządową ustawę. Ważną, bo to ona ma zapewnić dodatkowy zastrzyk do budżetu państwa, z którego zgodnie z obietnicą premiera ma być sfinansowany program osłonowy dla kierowców. Poprzedni dokument, taki sam, prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Czy tym razem może być inaczej? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
16: Wszystkie sygnały wskazują, że przełomu raczej nie będzie, bo ustawa jest niemal tożsama z tą odesłaną wcześniej do Trybunału. Obóz władzy liczy jednak na to, że patrząc na sytuację i bardzo wysokie ceny paliw, prezydent zmieni zdanie.
17: Polacy na to bardzo liczą. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
16: A jeśli podpisu nie będzie, to jak mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec, nie będzie możliwości obniżek i to jest jego zdaniem odpowiedzialność prezydenta.
15: W przyszłym tygodniu ustawą o nadmiarowych zyskach zajmie się Senat, potem trafi ona na biurko Karola Nawrockiego, a już za godzinę najważniejsza polityczna rozmowa popołudnia. Gościem programu Trzy Pytania na koniec dnia będzie poseł PiS i wiceszef Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel. Zapraszamy w imieniu Beaty Lubeckiej. Nowe fakty w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zatrzymany przez tamtejszą policję kierowca odmówił składania wyjaśnień. Węgrzy poinformowali o tym polską prokuraturę i przedłużyli okres tymczasowego aresztowania mężczyzny do połowy grudnia. Więcej o tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
18: Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie. To do niej trafił protokół przesłuchania kierowcy. Wynika z niego, że odmówił składania wyjaśnień. Jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym. Przypomnijmy, autokarem wracali z Medjugorje polscy pielgrzymi. Według węgierskiej prokuratury kierowca zasnął ze zmęczenia, zjechał na skarpę przyjezdni i przewrócił autokar na bok. 12 osób zginęło wtedy na miejscu. 10 z ciężkimi obrażeniami trafiło do szpitala. Przemek Taranek, Radio Z.
15: Za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym kierowcy grozi do 5 lat więzienia. Gang przemytników narkotyków z Poznania skazany. Sąd okręgowy wydał wyroki dla ponad 30 osób w sprawie przemytu z Hiszpanii do Polski ponad 3 ton marihuany o wartości blisko 80 milionów złotych. Część ze skazanych to kibice Lecha Poznań. Ci, na których ciążyły najcięższe zarzuty, usłyszeli wyroki od 6 lat do blisko 8,5 roku więzienia. W sądzie był reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
13: Sąd przy wydaniu wyroku wziął pod uwagę przede wszystkim skutki społeczne. Oskarżeni w końcu wprowadzili do Polski narkotyki, którymi można było odurzyć tysiące osób. W obliczu tego wyrok jest sprawiedliwym, mówi prokurator Jacek Szymanowski, również dla małego świadka koronnego Pawła P., pseudonim Poczwara.
19: Ten oskarżony usłyszał wyrok 5 lat w zawieszeniu na 10 lat, a jednocześnie korzyści dla sprawy i w ogóle dla społeczeństwa. Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi, która jest obecna? Tutaj oskarżeni akurat zajmowali się głównie marihuaną. Od tego się zwykle zaczyna.
13: Wyrok nie jest prawomocny. Niewykluczone, że obrona złoży apelację. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
15: Paweł P. został zatrzymany na gorącym uczynku 5 lat temu, kiedy rozładowywał narkotyki z tira z transportem ogórków. Zaraz potem zgodził się na współpracę ze służbami. Wrocław zmienia zasady głosowania w budżecie obywatelskim. To w związku z wielką aferą, bo w głosowaniu, które ruszę dzisiaj, nie wystarczy już numer PESEL i potwierdzenie SMS-em. Obowiązkowo trzeba zweryfikować także swoją tożsamość. W zeszłym roku zdarzało się bowiem, że na jeden projekt głosowało kilkuset 90-latków z jednego adresu IP. Były też głosy osób spoza miasta, a także takich, które w teorii miały ponad 100, a nawet 200 lat. Sprawę nadal bada prokuratura.
20: To jest w celu uniknięcia sytuacji, która wydarzyła się wysoce prawdopodobne w zeszłym roku, że były oddawane głosy za osoby, za kogoś. Ktoś oddawał głos za kogoś, posługując się jego PESEL-em. Chce by tego uniknąć.
15: Mówi Magdalena Wdowiak-Urbańczyk z Urzędu Miasta. Głosowanie we Wrocławiu w budżecie obywatelskim rusza dzisiaj. Weryfikacją jest aplikacja M-Obywatel lub profil zaufany. Głos można też osobiście oddać w urzędzie właśnie. I jeszcze sport. Selekcjoner Jan Urban ogłosił kadrę na piłkarską Ligę Narodów. Na najbliższym zgrupowaniu pojawi się tylko 3 bramkarzy, a nie jak zazwyczaj 4. Na liście nie ma Łukasza Skorupskiego, który ostatnio odgrywał istotną rolę w reprezentacji. Z tym tematem teraz Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. No to kogo wybrał trener?
21: Jan Urban postawił na młodszych. Powołania otrzymali Marcin Bułka, Kamil Grabara i Mateusz Kochalski. Na pozycji, na której od lat mieliśmy nadmiar bogactwa, naturalnie dochodzi do zmiany warty. Selekcjoner chciałby mieć tu jasną sytuację, kto będzie numerem 1.
22: Czekamy, żeby któryś z nich po prostu wykorzystał swoją szansę i zabrał nam argumenty do tego, żeby rotować tymi bramkarzami.
21: Wygląda na to, że wszyscy trzej dostaną szansę, a okazji do występu nie zabraknie, bo biało-czerwoni rozegrają 4 mecze w zaledwie 11 dni. Pierwszy równo za tydzień w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
15: Kolejnymi rywalami Polaków będą Szwecja, Rumunia i ponownie Bośnia i Hercegowina. Zgrupowanie zaczyna się w poniedziałek.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
25: Po południu i wieczorem na mapach pogodowych widać jakąś taką małą niesprawiedliwość, bo na północy jedynie chmury i opady, ale już sobota wszystkim to wynagrodzi. Jutro mnóstwo słońca i ciepło od 19 do nawet 23 stopni na południu kraju. Niedziela też zapowiada się bajecznie, no lato nie powiedziało ostatniego słowa.
24: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper. Radio Z
26: i już. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
14: 6 po 17, a za chwilę finał Rządzę Pieniądze w Radio Z.

0: Two Colors w Radiu Z, 11 minut po 17.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z. Rządza
0: pieniądza. A dzisiaj finał tygodnia, więc ogromna kasa, 770 tysięcy złotych w jednej z walizek. Czy ktoś się zdecyduje i zagra o taką kasę? Mamy numer telefonu, jest już wylosowany, więc dzwonimy. No i czekamy z nutką niecierpliwości i lekkiego stresu. Czy szybko ktoś odbierze ten telefon, czy też nie, bo to jednak piątkowe popołudnie. Wiadomo, że każdy chce już odpoczywać, wyluzować. Drugi sygnał, standardowo czekamy maksymalnie do piątego. Dłużej nam nie wolno, to już jest trzeci, więc tu już się pojawia stres.
2: No nie. Czwarty.
0: Czwarty sygnał.
2: Mnie już ręce drżą.
0: Moment. Halo, halo.
2: Proszę, odbierz.
0: No i niestety.
2: To był piąty sygnał. Ludzie, naprawdę, no my wam zawsze powtarzamy.
0: Czy to nie jest drugi raz w tym tygodniu, że ktoś nie odebrał? Chyba tak, nie?
2: Tak, tak myślę, tak myślę. Mieliśmy świetną pasę, bardzo długo codziennie mogliśmy wam wręczać kasę, a ostatnio ja wiem, że są obowiązki, że są zakupy, że sprzątanie, że samochód trzeba zatankować. No, no ale no, mamy nagrodę pocieszenia. To jest 1000 złotych dla ciebie, słuchaczu, słuchaczko, ale umówmy się, apetyt mieliśmy znacznie większy.
0: Pamiętajcie o tym, że zgłaszając się do nas, wysyłając SMS o treści Radio Z od 7353, no to wchodzicie już do tej gry i musicie o tym pamiętać, że Radio Z naprawdę może do was zadzwonić z ogromną kasą, z propozycją, jakiej, no nie wiadomo, czy się kiedyś jeszcze powtórzy.
2: To umówmy się, że zostawiamy to w tym tygodniu, a w poniedziałek będziemy odczerpywać tę energię i w poniedziałek to już się słyszymy i wręczamy wam kasę. To jesteśmy umówieni, mamy to.
0: Tak jest, tak jest. I teraz zgłaszając się, wchodzicie do gry o 600 tysięcy i o finał, w którym zagramy o 1 000 000 złotych. To będzie 28 września, w dniu naszych 36 urodzin. Dwa finały, jeden SMS. Radio Z wysyłacie pod 7353.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
3: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: sky. Carlosa Santany tu nie było, to był Michael Patrick Kelly Throwback w Radiu Z.
1: Mamy piątek, a kto z piątkiem walczy na drogach, to sprawdzimy w wiadomościach Radia Z o 17.30.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
10: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny!
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
22: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
4: Po reklamie.
5: To piątkowe późne popołudnie na zegarach 17.30. Wiadomości w Radiu Z ma dla nas Lucyna Półżyczka. Zapraszamy.
6: Jest areszt dla 53-latka podejrzanego o podwójne zabójstwo. Na wniosek prokuratury zdecydował o tym sąd w Koszalinie. Wczoraj Ryszard L. usłyszał zarzut zabójstwa dwojga swoich krewnych ze szczególnym okrucieństwem. Ich ciała z ranami kłutymi i ciętymi znaleziono w jednym z mieszkań przy ulicy Wyspiańskiego. Podczas przesłuchania podejrzany twierdził, że zabici od lat źle go traktowali i szykanowali. Mężczyźnie grozi dożywocie. Katowice uczą mieszkańców, jak reagować na kryzysy. Ruszyły tam darmowe szkolenia. Podczas 3-godzinnych zajęć uczestnicy poznają podstawowe zasady ochrony ludności, mówi prezes Stowarzyszenia Most Krzysztof Chołyński.
7: Zarówno kwestia indywidualnego przygotowania zapasu plecaków ewakuacyjnego i ewakuacji, tak żebyśmy wiedzieli gdzie i jak, w jaki sposób się ewakuować.
6: Szkolenia w każdej dzielnicy potrwają do 10 listopada, nadal można się na nie zapisywać. Gdańsk ma nowe połączenie z Islandią, loty ruszyły dzisiaj. Samoloty linii Iceland Air będą kilka razy w tygodniu latały do Keflaviku, a stamtąd m.in. do Stanów Zjednoczonych. Podczas pierwszego lotu pasażerowie zostali poczęstowani tortem ozdobionym motywami nawiązującymi do Islandii. Czas już na wiadomości z dróg. Zapraszam.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Utrudnienia na obwodnicy Krakowa między węzłami Kraków-Wieliczka, Kraków-Bieżanów. Doszło do wypadku śmiertelnego. Zablokowany jest prawy pas autostrady A4 w kierunku Rzeszowa. Ruch odbywa się pozostałymi dwoma pasami. Kłopoty na podkacie też na S17 w Lubelskiem. W miejscowości Sielce, to na odcinku między węzłami Żyżyn-Kurów-Zachód w kierunku Lublina, przejedziecie tylko prawym pasem. Wahadło na drodze krajowej nr 21 w Pomorskiem, na odcinku między Słupskiem a Miastkiem. Osobówka zderzyła się z lawetą. Ruch wahadłowy także na krajowej 22, też w Pomorskiem. W Swarożynie między Malborkiem a Starogardem Gdańskim osobówka zderzyła się z ciężarówką. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia.
8: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
10: Dzisiaj jeszcze sporo chmur w całej Polsce, a gdzie nie, gdzie jeszcze taki przelotny deszczyk, taki delikatny, takie kropidełko, ale jutro za to pojawią się promyki słońca, będzie dużo przejaśnień, a temperatura powyżej...
11: Staram się.
10: Temperatura powyżej 20 stopni. Także fajnie. Piękna sobota.
9: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
12: Tu kropidełko, tu promyki, wszystko się zgadza.

0: Margaret, prima ballerina w Radiu Z, 18 minut do godziny 18. No październik się zbliża, więc rok akademicki tuż, tuż. A ja czytam, że studenci w Polsce wydają na utrzymanie, uważajcie, ponad 4000 zł miesięcznie.
1: Ile?
0: 4000 miesięcznie, i tak wynika z najnowszego raportu Portfel Studenta.
1: Za 4000 to ja przeżyłem całe 5 lat studiów. I to we dwóch.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Prawda?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Cofnęliśmy się w czasie.
10: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
11: Nie panikujcie!
10: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
12: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
10: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
13: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
13: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
14: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofarm. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
0: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne nowe kupy. Tamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na voyaz.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Niezawodny rodzielec Ed Sheeran i jego Azizam w Radiu Z.
1: Za chwilę o 17:00 trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka będzie rozmawiać z Radosławem Fogielem, posłem PiS-u.
2: Radio Z i już.
0: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Przytulanka. Jest. Buziak. Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
15: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Dostosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
16: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Po reklamie.
1: Zbliża się godzina 18, mamy piątek, 18 września. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Temat dla nas Lucyna Pużyczka.
17: Paliwa bardzo drogie, a będą jeszcze droższe. Eksperci nie zostawiają złudzeń. Donald Tusk potwierdza, Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. Za chwilę trzy pytania na koniec dnia. Gościem Radosław Fogiel z PiS-u.
1: Osiemnasta.
17: Kolejne podwyżki na stacjach są nieuniknione. Analitycy rynku paliw nie mają wątpliwości. Cen benzyny nie da się dłużej utrzymać na poziomie niespełna 8 zł za litr. Wkrótce wzrosną o co najmniej kilka groszy, a diesel podrożeje nawet o 20-30 groszy. Na ten temat z ekspertami rozmawiała reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
18: Więcej niż 8 zł za benzynę i 9 zł 20-30 groszy za litr diesla to będzie w najbliższych dniach standard, mówi mi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
19: Te prognozy na przynajmniej tydzień naprzód są niestety cały czas zwyżkowe.
18: Nie ma obecnie perspektyw na uspokojenie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, a problemy z przerobem i transportem dotyczą zwłaszcza diesla.
19: Także to wszystko razem niestety na razie nie napawa optymizmem, nie daje podstaw do optymizmu.
18: Scenariusz cen na poziomie 10 zł jest nadal niewykluczony. Grażyna Wiatr, Radio Z.
17: Sejm ponownie uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, który miałby sfinansować program CPN. Prezydent poprzednią ustawę zawetował i teraz przedstawił swój projekt. Marcin Ociepa po sejmowym głosowaniu zapewnia, nie traktuje tego osobiście, bo w walce o fotel wicemarszałka Sejmu przegrał z Marcinem Chorałą z ugrupowania Rozwój Plus. Tak zdecydowała większość posłów.
20: Marcin Chorała został wicemarszałkiem na miejsce Prawej Sprawiedliwości. To, że się na to zdecydował, no to zasługuje na współczucie, tak? Więc ja nie będę go absolutnie ani wyzywał, ani jakoś nie chcę tego drążyć. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja mu współczuję jako człowiekowi, bo ja bym nie chciał zostać wybrany wicemarszałkiem Sejmu i się z tego tłumaczyć.
17: Mówi Ociepa i podkreśla, że ma wielki żal do Mateusza Morawieckiego o rozbicie prawicy. Polska i Ukraina partnerami w koalicji antybalistycznej. Ogłosił to prezydent Wołodymyr Zełenski na szczycie, który odbywa się w Ukrainie. To C8, czyli Karpacka Ósemka. Grupa skupia państwa regionu i Unię Europejską. Polskę reprezentuje tam premier Donald Tusk.
21: Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące. I warto pokazać w takiej chwili solidarność.
17: Karpacka C8 ma być silnym ośrodkiem współpracy w dziedzinie obronności, przepływu towarów i energetyki. To szczególnie ważne przed okresem jesienno-zimowym, gdy Rosja właśnie te sektory ukraińskiej gospodarki weźmie na cel. W Radiu Z czas już na 3 pytania na koniec dnia. Zaprasza Beata Lubecka.
22: Z nami jest Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie. Dzień dobry, panie pośle.
23: Dzień dobry państwu.
22: No i pytanie pierwsze właśnie o tą Polskę i Ukrainę, które będą partnerami w ramach tak zwanej koalicji antybalistycznej. To błąd naprawiony? Relacje z Ukrainą wracają na właściwe tory?
23: Zobaczymy, bo to jeszcze oczywiście zbyt wcześnie, żeby o czymś mówić. Faktem jest, że przez ostatnie miesiące Ukraina dość konsekwentnie wykluczała Polskę z rozmaitych formatów, czy nawet wagonów, jak boleśnie przekonał się premier Donald Tusk.
22: Musiała być szpila.
23: Przecież mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której nawet prezydent Zełenski ostentacyjnie korzystał z lotniska w Mołdawii, a nie tak jak wcześniej
22: ostatnio chyba też korzystał.
23: Rzeszowa. No i później mieliśmy jakieś takie niepotwierdzone doniesienia o ataku dronowym. Więc oczywiście pytanie. Na jakich warunkach mielibyśmy tam wejść, co nam to ma dać, jakie nowe zdolności pozyskamy i pytanie, które pozostanie pewnie otwartym, nawet tak dyskutowaliśmy z drodze kulisy przed wejściem na antenę, co powodowało prezydentem Zełenskim, że zmienił zdanie, czy to jest próba przekonania Polaków, takiego wyciągnięcia ręki, żeby na przykład było łatwiej uzyskać rakiety do systemów Patriot. Czy to jest jednak egzemplifikacja znanego powiedzenia przyszła koza do woza, to znaczy jednak Ukraina się zorientowała, że nie warto mieć w Polsce kraju, z którym się wojuje, kiedy się walczy z Rosją. Czy jest to jakaś kalkulacja znowu na użytek wewnętrzny, tak jak kalkulacją na użytek wewnętrzny było z kolei rozpętanie tej awantury o bohaterów, tak zwanych bohaterów UPA. Zobaczymy. No, trzeba śledzić, co się dalej będzie
22: działo. No, ale kierunek dobry, można powiedzieć. Najbardziej tak. Pytanie numer dwa. No, PiS bez swojego wicemarszałka Sejm wybrał Marcina.
23: Niech nowi subsole
22: z rozwój. No, ale dlatego, że nie chcieliście, bo ciągle wybrzydzaliście, że tylko Elżbieta Witek i nikt inny. No to w takim razie Sejm wybrał Marcina Chorałę z Rozwoju Plus, pana były kolega z Prawa i Sprawiedliwości, teraz Rozwój Plus. No i koalicja rządząca wam zrobiła was na szaro bardziej, czy może jednak Morawiecki?
23: nas nikt na nic nie zrobił i pierwsza... Nie, pani redaktor, już mówię, bo to rzeczywiście jest sporo emocji wokół tego, a to należy po prostu czytać tak, jak jest. No pierwsza sprawa. Pani mówiła, wybrzydzaliście, nikt inny. No ale właśnie przecież dzisiaj odbyło się Sprawdzam. Właśnie zgłosiliśmy kogoś innego i zgodnie z cytowanymi przez panią deklaracjami większości parlamentarnej, nasz kandydat powinien był być wybrany.
22: Ja niczego nie został. Nie cytowałam, no.
23: No ale wspominała pani, że no, było powiedziane, że jak ktoś inny niż pani marszałek Witek, to nie ma problemu, prawda? No, jak widać, problem jest. No, wiara w to, że koalicja dowodzona przez Donalda Tuska dotrzyma słowa, jest wyrazem skrajnej naiwności politycznej.
22: Dzisiaj czyli mieliśmy koalicja tego... rządząca zrobiła was na szaro.
23: Nie zrobiła nas na szaro, bo nikt specjalnie w to nie wierzył, dlatego dopóki się nie otworzyła dyskusja o kandydaturze na marszałka i kiedy uznaliśmy, że mówimy sprawdzam, ten temat nie był poruszany. Mnie dziwi inna rzecz. I jeżeli...
22: Musi pan powiedzieć krótko, ponieważ już skończył się nam czas antenowy.
23: Mnie dziwi inna rzecz. Dlaczego nasi koledzy z Rozwoju Plus z pełną świadomością zagrali w grę Tuska na skłócanie prawicy?
22: Tutaj...
23: Jeszcze wczoraj w radio mówił Marcin Horała, że wie, że Platforma go poprze, bo chce awantury.
22: Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Jeżeli właśnie wracacie do domu i wydaliście z siebie taki dźwięk uff po całym tygodniu, no to dobrze, bo w sobotę i niedzielę będziemy odpoczywać, a towarzyszyć nam będzie słońce. Mnóstwo go będzie jutro na niebie. Bardzo ciepło od 19 do 23 stopni. Las, łąka, spacery. Proszę się częstować.
5: I góry.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: No już mam plany, że idę w góry, to już nie będę tego zmieniał, nie?
4: No nie, no zawsze można rower czy łąka, ale to już wedle życzenia.

0: pani Sylwia Grzeszczak tam śpiewa, że stoi w bikini i gdyby tak było teraz, to naprawdę by się przeziębiła. To Mango w Radiu Z. A teraz głośna historia z okolic Warszawy. Dwa łosie wdarły się do jednego z domów jednorodzinnych, podeszły pod ten dom i zamiast taranować ogrodzenie, to te łosie kulturalnie zadzwoniły domofonem, a właściciele wszystko nagrali.
1: To mam suchara na tę okoliczność.
0: Aha.
1: Otóż wiem, gdzie dokładnie te łosie przyszły i zadzwoniły domofonem. Uwaga. Na łosiedlu.
0: Radio Z i już. Wiesz co, jeszcze trochę i zacznie mnie to bawić, naprawdę.
1: Ale to na bank. Słuchaj, jest piątek wieczór, to jest tylko moment, wiesz? 16 minut po 18.

0: Dziwą i Ocean Drive w Radiu Z, a my sprawdzamy, co na drogach. To w wiadomościach Radia Z o 18.30.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon Z Bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
14: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Słuchaj, Marian.
18: No?
17: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
18: Ta.
17: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
18: No i co, Barbara, i co?
17: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
18: Ta Mariolka to jest naprawdę...
19: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
20: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
0: Mamy piątek, 18 dzień września, jest 18.30, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, dzień dobry.
21: Dzień dobry. Spór o system alarmowania na Lubelszczyźnie, starosta włodawski kontra MSWiA. Lokalni urzędnicy chcą wsparcia finansowego na prowadzenie nasłuchu w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza, szczególnie, że powiat graniczy z Ukrainą. Ministerstwo odpowiada, że całodobowy nasłuch prowadzą strażacy. Według resortu wniosek starosty jest niezasadny. Prokurator generalny o doniesieniach Krzysztofa Rutkowskiego na temat rzekomego miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Według niego były wiceminister ukrywa się na Słowacji. Jeśli detektyw wie, gdzie jest Romanowski, to niech nam go pokaże albo przywiezie, komentuje w Radiu Z Waldemar Żurek.
1: Gdyby służby wiedziały, że jest na Słowacji i wiedziałyby, w którym miejscu, to byśmy go już mieli.
8: A służby nie wiedzą, gdzie jest Marcin Romanowski.
1: Ja nie mam takiej informacji.
21: Rozmawiał Marcin Zaborski. Były wiceminister sprawiedliwości poszukiwany jest europejskim nakazem aresztowania. Nowy gatunek kota odkryli naukowcy w lasach mglistych w Boliwii. Takiego odkrycia nie było od 100 lat. Leopardus tilcayo jest mniejszy od przeciętnego kota domowego. Waży 1,5 kilograma. Ma jasnobrązową sierść, a tułów pokrywają duże, ciemnobrązowe lub czarne plamy w kształcie rozet. Zwierzę okazało się nowe dla nauki, ale nie dla miejscowej ludności. Mieszkańcy znali te koty od pokoleń. W Radiu Z wiadomości dla kierowców.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Karambol na S2 w Warszawie, między węzłami Aleje Jerozolimskie, Aleja Krakowska, w pobliżu węzła Opacz zderzyły się 4 osobówki. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Terespola. Jedziecie prawym pasem. Wahadło w Żakowoli to na odcinku Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski na Krajowej 19 w Lubelskiem. Zderzyły się tam 2 osobówki, 2 osoby zostały ranne. Na A4 między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Wrocławia. Utrudnienie też na S3 w Lubuskiem, w Gościkowie między Międzyrzeczem a Jordanowem awaria busa. Zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Zielonej Góry. Ruch odbywa się pasem prawym. Twórzcie wiadomości dla kierowców razem z nami. Dzwońcie.
22: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
23: Karpiu, a czy ja mogę mieć prośbę? Czy to może być taka prognoza pogody na życzenie?
24: Proszę.
23: To ja bym bardzo poprosiła o prognozę na noc i wieczór, bo o tym, co w sobotę już mówiliśmy.
24: Jestem przygotowany na taką sytuację. Mogą się pojawić przelotne opady deszczu w okolicach Kołobrzegu i Suwałk. Na przykład w Białymstoku, w Łodzi oraz w Kielcach będą mgły.
22: Sponsorem audycji było Medso. Polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
23: A
24: na termometrach
23: postraszył.
24: Tak, na termometrach od 9 do 12.
23: Karpie postraszył tym, że będzie chłodno, zimno i będą mgły. W sobotę słońce i ponad 20 stopni.
24: A sobota już niedługo, już za chwileczkę, już za momencik. Za 27 minut 19, Kasia Wilk.
23: Robert Karpowicz i Mysłowic w Radio Z. Scenariusz dla moich sąsiadów.

0: jakże to jest smaczna nowość w Radiu Z. Lost Frequencies i Marie Froy z Paraiso w Radiu Z. I to jest jeden z moich ulubionych numerów ostatnich tygodni, na pewno, a być może i miesięcy. I mam ochotę zadzwonić do Mateusza Ptaszyńskiego, który już za chwilę zaczyna swój program w Radiu Z, i powiedzieć: Mateusz, a zagraj to jeszcze raz, bo to jest doskonały numer.
1: Będzie taka możliwość, będziesz mogła zadzwonić, ale oficjalnie pod 321-321-321, i wtedy ten numer telefonu będzie właśnie dla słuchaczy, żebyście mogli sobie zamówić piosenkę, na jaką macie ochotę, bo taki jest piątkowy wieczór, a co?
0: I tak naprawdę będzie można zadzwonić i poprosić Mateusza o swój ulubiony numer?
1: Tak, dokładnie tak.
0: No to super, to po 20 to ja będę słuchać. Mateusz Ptaszyński się poleca. Po 20 w Radiu Z.

0: męczący znajomi. Włącz Party Zetkę w każdą sobotę od 20 i przypomnij sobie, jak to jest. Tak po prostu się bawić. Party Zetka w Radiu Z. Już jutro od 20.
1: Reklama. Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a siedmiodniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
13: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
14: Mariolka?
13: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
14: Ten z funkcją aktywnego mycia?
13: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
4: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
16: Wszystko, co najważniejsze w piątek, 18 września, mamy dla Was już teraz w wiadomościach Radia Z o 19. Wiadomości przedstawi Dalia Tomczak.
17: Gość Radia Z to Grze Tuska i wyborze Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu. Po naradzie u prezydenta mamy komentarz szefa MON. Ojczyzna Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. Więcej w wiadomościach kulturalnych.
16: 19.
17: Platforma chce awantury na prawicy. Tak wybór Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu komentuje gość Radia Z Radosław Fogiel, poseł PiS. I dodaje, że dziwi go, że koledzy z Rozwój Plus z pełną świadomością zagrali w tę grę Tuska. W trzech pytaniach na koniec dnia poseł PiS przekonywał, że wiara, że koalicja rządzona przez Donalda Tuska dotrzyma słowa, jest wyrazem skrajnej naiwności politycznej. Po rozmowie z gościem Beata Lubecka.
18: Dzień dobry.
17: Dobry wieczór. Dlaczego prawica czuje się oszukana przez premiera?
18: No dlatego, że według posła PiSu swojego reprezentanta powinien mieć ten klub, który wszedł do Sejmu pod swoim szydłem, a Rozwój Plus z klubu PiSu wypączkował.
19: Mam przecież nagrania Mateusza Morawieckiego mówiącego, że kibicuje Marcinowi Ociepie, że się czuje wręcz współojcem tej kandydatury. Co się zmieniło? No, zagrali w grę Tuska.
18: Przypomniałam, że PiS jest samo sobie winny, bo przecież przez 2,5 roku to miejsce w prezydium Sejmu czekało niezajęte, a PiS się upierało jedynie przy kandydaturze Elżbiety Witek, byłej marszałek Sejmu, niewybieralnej przez ten parlament. Poseł Fogiel argumentował, że tym bardziej okazało się, że koalicja rządząca nie dotrzymuje obietnic, bo teraz PiS zaproponowało innego kandydata, Marcina Ociepę, a wygrał kto? Kandydat rozłamowców od Mateusza Morawieckiego. Na Marcina Horałę głos na tak oddało m.in. 149 posłów Koalicji Obywatelskiej, czyli prawie cały klub.
17: A całą rozmowę Beaty Lubeckiej znajdziecie na radioz.pl. Prezydent spotkał się z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Przez 2 godziny rozmawiali o zagrożeniach dla Polski według danych CIA, sytuacji na wschodniej granicy i działaniach na rzecz stałej bazy amerykańskich wojsk. Kwestia współpracy z Amerykanami to sprawa, w której nie ma sporu między rządem a Pałacem Prezydenckim, mówił po spotkaniu Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: To jest wspólne zadanie zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła, żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu w sprawie amerykańskiej nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
17: O bliskiej decyzji w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce poinformował prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych. W przyszłym tygodniu w Waszyngtonie będzie o tym rozmawiał wicepremier i szef MON. Za 2 tygodnie nauka zacznie pierwszy rocznik studentów ponownie uruchomionej po prawie ćwierć wieku Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Ma to być odpowiedź na brak lekarzy wojskowych. Nieobsadzona jest prawie połowa etatów. Od przyszłego roku studia mają być w pełni otwarte, mówi Radiu Z prorektor do spraw wojskowych pułkownik Robert Gregulski.
20: Wszyscy żołnierze, pracownicy i studenci od razu staną się jak gdyby pełnoprawnymi żołnierzami. Będą uczestnikami tego zabezpieczenia medycznego na wypadek wojny.
17: Na pierwszym roku kierunku lekarskiego znajdzie się około 200 miejsc. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, tak wynika z długoterminowych prognoz IMGW. To dobre wiadomości dla tych, którzy w tym czasie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Jak sobie z tym radzić? Pytał spacerujących po Poznaniu reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
21: Co można robić, żeby przełamać jesienną handlę?
22: Nie wiem, do sklepu.
23: My mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Ja jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
24: Ja nie mogę. Trzeba mieć dużo siana, wie pan... mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
22: A jak można z tej jesieni korzystać? Jak pani myśli?
24: Spacerami. Bardzo lubię podziwiać przyrodę i jest to coś fascynującego.
17: W parkach widać już pierwsze zmiany. Liście zaczynają spadać z jesionów i kasztanowców. W Radio Z wiadomości ze świata kultury. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Decyzję podjęła dziś 9-osobowa komisja złożona z przedstawicieli świata filmu i kultury pod przewodnictwem producenta Jana Naszewskiego.
25: Wybraliśmy film, który jest kompletnym, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym.
17: Ojczyzna to trzecia fabuła Pawlikowskiego, która weźmie udział w oscarowym wyścigu. Pawlikowski statuetkę zdobył w 2015 roku za Idę, a potem w 2019 roku był nominowany za Zimną wojnę. Trwają przygotowania do 42. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. W programie m.in. debiut Jesse'ego Eisenberga, Błogosławieństwo Ziemi Hansa Petera Molanda czy Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Na tegoroczny program składa się 190 tytułów z całego świata. Impreza od 9 do 18 października. Chorzów na jeden dzień stanie się polską stolicą poezji. Przed nami Festiwal Port Poetycki. To okazja, by spotkać autorów, a nawet by na otwartej scenie przeczytać swój wiersz, mówi Tomasz Pietrzak, kurator imprezy.
26: Otwarta scena ma formę takiego open mic'a, czyli wychodzimy na scenę i możemy zaprezentować swoje wiersze. Często na tej otwartej scenie pojawiają się osoby, które nigdy wcześniej nie czytały wierszy przed publicznością.
17: Festiwal odbędzie się w Sztygarce w Chorzowie 26 września.
16: Nocy jeszcze delikatnie może pokropić, ale to tylko lokalnie na północy i na południu, na takich krańcach naszego kraju. W nocy też temperatura spadnie poniżej 10 stopni, głównie na południu, ale 12 zobaczymy na zachodnim Pomorzu. Jutro powyżej 20 i dużo słońca. Mateusz Ptaszyński, piątkowa lista. Dobrze, dobrze, nie?
27: Bardzo dobrze, nawet zapraszam. Kto na miejscu pierwszym, dowiemy się przed 20.
0: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.
28: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej. Ja się

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra nareszcie w Radiu Z. Miejsce 10 dzisiejszego notowania. No, czuć, że już po wakacjach, ale mogą jeszcze wrócić na szczyt. To wy możecie tak zagłosować. Radio Z.pl, zakładka radio, lista Lubię To. Wito w przyszłym tygodniu rusza w trasę z racji dziesięciolecia wydania albumu Bitamina, Kawalerka, i zagrają same numery Bitaminy, także gratka dla fanów Wito i jego zespołu. Teraz z kolei Take That, Michael Patrick Kelly, Feel My Love. To jest propozycja do listy, więc jeszcze nie ma w notowaniu, ale może być dzięki waszym głosom. Don't look.

0: pamiętaj mnie.
1: Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Dzisiaj na miejscu 9 listy Lubię to w Radiu Z. Płyta dzisiaj nie niespodzianka, a płyta Mroza. Chociaż to też jest w jakiś sposób niespodzianka, bo jeszcze jej nie słuchaliście. Wszystko, czego chciałem, tak nazywa się nowy album Mroza. Pierwsza podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego, Mężczyzna, dzisiaj jest numerem 1. A więcej o tej płycie Mroza za chwilę w Radiu Z, bo Mrozu pojawi się też w ramach listy. Czy w notowaniu, czy nie, no to nie chcę wam za dużo zdradzać. Fastboy Music Sounds, teraz na 8.

0: Mrozu, Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. Propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Mrozu wydał dziś Wszystko czego chciałem, tak jak tytuł tej piosenki. No i to jest 10 utworów, 3 gościnne występy. W wywiadach wspominał, że dojechał do momentu, w którym wszystko jest super. Właśnie tę płytę możecie zgarnąć za odgadnięcie, co jest dzisiaj na miejscu pierwszym listy Lubię to w Radiu Z. Zapraszam Was, radioz.pl, zakładka radio, lista Lubię to. Tam głosowanie, a pod numerem telefonu odgadujecie. Oskar, czym za chwilę bez końca. Oskar wrzucił parę fotek z ostatniej trasy. Oglądajcie. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Reklama. Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
16: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
17: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
16: Kto? No wiadomo.
17: Ci panowie z Media Expert.
18: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
20: Nasza firma ma politykę B2B.
19: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
20: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
19: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
21: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
22: Po reklamie.
23: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.
0: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.

0: Alex Warren, Passam Jerry, miejsce szóste listy. Lubię to w Radiu Z. Alex Warren powiedział, że ostatnia płyta Wild Child to lekcja tego, co to znaczy czuć. Tak się otworzył przed swoimi słuchaczami. A teraz premierowe nagranie Teddy Swims powraca, Perfect Man. Według mediów na świecie to bezkompromisowy, surowy i szczery hymn. Tym singlem zapowiada nadchodzący album Ugly. Premiera została połączona ze startem przedsprzedaży płyty. Posłuchajcie i dajcie łapkę w górę na radioz.pl.
1: Premiera w Radiu Z.

0: Tylko kochaj mnie, to Zalia. Na miejscu piątym listy Lubię to w Radiu Z. Fajnie, że jest już w notowaniu z tym utworem, bardzo dobrym utworem. Płyta Mroza czeka, wszystko czego chciałem. Druga podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego, które trzeba wytypować, żeby powalczyć o tę płytę, jest taka, że na miejscu pierwszym jest artysta, który również dzisiaj wydał płytę i nie jest to Mrozu. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, Temper City, Self-Aware, za chwilę na czwartym.
1: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
2: Reklama.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek Majtan.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
5: Mariolka?
9: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
5: Ten z funkcją aktywnego mycia?
9: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
10: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

0: Dub Dogs, Fessel Zark, How Does It Feel? Na miejscu drugim dzisiejszego notowania listy Lubię To w Radiu Z. Głosujcie na swoich ulubieńców, zapraszam. Ostatnia podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Ten artysta był w Mysłowic, to już chyba teraz jest wszystko jasne. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Propozycja jeszcze przed miejscem pierwszym od Michała Szpaka, utwór Kochanie. O czym jest ta piosenka? Dzisiaj Michał Szpak powiedział w Radiu Z.
1: To jest ten mój wyraz artystyczny i opowieść o miłości, bo wydaje mi się, że o tej miłości takiej bardzo, że tak powiem, namiętnej i takiej troszeczkę perwersyjnej jest mało pisane w mediach.
0: Namiętny gościu Michał Szpak, Kochanie, propozycja do listy.

0: kochanie. Michał Szpak, naprawdę niezły numer. Propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Głosujcie na radioz.pl. A teraz uwaga, kto na miejscu pierwszym? To wie nasz słuchacz Marek.
1: Dzisiaj na pierwszym jest Artur Rojek Mirafiori.
0: Tak jest, bardzo dobrze. Artur Rojek Mirafiori, ja dla ciebie płyta Mroza.

0: Reklama.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Cofnęliśmy się w czasie.
9: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
10: Nie panikujcie!
9: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
11: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
9: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
18: Mamy niskie ceny!
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
25: Duże i małe przyjemności tylko w Radio Z. Poranek, a my bez pośpiechu przed lustrem kradniemy te kilka minut tylko dla siebie. Ulubione miejsce, czas i zapach, który zamienia pielęgnację w rytuał. Małe przyjemności tylko w Radio Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie, wygraj 500 zł i zestaw kosmetyków Ziaja Pullulan, które pomogą Ci celebrować Twoje rytuały każdego dnia. Sponsorem konkursu jest firma Ziaja, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z serii Ziaja Pullulan.
0: Po reklamie.
26: Tu Radio Z, dobry wieczór w piątek, 18 września. Najnowsze wiadomości ma dla nas i Dalia Tomczak. Posłuchajmy.
27: Problemy na torach w Lubuskiem. Pociągi nie jeżdżą na ważnej trasie. Polska w koalicji antybalistycznej to europejska kopuła przeciwrakietowa. Strefa czystego transportu w Gdańsku. Na razie na papierze.
26: Dwudziesta.
27: zatrzymano ruch pociągów na odcinku Toporów-Świebodzin w Lubuskiem. Uszkodzona została sieć trakcyjna i pantograf pociągu z Warszawy Wschodniej do Frankfurtu. PKP wprowadzi zastępczą komunikację autobusową. Zmian w rozkładach jazdy szukajcie w portalu pasażera. Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. To inicjatywa zawiązana w lipcu w Paryżu przez 8 europejskich państw i Ukrainę. Wówczas Polska do niej nie weszła, bo jak tłumaczono, nie było konkretnego programu. Nieoficjalnie wiązano to jednak z napięciem na linii Warszawa-Kijów w kwestiach historycznych. Czym jest antybalistyczny program? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
0: Ma to być coś na kształt europejskiej kopuły antyrakietowej. Alternatywa dla amerykańskiego systemu Patriot, do którego rakiety są bardzo drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina proponuje własne, kilkukrotnie tańsze, zaprojektowane na bazie wojennych doświadczeń. Teraz Wołodymyr Zełenski zaprosił do programu i Polskę. Będziemy o szczegółach rozmawiać z Donaldem Tuskiem. Będziecie mile widziani, bo w czasie wojny jesteśmy partnerami. Ta zapowiedź pojawiła się w czasie inauguracyjnego szczytu liderów regionu, którzy rozmawiają o współpracy energetycznej i logistycznej z Ukrainą. Marcin Friedrich, Radio Z.
27: W czasie szczytu karpackiej ósemki mają być przedstawione projekty biznesowe o wartości 40 miliardów euro. Prezydent Polski leci do Stanów Zjednoczonych. W planach spotkanie z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja z Donaldem Trumpem. W debacie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku Karol Nawrocki poruszy kwestię zagrożeń z perspektywy Polski. Prezydent będzie zabiegać o stałą obecność naszego kraju w grupie G20, mówi jego minister Marcin Przydacz.
1: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
27: W składzie delegacji jest także szef MSZ-u Radosław Sikorski. Wyłączona jawność procesu apelacyjnego 45-latka skazanego za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Przemysław L. Skłodzka w marcu został nieprawomocnie skazany na 25 lat więzienia. Teraz stanął przed sądem apelacyjnym we Wrocławiu. Prokuratura chce utrzymania najsurowszej kary. Szczegóły działań mężczyzny są drastyczne i ani sąd, ani śledczy ich nie ujawniają, mówi Radiu Z sędzia Małgorzata Lamparska.
2: Sąd apelacyjny wyłączył jawność tej rozprawy. Jawność rozprawy można wyłączyć z uwagi na dobra podmiotów, które w niej uczestniczą, czy też na dobre obyczaje.
27: Do sądu apelacyjnego wpłynęły też odwołania od wyroku dla byłej już żony mężczyzny. Kamila W. ma nieprawomocny wyrok 6,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy małoletniej. Prokuratura chce o wiele surowszej kary. Kobieta nie przyznaje się do winy. Gdańsk wpisuje strefę czystego transportu do wieloletniego planu mobilności. Radni będą nad nim głosować w przyszłym tygodniu. Ratusz przekonuje, że wpisanie strefy do dokumentu jest spełnieniem wymogów Unii Europejskiej, a ewentualna decyzja o jej wprowadzeniu wcale nie jest przesądzona. Stolica Pomorza nie ma alarmujących wskaźników zanieczyszczenia powietrza. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
3: Po porażce strefy w Krakowie stała się ona dla samorządów gorącym kartoflem. Stąd fragment o ograniczeniach wjazdu dla niektórych aut spalinowych w gdańskim planie zrównoważonej mobilności rodzi pytania. Paulina Chełmińska z ratusza odpowiada, wyniki jakości naszego powietrza są dziś nawet dwa razy niższe od limitu.
4: To nie jest tak, że miasto Gdańsk się do tego szykuje, czy miasto Gdańsk tego chce i już pracuje nad tego wprowadzeniem, w żadnym wypadku.
3: Plan jednak obejmuje okres do 2035 roku, gdyby więc sytuacja się pogorszyła, strefa mogłaby okazać się koniecznością. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
27: Strefę czystego transportu mają już m.in. Warszawa i Katowice. Już teraz wiadomości sportowe Radia Z prosto ze stadionu Wisły Kraków, gdzie jest Mateusz Ligenza.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Wszystko się zgadza, a to dlatego, że dosłownie za niespełna pół godziny rozpocznie się wielki hit tej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Wisła Kraków kontra Śląsk Wrocław. Też tutaj będzie tekstów na murawie przy Rejmonta w Krakowie. Oczywiście wyprzedany ponad komplet 30 tysięcy widzów, bo przecież choć to mecz Beniaminków, to są rachunki do wyrównania. Przede wszystkim za to, co wydarzyło się w zeszłym sezonie jeszcze na boiskach pierwszej ligi, gdy fani Wisły nie mogli wybrać się na mecz do Wrocławia. Śląsk mimo to postanowił czekać na piłkarzy, którzy nie wybrali się w podróż, bo tak zdecydował prezes klubu. No i wówczas padły walkover. Obie drużyny awansowały do Ekstraklasy, ale Śląsk za to, że nie przyjął kibiców Wisły, został ukarany milionem kary. No i było bardzo gorąco w mediach. Mówiliśmy też o tym i dziś. Już widać, że będą podteksty. Między innymi, kiedy wybiegli na murawę na rozgrzewkę, piłkarze gości to wybrali się do narożnika, gdzie jest sektor najbardziej zagorzałych kibiców. Mi się nie spodobało. można tak powiedzieć króciutko, że było sporo nieparlamentarnych słów, które można usłyszeć właśnie z tego sektora. Czekamy na to wielkie widowisko, ale powiem też, że trwa inny mecz 9. kolejki problemami. Był zagrożony mecz Widzewa z Wieczystą. Tam dosłownie kwadrans do zakończenia tego spotkania i prowadzenie gospodarzy 2-1. A my słyszymy się ponownie tutaj ze Stadionu Wisły Kraków w wiadomościach Radia Z o 21:00. Pozdrawiam.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
26: Słuchajcie, Mateusz był z Krakowa, bo z zasięgiem były problemy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Czekamy na kolejne relacje. A tymczasem, co w pogodzie dziś wieczorem? No od 14 do maksymalnie 18 stopni, więc ciepły wieczór i bez deszczu. Więc to nas cieszy. Jeszcze trwa lato, nie zapominajmy.
6: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
26: Na jednej z dzikich plaż, 6 minut po 20, Rotary w Radiu Z. A za chwilę wy przejmujecie antenę. Już w zasadzie możecie 321-321-321. Numer telefonu do studia. Zapraszam do pozdrowienia i zamawiania piosenek. Czekają gadżety od Radia Z. 321-321-321.

0: Team Class Heroes, Adam Levin.
1: Yeah.
0: Through Your Hearts, tak właśnie nazywa się ten utwór i tak się kończy, jak słyszycie. To jest lubię to wydanie piątkowe, a w piątki to wy przejmujecie antenę i możecie grać swoje ulubione utwory również na koniec każdej godziny. 321-321-321 to jest numer telefonu do studia, można zamawiać. No i można też wygrywać czerwone gadżety od Radia Z. Ale można też po prostu pozdrowić. Nie zawsze trzeba zamówić utwór. Można też powiedzieć, jakie macie plany na weekend. Co robicie? To po prostu piątkowy wieczór należy do was. Antena Radia Z należy do was. Halo, halo.
2: Pozdrowieniami dla mojej kochanej mamusi Joleczki. Mamo, ja nie wiem, czy ty to słyszysz, ale mam nadzieję, że tak, bo jadę do ciebie z niespodzianką. Więc nie wiem do końca, czy chciałabym, żebyś wiedziała, czy nie. Ale jeśli mają to puścić na antenie Radia Z, to czekaj na mnie z herbatką. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy i gramy dla was David Guetta, Stick Figure.

0: Jak słyszycie, w piątkowe wieczory też gramy bardzo piątkowo Chumba Wamba. I taki hit lat 90. Będzie ich więcej. Za chwilę, no może nie 90., ale 2000. 1-8-L i jak zapomnieć, to każdy będzie mógł sobie pośpiewać. A tymczasem odbieram telefon. Kolejny telefon 321-321-321. Czyżby pozdrowienia, czy może ktoś opowie o swoich planach i o tym, jak spędza ten piątek. Słuchamy.
1: Witam słuchaczy Radia Z. Mam na imię Damian, jestem w Olsztynie. Jadę do hotelu, do jacuzzi, na golasa sobie odpocząć. Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy lubią saunować, relaksować się, odpoczywać. Życzę miłego weekendu dla wszystkich.
0: Miłego saunowania w takim razie życzymy. I mam nadzieję, że ktoś tam pomacha ręcznikiem, bo te seanse są najlepsze w saunie. 1-8-L za chwilę, a później z nowości jeszcze Karol G i Bruno Mars. Still.
2: Radio Z i już. Reklama. Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
10: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
10: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Uroczyste wejście w jesień z Radiem Z. Po pierwsze spacer, po drugie pogoda, a po trzecie nowe buty. Wejdź na radioz.pl, zgłoś się do konkursu i wygraj. Voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Wojaz i na wojaz.pl oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem o wartości 2000 zł. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojaz.pl.
2: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

Hall z Panic at the Disco w Radiu Z. Świetnie wrócili tym numerem kilka ładnych lat temu. A propos nowości, Karol G, Bruno Mars i Steel teraz w Radiu Z. Utwór, który jest propozycją do listy Lubię, to głosujcie na radioz.pl.

0: Oj, wróciły wspomnienia szkolnych dyskotek w latach 90. Ace of Base, Beautiful Life w Radiu Z. A co wy wspominacie, albo co planujecie na ten weekend? 321-321-321, halo?
1: Z gorącymi pozdrowieniami dla mojego męża, który jest teraz w pracy i będzie w tej pracy całą noc, a ja wspominam nasz wspólny taniec na tarasie.
0: Zabrzmiało romantycznie, pozdrawiamy.
2: Reklama. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: włosów oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Cofnęliśmy się w czasie.
3: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
4: Nie panikujcie!
3: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
5: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
3: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
6: Po reklamie.

0: Mexico, DJ Gorza, Jason Derulo i Melody w Radiu Z. Ostatni utwór w godzinie, w piątki wybieracie wy, 321, 321, 321. To słuchamy pierwszej propozycji na dziś, którą nagradzam czerwonym gadżetem od Radio Z.
1: Dzień dobry, można poprosić utwór Oasis.
0: A można, jak najbardziej. Wonderwall od Oasis, właśnie, którzy wracają. Pojawili się nawet w kinach z filmem dokumentalnym o tym wielkim powrocie, a w przyszłym roku na koncertach w Europie i nie tylko w Europie, bo w Stanach również.

0: Reklama.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofa.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
18: A nosek?
17: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
18: Całą noc?
17: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
18: Dobranoc, nosku.
17: Dobranoc, skarbie.
19: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
20: Po reklamie.
21: Piątkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Dalia Tomczak już w studiu.
22: W Sejmie o bezpieczeństwie na kolei ustawa ma zaostrzyć przepisy. Wyroki dla ponad 30 osób za produkcję, przemyt i handel narkotykami. Dla dobra nauki i dla siebie tłumy biorą udział w badaniu profilu genetycznego Polaków.
21: 21.
22: Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. W Sejmie ruszyły prace nad ustawą zaostrzającą przepisy. To rządowy projekt przygotowany po katastrofie kolejowej pod Radomiem. Kierowca, który wjedzie na przejazd w trakcie opuszczania zapór lub przy czerwonym świetle, straci prawo jazdy na 3 miesiące. W Sejmie słychać poparcie dla tych zmian, o czym więcej reporter Radia Z Daniel Wrzos.
0: PiS wytyka rządzącym, że były gotowe przepisy dotyczące zaostrzenia kar dla kierowców wjeżdżających na przejazd przy opuszczających się rogatkach, ale w zeszłym roku rząd wycofał się z tego. Musiało dojść do katastrofy, żeby wrócić do wyższych kar, mówi były minister infrastruktury z PiS-u Andrzej Adamczyk.
1: Wszystko to, co dzieje się po tym wypadku kolejowym, gdzie zginęła kobieta, powinno rozpoczynać się na tej sali od słowa przepraszam. Ile zginęłoby mniej, gdyby te przepisy weszły w zeszłym roku?
0: Obecnie za wykroczenie na przejeździe kolejowym grozi mandat do 2000 zł i 15 punktów karnych.
22: Od początku roku w wypadkach na przejazdach kolejowych zginęło 16 osób. Obóz władzy z konkretnym oczekiwaniem wobec prezydenta chce podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Sejm uchwalił po raz drugi rządowy dokument, który ma zapewnić środki na finansowanie kolejnej odsłony programu CPN. Dajemy prezydentowi pewną furtkę, pewną możliwość, mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
20: W mojej ocenie, widząc co się dzieje na stacjach paliw, prezydent powinien dzisiaj, jeżeli ma wątpliwości, bo wielu ludzi mówi, mamy wątpliwości, prawo nie powinno działać wstecz, jeżeli ma wątpliwości, to powinien tę ustawę podpisać i skierować w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego.
22: Bo wtedy, jak tłumaczy, prawo zacznie działać i ceny na stacjach będzie można obniżyć, a jednocześnie Trybunał będzie mógł sprawdzić zastrzeżenia prezydenta. Zanim jednak decyzja głowy państwa, najpierw nad ustawą w przyszłym tygodniu pochyli się Senat. Ponad 30 osób usłyszało wyroki w sprawie przemytu narkotyków. Sąd okręgowy w Poznaniu wymierzył kary od 2 do prawie 8,5 roku więzienia. Grupa wyprodukowała w Hiszpanii, a następnie przemyciła tirami do Polski ponad 3 tony marihuany o wartości 80 milionów złotych, mówi sędzia Danuta Kasprzyk.
23: Wymierzając kary, sąd w pierwszej kolejności miał na względzie skutki społeczne działań oskarżonych. To oskarżeni doprowadzili do takiej sytuacji, że do społeczeństwa polskiego trafiły narkotyki w ilościach pozwalających na uderzenie tysięcy osób.
24: Uważam, że wyrok nie jest surowy, tylko wyrok jest sprawiedliwy. Sąd podzielił naszą ocenę dowodów, więc chyba jest powód do satysfakcji.
22: Dodaje prokurator Jacek Szymanowski. Kluczowe w rozbiciu gangu były wyjaśnienia niektórych oskarżonych. Przede wszystkim zatrzymanego na gorącym uczynku dilera Pawła P., który w zamian za współpracę ze służbami dostał karę 5 lat więzienia w zawieszeniu na 10 lat. Tłumy na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Kolejki ustawiły się, by oddać krew do badania profilu genetycznego Polaków. Naukowcy chcą przeprowadzić taką analizę po raz pierwszy w historii. Dzięki niej poznamy unikatowe cechy Polaków, czy sprawdzimy naszą skłonność do zapadania na konkretne choroby. Reporter Radia Z Maciej Bąk pytał uczestniczki badania, po co biorą w nim udział.
25: Dla dobra nauki jak najbardziej tak, ale każdy z nas ciekawy jest, co tam w nas siedzi, więc jest to okazja, żeby dwa w jednym jakby, żeby coś tam zrobić dla dobra nauki i coś tam zrobić dla siebie.
26: A wiadomo, jakie to są informacje? Co można się dowiedzieć?
25: Z tego, co wiemy, to możemy zajrzeć w swój genotyp, zobaczyć, co tam się dzieje, czy nie mamy ukrytych rzeczy, których, tak jak powiedziałam, nie chciałobyśmy mieć.
27: Jest też taka ciekawość właśnie odnośnie pochodzenia, z jakich rejonów przodkowie, więc tutaj może być jakiś element niespodzianki.
22: Miejsca, gdzie możecie oddać próbki, znajdziecie na stronie projektu Genomika dla Polski. Przed nami wiadomości sportowe Radia Z prosto ze stadionu Wisły Kraków. Jest tam Mateusz Ligenza.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: 32. minuta spotkania. Wisła Kraków prowadzi ze Śląskiem Wrocław 1-0 po golu Angela Rodado. To oczywiście mecz 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Po kwadransie już fani gospodarze mogli ucieszyć się z tego, że fantastyczne zagranie Kacpra Dudy wykończył ten snajper z koszulką z 9 na plecach. Jako rasowy napastnik wykończył takim zewnętrznym uderzeniem lewą stopą. Z bliska pokonał z około 7 metrów bramkarza Śląska Wrocław. No i można powiedzieć, że Rodado ma przecież patent na Śląska, bo jeszcze kiedy obie drużyny mierzyły się w pierwszej lidze, to w meczu 7. kolejki strzelił wówczas hat-tricka i ten mecz właśnie tu w Krakowie zakończył się wynikiem aż 5-0. Sporo podtekstów, bo przecież w rewanżu nie dotarli piłkarze Wisły do Wrocławia, dlatego że domagano się wpuszczenia kibiców, którzy wspierają białą gwiazdę. Prezes Królewski powiedział, że jeżeli nie zdecydują się na to włodarze klubu, to jego zawodnicy nie wybiorą się na ten mecz i był walkover. Później także sroga taka kara dla Śląska, 1 000 000 złotych kary. A teraz ciągle Wisła w natarciu. Wisła szuka drugiego gola, a Śląsk głównie się broni. 33. minuta. Wisła prowadzi ze Śląskiem 1-0.
21: A co jutro w pogodzie? Dobrze, nawet bardzo dobrze. 24 stopnie w Rzeszowie, 22 w Warszawie, 21 w Gdańsku, 19 w Koszalinie i Suwałkach, no i dużo słońca, zero deszczu. To nas cieszy. 5 minut po 21, piątkowy wieczór z Radiem Z i z wami. 321, 321, 321. Pozdrawiajcie, meldujcie się i zamawiajcie utwory.

0: Rag and Bone Man, Human w Radiu Z. To jest program Lubię To. Wydanie piątkowe należy do Was w Radiu Z i numer telefonu 321-321-321 służący do pozdrowień, ale można też podpisać listę obecności, po prostu zameldować się, pochwalić się tygodniem albo planami na zbliżający się weekend, który w zasadzie już jest rozpoczęty. 321-321-321. Można też zamawiać utwory. Najciekawsze propozycje, te, które pojawią się na antenie, nagradzam czerwonymi gadżetami. Ale teraz pozdrowienia, chyba, tak mi się wydaje.
1: Cześć, tu Krzysiek. Właśnie jedziemy z żoną na pierwszą rocznicę naszego ślubu.
0: Wow, no to stosunkowo udanego weekendu, tak się zwykło mówić chyba.

0: Co za głos, co za talent, Dido i Hunter. W programie Lubię To w Radiu Z. 321-321-321, jeśli chcecie kogoś pozdrowić, ten numer jest dla was. Do 23 jeszcze taka możliwość w Radiu Z. Za chwilę gramy dalej Madonna, Like a Prayer, między innymi.
1: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Cofnęliśmy się w czasie.
3: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
4: Nie panikujcie!
3: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
5: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
3: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
1: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
0: Z PSB zawsze się da.
2: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Cześć, tu Kamila Rolak. Spokojnie, tym razem nie chodzi o zbrodnie. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że w Warszawie odbędzie się największy festiwal podcastów w Polsce. Jeśli mnie słuchasz, to będzie naprawdę dobra okazja, żeby się spotkać.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festiwal. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay. 24 minuty do 22. 321, 321, 321. I wasze telefony w Radiu Z. Halo, halo.
1: Jutro, godzina 7:05. Startuję w wyścigu gravelowym. 290 km. Przepiękną krainą, Doliną Noteci. No i tak, plan jest ambitny. Mam nadzieję, że uda mi się ukończyć przede wszystkim jednym tchem. Trzymajcie za mnie kciuki, proszę, żebym tylko wytrwał do końca.
0: No dasz radę, chłopaku. No i chłopaki, teraz Kuba i Kuba w Radiu Z przy okazji. A wydzwońcie 321 321 321. Można też zamówić utwór.

Believe. Szerw Radio Z. 18 minut do 22. Za chwilę utwór wybrany przez kogoś z was poleci w całości w Radio Z. 321, 321, 321. Można pozdrawiać, jeśli macie taką ochotę.

0: Tylko kochaj mnie, Zalia w Radiu Z. Fantastyczny utwór z listy Lubię To. Można głosować na radioz.pl. A teraz utwór wybrany przez was. 321-321-321. Słuchamy.
1: Witam. Z tej strony Maciek ze Szczecina. Chciałbym usłyszeć piosenkę zespołu Alphaville, Forever Young.
0: Proszę bardzo. I czerwony gadżet wysyłamy do ciebie.

0: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. To wszystko, co mogę dziś zdradzić. Ciąg dalszy wkrótce.
1: Reklama. Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
8: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
12: To Radio Z. Czas na wiadomości o 22:00 w piątek. Temat dla nas bez zmian i Dalia Tomczak.
13: Areszt za kradzież kabli i środowy paraliż na kolei w Katowicach. W Niemczech ceny paliw biją rekordy, cierpią kierowcy i gospodarka. W wiadomościach sportowych po raz kolejny przeniesiemy się na stadion Wisły Kraków.
12: 22:00.
13: Podejrzani o uszkodzenie i kradzież infrastruktury kolejowej, aresztowani na 3 miesiące. Dwaj mężczyźni doprowadzili w środę do awarii urządzeń sterowania ruchem w Katowicach, a w konsekwencji do poważnych całodniowych utrudnień w ruchu pociągów. Opóźnionych było prawie 650 składów, odwołano 76. Śledczy ustalili, że sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji. Mężczyznom grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Przez PSL ustawa o obostrzeniach w sprzedaży i reklamie alkoholu spadła z harmonogramu posiedzenia Sejmu. Według ludowców projekt jest niedopracowany i wymaga jeszcze dyskusji wewnątrz koalicji. Przepisy zakładają nocną prohibicję na terenie całego kraju oraz zakaz reklamy alkoholu. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
14: O wycofanie ustawy z bloku głosowań wnosił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. Zastrzeżenia nie budzi nocna prohibicja. Co należy w takim razie w ustawie zmienić? No tego wicepremier i prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz nie mógł jednoznacznie wskazać.
15: Dużo bardziej budzą wątpliwość jeszcze inne regulacje. Nie zajmuję się bezpośrednio, bo mam poważne sprawy, nie umniejszając, ale bezpieczeństwo państwa na pierwszym miejscu.
14: Przepisy zakładają prohibicję między 22 a 6. Zakazane byłyby także reklamy, promocji alkoholu.
13: Ustawę popiera PiS, które proponowało zakaz sprzedaży alkoholu w Małpkach. Potem wycofało się z pomysłu. Drogie paliwo to nie tylko polski problem. W Niemczech właśnie padł rekord. Diesel na stacjach kosztuje średnio prawie 2,5 euro za litr. W przeliczeniu to około 11 zł. Z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
16: Astronomiczne ceny paliw w Niemczech boleśnie odczuwają nie tylko prywatni kierowcy. Skutki są dramatyczne także dla gospodarki. Cierpi branża transportowa. Dla małych firm sytuacja staje się krytyczna. Wielu spedytorom grozi plajta. Inną konsekwencją takich cen jest paliwowa turystyka. Niemieckiemu kierowcy opłaca się zatankowanie baku do pełna na polskiej albo czeskiej stacji benzynowej, nawet jeśli musi jechać po paliwo do 120 km. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
13: Politycy w Niemczech obiecują pomoc do końca września. Na razie nie wiadomo, jaką formę będzie miała interwencja państwa. Kuba bez prądu. W związku z kolejną awarią systemu energetycznego mieszkańcy całej wyspy pogrążyli się w ciemności. To już siódmy tak poważny blackout na Kubie w tym roku. Za produkcję energii odpowiada tam 7 elektrowni, które są w złym stanie technicznym. Kryzys pogłębiają problemy z dostawami ropy w związku z ograniczeniami nałożonymi przez Stany Zjednoczone. Decyzja filmowców była jednogłośna. To obraz Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna, będzie polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Światową premierę miał na festiwalu w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Wątpliwości nie było, mówi przewodniczący Oscarowej komisji, producent filmowy Jan Naszewski.
17: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Taki spełniony formalnie. Też Paweł ma świetne wyczucie smaku. To, co nam się też podobało, że jest to film, który się wpisuje w ogóle w kulturę europejską. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
13: Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Opowiada o relacji między Thomasem Mannem, laureatem Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką. Nominowane produkcje zostaną ogłoszone w styczniu, wręczenie Oscarów w marcu. Ceramika i monety z czasów rzymskich odkryte w Portugalii. Według naukowców to zaledwie niewielka część skrywanych pod ziemią artefaktów. Odnaleziono je w pozostałościach starożytnego miasta Coimbra w środkowej Portugalii. W najbliższych latach kontynuowane będą prace wykopaliskowe w tym miejscu. A u nas już za chwilę wiadomości sportowe Radia Z prosto ze stadionu Wisły Kraków, gdzie jest Mateusz Ligenza.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Piłkarze Białej Gwiazdy coraz bliżej tego, by wskoczyć na pozycję wicelidera, a to oznaczałoby taki fakt, jeżeli pokonaliby Śląska Wrocław. Ale teraz co się dzieje? Zamieszanie jest, wyrównanie, 76. minuta i jest 1-1. Ależ to jest sensacja, bo przecież Śląsk tutaj ciągle musiał być przyparty do defensywy. Nie radził sobie z tym napadem, z tymi składnymi akcjami gospodarzy, ale teraz cóż za zamieszanie i wykorzystali to w tym momencie. Gracze Śląska Wrocław łapią tutaj taki kontakt. To wszystko za sprawą tego zawodnika, Adama Ciuczki, który pokazał się, gdy wszedł z ławki rezerwowych. 18-latek teraz wybuczany przez fanów gospodarzy. Nic dziwnego, bo przecież mieli swój wynik. Atakowali, 18 strzałów piłkarzy Białej Gwiazdy, nawet także słupek po uderzeniu Jakuba Krzyżanowskiego. Świetnie to zaczęło się, gdy Angel Rodado wyprowadził w 16 minucie Wisłę na prowadzenie, ale teraz jeszcze 13 minut będą mieć na to, żeby znów trafić do siatki Śląska. Ale kto wie, może to właśnie goście pójdą za ciosem i wywiozą 3 punkty z tego trudnego terenu. 33 tysiące ludzi na trybunach. Uhonorowany także Kazimierz Kmiecik, który jutro będzie miał 75. urodziny. Dostał pamiątkową koszulkę. To legenda Wisły Kraków. Teraz spogląda na to wszystko z niepokojem, bo 77. minuta. Wisła remisuje ze Śląskiem 1-1.
12: Jutro wiemy, że będzie dobrze pogodowo, słonecznie i sucho. W niedzielę troszeczkę się to skomplikuje, trochę więcej deszczowych chmur na północy i na zachodzie to może nawet pokropić, ale nadal ma być ciepło. 6 minut prawie po 22 w piątek, 18 września, 321-321-321. Chcecie zamówić utwór, chcecie kogoś pozdrowić? To zapraszam do Radia Z, po to tu jestem. Mateusz Przeszyński, hej ponownie, Michael Jackson na początek tej godziny.

0: Cry For You, September w Radiu Z, 17 minut po 22. Program Lubię To, w którym możecie wybierać muzykę również. Jeszcze jeden utwór na koniec dzisiejszego wydania programu przed nami, ale wcześniej pozdrowienia, słucham.
1: Cześć, tu Grzegorz.
0: Hej. Cześć.
1: Linka. A my właśnie wróciliśmy do pracy po dwutygodniowym urlopie i dzisiaj jedziemy się ładować. Jedziemy za granicę do Niemiec, bo jesteśmy kierowcami ciężarówki, tak zwanego tira. I chcieliśmy pozdrowić wszystkich, co pracują na nocki.
0: Pozdrawiamy w takim razie bardzo gorąco, no i dla was Sanach, itp. itd. ode mnie.

0: 24 minuty po 22 w piątek. Nelly Furtado, Mariter w Radiu Z, a za chwilę kolejne pozdrowienia od was. 321 321 321. Można też zamówić utwór.
1: Reklama.
2: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
3: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
4: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
3: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
4: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
1: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: we could dance all night.
1: Nice to meet you, Miles Smith w Radiu Z, w programie Lubię to w piątek. W piątki przejmuje ci antenę pozdrowieniami, ale też zamówieniami utworów. Co tym razem słucham? Halo, halo.
2: Dobry wieczór. Jutro całą rodziną startujemy jedną ósmą Ironmana. Pierwszy raz. W przyszłym roku chcemy zrobić połówkę, a za 2 lata pełnego Ironmana na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Ale zaczynamy od 1:08 jutro.
1: Wow, wow, to chętnie puściłbym wam piosenkę o tej Copacabanie, ale akurat jest Music Sounds, Fastboy w Radiu Z już teraz.

0: What w Radiu Z, Love is All Around. Czyli filmowa piosenka Cztery Wesela i Pogrzeb, tak dla przypomnienia. 16 minut do 23. A co u was przy piątku? 321-321-321. W piątki oddaję antenę w wasze ręce, również muzycznie, więc jeszcze w tej godzinie czeka nas zapowiedź utworu od słuchacza i utwór wybrany właśnie przez niego. A tym razem kto?
1: Cześć, tu Krzychu Jerzyna ze Szczecina.
0: Cześć Krzychu.
1: Posolką. Dzisiaj krótko, chciałbym tylko pozdrowić Wojtka i Nema, którzy walczą ze mną na nocnej zmianie. No i pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Udanego weekendu.
0: Udanego, pozdrawiamy wszystkich na nocnej zmianie i gramy dla was coś na pobudzenie. Wait So Long, Swedish House Mafia.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem. 5 minut do 23:00 to jeszcze jeden telefon. Telefon, w którym wybierzemy piosenkę, którą za chwilę zagramy w Radiu Z.
1: A teraz dla wszystkich panów w białych skarpetkach Sabrina Boys, Boys, Boys.
0: Proszę bardzo. Sabrina w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.
3: To Radio Z. Czas na ostatnie piątkowe wiadomości. Te przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak.
4: Prezydent leci do USA. W planie kolacja z Donaldem Trumpem. Na przejazdach ma być bezpieczniej. Sejm pracuje nad przepisami. Emocje do samego końca. Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław. Karol Nawrocki w drodze do Stanów Zjednoczonych. Przed nim sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, spotkanie z Polonią i kolacja m.in. z Donaldem Trumpem. Szczególnie ważna po ostatnich słowach prezydenta USA o dużych postępach w rozmowach dotyczących stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Według Pałacu Prezydenckiego to zielone światło dla bazy w naszym kraju, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydecz.
5: To, co zostało jeszcze do wynegocjowania, to są takie, powiedziałbym, szczegóły dotyczące ważne, ale czyli kwestia lokalizacji, jak ma wyglądać infrastruktura, gdzie będą szkoły, gdzie będzie szpital, gdzie będą koszary. Oczywiście kto za co będzie odpowiadał w sensie tworzenia tych warunków.
4: Nieoficjalnie mówi się, że przyszła baza może powstać w zachodniej Polsce. Stany Zjednoczone milczą jednak w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Przyznaje to gość Radia Z, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Według śledczych Ziobro miał popełnić w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Reporter Radia Z Michał Dzieneński o tym, jakie są szanse, by były minister trafił do Polski.
6: Ambasada USA milczy, milczy też amerykański Urząd do Spraw Imigracji, do którego również trafiło pismo z resortu sprawiedliwości. Tymczasem w sprawie pojawiły się nowe wątki, również związane z zonda krypto, mówił minister Żurek.
7: No, w zondzie pojawiły się zupełnie nowe wątki dotyczące byłego ministra Zbigniewa Ziobry, jego żony, czyli przyjęcia tych środków.
6: Nieoficjalnie sprawa ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości może ciągnąć się latami. Wniosek o jego ekstradycję został złożony na przełomie lipca i sierpnia.
4: Zbigniew Ziobro przebywał na Węgrzech. Po zmianie władzy w tym kraju wyjechał do USA. Ruszyły sejmowe prace nad rządową ustawą zaostrzającą kary dla kierowców na przejazdach kolejowych. Za wjazd przy zamykających się rogatkach i na czerwonym świetle kierujący straci prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt przygotowano po katastrofie kolejowej na Mazowszu, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
8: Poza inwestycjami w infrastrukturę chcemy w tej chwili wprowadzić zmiany w prawie, które będą powodować większą świadomość, większą odpowiedzialność wszystkich kierujących.
4: PiS popiera ustawę, ale poseł Andrzej Adamczyk wytyka rządzącym, że musiało dojść do tragedii, by zaostrzyć przepisy.
9: Przepisy, które zmuszą kierowców do większej uwagi i przestrzegania przepisów przejazdach kolejowych są niezbędne.
4: Obecnie za wykroczenie na przejeździe kolejowym grozi mandat do 2000 zł i 15 punktów karnych. Przegrali z Kretesem reprezentanci głównych partii politycznych w szkolnych prawyborach prezydenckich w Krakowie. Głosowanie w szkołach średnich zorganizowała Akcja Uczniowska. 27% głosów dostał radny Łukasz Gibała, 20% Aleksandra Owca z Razem, 10% Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. O tych wynikach z politologiem profesorem Radosławem Marzęckim rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
10: Co się rzuca w oczy według pana w głosach młodego pokolenia?
11: To, co widzimy, na pewno takie pewne tendencje, czyli jakby głos na kandydatów czy kandydatki, które no jednak reprezentują jakąś alternatywę polityczną, tak? Alternatywę względem politycznego mainstreamu. Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj ci kandydaci wspierani przez te środowiska, one uzyskały bardzo słabe poparcie.
10: Bunt nastolatków?
11: Ja bym nie powiedział, że to jest już wskaźnik radykalizacji, bo jeszcze nie. To nie są ugrupowania, które kontestują system demokratyczny, polityczny.
4: Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie w ostatnią niedzielę września. Zakaz zbliżania się do jeleni we Włoszech. Lokalne władze wprowadzają go w związku z niebezpiecznymi sytuacjami, do których doprowadzają turyści. Ludzie chcą robić sobie zdjęcia z dzikimi zwierzętami, te mają jednak inne plany. W wyniku ich reakcji kilka osób zostało już rannych. Kapitalne widowisko zobaczyli kibice na stadionie Wisły w Krakowie. Biała Gwiazda w samej końcówce wyszarpała zwycięstwo, pokonała Śląsk Wrocław 2-1. Ten mecz z wysokości trybun relacjonował na naszej antenie dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
0: Myślę, że nikt z kibiców, którzy wybrali się dzisiaj przy Reymonta w Krakowie na to spotkanie, nie żałuje. 33 tysiące kibiców Białej Gwiazdy w gigantycznej euforii, a to za sprawą Alana Urygi, który w ostatniej, w 93 minucie strzelił decydującego gola na wagę zwycięstwa. Urwał się obrońcom i po stałym fragmencie gry strzelił głową tak, że można było cieszyć się z kompletu punktów. Wcześniej wyrównanie Śląska Wrocław kwadrans przed końcem, gdy Ciuczka strzelił gola i wydawało się, że będzie remis, a tutaj szok. Szok z perspektywy gości, bo Wisła Kraków znów wygrała. Mateusz Gęza, The Radio Z.
4: W innym dzisiejszym meczu 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Widzew Łódź zremisował z Wieczystą Kraków 2-2. Kolejne wiadomości w Radio Z o północy. Zapraszam, Michał Krasucki.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: A co dziś w nocy? W wielu miejscach poniżej 10 stopni, 8 w Suwałkach, Olsztynie i Zakopanem, 9 w Białymstoku i Opolu, 11 to Gdańsk i Warszawa, 12 w Koszalinie i Krakowie. I tutaj więcej dzisiaj w nocy nie będzie. Mateusz Ptaszyński, piękne dzięki za wspólny tydzień i wieczór. Miłej nocy z Radiem Z i muzyką numer 1.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
6: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
5: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
6: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
8: Cześć, tu Przona. Radio Z, muzyka numer 1.

0: północ. Sobota, 19 września, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o aresztowanie posła KO i przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Wojciecha Króla. Wcześniej usłyszał on dwa kolejne zarzuty. Dotyczyły podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł temu zaprzecza, twierdzi, że jest niewinny. Późnym wieczorem poseł opuścił Sąd Rejonowy Katowice Wschód z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. Jestem bardzo zmęczony, cieszę się, że sąd zdecydował, że wniosek prokuratury nie zasługuje na uwzględnienie, powiedział dziennikarzom Król. Prokurator generalny o doniesieniach Krzysztofa Rutkowskiego na temat rzekomego miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Według niego były wiceminister ukrywa się na Słowacji. Jeśli detektyw wie, gdzie jest Romanowski, to niech nam go pokaże albo go przywiezie, komentuje w Radio Z Waldemar Żurek.
1: Gdyby służby wiedziały, że jest na Słowacji i wiedziałyby, w którym miejscu, to byśmy go już mieli.
2: A służby nie wiedzą, gdzie jest Marcin Romanowski.
1: Ja nie mam takiej informacji.
0: Rozmawiał Marcin Zaborski, były wiceminister sprawiedliwości, poszukiwany jest europejskim nakazem aresztowania. To Rozwój Plus bierze stołek w prezydium Sejmu. Marcin Horała został wybrany nowym wicemarszałkiem i to z potężnym poparciem 254 głosów. PiS musi przełknąć gorzką pigułkę porażki. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Losy w tej sprawie ważyły się do samego końca. O fotel walczyli dwaj politycy do niedawna z jednej partii. Przesądziły głosy klubów obozu władzy, bo to one mają większość i jest wicemarszałek Marcin Horała. To niełatwy dla nas wybór, mówił z sejmowej mównicy Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej.
4: To jest wybór, powiem to, między dżumą a cholerą.
3: Politycy PiSu to rozstrzygnięcie komentują krótko, tu cytat, miał być pokój na prawicy i maski opadły.
0: Przegrany w tym starciu Marcin Ociepa dostał 167 głosów. Ceny paliw coraz wyżej, kierowcy tankują i przecierają oczy ze zdumienia, bo ceny na pylonach przyprawiają o ból głowy. Jak w tej chwili wygląda sytuacja w ocenie ekspertów, to sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Za nami kolejny z rzędu tydzień podwyżek, mówiła mi Urszula Cieślak z BM Reflex.
6: Diesel w tym tygodniu drożał średnio o 24 grosze na litrze.
5: Benzyna o 9 groszy. Właściciele wielu stacji paliw rezygnują z marży detalicznej, by utrzymać cenę oleju napędowego nieco poniżej psychologicznej bariery 9 zł za litr, w przypadku benzyny poniżej 8 zł. Wkrótce to może się okazać jednak już niemożliwe, jeśli nie uda się szybko przywrócić do pracy uszkodzonego saudyjskiego ropociągu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Arabia Saudyjska planuje przywrócić w ciągu kilku dni około połowę przepustowości uszkodzonego ropociągu Wschód-Zachód oraz przywrócić jego pełną działalność w ciągu 6 tygodni. Ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyjęta już drugi raz. Poprzednią prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Pieniądze, jak podkreśla rząd, miałyby pomóc kierowcom, bo ceny paliw cały czas rosną. Niemcy obniżą podatki na benzynę i olej napędowy, żeby złagodzić skutki rekordowych cen paliw. Diesel na stacjach kosztuje tam średnio prawie 2,5 euro za litr. W przeliczeniu to około 11 zł. Od 1 października kierowcy mają płacić o około 17 centów mniej za litr. Pakiet będzie obowiązywał do końca roku i ma kosztować około 2,5 miliarda euro. Rząd w Berlinie uzgodnił też wprowadzenie limitu cen na stacjach. Szczegóły tego rozwiązania mają zostać jeszcze dopracowane, a pakiet musi jeszcze dostać zgodę niemieckiego parlamentu. Historyczne poznańskie zakłady imienia Hipolita Cegielskiego obchodzą 180. urodziny. Spółka w związku z problemami finansowymi przechodzi fuzję z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. To one będą zajmowały się serwisowaniem i obsługą czołgów koreańskiego pochodzenia K2, poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. To efekt długich przygotowań zakładu, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
7: Wykonano kawał roboty, dzięki którym strona koreańska uznała, że w Poznaniu można to robić. Oni partnerzy łatwi nie są, to jest transfer technologii. Chodzi o to, żeby ich czołgi dobrze działały.
8: Na pewno stronę koreańską przekonało również kompetencje, jakie mają pracownicy wojskowych zakładów motoryzacyjnych, że już przy silnikach pracowali, a z drugiej strony mamy również hamownie.
0: Dodaje prezes poznańskich WZ Motów Grzegorz Szkaradek. Oficjalnie Nowy zakład powstały po fuzji będzie nosił nazwę Wielkopolskich Zakładów Pancernych imienia Hipolita Cegielskiego. Ma on zacząć w pierwszym kwartale 2028 roku. Koniec z głosowaniem duchów w budżecie obywatelskim Wrocławia. Po zeszłorocznej aferze, którą nadal bada prokuratura, miasto zmienia zasady. Od teraz trzeba będzie potwierdzić tożsamość M obywatelem, profilem zaufanym lub osobiście w urzędzie lub mobilnym punkcie. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
9: W zeszłym roku w budżecie obywatelskim zagłosował nawet teoretycznie 200-latek. Wielu ponad 100-latków. Wątpliwości największe budził jeden projekt z kilkuset głosami osób powyżej 90 roku życia z jednego adresu IP. I wtedy system oparty na numerach PESEL i potwierdzeniu SMS-em to przyjął, teraz już nie.
10: Mamy nowy sposób głosowania w związku z anomaliami w głosowaniu w zeszłym roku.
9: Jak mówi Magdalena Wdowiak-Urbańczyk z Urzędu Miasta, wątpliwości tym razem nie ma być żadnych. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Głosowanie tym razem z weryfikacją tożsamości potrwa do połowy października. Na Uniwersytecie Gdańskim trwa zbieranie próbek, które pozwolą na poznanie genomu polskiego społeczeństwa. To część wielkiego projektu, który ma pierwszy raz w historii pokazać, jak wygląda nasza mapa genetyczna. W badaniu ma wziąć udział 6 tysięcy osób. Czego się z tego badania dowiemy, mówi Radio Z profesor Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biologii Uniwersytetu.
11: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów i tak dalej? Co ma oczywiście znaczenie z jednej strony poznawcze, ale też pokazujące, na co na przykład powinniśmy zwracać uwagę. Chociażby, czy jest jesteśmy bardziej albo mniej narażeni na różnego rodzaju schorzenia.
0: Każda uczelnia w ramach projektu będzie sprawdzać geny pod kątem innej dziedziny. Na przykład Uniwersytet Gdański chce zbadać skłonności Polaków do chorób rzadkich.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Reklama.
1: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
2: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
1: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
2: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
1: A skrócenie szkoleń BHP?
2: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
1: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Po reklamie.
4: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Zwroty w sprawie amerykańskich sankcji wobec Rosji. Donald Trump podpisał ustawę, która daje mu nowe narzędzia nacisku na Moskwę. Przepisy pozwalają uderzyć m.in. w rosyjską energetykę, przemysł obronny i tzw. flotę cieni. Trump będzie też mógł nałożyć cła do 100% na największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu, w tym potencjalnie Chiny i Indie. Ustawa wcześniej przeszła przez Izbę Reprezentantów. Donald Trump odniósł się do ostrzeżeń o możliwych rosyjskich atakach na Polskę. Prezydent USA przekonywał, że Karol Nawrocki ma to pod kontrolą i bardzo dobrze radzi sobie na stanowisku. Cóż, macie świetnego prezydenta, był wielkim fanem Trumpa, był na 12. miejscu, poparłem go, a teraz jest prezydentem i wykonuje fantastyczną pracę i ma to pod kontrolą. Premier Donald Tusk ostrzegł, że spodziewane jest nasilenie rosyjskich ataków i możliwe są tu, cytat, przypadkowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Jasna deklaracja wicepremiera w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Ze strony rządu jest pełna gotowość do zagospodarowania wszystkich możliwości związanych ze wzrostem bezpieczeństwa, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. To po komunikacie prezydenta Trumpa, że są postępy w sprawie powstania bazy USA w Polsce.
5: Zainwestujemy, dość wielka inwestycja, wydatek, który jest inwestycją. Jesteśmy gotowi i trwają zespoły, posiedzenia zespołów negocjacyjnych. Z naszej strony pan minister Zalewski, pan Cappelletti ze strony amerykańskiej był w Polsce z sekretarzem Dinano.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz będzie rozmawiał na ten temat z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem za tydzień podczas wizyty w USA. Polska i Ukraina partnerami w koalicji antybalistycznej. Ogłosił to prezydent Wołodymyr Zełenski na szczycie, który odbył się w Ukrainie. To C8, czyli Karpacka Ósemka. Grupa skupia państwa regionu i Unię Europejską. Polskę reprezentuje tam premier Donald Tusk.
6: Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące. I warto pokazać w takiej chwili solidarność.
4: Karpacka C8 ma być silnym ośrodkiem współpracy w dziedzinie obronności, przepływu towarów i energetyki. To szczególnie ważne przed okresem jesienno-zimowym, gdy Rosja właśnie te sektory ukraińskiej gospodarki weźmie za cel. Brakuje lekarzy wojskowych. Według szacunków nieobsadzona jest prawie połowa etatów. To wyjątkowo niebezpieczna sytuacja w czasie trwającej wojny za wschodnią granicą i przy coraz częstszych prowokacjach ze strony Rosji. Wojskowych medyków ma jednak przybywać za 2 tygodnie. Naukę zacznie pierwszy rocznik podchorążych reaktywowanej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Ilu będzie studentów? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: W Wojskowej Akademii Medycznej studia zacznie wkrótce pierwszych 50 studentów, mówił mi prorektor do spraw wojskowych pułkownik Robert Gregulski.
8: Mamy zamiar rozpocząć rok akademicki 1 października z kierunkiem ratownictwo medyczne.
7: To będą żołnierze ratownicy rekrutowani w jednostkach wojskowych. Z kolei w przyszłym roku studia w WAM mają być już w pełni otwarte. Naukę zaczną wtedy też przyszli wojskowi lekarze. Od pierwszego roku staną się żołnierzami dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a od drugiego roku żołnierzami zawodowymi. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: Na pierwszym roku kierunku lekarskiego znajdzie się około 200 miejsc. Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych w Sejmie. Ruszyły prace nad ustawą zaostrzającą przepisy. To rządowy projekt przygotowany po katastrofie kolejowej pod Radomiem. Kierowca, który wjedzie na przejazd w trakcie opuszczania zapór lub przy czerwonym świetle, straci prawo jazdy na 3 miesiące. W Sejmie słychać poparcie dla tych zmian. O czym więcej reporter Radia Z Daniel Wrzos.
9: PiS wytyka rządzącym, że były gotowe przepisy dotyczące zaostrzenia kar dla kierowców wjeżdżających na przejazd przy opuszczającym
0: rozwijających się rogatkach, ale w zeszłym roku rząd wycofał się z tego. Musiało dojść do katastrofy, żeby wrócić do wyższych kar, mówi były minister infrastruktury z PiS-u Andrzej Adamczyk.
9: Wszystko to, co dzieje się po tym wypadku kolejowym, gdzie zginęła kobieta, powinno rozpoczynać się na tej sali od słowa przepraszam. Ile zginęłoby mniej, gdyby te przepisy weszły w zeszłym roku?
0: Obecnie za wykroczenie na przejeździe kolejowym grozi mandat do 2000 zł i 15 punktów karnych.
4: Od początku roku w wypadkach na przejazdach kolejowych zginęło 16 osób. Ponad 30 osób usłyszało wyroki w sprawie przemytu narkotyków. Sąd okręgowy w Poznaniu wymierzył kary od 2 do prawie 8,5 roku więzienia. Grupa wyprodukowała w Hiszpanii, a następnie przemyciła tirami do Polski ponad 3 tony marihuany o wartości 80 milionów złotych, mówi sędzia Danuta Kasprzyk.
10: Wymierzając kary, sąd w pierwszej kolejności miał na względzie skutki społeczne działań oskarżonych. To oskarżeni doprowadzili do takiej sytuacji, że do społeczeństwa polskiego trafiły narkotyki w ilościach pozwalających na udurzenie tysięcy osób.
11: Uważam, że wyrok nie jest surowy, tylko wyrok jest sprawiedliwy. Sąd podzielił naszą ocenę dowodów, więc chyba jest powód do satysfakcji.
4: Dodaje prokurator Jacek Szymanowski. Kluczowe w rozbiciu gangu były wyjaśnienia niektórych oskarżonych, przede wszystkim zatrzymanego na gorącym uczynku dilera Pawła P., który w zamian za współpracę ze służbami dostał karę 5 lat więzienia w zawieszeniu na 10 lat. Gdańsk wpisuje strefę czystego transportu do wieloletniego planu mobilności. Radni będą nad nim głosować w przyszłym tygodniu. Ratusz przekonuje, że wpisanie strefy do dokumentu jest spełnieniem wymogów Unii Europejskiej, a ewentualna decyzja o jej wprowadzeniu wcale nie jest przesądzona. Stolica Pomorza nie ma alarmujących wskaźników zanieczyszczenia powietrza. O szczegółach reporter Radia Z. Maciej Bąk.
12: Po porażce strefy w Krakowie stała się ona dla samorządów gorącym kartoflem. Stąd fragment o ograniczeniach wjazdu dla niektórych aut spalinowych w gdańskim planie zrównoważonej mobilności rodzi pytania. Paulina Chełmińska z ratusza odpowiada: wyniki jakości naszego powietrza są dziś nawet 2 razy niższe od limitu.
13: To nie jest tak, że miasto Gdańsk się do tego szykuje, czy miasto Gdańsk tego chce i już pracuje nad tego wprowadzeniem, w żadnym wypadku.
12: Plan jednak obejmuje okres do 2035 roku, gdyby więc sytuacja się pogorszyła, strefa mogłaby okazać się koniecznością. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
4: Strefę czystego transportu mają już m.in. Warszawa i Katowice. Na koniec zła wiadomość dla Ilona Muska i tych, którzy marzą o domu na Księżycu. Naukowcy wyliczyli, że przy optymistycznym założeniu, że jest tam 1 000 000 ton wody, milionowe miasto jak Sztokholm zużyłoby te zasoby szybciej niż w 2,5 roku. Gdyby jednak udało się skutecznie wodę recyklingować, na przykład tak jak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wystarczyłaby na 100 lat. O przeniesieniu zainteresowania z Marsa na Księżyc SpaceX Ilona Muska informował w lutym, bo jak wyliczyli eksperci, samowystarczalne miasto na srebrnym globie potencjalnie da się zbudować szybciej niż w ciągu 10 lat.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Ruszył proces apelacyjny pedofila z Kłodzka, Przemysław L. W pierwszej instancji usłyszał najsurowsze z możliwych wyroków, 25 lat więzienia za pedofilię, gwałty i zoofilię. Czego dotyczą apelacje? Przed sądem we Wrocławiu była reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
1: Sąd wyłączył jawność procesu ze względu na ochronę pokrzywdzonych dziewczynek i kobiet. Wiem, że prokuratura chce utrzymania tej maksymalnej kary. Treści apelacji samego Przemysława L. nie znamy. 45-latek miał przez ponad dekadę dopuszczać się koszmarnych przestępstw wobec i małoletnich, i dorosłych kobiet. Nie tylko w Polsce, ale i w Szwecji, gdzie został zatrzymany w 2023 roku. Prawomocnego wyroku jednak dzisiaj nie będzie. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Kamila W. odpowiada za nieudzielenie pomocy pokrzywdzonym dziewczynkom. Według śledczych miała wiedzieć o wszystkim. Sama nie przyznaje się do winy. Wcześniej została skazana na 6,5 roku więzienia. Minister Sprawiedliwości o śledztwie w sprawie Szpitala Południowego. Myślę, że zbliża się ku końcowi, mówi w Radiu Z Waldemar Żurek. Dopytywany o to, dlaczego lekarz Dawid Kacprzyk wciąż nie został przesłuchany, minister odpowiada.
2: Na oddziałach SOR-u jest kilkaset osób i wszystkie te osoby, po tych zeznaniach, które zostały złożone tego pana doktora, który wskazywał na różne przewinienia pana doktora Kacprzyka, muszą zostać przesłuchane. Osoba, która jest podejrzewana, ona zazwyczaj jest przesłuchiwana jako ostatnia. I tego, myślę, prokuratorzy prowadzący to śledztwo się trzymają.
0: Dawid Kacprzyk w Szpitalu Południowym bez specjalizacji kierował SOR-em. Zarobił ponad 1,5 miliona. Dziś przyjmuje pacjentów w Jaktorowie pod Grodziskiem Mazowieckim. Naczelna Izba Lekarska od 3 miesięcy zajmuje się jego sprawą, ale dopóki rzecznik odpowiedzialności zawodowej nie wyda decyzji, lekarz ma prawo leczyć. Spór o system alarmowania na Lubelszczyźnie. Starosta Włodawski kontra MSWiA. Lokalni urzędnicy chcą wsparcia finansowego na prowadzenie nasłuchu w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza, szczególnie że powiat graniczy z Ukrainą. Ministerstwo odpowiada, że całodobowy nasłuch prowadzą strażacy. Według resortu wniosek starosty jest niezasadny. Prezydent i premier Ukrainy dziękują Unii Europejskiej za kolejną pomoc. Chodzi o 3 miliardy 300 milionów euro, które zostaną przeznaczone przede wszystkim na rakiety i drony. To czwarta już transza unijnej pożyczki dla Ukrainy, która do przyszłego roku ma wynieść w sumie 90 miliardów euro. Prezydent spotkał się z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. Przez 2 godziny rozmawiali o zagrożeniach dla Polski według danych.